0: W ostatnim czasie hakerzy przeprowadzili skuteczne ataki na bazy danych firm MyDoctor, NLMed oraz wakacje.pl. Przestępcy mogą kontaktować się z osobami, których dane wykradli, na przykład przesyłać linki z prośbą o dopłatę za wizytę medyczną.
1: To nie będzie miało znaczenia, o jakich pieniążkach mówimy, ale będzie miało znaczenie, że my dostaniemy w SMS-ie albo w mailu linka i pod tym linkiem nagle będzie trzeba podać wszystkie dane karty naszej płatniczej albo będzie nagle jakieś okienko udające logowanie do naszego systemu pocztowego albo wręcz do systemu bankowego. No i stąd przestępcy dalej znowu wtedy idą w różne wątki atakujące, czy to pobranie pieniążków z konta.
0: Tłumaczył ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa Tomasz Turba z serwisu Securak.pl. Chronić się przed przestępcami można przede wszystkim nie podejmując decyzji finansowych pochopnie. Warto też zastrzec PESEL, unikać klikania w podejrzane linki oraz włączyć dwuetapowe uwierzytelnianie haseł. Tymczasem trwają przygotowania piłkarskiej reprezentacji Polski do meczu z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. Dziś drugi mecz tych ekip podczas tego zgrupowania. 25 września padł bezbramkowy remis. Tym razem Jan Urban nie będzie miał do dyspozycji wykluczonego z powodu dwóch żółtych kartek Roberta Lewandowskiego.
2: Po prostu nie ma Roberta i musimy grać. Powiem więcej. Już za niedługo być może będziemy musieli sobie zadać pytanie, co po Robercie, co, nie wiem, po Piotrku Zielińskim. Nie wiadomo, ile Piotrek nam jeszcze będzie grał. Rzeczywiście są to zawodnicy nieocenieni w przeciągu tej kariery, jaką mieli w reprezentacji. Niedługo my się z taką sytuacją będziemy musieli zmierzyć.
0: Początek meczu o 20:45, o 20:00 początek studia przedmeczowego w Radiowej Jedynce.
3: To są aktualności jedynki.
0: W nich teraz Holandia i zakaz używania laptopów i telefonów podczas wykładów na uniwersytecie. Profesorowie interdyscyplinarnych nauk społecznych na Uniwersytecie Amsterdamskim mają nadzieję na poprawę koncentracji studentów.
4: Nawet 80% studentów zamiast słuchać wykładu zajmuje się innymi rzeczami. Niezależnie od tego, czy robią zakupy online, czy zamieszczają posty na Instagramie, są mentalnie nieobecni na wykładzie, mówi profesor nauk społecznych Cyrilijn Eversten. Dlatego wykładowcy wprowadzili zakaz korzystania z laptopów, telefonów i tabletów. Studenci notatki muszą robić w tradycyjny sposób. Wykładowcy, którzy wcześniej na pojedynczych zajęciach testowali to rozwiązanie, byli zadowoleni z rezultatów. Studenci utrzymywali więcej kontaktu wzrokowego, zadawali więcej pytań, koncentrowali się na wykładzie. Studenci zaś są podzieleni. Jesteśmy dorośli i odpowiedzialność za przygotowanie do egzaminu spoczywa na nas. Przez pół roku korzystałam z laptopa podczas wykładów, ale lepiej przyswajam materiał, kiedy faktycznie go zapisuję. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
0: Dziesiątki debat, wystaw i innych wydarzeń kulturalnych upamiętniają w Czechach 90. rocznicę urodzin Wacława Havla. Część z nich odbyła się już w miniony weekend. Kolejne zaplanowano na dziś, czyli w dniu, w którym zmarły przed 15 laty dramatopisarz, dysydent i prezydent Czech obchodziłby okrągłe urodziny.
5: W program obchodów wpisuje się wystawa przygotowana przez Instytut Polski w Pradze we współpracy z Wrocławskim Centrum Historii Zajezdnia. Można ją oglądać na praskim lotnisku, mówi dyrektorka Instytutu Polskiego Monika Olech.
6: Pokazuje związki, historię kontaktu Wacława Havla z Polską. Początki Solidarności Polsko-Czechosłowackiej. Pierwsze spotkania z opozycją polską w Karkonoszach. Więc jest to coś, co dla przeciętnego Czecha nie jest taką oczywistą historią czy wiedzą.
5: W Brnie, Pardubicach, Ostrawie i innych miastach zaplanowano wystawy fotografii oraz czytania dzieł Havla. Z kolei na Zamku Praskim do stycznia potrwa multidyscyplinarny festiwal Havel Alive. Jego celem jest pokazanie, że idee Wacława Havla dotyczące wolności, demokracji i siły kultury pozostają aktualne. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: W nocy, a także rano silne mgły ograniczające widzialność na drodze. Ostrzegamy kierowców. Poniedziałek będzie jednak ciepły jak na początek października. Termometry pokażą od 15 do 21 stopni.
3: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
7: Po imponującym zwycięstwie nad Rumunami polscy piłkarze odetchnęli z ulgą.
8: Teraz pora zrewanżować się Bośniakom za bezbronność.

0: Bramkowy remis w Warszawie.
1: W czwartym spotkaniu Ligi Narodów biało-czerwoni spróbują zdobyć punkty w Zenicy.
2: Potrzebowaliśmy tego zwycięstwa i myślę, że to nas nakręci i kolejne mecze też będą tak wyglądały.
0: Mecz Bośnia i Hercegowina-Polska już dziś o 20:45.
1: Zapraszamy na transmisję w programie Pierwszym Polskiego Radia oraz na nasze studio, które rozpocznie pracę już po 20:00.
0: Filip Jastrzębski,
1: Tomasz Kowalczyk.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: Myślę, że nie ma cienia przesady w sformułowaniu, że album Brothers Mietka Szcześniaka to była wyjątkowa muzyczna podróż, w której spotkały się polska wrażliwość, amerykański soul, także gospel oraz klimaty country i blues. To projekt, który przekroczył granice kultur, pokoleń i gatunków muzycznych, tworząc w ten sposób ponadczasową opowieść o emocjach, przyjaźni i sile muzyki. To była płyta Mietka Szcześniaka, która w jakimś sensie jest zwieńczeniem jego, jak do tej pory, 40-letniej drogi artystycznej, bardzo podziwianej drogi i bardzo podziwianego artysty. To niewątpliwie jeden z najwyżej cenionych i najbardziej charakterystycznych głosów polskiej sceny muzycznej. A do nagrania tej płyty, której słuchaliśmy dzisiaj i przedwczoraj, Mietek Szcześniak zaprosił legendarnych twórców amerykańskiej sceny muzycznej H.B. Barnuma oraz Wendy Waldman. Ten pierwszy to producent, który współpracował m.in. z Frankiem Sinatrą, Aretą Franklin czy Rayem Charlesem, a Wendy Waldman to współautorka światowych hitów i jedna z najbardziej wpływowych kobiet producentek w historii amerykańskiej muzyki. I jeszcze jedno puentujące zdanie. Mieczysław Szcześniak powrócił tutaj z najbardziej osobistym i najbardziej międzynarodowym projektem w swojej dotychczasowej karierze.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: Proszę pozwolić mi na prawie samo zakończenie, na zaprezentowanie jednej z najpiękniejszych piosenek, jakie powstały chyba w polskiej historii muzyki rozrywkowej, tak śmiem powiedzieć. To kompozycja Małgorzaty Maliszczak do słów Jana Brzechwy w wykonaniu nie tylko Mietka Szcześniaka, ale także Lory Szafran. Piękna, wzruszająca, także w wykonaniu piosenka pod tytułem Na ulicy Słowiczej. Pozachwycajmy się wspólnie.

0: Autopromocja. Cztery pory roku.
1: Najnowszy film i serial. Dwie ekranizacje z lat 60. i 70. i ponadczasowa historia z powieści Bolesława Prusa. I co dalej? O tym w poniedziałkowej audycji. Zaprosimy na weekend z lalką w radiowej jedynce. Opowiemy o słuchowisku Teatru Polskiego Radia, o losach współczesnych potomków Wokulskiego i Łęckiej. A dla fanów powieści nowy konkurs ABC Lalki.
2: Cztery pory roku w jedynce. Dziś po 9:00. Roman Czajarek. Zapraszam.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Minęła 4:00. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało następujący alert do mieszkańców Lubelszczyzny. Alert RCB. Uwaga, rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów. Alert obowiązuje do odwołania. Tymczasem strażacy walczą z pożarem hali magazynowej w Słubicach w województwie lubuskim. W środku znajduje się drobny sprzęt elektroniczny. Nikt nie został poszkodowany. Ogień się nie rozprzestrzenia, powiedział Polskiemu Radiu młodszy brygadier Arkadiusz Kaniak z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim. Nie ma też zagrożenia z powodu dymu.
4: Są na miejscu specjaliści z grupy chemiczno-ekologicznej, monitorują stan powietrza, ale ze względu przede wszystkim na lokalizację w strefie przemysłowej oddalonej o kilka kilometrów od najbliższych zabudowań.
3: Z pożarem walczy kilkanaście zastępów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Zgłoszenie strażacy otrzymali kilka minut po godzinie 21:00. Ogień pojawił się w hali o powierzchni 2000 metrów kwadratowych. Prezydent leci na Filipiny. Jutro rozpocznie oficjalną wizytę w Manili. Pierwszą od momentu nawiązania stosunków dyplomatycznych ponad 50 lat temu.
5: Dojdzie do podpisania umowy o współpracy pomiędzy Polską a Filipinami. Odbędzie się również organizowany po raz piąty szczyt polsko-filipińskiej branży IT, która działa na rzecz biznesu. I to jeden z obszarów, na którym bardzo Polsce zależy. Filipiński rynek jest ogromny i bardzo chłonny. W większości to bardzo młodzi ludzie dążący do rozwoju. Mówił przed wylotem na Filipiny prezydencki doradca Marcin Przydacz.
6: Będą podpisywane dokumenty. Szeroki dokument traktujący o relacjach polsko-filipińskich, ale także i strona rządowa negocjowała w ostatnim czasie szereg dokumentów.
5: A drugi obszar to rozmowy o G20 i zbliżającym się szczycie tego formatu. Polska

0: Jego stałe członkostwo i chce udowodnić partnerom właśnie z G20, że nie skupia się tylko na interesach z Europą, ale również na szerszej współpracy z tak zwanymi państwami globalnego południa. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
1: Koalicja rządząca krytykuje prezydenta za zwlekanie z podpisaniem ustawy paliwowej. Opozycja uderza w rząd z powodu czekania z obniżką cen na stacjach. Wprowadzona w weekend trzecia odsłona pakietu ceny paliwa niżej była możliwa dzięki podpisaniu przez Karola Nawrockiego drugiej wersji ustawy o nadmiarowych zyskach firm paliwowych. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński uważa, że prezydent wystraszył się reakcji wyborców.
2: Po pierwsze poleciały na łeb, na szyję słupki poparcia dla niego, a po drugie już nawet ludzie, którzy głosowali na Nawrockiego, mówią, no chłopie, opamiętaj się, dlatego że cena paliwa jest bardzo wysoka.
1: Zdaniem posła Rozwoju Plus Łukasza Kmity to rząd chciał wykorzystać rosnące ceny paliw do rozgrywki politycznej.
3: I próbować przerzucić tą odpowiedzialność na prezydenta, ale myślę, że Polacy widzą, że to jest tylko PR-owa zagrywka Donalda Tuska.
1: Rządzący spodziewają się, że do budżetu wpłyną 4 miliardy złotych z podatku od nadmiarowych zysków firm paliwowych. Pieniądze mają być rekompensatą za obniżenie akcyzy i podatku VAT od paliw. Prezydent Karol Nawrocki skierował podpisaną ustawę do Trybunału Konstytucyjnego.
4: To są aktualności jedynki.
1: Partia łotewskiego premiera Andrisa Kulbergsa Zjednoczona Lista otrzymała poparcie większości w sobotnich wyborach parlamentarnych. Ugrupowanie zdobyło prawdopodobnie 42 mandaty w liczącym 100 miejsc w Sejmie.
5: Dzięki temu Andris Kulbergs będzie miał bardzo silną pozycję w rozmowach o utworzeniu przyszłej koalicji, o ile prezydent Edgar Sienkiewicz powierzy mu misję tworzenia rządu. Bardzo wielu wyborców chce zmian i dokładnie o tym mówiliśmy. Ten wynik daje nam większe możliwości osiągnięcia porozumienia, mówił szef rządu. Kulbergs będzie jednak potrzebował koalicjantów.
6: Chyba najbezpieczniejszą opcją jest powtórzenie tej koalicji, która istnieje od wiosny, czyli koalicji z Nową Jednością, z taką proeuropejską, konserwatywno-liberalną partią.
5: Mówi Polskiemu Radiu Tomasz Otocki, dziennikarz zajmujący się tematyką łotewską. Drugim partnerem może być Zjednoczenie Narodowe. Taka koalicja dysponowałaby 59 mandatami. W sumie w parlamencie znajdzie się 6 ugrupowań. Większość z nich popiera zarówno wysokie wydatki na obronność, jak i dalsze wsparcie dla Ukrainy. Inne stanowisko prezentuje natomiast władza suwerenna, która zajęła trzecie miejsce. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
1: Przed nami ciepły i słoneczny początek tygodnia, ale rano mogą wciąż występować gęste mgły znacznie ograniczające widzialność. W najcieplejszym momencie dnia zobaczymy od 15 do 21 stopni na termometrach.
4: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
7: Po imponującym zwycięstwie nad Rumunami polscy piłkarze odetchnęli z ulgą.
8: Teraz pora zrewanżować się Bośniakom za bezbramkowy remis w Warszawie.
7: W czwartym spotkaniu Ligi Narodów biało-czerwoni spróbują zdobyć punkty w Zenicy.
9: Potrzebowaliśmy tego zwycięstwa i myślę, że to nas nakręci i kolejne mecze też będą tak wyglądały.
8: Mecz Bośnia i Hercegowina-Polska już dziś o 20:45.
7: Zapraszamy na transmisję w programie Pierwszym Polskiego Radia oraz na nasze studio, które rozpocznie pracę już po 20:00.
8: Filip Jastrzębski,
7: Tomasz Kowalczyk.
4: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tak to bywało.
10: Witam w drugiej godzinie. Dziś w tej drugiej godzinie słuchać będziemy bardzo ciekawych artystów. Joanny Markowskiej, która śpiewa, pisze słowa. Macieja Muszyńskiego, który gra na gitarze i komponuje. Na kontrabasie gra Jędrzej Łaciak. Na perkusji Bartek Staromiejski. Na fortepianie Mateusz Pałka. A zespół, czy też projekt, tak zwany, jak to się dzisiaj mówi, nosi nazwę Madame Jean-Pierre. I w 2022 roku zespół ten wydał płytę zatytułowaną Tuli. Jeżeli nie wie się tego, to człowiek się zacznie zastanawiać, o co tutaj chodzi, a to po prostu chodzi o zwykłe przytulenie, tulenie, to trzecia osoba czasownika. tulić, czule obejmować oczywiście, więc mamy jeszcze tutaj ewentualnie drugie tłumaczenie, ogień.

No więc wszystko wiemy. Natomiast bardzo ładnie napisał Dionizy Piątkowski o płycie Tuli, właśnie tej debiutanckiej. Proszę posłuchać. Pulsujący, energetyczny i modny rytm jazzu naszych czasów kreuje dziesiątki enigmatycznych nowych zespołów, które pozostają pod wrażeniem jazz-rockowych, elektronicznych brzmień i hip-hopowych rytmów, realizują nagrania, które określam zazwyczaj New Fusion i które, być może się mylę, są bardzo, bardzo do siebie podobne. Zainteresowanie i zachwyt wzbudza zatem formacja o przeuroczej nazwie Madame Jean-Pierre, która nie siląc się na elektryczną nachalność, proponuje album Tuli z pięknymi, subtelnymi brzmieniami i sentencjami oraz emocjami nowoczesnego, akustycznego jazzu. Swoją muzykę wymienieni wcześniej artyści określają jako warm jazz, który rozumieją poprzez pełne ciepła i emocji kompozycje oparte na pięknych melodiach rozwijających się w żywiołowe improwizacje, a inspirowani nowoczesnym jazzem nie rezygnują wszak z formy, jaką jest poetycka piosenka. Oto pierwsza część tej płyty Tuli z 2022 roku. Wpierw będzie to pieśń Anny, potem Myself Love, potem będzie Las, utwór Ready for Love i jeszcze jedna kompozycja, Otwarty dom. Wszystkie napisał Maciej Muszyński, a śpiewa Joanna Markowska z towarzyszeniem Jędrzeja Łaciaka, Bartka Staromiejskiego, a w utworze drugim Myself Love na fortepianie gra Mateusz Pałka. Madame Jean-Pierre przed Państwem. Thank you.

0: warm jazz. Bardzo podoba mi się to określenie, bo faktycznie jest to wszystko takie cieplutkie, miłe, przyjemne. I głos solistki Joanny Markowskiej i brzmienia muzyków, którzy występują w tym projekcie Madame Jean-Pierre na płycie Tuli z 2022 roku. Myślę o Macieju Muszyńskim, Jędrzeju Łaciaku i Bartku Staromiejskim, a w drugim utworze na fortepianie grał Mateusz Pałka.
1: Jedynka. To jest radio.
0: I druga część prezentacji płyty. Rozpoczniemy od utworu Wings. Przypomnę, że autorem wszystkich utworów jest Maciej Muszyński. Tutaj słowa napisała Lina Kostenko. Potem będą ptaki. Potem będzie utwór Birds of the Warmth. I na samo zakończenie coś bardzo oryginalnego, mianowicie Krzysztofa Komedy do słów Agnieszki Osieckiej, słynny, chyba tak możemy powiedzieć, kultowy utwór Nim wstanie dzień. Tym razem, jak napisał Dionizy Piątkowski, niezwykle sugestywnie i barwnie zinterpretowany przez

0: Madame Jean-Pierre, płyta z 2022 roku Tuli, od przytulania, bardzo ciepła, bardzo gorąca, po prostu przyjemna, myślę, że i dla Państwa.
1: Polskie Radio, jedynka.
0: Przed nami dwa ostatnie utwory. Nim wstanie dzień Krzysztofa Komedy do słów Agnieszki Osieckiej oraz Narodziny ciepłe. Zespół Madame Jean-Pierre i płyta Tuli już w ostatnich dwóch odsłonach.

0: Myśli na dobry dzień.
1: Świat rodzi się w bólach, szczególnie każdego poniedziałku. Na ulice miast wracają śmieciarki, na wsi praca wraca do swojego rytmu. Nie da się zliczyć ludzi wyrwanych z sennych koszmarów. Tych, którzy dopiero co stali przed surowym obliczem egzaminatora, choć szkoły ukończyli lata temu, albo ludzi, którzy właśnie przeżyli kolejną porażkę w pracy, choć dopiero przewrócili się na drugi bok. Dużo rozlegnie się niebawem pobożnych westchnień, ale chyba jeszcze więcej maleńkich klątw, klątwek, będących preludium do nowego tygodnia. Setki tysięcy z nas wciśnie przycisk wywołujący konsekwencje o wiekopomnym znaczeniu. Mianowicie przycisk drzemki na swoich urządzeniach budzących. Kto bowiem używa dziś budzików? Do życia przywracają nas telefony, zegarki, opaski wyposażone w funkcję ucieczki od rzeczywistości, ucieczki złudnej i dotkliwej, bo po kilkukrotnym kliknięciu drzemki nie da się już dogonić uciekającego czasu. Sam się o tym przekonałem wielokrotnie, a najgorzej było, gdy próbowałem oszukać losy i alarm wyłączałem na trwałe. Przecież za chwilę sam się obudzę. Zawsze obudziłem się wtedy, ale za przeproszeniem z ręką w nocniku, bo choć jeszcze nie wyszedłem z łóżka, to już byłem spóźniony. Przysnąć zdarzało mi się regularnie, na lekcji po powrocie z pracy, oglądając telewizję. Lubię w ogóle to słowo, przysnąć. Z rumieńcem na twarzy tłumaczę się czasem, że przysnęło mi się. Myślę też, że to jakiś wyraz nadziei, że przy kimś uda mi się snąć. Na obrazie Artemisii Gentileschi z 1626 roku, a więc dokładnie sprzed 400 lat, przysypia młoda kobieta. Siedzi na krześle. Z lewego ramienia opadł rękaw jej sukni, niemal odsłaniając nagą pierś. Prawy policzek oparła o prawą dłoń, w której również trzyma spory pukiel swoich rudych włosów. Na lewym uchu połyskuje perłowy kolczyk. Prawa ręka ozdobiona jest bransoletką, a w przyciemnionym wnętrzu widzimy tylko stojący na stoliku flakon.

0: Dobrze wiem, Mario Magdaleno, co się za chwilę stanie. Gdy głowa opadnie na dłoń, ockniesz się, by wrócić do swoich zajęć. Dziwne to ujęcie, penitencja Santa Maria Maddalena, pokuty świętej Marii Magdaleny. Czyż nie powinna trwać w pozycji większego umartwienia? Skąd błogość na twarzy pokutnicy? Może jednak Gentileschi chciała pokazać ów moment zmęczenia, opadania z sił, gdy człowiek zasypia na siedząco. Może pod powieki Marii wracały sceny z życia, o których wolałaby nie pamiętać. A może jednak sen, nawet krótki, przyniósł ulgę i ukojenie. O pożytkach ze spania wypowiadają się naukowcy, alarmują, że powinniśmy spać określoną liczbę godzin. Wymieniają też skutki bezsenności przeradzającej się w stan chorobowy. Może jednak warto zadbać też o nasze sny. Karmić nasz umysł tak, by pod osłoną nocy przynosił nam piękne obrazy. Możemy zacząć od małej rozgrzewki. Nie myśleć o tym, co przyniesie nowy tydzień, ale przypomnieć sobie, o czym był nasz ostatni sen.
1: Mówił redaktor Szymon Bojdo.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku.
3: Najnowszy film i serial. Dwie ekranizacje z lat 60. i 70. i ponadczasowa historia z powieści Bolesława Prusa. I co dalej? O tym w poniedziałkowej audycji. Zaprosimy na weekend z lalką w radiowej jedynce. Opowiemy o słuchowisku Teatru Polskiego Radia, o losach współczesnych potomków Wokulskiego i Łęckiej. A dla fanów powieści nowy konkurs ABC Lalki.
4: Cztery pory roku w jedynce. Dziś po 9:00. Roman Czajarek. Zapraszam.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
5: Minęła 5:00. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało poprzedni alert o zagrożeniu atakiem z powietrza na terenie Polski z powodu rosyjskiego ataku powietrznego na Ukrainę. Alert został wysłany do odbiorców na terenie województwa lubelskiego. Tymczasem trwają testy aplikacji służącej do powiadamiania o zagrożeniach. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński zapowiadał w Gdańsku, że program jest już przygotowany pod względem programistycznym, a do użytkowników ma trafić w grudniu.
6: Szef MSWiA Marcin Kierwiński mówił podczas specjalnych treningów reagowania w Gdańsku, że jest modyfikowany system powiadamiania o sytuacjach niebezpiecznych.
7: Aplikacja, którą zapowiadaliśmy na koniec roku, jest już gotowa od strony programistycznej. W tym tygodniu rozpoczęliśmy zaawansowane testy.
6: W testach biorą udział eksperci z różnych resortów, m.in. cyfryzacji, a także wojsko oraz straż pożarna.
7: Żeby ten produkt, który zamierzamy przedstawić w grudniu, był całościowym, dobrym, przetestowanym.
6: Według zapowiedzi komunikaty alarmowe przesyłane na telefony komórkowe będą podzielone na 4 poziomy. Najwyższy, P1, ma oznaczać bezpośrednie zagrożenie życia. W takim przypadku telefon ma odtworzyć alarm z pełną głośnością, uruchomić wibracje oraz migotanie latarki. Takiego alarmu nie będzie można zablokować. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
5: To kolejny krok w kierunku budowy amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce. Biały Dom dał projektowi zielone światło, informuje szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Ministerstwo Obrony Narodowej pracuje nad założeniami do specustawy dotyczącej budowy stałej bazy wojsk USA w Polsce.
8: Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz tłumaczył, że specustawa ma skrócić oraz maksymalnie ułatwić procedury inwestycyjne i logistyczne, tak aby umożliwić szybkie pojawienie się w Polsce amerykańskich żołnierzy.
9: Polska tym różni się od innych państw, że mocno inwestuje w obecność amerykańskich żołnierzy, ale jest to najlepsza inwestycja w polskie bezpieczeństwo, jaką sobie możemy wyobrazić.
8: Wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podkreślał, że polski rząd wykonał już swoją część zadań w związku z lokalizacją amerykańskiej bazy.
10: Prezydent ma, powiem szczerze, główne, a w zasadzie jedyne zadanie państwowe. Użyć swojej domniemanej bliskości z Donaldem Trumpem, żeby wyegzekwować tą decyzję.
8: Według zapewnień wiceszefów rządu ostateczne ustalenia Białego Domu powinny zapaść w grudniu. Ze wstępnych ustaleń wynika, że Amerykanie

0: Pańska baza może powstać w okolicach Poznania, Wrocławia lub Bydgoszczy. Paweł Pawlica, Polskie Radio.
1: W aktualnościach teraz Urszulin na Lubelszczyźnie. Woda została tam warunkowo dopuszczona do użycia po tym, jak badania nie wykazały w niej obecności bakterii enterokoków ani E. coli. Wody można używać do wykonywania obowiązków domowych, ale przed spożyciem należy ją gotować przez co najmniej 2 minuty, mówi wójt gminy Urszulin Adam Panasiuk.
2: Są zalecenia czyszczenia, a więc woda jest płukana, chlorowana do nieograniczonego użytkowania w celach spożywczych i domowych. To myślę, że to jeszcze potrwa kilka dni.
1: Od środy z powodu skażenia wody około 3,5 tysiąca mieszkańców gminy Urszulin nie mogło korzystać z gminnego wodociągu.
3: To są aktualności jedynki.
1: To, co zamieszczamy w sieci, na zawsze w niej już pozostanie, przypomina adwokat Andrzej Zorski w kontekście zjawiska tak zwanego sharentingu. Gość Polskiego Radia 24 zwrócił uwagę, że publikacja zdjęć dzieci w internecie może mieć długofalowe konsekwencje dla ich życia. Poza tym często odbywa się to bez ich zgody, co w przyszłości, gdy dorosną, może mieć konsekwencje w postaci pretensji do swoich rodziców.
4: Problem jest taki, że my przede wszystkim takiego 5- czy 7-letniego dziecka nie możemy zapytać o świadomą zgodę. Więc żeby sprawdzić, czy to rzeczywiście jest dla jego dobra, to powinniśmy się zastanowić, czy to dziecko jako 18-latek by naszą decyzję poparło wstecz.
1: Według badań w Polsce nawet co drugi rodzic publikuje zdjęcia swoich dzieci w internecie. A na koniec Holandia. Uniwersytet Amsterdamski wprowadził zakaz używania przez studentów laptopów i telefonów podczas wykładów. Ma to poprawić koncentrację słuchaczy.
5: Nawet 80% studentów zamiast słuchać wykładu zajmuje się innymi rzeczami. Niezależnie od tego, czy robią zakupy online, czy zamieszczają posty na Instagramie, są mentalnie nieobecni na wykładzie, mówi profesor nauk społecznych Cyrilain Eversten. Dlatego wykładowcy wprowadzili zakaz korzystania z laptopów, telefonów i tabletów. Studenci notatki muszą robić w tradycyjny sposób. Wykładowcy, którzy wcześniej na pojedynczych zajęciach testowali to rozwiązanie, byli zadowoleni z rezultatów. Studenci utrzymywali więcej kontaktu wzrokowego, zadawali więcej pytań, koncentrowali się na wykładzie. Studenci zaś są podzieleni. Jesteśmy dorośli i odpowiedzialność za przygotowanie do egzaminu spoczywa na nas. Przez pół roku korzystałam z laptopa podczas wykładów, ale lepiej przyswajam materiał, kiedy faktycznie go zapisuję. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
1: Rano możliwe silne mgły, miejscami ograniczające widoczność zaledwie do 100 metrów. Poza tym poniedziałek pogodny i ciepły na termometrach. Zobaczymy dziś przeważnie od 15 do 21 stopni.
3: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
6: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
7: Rozmowy, analizy i opinie.
6: I dużo muzyki.
7: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
6: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
7: Od godziny 16.
6: Zapraszamy Karolina Rożej
7: i Michał Strzałkowski.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
8: A tymczasem na zegarach 6,5 minuty po godzinie 5.
3: Agrofakty.
8: Błażej Prośniewski. Dzień dobry. Komisja Europejska zaakceptowała zmiany w polskim programie dopłat do ubezpieczeń upraw rolnych. To ważny krok do wprowadzenia rozwiązań, które mają otworzyć drogę do wdrożenia tańszych i bardziej dostępnych ubezpieczeń upraw oraz zwierząt. Aby te zmiany jednak ostatecznie weszły w życie, resort rolnictwa musi jeszcze zawrzeć specjalne aneksy z firmami ubezpieczeniowymi, które uczestniczą w systemie dopłat. Tymczasem rolnicy mogą już starać się o dopłaty do nawozów. Ministerstwo Rolnictwa obiecuje nawet 500 zł na hektar. W praktyce jednak rolnicy skarżą się, że mogą oni otrzymać znacznie niższe wsparcie. To efekt zaniżonych ich zdaniem ustalanych przez resort tzw. cen referencyjnych. O tym, czy jest szansa na to, aby zostały one zweryfikowane, opowie Tomasz Matusiak.
9: Wnioski o dopłaty przyjmuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pomoc ma częściowo zrekompensować rolnikom wzrost kosztów produkcji związany z kryzysem na Bliskim Wschodzie w 2026 roku, mówi Janusz Schulz, dyrektor Departamentu Płatności Bezpośrednich ARiMR.

0: Wsparcie jest przeznaczone dla rolników, którzy zakupili nawozy mineralne w okresie referencyjnym. Ten okres referencyjny trwa od 1 marca 2026 roku do dnia 31 sierpnia 2026 roku.
1: Ministerstwo Rolnictwa opublikowało ceny referencyjne nawozów, na podstawie których agencja będzie wyliczać nadzwyczajne wsparcie dla gospodarstw. Pierwsze wyliczenia rolników pokazują, że realne wsparcie wyniesie zaledwie kilkadziesiąt złotych albo nie będzie go wcale. Rolnicy są rozczarowani, mówi Grzegorz Guzik, rolnik z województwa dolnośląskiego.
2: Generalnie miało być 500 zł do hektara. Niestety stawki referencyjne, czyli stawki, powyżej których będą dopłaty, były wyższe niż ceny nawozów po rozpoczęciu wojny, nie? Kupiłem tylko jedno auto roztworu saletrzano-mocznikowego i kilka ton saletry. Cena saletry w maju, którą kupiłem, była praktycznie równa z ceną referencyjną według Ministerstwa Rolnictwa za ostatni kwartał 2025. Pomimo, że kupiłem w najgorszym momencie 8 ton, czyli niepełne auto, a jak jest niepełne auto, to zawsze jest dopłata, to i tak praktycznie nie łapałem się na dofinansowanie.
1: Pomoc w postaci dopłat była oczekiwana przez rolników, mówi Mieczysław Łuczak, prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej.
3: Środowiska rolnicze postulowały, ażeby to faktycznie była pomoc nie do 500 zł, lecz 500 zł do jednego hektara. To, co przede wszystkim można powiedzieć, że zbulwersowało środowisko rolnicze, to stawki referencyjne i one nijak się mają do cen nawozów, które obowiązywały w ostatnim kwartale roku 2025 i to najbardziej rozłościło rolników.
1: Ministerstwo Rolnictwa odpowiedziało na zastrzeżenia rolników i zapowiedziało ponowną weryfikację opublikowanych cen nawozów przyjętych na potrzeby programu dopłat.
4: Tu dodajmy, że wnioski o wsparcie do nawozów można składać do 23 października. Równolegle można starać się o dopłaty do paliwa rolniczego. Dopiero co się rozpoczął, a już się zakończył. Chodzi o nabór w programie Energia dla Wsi. Do rozdysponowania było 400 milionów złotych na inwestycje w odnawialne źródła energii. Pieniądze rozeszły się w 24 godziny. Jak informuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wnioski, których dofinansowanie przekracza dostępną alokację, będą podlegały ocenie wyłącznie w przypadku zwiększenia budżetu naboru. Fundusz chciałby go zasilić oszczędnościami z pierwszego i drugiego naboru. W komunikacie nie podano jednak na razie żadnej konkretnej kwoty ani terminu, w którym może to nastąpić. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych skontrolowała polski drób. Inspektorzy sprawdzili m.in. jakość mięsa, jego parametry fizyko-chemiczne, oznakowanie oraz zgodność oferowanych elementów z wymaganiami. Kontrole objęły zarówno producentów, jak i sklepy. Nieprawidłowości stwierdzono w blisko połowie przypadków. W dużej mierze zastrzeżenia dotyczyły oznakowania. Chodzi m.in. o niepełne lub nieprawidłowe nazwy produktów czy brak informacji o kraju pochodzenia. I to wszystko w dzisiejszych Agrofaktach. Na kolejne zapraszam jutro, tradycyjnie kilka minut po godzinie 5.
5: Jedynka. Polskie Radio.

0: słoneczny dzień.
1: No ten słoneczny dzień to zdaje się sobota. Taka sobota słoneczna za nami. W ogóle ten weekend sympatyczny, nieprawdaż?
2: Dzień dobry z jedynką.
1: Dzień dobry w poniedziałek, to jest 5 dzień października, 278 dzień roku, do końca roku 87 dni. Słońce wzejdzie o 6.44, zajdzie o 18.04. Dzień potrwa zatem 11 godzin i 21 minut. Będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o 5 godzin i 26 minut, a dłuższy od najkrótszego o 3 godziny i 39. Imieniny obchodzą Apolinary, Attila, Bartłomiej, Charytyna, Donat, Donata, Eutychiusz, Faust, Faustyna, Flawia, Flawiana, Flora, Galla, Igor, Justyn, Konstancjusz, Konstans, Maur, Placyt, Rajmund, Tulia i Wiktoryn. Wszystkiego dobrego i tradycyjne niechże się Państwu darzy. No trudno nie zapytać, jak Państwu minął ten weekend, bo pogoda dopisała w 100%. Mam nadzieję, że udało się naładować baterię w tym pięknym słońcu, zwłaszcza sobota była przepiękna, jak wspomniałem, ciepła, słoneczna. Można było te arły wykorzystać na długie spacery, wypad na przykład za miasto.
3: Nastawienie jest bojowe, można się zrelaksować, naładować akumulatory.
4: Idziemy w góry wysoko później, zostajemy do środy.
1: I to jest bardzo dobra koncepcja, szanowny panie, z tym, by do środy zostać. Ja bym nawet zaryzykował do czwartku, bo w czwartek na południu nawet 23 stopnie, a potem już tak sympatycznie nie będzie. A jak będzie, to ja państwu powiem. Budzimy się, budzimy. 22 139 22 02. Prognoza długoterminowa jest już gotowa i nie zawaham się jej użyć.

New Order. Wieki tego nie słyszałem, muszę przyznać. New Order, Blue Monday w radiowej jedynce. 27 minut po godzinie 5. Pan Maciek jak zawsze z nami o tej porze w trasie, choć ostatnio był na urlopie, podczas którego coś mu stuknęło.

0: ale nie w aucie.
1: Dzień dobry, z tej strony Maciej, Kamień Ząbkowicki, 8 stopni, księżyc ładnie świeci, pogoda, cały tydzień taki miałem urlopik 5-dniowy, także pogoda była super. Panie Danielu, z tymi piątkami z przodu, no 1 października strzeliła mi też piątka z przodu, także pozdrawiam, nie ma co się załamywać, pracujemy dalej, kierunek Belgia.
0: Oczywiście, że nie ma się co załamywać, wszak życie zaczyna się po 50. Pan Łuki to już dawno zdaje się piątka z przodu, razem z nami od samego rana.
2: 6 u mnie, chłodnitko. Trzeba coś na ręce narzucić. No piękny weekend. Prezesowi się udało wszystko. Pozapowiadał, że będzie słońce, że jeszcze ciepło. No, co prezes, to prezes. W całej Polsce. Także wszyscy chyba wypoczęci. Z uśmiechem przyszli do pracy. I teraz mi mówcie. Wybaczone już? 6-0. No nie wiem. Ja nie patrzyłem. Powiedziałem, nie patrzę. I nie patrzyłem.
0: Pan nie patrzył, ale można było słuchać w radiowej jedynce. Jak padła ta szósta?
3: Pietuszewski, przed pole karne, szansa, zamieszanie. Lewandowski ma piłkę pod nogami. Przydałoby się podać, ale sam Robert Lewandowski! Gol dla reprezentacji Polski, 6-0!
0: No i już bez Lewandowskiego piłkarska reprezentacja wyleciała do Bośni i Hercegowiny, gdzie dziś się zagra w 4. kolejce Ligi Narodów. Dlaczego bez lewego? O tym będziemy mówić w sygnałach dnia po godzinie 6.

0: Tori Amos, ulubiona wokalistka redaktora Kaczkowskiego. 5:37. Zastanawiamy się wspólnie z Państwem, jak ten przepiękny słoneczny weekend Państwo spędzili, gdzie ładowali akumulatory, czy może zaszli się gdzieś w lesie, czy może spacerowali po górach, czy może łapali słońce na leżaku we własnym ogródku. Osobiście znam kogoś takiego, kto biegał z piłą po ogródku i ponoć też udany ten weekend. Wiem, dokąd wybrał się pan Sławek. To było wojewódzkie Święto Karpia Opolskiego w Niemodlinie, Zamek Książęcy. Pan Sławek kosztował.
1: Ja na karpiku byłem, pyszny, smaczny, żadnych ości nie znalazłem, bo nie szukałem. Po prostu się je, tak jak jeden z kolegów powiedział, po prostu trzeba jeść. Życzę miłego dnia, spokojnego, do usłyszenia.
0: Dzięki wielkie, panie Sławku. Pan Sławek Opolski, a teraz powiat Kościan, Czempin. Nasz czempion, pan Sławek, odważył się w ubiegły piątek i zadebiutował na antenie radia.

0: Gawa jedynki.
1: Mamy dzisiaj dość chłodny poranek, 7 stopni, lekki wiaterek, deszcz nie pada, ale mogą wystąpić mgły i zamglenia, więc proszę wszystkich kierujących o wzajemną troskę i uwagę na drogach. Przypominam, że w sobotę w wypadkach drogowych zginęło 15 osób, o 15 osób za dużo. Życzę wszystkim dobrego, spokojnego poniedziałku. Dziękuję panu prezesowi za miłe przyjęcie do RKRP. Do usłyszenia.
0: Cała przyjemność po naszej sprawie, panie stronie, panie Sławku. Proszę pamiętać o regularnym opłacaniu składek. Numer konta 22 139 2202. Panie Marku.
2: Moi kochani, rzeźko dzisiaj. 4 stopnie tylko pokazuje termometr, ale przepiękne gwieździste z niebo i rogalik, jaki piękny rogalik świeci na niebie, to zapowiada się piękny dzień i piękny tydzień. Chciałem jeszcze zapytać, czy pracownik Poczty Polskiej do pana dotarł, bo to już tydzień czasu, jak wyszedł ode mnie.
0: Panie Mareczku, oczywiście, że dotarł i nawet otwieraliśmy na antenie to, co do nas przyszło z tym czymś, co przypominało patelnię. Okazało się, że to nie rączka od patelni, tylko łycha. Przepiękna, drewniana łycha z takim napisem, który sugerował, że redaktor Wydrych nie jest kretynem kulinarnym. A to przecież nieprawda. Bardzo dziękuję. Teraz jeszcze pan Marek z Krakowa.
3: Dzień dobry. Podkrakowski Liszki, poniedziałek, 8 na plusie. Zapowiada się kolejny piękny, ciepły jesienny dzionek. Ponoć tylko do środy i od środy już ochłodzenie i koniec tej złotej polskiej. Oby nie. I tutaj pytanie do naszego ukochanego prezesa. Czy jakieś wieści optymistyczne odnośnie pogody ma?
0: No wiem mniej więcej tyle, co pan, że do środy, no nawet na południu, tam gdzie pan, to nawet i do czwartku. Na południu ma temperatura osiągnąć nawet 23 stopnie. Później, czyli od piątku, musimy liczyć się ze zmianą pogody, bo wyż osłabnie i odsunie się na wschód.
4: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

0: Polski Radio, program pierwszy i dzień dobry z jedynką, za 13 minut godzina 6, mamy poniedziałek, no i przed nami jeszcze kilka dni ze zdecydowanie wysoką jak na październik temperaturą, najcieplej do czwartku. Nawet 23 stopnie pokażą termometry na południu. Później pogoda się zmieni, do naszej części Europy wtargnie chłodniejsze powietrze. No wyraźne to ochłodzenie na wschodzie i na północy, będzie tylko 9-10 stopni w najcieplejszym momencie dnia, czyli będzie znacznie chłodniej także o poranku. A teraz, panie Edwardzie?
1: Okolice Kobylanki, chyba najzimniejsza noc w Polsce, bo tylko 4,2 stopnia. Listopad będzie ładny, 10 dni na Pomorzu Zachodnim, ale kołbaskowo dla kierowców na wjazd do Niemiec w marszu. Dziękuję, pozdrawiam, życzę miłego tygodnia.
0: Słyszeli państwo, z marszu bez żadnych problemów na przejściu w Kołbaskowie. Wiemy dzięki panu Edwardowi ze Skanii. A pani Magda ze Mosiny.
2: Aktualnie 6 stopni, ogromna mgła u nas. Nie wiem, ile ona się będzie utrzymywać, ale pamiętajmy o specjalnym oświetleniu, tak żeby bezpiecznie podróżować, ale pamiętając też o innych użytkownikach. Mam nadzieję, że to będzie dzisiaj dobry poniedziałek. Wszystkim życzę dobrego tygodnia. Pozdrawiam, Magda.

0: takiego pogodnego poniedziałku Państwu życzymy, ale rzeczywiście w wielu miejscach gęste mgły, one utrudniają życie kierowcom. A co tam w Gdyni? Tam już, zdaje się, jesień rozgościła, panie Janusz.
1: W Gdyni dzisiaj pogoda jesienna, to znaczy jesienna, no drzewa zaczęły już brązowieć i trochę liści już zaczęło spadać. Spadają, bo wiatr jest dość mocny. Temperatura aktualnie jest 10 stopni, podejrzewam odczuwalnie, no na pewno jest niżej, podejrzewam, że około 8. Weekend spędzony bardzo dobrze, panie redaktorze, na urodziny stuletnie Gdyni. Arka Gdynia rozegrała w sobotę mecz towarzyski z IFK Göteborg. Szwedzi, mam wrażenie, że dali nam prezent w postaci przegranej 3-2. No i młody, niestety, w ten weekend do tyłu, ale poprzedni był do przodu, no to jak patrzeć na taką sinusoidę, to przyszły będzie do przodu.
0: No to tego się trzymajmy, że przyszły będzie do przodu. Dobrze, że pan wspomniał o tych wątkach sportowych. W aktualnościach po godzinie 6 na pewno państwu powiemy, czym ewentualnie zakończył się pierwszy gem w meczu Igi Świątek z Doną Vekić, z Chorwatką. Iga mierzy się w turnieju WTA w Pekinie, z którego to już odpadły Sabalenka i Rybakina. Dona Vekić na razie wygrywa z Polką 4-3 w pierwszym secie. Pan Janusz wspomniał.
1: Trochę liści już zaczęło spadać. Spadają, bo wiatr jest dość mocny.
0: No to my sprawdzimy po godzinie 6 w sygnałach, do kogo należy obowiązek.
2: W gminie Olsztyn nie jest praktykowane zbieranie liści z terenów prywatnych. Podobnie jak w przypadku śniegu, który zimą zalega na terenach prywatnych, to właściciele prywatnych posesji są zobowiązani do utylizacji takich materiałów.
0: To co? Słyszymy się po 6.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku.
1: Najnowszy film i serial. Dwie ekranizacje z lat 60. i 70. i ponadczasowa historia z powieści Bolesława Prusa. I co dalej? O tym w poniedziałkowej audycji. Zaprosimy na weekend z lalką w radiowej jedynce. Opowiemy o słuchowisku Teatru Polskiego Radia, o losach współczesnych potomków Wokulskiego i Łęckiej. A dla fanów powieści nowy konkurs ABC Lalki.
2: Cztery pory roku w jedynce. Dziś po 9:00. Roman Czajarek. Zapraszam.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Radio Kierowców.
3: Dzień dobry, Patryk Bedliński. Zapraszam na pierwszy dziś drogowy raport. W tym tygodniu kierowcy podróżujący przez województwo łódzkie autostradą A1 w kierunku Katowic muszą liczyć się z utrudnieniami. Między Kutnem a Piątkiem na 264 kilometrze drogowcy rozpoczną wymianę dylatacji. Zajęte mają być dwa pasy, pas prawy i pas awaryjny. Zatem przejedziemy tylko lewą stroną drogi przy ograniczeniu.

ograniczeniu prędkości do 80 km na godzinę. A zmotoryzowani, którzy jadą obwodnicą Wrocławia od centrum kraju w kierunku Kudowy-Zdroju, napotkają zwężenie przed węzłem Wrocław-Północ, a to z powodu uszkodzenia dylatacji. Wyłączony jest tam prawy pas i w godzinach szczytu komunikacyjnego mogą tworzyć się korki przy dojeździe do Wrocławia właśnie od strony centrum Polski. Trwa też remont ekspresowej piątki między węzłami Strumiany i Poznań Wschód. Do wymiany są 3 warstwy nawierzchni, w tym podbudowa drogi. W czasie remontu kierowcy jadą tylko jedną jezdnią. Remont jest prowadzony na odcinku o długości 9 km na trasie S5, która prowadzi z Poznania w kierunku Gniezna. Niestety tam także mogą tworzyć się korki. Uwaga również na utrudnienia w Wyszogrodzie, na moście w ciągu drogi nr 50. Trwa tam również remont nawierzchni i obowiązuje ruch naprzemienny. Roboty polegają na sfrezowaniu zniszczonej warstwy asfaltu i na ułożeniu nowej. Na przełomie października i listopada będą wymieniane urządzenia dylatacyjne. Także trzeba uważać również na trasie nr 50, przejeżdżając przez Wyszogród w Mazowieckiem. Na wieści od Państwa niezmiennie czekamy pod numerem telefonu Radia Kierowców 22 513 11 11. Prosimy też o wiadomości głosowe. Można je nagrywać w aplikacji mobilnej o nazwie Polskie Radio Kierowców.

0: Jest 6:00, tu program pierwszy Polskiego Radia.
1: Zapraszamy na aktualności jedynki.
0: Izabela Kuczyńska
1: i Paweł Aramowicz-Zieliński. Nie ma zagrożenia dla mieszkańców, ale akcja potrwa jeszcze wiele godzin. Strażacy walczą z potężnym pożarem w Słubicach.
0: Czarny weekend na polskich drogach. Tylko w sobotę doszło do prawie 100 wypadków, w których zginęło 15 osób.
1: Ma 130 metrów długości, nietypowy kształt, łączy Kazimierz i Ludwinów. Kraków ma nową kładkę nad Wisłą.
0: Od kilkunastu godzin strażacy z województwa lubuskiego walczą z pożarem hali magazynowej w Słubicach.
1: Ogień, który objął cały obiekt, już się nie rozprzestrzenia.
0: Nie ma zagrożenia dla osób mieszkających w okolicy, zapewnia młodszy brygadier Arkadiusz Kaniak z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim.
2: Ogień się nie rozprzestrzenia i to jest najważniejsze. Nie ma zagrożenia na budynki znajdujące się w pobliżu. Nie ma zagrożenia również mieszkańców. Najbliższe domy znajdują się w odległości kilku kilometrów od miejsca pożaru.
1: W gaszeniu ognia uczestniczy kilkanaście zastępów strażaków. Akcja potrwa jeszcze kilka godzin.
0: W płonącej hali składowany był drobny sprzęt elektroniczny.
1: Sprawca śmiertelnego wypadku na pasach w Nowym Sączu zatrzymany.
0: Mężczyzna zostanie dziś przesłuchany i usłyszy zarzuty.
1: W sobotę 21-latek, wyprzedzając inny samochód, potrącił 51-letniego mężczyznę. Pieszy zginął na miejscu. Według świadków kierowca jechał z zawrotną prędkością.
0: Sobota była jednym z najtragiczniejszych dni na polskich drogach od lat, mówi podinspektor Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego.
3: Policjanci tego dnia obsługiwali 91 wypadków drogowych, w których zginęło tylko podczas jednej doby aż 15 osób, a rannych zostało 97. Tego dnia także wyeliminowali z ruchu 300 kierujących pod wpływem alkoholu.
1: A także ten poranek może być na drogach niebezpieczny. Synoptycy ostrzegają przed gęstą mgłą.
0: Alerty pierwszego stopnia nie obowiązują tylko na północy i południowym wschodzie. W pozostałych częściach kraju widzialność może być ograniczona nawet do 200 metrów.
1: Mamy najtańsze paliwo w całej Unii Europejskiej, szczycą się polscy politycy po wejściu w życie kolejnej odsłony programu CPN.
0: W miniony weekend benzyna i olej napędowy potaniały średnio o złotówkę na litr.
1: Mimo obniżek kierowcy na stacjach paliw mają podzielone zdania co do cen surowców.
4: Super, że tanio.
5: Paliwo dalej jest zdecydowanie zbyt drogie i po prostu nie opłaca się teraz samochodem jeździć. No właśnie, jak wróciło do tych starych cen, nie wiem, co z pandemii, tam było po 3, maksymalnie 4 zł i to było tak optymalnie.
4: W portfelach chwilowo zostanie nam oczywiście ciut więcej, ale dług publiczny rośnie, więc to będą spłacać też nasze dzieci.
0: Pakiet ceny paliw niżej ma obowiązywać do końca roku i kosztować około 5 miliardów złotych, a ma zostać sfinansowany z podatku od nadmiarowych zysków, jakie zapłacą koncerny paliwowe.
1: Ustawę w tej sprawie podpisał prezydent.
6: To są aktualności jedynki.
0: Słynną nowojorską Piątą Aleją przeszła 89. Parada Pułaskiego.
1: To jedno z najważniejszych polskich wydarzeń każdego roku w Stanach Zjednoczonych.
7: Parada Pułaskiego jest drugim po paradzie w Dniu Świętego Patryka etnicznym wydarzeniem w Nowym Jorku.
8: Wspieramy

0: Nasze Polonie.
1: To jest nasz polski obowiązek być na paradzie w New Yorku.
2: Polakami. Mówili w lokalnym polonijnym Radiu Rampa i uczestnicy. Wśród gości zaproszonych z Polski był m.in. honorowy wielki marszałek Parady Piłsudskiego, zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Karol Polejewski.
3: Jest to wielkie wyróżnienie zostać honorowym marszałkiem tej parady, szczególnie w tak znamienitym roku 250-lecia niepodległości Stanów Zjednoczonych.
2: Nowojorska Parada Pułaskiego od lat jest jedną z największych manifestacji polskości w Stanach Zjednoczonych. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
4: Łączy Kazimierz i Ludwinów. Liczy sobie 130 metrów długości i wygina się w kształt sinusoidy. Kraków ma nową przeprawę.
5: To okładka pieszo-rowerowa spinająca nadwiślańskie bulwary, Inflanski i Wołyński.
4: Na otwarciu pojawiły się tłumy, były władze miasta, setki mieszkańców i tysiące turystów.
6: Jesteśmy zachwyceni. Widoki są przepiękne.
7: Rewelacja, rewelacja. Panorama Krakowa, taka wymarzona, świetnie.
8: Bardzo ładna.
9: Cudna.
10: Bardzo mi się podoba, więcej kładek. Kraków jest piękny. Będzie mieć bliżej, krócej, szybciej.
5: Budowa kładki trwała prawie 3 lata i kosztowała blisko 120 milionów złotych.
4: Przeprawa nie ma jeszcze nadanej nazwy. Pełniący obowiązki prezydenta miasta Stanisław Kracik mówi, że to będzie zadanie nowego włodarza, którego krakowianie wybiorą w niedzielę.
5: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
11: Sport w radiowej jedynce. Kacper Merk, dzień dobry. Szczególnie dobry to poranek dla żużlowców i kibiców czarnego sportu w Toruniu, gdyż lokalny zespół obronił tytuł Mistrzów Polski. Press Grupa Deweloperska pokonała we Wrocławiu Spartę 46-44 i przypieczętowała 6. złoty medal w historii. W pierwszym meczu Torunianie wygrali różnicą aż 20 punktów. Portugalia jako pierwsza awansowała do ćwierćfinału piłkarskiej Ligi Narodów. Mimo braku skłóconego i obrażonego Cristiano Ronaldo, Portugalczycy po raz drugi w ciągu tygodnia pokonali Norwegów. Tym razem u siebie, 2-1. W elicie cały czas niepokonana jest też Grecja, która znów nie dała się Niemcom, chociaż w Salonikach gole nie padły. My gramy dziś na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną, z którą w pierwszej kolejce też bezbramkowo zremisowaliśmy. Bramkarz Marcin Bułka.
12: Nie udało się wygrać po całkiem dobrym spotkaniu z naszej strony. Kilka niewykorzystanych sytuacji, a wynik mógł być inny. Wiadomo, że Bośnia to niełatwy teren dla każdego rywala, który tu przyjeżdża, no ale szanse są takie same na boisku. O niczym innym nie myślimy, tylko o 3 punktach.
11: Od 20 w radiowej jedynce przedmeczowe studio, a później transmisja prosto z Bośni i Hercegowiny. Już teraz zapraszam w imieniu Filipa Jastrzębskiego i Tomasza Kowalczyka. Czas na Pekin i tamtejszy turniej tenisowy. Iga Świątek walczy właśnie teraz. O ćwierćfinał pierwszego seta z Chorwanką Donną Vekić przegrała 4-6 za moment druga partia spotkania. O 9:00 o finał w Pekinie zagra Hubert Hurkacz, rywalem Australijczyk Alex de Minaur. Adrian Merong wygrywa prestiżowe golfowe zawody Alfred Dunhill Links w Szkocji. To pole nazywane domem golfa. Polak przystępował do rywalizacji dopiero ze 141 miejsca w rankingu, by ostatecznie triumfować. Po raz pierwszy od 3 lat na poziomie World Touru. W nagrodę odebrał czek na 800 tysięcy dolarów, w nowym rankingu będzie 38, a to znacząco zwiększa jego szanse na wyjazd na 3. Igrzyska Olimpijskie w karierze.
13: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
5: Pogoda. Poranek w wielu regionach pochmurny i mglisty, widzialność może być ograniczona nawet do 200 metrów. Później powinno być już pogodnie, z temperaturą maksymalną od 15 stopni na północy przez 19 w centrum do 21 na południu. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, a ciśnienie spada. Na barometrach w Warszawie teraz 1011 hektopaskali.
13: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
5: Klimat. W Zawierciu jakość powietrza jest zła, we Wrocławiu umiarkowana, w Warszawie, Katowicach i Częstochowie dostateczna, poza tym dobra i bardzo dobra. Z odnawialnych źródeł pochodzi obecnie 12% energii elektrycznej. Od 12 do 16 OZE będzie stanowić ponad połowę prądu w sieci. Jedynka. Polskie Radio.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Boli, swędzi,
5: piecze, a do tego nawraca.
6: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama. Autopromocja.
7: Po imponującym zwycięstwie nad Rumunami polscy piłkarze odetchnęli z ulgą.
8: Teraz pora zrewanżować się Bośniakom za bezbramkowy remis w Warszawie.
7: W czwartym spotkaniu Ligi Narodów biało-czerwoni spróbują zdobyć punkty w Zenicy.
9: Potrzebowaliśmy tego zwycięstwa i myślę, że to nas nakręci i kolejne mecze też będą tak wyglądały.
8: Mecz Bośnia i Hercegowina-Polska już dziś o 20.45.
7: Zapraszamy na transmisję w programie Pierwszym Polskiego Radia oraz na nasze studio, które rozpocznie pracę już po 20.00.
8: Filip Jastrzębski,
7: Tomasz Kowalczyk.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Polskie Radio, program pierwszy, jest 14 minut po godzinie 6.
1: Sygnały dnia.
0: Rozpoczynamy kolejny tydzień. Mamy poniedziałek, 5 dzień października, 278 dzień roku, do końca roku 87 dni. Słońce wzejdzie o 6.44, zajdzie o 18.04, dzień potrwa 11 godzin i 21 minut. Będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o 5 godzin i 26 minut, a dłuższy od najkrótszego o 3 godziny i 39 minut. Imieniny obchodzą Apolinary, Attila, Bartłomiej, Charytyna, Donat, Donata, Eutychiusz, Faust, Faustyna, Flawia, Flawiana, Flora, Galla, Igor, Justyn, Konstancjusz, Konstans, Maur, Placyd, Rajmund, Tulia i Wiktoryn. Wszystkiego dobrego i tradycyjne życzenia, niechże się Państwu darzy. Ależ to był udany, piękny, słoneczny weekend dla kibiców piłki. Zaczął się bardzo, a nawet celująco.
2: Lewandowski ma piłkę pod nogami, przydałoby się podać, ale sam, Robert Lewandowski! Gol dla reprezentacji Polski 6-0.
0: Mecz z Rumunią miał być dla podopiecznych Jana Urbana testem prawdy i przetrwania, a okazało się, że biało-czerwoni zdali go wręcz, tak jak mówię, celująco. Krytyka na moment ucichła, ale pytanie, czy ten impet uda się utrzymać na dłużej? Dziś gramy na wyjeździe z Bośnią, no i czy to będzie udany rewanż za ten ostatni mocno rozczarowujący remis na Narodowym. Miejmy nadzieję, że jedyne, na co będzie mógł ewentualnie narzekać nasz selekcjoner, to nawierzchnia.
3: Przeciętna murawa. Wydaje się, że nie za wiele było zrobione po, nie wiem, ostatnim meczu czy treningu jakimś. No te wszystkie darnie, które zostały wyrwane, niektóre są usunięte, niektóre nie.
0: Transmisja radiowa tego wieczornego spotkania, przypominam, tylko na antenie jedynki programu pierwszego Polskiego Radia. Mamy październik, jesień rozgościła się, zdaje się na dobre, a z drzew już leci...
4: Żółty jesienny.
0: I to właśnie ten jesienny, niezwykle urokliwy, ale momentami bardzo kłopotliwy akcent bierzemy dziś w sygnałach pod lupę. Co zrobić z liśćmi, które spadły, na kim właściwie spoczywa obowiązek ich posprzątania?
5: Podobnie jak w przypadku śniegu, który zimą zalega na terenach prywatnych, to właściciele prywatnych posesji są zobowiązani do utylizacji takich materiałów.
0: Kto z Państwa musi chwytać za grabie przed własną posesją, a w jakich sytuacjach ten obowiązek bezwzględnie spada na gminę lub zarządcę drogi? O tym jeszcze w tej godzinie. Oprócz tego oczywiście zerkniemy na to, co interesuje każdego, kto dojeżdża do pracy samochodem, czyli ceny paliw. Nasi goście w studiu politycznym, 7.15 Robert Biedroń z Nowej Lewicy, godzinę później Joanna Kluzik-Rostkowska z Koalicji Obywatelskiej. Pytać będzie Karol Surówka, a ja, Daniel Wydrych, kłaniam się i zapraszam.

0: wnętrze mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Ale żeby nie było, oczywiście nie samą piłką nożną żyje człowiek.
2: Apator! Panie redaktorze, śpieszę z wyjaśnieniem meczu. Wrocław-Toruń. Wrocław na własnym stadionie przegrał z Toruniem 44-46. Co daje Toruniowi obronę po raz pierwszy historyczny, obronę tytułu mistrzowskiego? Mamy złoty medal. Emocje były do samego końca. Pozdrawiam serdecznie.
1: A to pan Krzysztof z Kruszwicy, jak sądzę. Tak jak wspomniałem, gratulujemy oczywiście. Nie samą piłką człowiek żyje. Rzucam okiem na mecz Igi Świątek w 1-16 turnieju WTA w Pekinie. No, pierwszego seta Polka przegrała z Chorwatką Doną Vekić. W drugim też nie jest dobrze. Chorwatka ma już jedno przełamanie i prowadzi 3-1.
3: Polskie Radio. Jedynka.
1: No, jeśli w drodze do pracy planują państwo wizytę na stacji benzynowej, to przypominamy, chociaż myślę, że większość kierowców o tym wie doskonale od piątku, także z sygnałów dnia, że rachunek niższy niż jeszcze kilka dni temu. Od weekendu tankujemy taniej. Wszystko za sprawą podpisu prezydenta Karola Nawrockiego pod drugą wersją ustawy o nadmiarowych zyskach. W życie wszedł ten trzeci rządowy pakiet pod nazwą CPN. Ceny paliw niżej. Obniżona akcyza i mniejszy VAT sprawiły, że litr benzyny 95 kosztuje obecnie 6,73 zł. Olej napędowy 7,88. Paliwowy raport i Krzysztof Polasik, który rozmawiał z kierowcami na stacjach.
4: Dużo przyjemniej się tankuje teraz.
5: Paliwo potaniało, no ale mimo wszystko jest to kwota, która jest wysoka i waha się z dnia na dzień.
6: Paliwo dalej jest zdecydowanie zbyt drogie i po prostu nie opłaca się teraz samochodem jeździć. No właśnie, jak wróciło do tych starych cen, mniej więcej z pandemii, tam było po 3, maksymalnie 4 zł. I to było tak optymalnie.
7: Wiem co, i tak muszę jeździć, i tak tankuję, więc czy to będzie kosztowało 8, 19 czy 7? Tankuję za 5 dych zawsze.
8: Jak ostatnio tankowałem, powiedzmy, 3/4 zbiornika do swojego auta, to musiałem zapłacić 350 zł, a tak bym zapłacił 200 parę.
9: Kierowcy musieli czekać na obniżki. Rząd wstrzymywał je do momentu wprowadzenia ustawy o nadmiarowych zyskach firm paliwowych, mającej zapewnić nawet 4 miliardy złotych wpływu do budżetu, której z kolei prezydent Karol Nawrocki początkowo nie chciał podpisać, ale później zmienił zdanie.
10: Podpisałem ustawę dotyczącą nadmiarowych zysków koncernów paliwowych i zakończę proces ustawiania Polaków w roli politycznych zakładników.
11: Zawsze można było to szybciej podjąć decyzję, bo tak to no.
12: To nie jest wina prezydenta. Taki mamy rząd. Każdy wie, że teraz nadwyżką paliw spłacamy dług.
13: To jego wina, bo mogło być tańsze od dawna. Tylko, że on nie chciał, bo wetował.
9: Odpowiedzialnością przerzucają się politycy. Prezydenta broni Łukasz Kmita z Rozwoju Plus.
14: To Donald Tusk mógł tak naprawdę jednym pociągnięciem wprowadzić niższe ceny paliw. Zależało Tuskowi na tym, żeby drenować kieszenie Polaków i próbować przerzucić tą odpowiedzialność na prezydenta. Ale myślę, że Polacy widzą, że to jest tylko...

0: tylko PR-owa zagrywka Donalda Tuska.
1: A tak odpowiada europoseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński.
2: To była decyzja polityczna. On sam nie tankuje, ma kilkanaście limuzyn, jego nie interesuje, ile kosztuje cena na stacji. Po prostu chciał robić na złość rządowi. Dzisiaj, po tym, że jednak podpisał, chociaż mówił, że niekonstytucyjna ustawa, ale podpisał, to ta propozycja rządu jest na tyle dobra. Mamy dzisiaj najtańsze, za wyjątkiem Malty, paliwo w całej Unii Europejskiej. No, kiedy w Danii jest po ponad 11, w Holandii ponad 10, w Niemczech blisko 9, w Czechach 8, no to w Polsce jest 6,73.
1: Niewykluczone, że w kolejnych dniach będzie jeszcze taniej, mówi analityczka firmy Reflex Urszula Cieślak.
3: Ze względu na utrzymujące się spadki notowań paliw gotowych na rynku europejskim, jednak ich skala już będzie kilkugroszowa i będzie uzależniona już tylko i wyłącznie od sytuacji na międzynarodowym rynku paliw.
1: Pakiet ceny paliwa niżej będzie obowiązywał co najmniej do końca roku.
4: No i wiemy, że w weekend, a także dzisiaj ten litr benzyny ma kosztować nie więcej niż 6,73, no ale oleju napędowego 7,88. Jak będzie jutro, no to te ceny pewnie poznamy około południa.

0: Polskie Radio, program pierwszy i sygnały dnia, 27 minut po godzinie 6, 22, 139, 2202.
1: Panie Danielu, jeszcze raz Andrzej z Kruszwicy, ten Brzuszla. Ja mam taką nadzieję, że na wiosnę da się pan skusić jednak i przyjedzie do nas do Torunia. Ja pana serdecznie zapraszam, dogadamy się co i jak, myślę. Pozdrawiam jeszcze raz.
0: A panowie lubią?
2: Szpierniki.
0: Jeszcze raz?
3: Jedź, przewiezie szpierniki.
2: No właśnie.
0: Ale to nie możemy razem pojechać?
2: Panowie? Możemy, ale to jak zawsze pan organizuje, to nic z tego nie wychodzi. To
3: będziemy tak się wybierać jak do Chorwacji.
0: Jak do Chorwacji, tak. A może z jakimś,
2: bliżej może
0: a może z jakimś biurem się wybrać do tej Chorwacji, już ewentualnie gdybyśmy planowali.
2: A myślę, że do Torunia.
0: Toruń to przy okazji.
3: No można się wybrać, ale trzeba uważać, bo biura turystyczne i agencje turystyczne są poddawane

0: atakom cyberprzestępców ostatnio.
1: I o tym właśnie Błażej Prośniewski?
0: Tak, chodzi o multiagenta turystycznego wakacje.pl. To jest największy taki agent turystyczny w Polsce i on padł ofiarą ataku. Cyberprzestępcy wykradli dane o klientach tego agenta, choć między innymi...
1: Wszystkich klientów?
0: Skala nie została publicznie ujawniona, więc właściwie każdy, kto korzystał z wakacje.pl, powinien mieć się na baczności, bo w ręce cyberprzestępców wpadły takie dane jak imię i nazwisko, adresy mail, adresy zamieszkania, numery telefonów, dane paszportowe.
1: No właśnie.
0: Więc tego
1: czasem
0: wszystkiego...
1: Tam karty były też podpięte.
0: Tak, dokładnie, jest bardzo dużo. A to jest zestaw, który może spowodować, że przestępcy będą mieli, mówiąc kolokwialnie, używanie, bo wyobraźmy sobie taką sytuację, że jesteśmy tuż przed wyjazdem. Mhm. Ktoś do nas dzwoni, znając nasze imię, nasze nazwisko, datę naszego wyjazdu, nazwę naszego hotelu i mówi, że trzeba dopłacić jakąś tam kwotę, albo że zniknęła karta kredytowa i trzeba podać jej numery po to, by móc w jakiś sposób autoryzować wyjazd. No
1: bo
0: i wtedy...
1: to krótki instruktor właśnie, jeśli ktoś, jakiś potencjalny słuchacz, potencjalny klient tego biura dostanie taki telefon, to co powinien zrobić?
0: To przede wszystkim powinniśmy to zweryfikować niezależnie, na przykład dzwoniąc do danego tour operatora albo do serwisu wakacje.pl.
1: Na pewno nie oddzwaniamy na ten numer, który do nas
0: nie
1: dzwoni.
0: Szukamy na przykład na stronie internetowej numeru do biura obsługi klienta i tam weryfikujemy, czy faktycznie taki kontakt z ich strony nastąpił. Ważne też, aby tak dla bezpieczeństwa i higieny cyfrowej zastrzec sobie w tym przypadku numer PESEL. Można także spróbować zgłosić wyciek danych paszportowych, no ale to niestety często będzie wiązało się z tym, że ten paszport zostanie nam unieważniony.
1: A numer PESEL można w M obywatelu zastrzec
0: i ostrzec w każdej chwili.
1: W ile sekund?
0: 3.
1: Raz, 2, 3.
0: Zrobione.
1: Tyle to trwa. 6:30. Skrót aktualności, Paweł Aramowicz-Zieliński.
2: Kilkanaście zastępów Straży Pożarnej walczy z ogniem w Słubicach. Płonie hala magazynowa, w której składowany był drobny sprzęt elektroniczny. Strażacy zapewniają, że nie ma zagrożenia dla osób mieszkających w okolicy.
3: Ogień się nie rozprzestrzenia i to jest najważniejsze.
2: Czarny weekend na polskich drogach. Tylko w sobotę doszło do prawie 100 wypadków, w których zginęło 15 osób.
4: A rannych zostało 97.
2: Dziś sprawca śmiertelnego wypadku w Nowym Sączu ma zostać przesłuchany i usłyszy zarzuty. 21-latek, wyprzedzając inny samochód na pasach, potrącił 51-letniego mężczyznę. Miał jechać z zawrotną prędkością. 6,73 za 95 i 7,88 za diesla. To ceny maksymalne paliw na dziś. Rządzący podkreślają, że są najniższe w całej Unii Europejskiej, a to efekt wprowadzenia kolejnej odsłony programu CPN.
5: Super, że tanio.
6: Paliwo dalej jest zdecydowanie zbyt drogie.
2: Francuskie władze zawieszają funkcjonowanie 500 szkół w całym kraju. To odpowiedź na protesty uczniów, podczas których dochodzi do gwałtownych zamieszek.
7: Rannych zostało 78 pracowników oświaty, a 24 szkoły zostały podpalone lub splądrowane.
2: Uczniowie twierdzą, że protestują przeciwko upadkowi oświaty, a rządzący są zdania, że do przemocy młodzież jest podjudzana przez lewicowych aktywistów. Ma 130 metrów długości. Nietypowy kształt łączy Kazimierz i Ludwinów. Kraków ma nową kładkę nad Wisłą.
8: Jesteśmy zachwyceni. Widoki są przepiękne.
9: Rewelacja, rewelacja.
10: Bardzo ładna.
11: Cudna.
2: Budowa kładki trwała prawie 3 lata i kosztowała blisko 120 milionów złotych. Zapraszam na pełne wydanie aktualności o 7:00.
12: Pogoda.
1: To gdzie ta piękna kładeczka, proszę pana?
12: Proszę pana, w Krakowie.
1: W Krakowie, powiada
12: pan. Krakowie. Tak? Nietypowy kształt ma rzeczywiście i to też różne głosy się pojawiają, bo tam jest dużo schodów dla pieszych, rowerzyści mają całkiem...
1: Powiem panu szczerze, nie trzeba jechać do Krakowa, żeby się pozachwycać widokami. Na przykład polecam panu Ełk.
12: Ełk pan poleca.
1: Serce Mazur, proszę
12: naprawdę?
1: Pana. Tak, proszę pana.
12: Ale to z jakimś przewodnikiem trzeba tam pewnie.
1: Z przewodnikiem, tak, też miałem taką okazję z przewodnikiem, zwiedzaliśmy, czytaliśmy.
12: I jak się panu podobało?
1: Proszę pana, czytaliśmy też.
12: Czytali panowie?
1: Tak.
12: A co panowie czytali?
1: A lokalni pisarze.
12: O.
1: Polecali takie różne. Dziękuję panu.
12: Dziękuję.
1: Teraz pani Beata będzie polecać Podhale.
13: Mamy 3 na plusie, niebo przejrzyste, oczekuję takiej samej pogody, jak była w weekend, bo była piękna. Weekend zniknął po prostu tak jak podmuch wiatru błyskawicznie, ale na szczęście aktywnie i pozytywnie. Wszystkim życzę udanego tygodnia.

0: tygodnia i do usłyszenia. Pa, pa.
1: No, pani Beato, mam dobre wieści dla pani i dla wszystkich tych, którzy wybiorą południe na taki, no, dłuższy bądź krótszy urlop.

0: ograniczona nawet do 200 metrów. Później, jak już te mgły opadną, to powinno być już pogodnie ze słońcem. Wiatr słaby, chwilami umiarkowany. Mamy nadzieję, że rozwieje i wątpliwości co do tego, że będzie ładna pogoda i że te mgły też rozwieje. Na barometrach w Warszawie trochę mniej niż przed weekendem, 1011 hektopaskali. A to jest Polski Radio, program pierwszy, sygnały dnia, 6:34. Sprawdźmy zatem, co wydarzyło się.
1: 5 października, kalendarz jedynki.
2: Miała czarującą osobowość, miała ogromne poczucie humoru, była bardzo, bardzo inteligentnym człowiekiem. Ona myślała o świecie, ona miała bardzo bystry umysł i to była jedna z tych przyciągających, magnetycznych rzeczy.
1: W 2014 roku zmarła aktorka Anna Przybylska.
3: Wam powody, dla których nie mogłem przybyć do waszej stolicy, aby odebrać tę zaszczytną nagrodę. W tym uroczystym dniu miejsce moje jest wśród tych, pomiędzy których wyszedłem i do których należę, wśród gdańskich robotników.
1: W 1983 roku Lech Wałęsa został laureatem pokojowej Nagrody Nobla.
4: I admire your luck, Mr.
5: Bond. James Bond.
1: W 1962 roku odbyła się premiera pierwszego z serii filmów z agentem 007 Jamesem Bondem. Reżyserem doktora No był Terence Young, a w postać brytyjskiego agenta wcielił się Sean Connery.
6: Jutro będzie dobry dzień, tylko mam prośbę spełnić. Gdy na miasto spłynie cień, przyjdź, przyjdź, przyjdź do mnie jutro.
1: W 1941 roku urodziła się piosenkarka Helena Majdaniec.
6: Nie myślałeś o tym, lecz tu, tu, tu przyjdziesz jutro.
7: Wiemy już, że Warszawa padła. Mimo to żołnierze naszej grupy biją się ofiarnie. Myślimy o przebiciu się przez wojska niemieckie i rosyjskie na południe.
1: Rok 1939. Ostatni dzień walk pod Kockiem. Wojsko polskie praktycznie rozbiło niemiecką 13. Dywizję Piechoty. Jednak brak amunicji oraz środków opatrunkowych skłonił polskich dowódców do kapitulacji.
8: Wpływ na poglądy Wilsona na sprawy polskie mieli i Ignacy Paderewski, i również Dmowski. Zresztą ludzie z otoczenia Wilsona utrzymywali kontakty z politykami polskimi.
1: W 1917 roku prezydent Stanów Zjednoczonych Woodrow Wilson podpisał dekret pozwalający Polakom formować własną armię.
0: Polskie Radio, program pierwszy i sygnał dnia i 6:37, 22, 139, 22, 02 w sprawie tematu już anonsowanego.
9: Jak jest jesień, to są liście. No i to chyba naturalne, więc no, żeby było miło, przyjemnie, no to warto je tam od czasu do czasu zebrać, może chociaż na koniec, jak już większość z nich spadnie. Ale problem jest wtedy, kiedy jest pas ruchu. Na tym pasie ruchu rośnie drzewo i ono należy, nie wiem, do zarządcy drogi, a liście spadają na moją posesję, na mój trawnik, chodnik. I co wtedy? Aha, jak jest jesień, przypominam, to są liście.
0: No właśnie i spadają, co potwierdza nasz słuchacz prosto z Gdyni.
10: Trochę liści już zaczęło spadać. Spadają, bo wiatr jest dość mocny.
0: A no właśnie, no i wracamy do tego podstawowego pytania. Co i do kogo ten obowiązek należy?
11: Podobnie jak w przypadku śniegu, który zimą zalega na terenach prywatnych, to właściciele prywatnych posesji są zobowiązani do utylizacji takich materiałów.
0: No to sobie wyobraźmy sytuację. Wchodzi człowiek do autobusu z tym czymś i nikt mu nic nie powie. Nikt go nie poratuje. 6:38.

0: To wersja koncertowa doskonale znanego Państwu utworu Człowiek z liściem z płyty Wielka Radość, wydana w 1992 roku. To ta pierwsza płyta elektrycznych gitar. Na tej płycie znalazły się takie utwory jak Jestem z miasta, Przewróciło się, Włosy, Wytrąciłaś, Koniec, no i wspomniany Człowiek z liściem.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: No i wielu z nas zastanawia się, szanowni państwo, właśnie na przełomie września, października. Trudny temat, choć wydawałoby się, że taki być nie powinien, bo jeden liść to zaledwie kilka gramów, ale z jednego drzewa dorosłego spada średnio od 10 do kilkudziesięciu kilogramów liści rocznie. Jesienny szczyt jeszcze przed nami, no ale zarządcy nieruchomości muszą już chwytać za grabie. Pytanie, co robić po zgrabieniu tej całej biomasy? Tym tematem zajęła się nasza olsztyńska reporterka Aleksandra z Krago.
2: Jesień dopiero się zaczęła, ale już teraz coraz bardziej szaleści pod nogami. A zalegające liście, podobnie jak śnieg na chodnikach, to miły widok, ale nie dla zarządców nieruchomości. Lokalne samorządy różnie podchodzą do tematu. Mieszkańcy mogą bezpłatnie odbierać worki, zgłaszać ich odbiór i korzystać z miejskich punktów selektywnej zbiórki. Tak jest na przykład w Poznaniu czy Toruniu. W Olsztynie miasto nie planuje pomagać właścicielom nieruchomości, mówi Michał Koronowski z Zarządu Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie.
3: W gminie Olsztyn nie jest praktykowane zbieranie liści z terenów prywatnych. Podobnie jak w przypadku śniegu, który zimą zalega na terenach prywatnych, to właściciele prywatnych posesji są zobowiązani do utylizacji takich materiałów.
2: To coroczna dodatkowa praca i to nie tylko na chodnikach.
4: No nie, raczej tutaj nie ma żadnej pomocy.
2: Podkreśla Rafał Szeklicki, zarządca nieruchomości w Olsztynie.
4: Wspólnoty mieszkaniowe same muszą przynajmniej dwa razy w roku oczyszczać rynny, rury spustowe z liści, które spadają z drzew. Czy to na dachy właśnie są zwiewane później, czy wraz z opadami wpływają do tych rynien, zapychają je, no i później nie odbierają wody, więc zalewa budynek, tak gdzieś tam elewację.
2: Oczyszczanie chodników z liści, które spadają nie z prywatnych, lecz miejskich drzew, to też dodatkowy obowiązek zarządców.
4: Jedyne co, no tak można powiedzieć, że jest taką namiastką jakiejś tam pomocy, ale to raczej też nie ze strony miasta, ponieważ to bardziej ze strony spółek. Oni udostępniają worki na liście, które po napełnieniu zgłasza się do nich do odbioru i jest to robione za darmo. Nie ma tu z tego tytułu żadnej opłaty, tak? Robią to przeważnie firmy sprzątające, obsługujące dane wspólnoty mieszkaniowe.
2: Zgrabione liście kiedyś powszechnie były palone. Teraz robić tego nie można, chociaż działkowcy, jak sami przyznają, czasami wracają do tej praktyki.
5: Worki zbierałam i gdzieś tam chowałam, a później no kompost.

0: Palnik nie da się tego wrzucić. Trzeba spalić, bo zaraz zaraza jakaś jest. Lepiej spalić niż wkopać, bo zarazki się pomrażają, a jak się spali, to ich nie ma. Bo jak sezon jest od października, kto może, to praktycznie palą wszyscy.
1: Ja mam kompostownik, nie? Później do ziemi.
2: Spróchnieje prawie i do kompostownika.
3: Są więc i inne rozwiązania. A ekolodzy przypominają, że skrupulatne pozbywanie się liści z trawników wcale nie jest korzystne. Warto także rezygnować ze służących do tego hałaśliwych urządzeń. Dlaczego? Wyjaśnia to doktor habilitowany Stanisław Czachorowski, profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, biolog i ekolog.
4: Na przykład dmuchawy te spalinowe do zgarniania hałas, zanieczyszczenie, erozja gleby. W niektórych miastach, również Polski, zakazano stosowania tych dmuchaw, bo rzeczywiście poza kosiarkami generują dużo hałasu spalin, wzbijają kurz, a więc zapylenie jest większe.
3: Liści z chodników pozbywać się jednak trzeba. Nieuprzątnięcie liści traktowane jest tak samo jak nieodśnieżenie chodnika zimą, a to może się wiązać z mandatami do 500 zł. Jeżeli właściciel nie stosuje się do nakazów, grozi mu także kara grzywny. A to już do 1500 zł.
5: No to przypomnijmy raz jeszcze, bo może niektórzy nie wiedzą, nie wolno palić liści na własnej posesji ani na działce. Można też na przykład, nie wiem czy o tym Ola wspominała, można oddać liście do PSZOK. Tak, do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w swojej gminie.

0: Szanowni Państwo, naładować te akumulatory w weekend, bo pogoda dopisała także w górach.
1: Nastawienie jest bojowe i można się zrelaksować, naładować akumulatory.
2: Idziemy w góry wysoko później, zostajemy do środy.
0: Czy pan widział tych dwóch panów po drodze?
3: Na pewno tak, na pewno się minęliśmy. Ale myślę, że nie powiedzieliśmy sobie cześć. Ten zwyczaj trzeba było zawiesić w ten weekend w górach, dlatego że tłumów było po prostu za dużo. Ja w życiu takich tłumów na szlakach jeszcze nie widziałem w polskich Tatrach.
0: Karol Surówka, takich cen,
3: dzień dobry.
0: Cen na pylonach na stacjach benzynowych też nie widział.
3: To też prawda i dawno. Dobrze, że ten słuchacz naładował akumulatory i nie napełniał baku do pełna, bo te ceny, nawet po obniżce oczywiście, cały czas jeszcze robią wrażenie i to w złym tego słowa znaczeniu. Ale jest niżej, jest taniej, program ceny paliw niżej obowiązuje. Oczywiście naładował też akumulatory sporu między prezydentem a rządem. Prezydent podpisał ustawę, która program CPN umożliwiła, natomiast podkreślił, że cały czas uważa, że jest ona niekonstytucyjna i cały czas też prezydent uważa, że rząd wziął jako zakładników Polaków w tej kwestii.
0: Ale znaczy, bo kierowcy są względnie zadowoleni, jedni bardziej, drudzy mniej, natomiast politycy wciąż się
3: tak, kłócą. Tak, politycy cały czas tutaj w tym sporze pozostają, więc o ten spór oczywiście dziś też będziemy w Radiowej Jedynce w naszych rozmowach politycznych pytać. No bo on pozostaje. Natomiast będziemy też zastanawiali się, dlaczego sztuczna inteligencja nie wykazuje się patriotyzmem polskim. Pisze o tym na pierwszej stronie Rzeczpospolita dzisiaj. AI uderza w polskie e-sklepy. Chatboty.
0: A w jaki sposób?
3: W którym Polacy coraz chętniej powierzają doradztwo zakupowe, w niemal co drugim przypadku wprowadzają w błąd. Zmyślają usterki produktów od rodzimych sprzedawców i polecają tańsze zamienniki z importu. Na przykład co wymyślają chatboty? Na przykład wymyślają alergeny, których nie ma w polskich sklepach. Albo wymyślają usterki w polskich urządzeniach, do których tak naprawdę nie dochodzi.
0: Dlaczego tak się dzieje?
3: No bo to chatboty nie weryfikują tych urządzeń, nie sprawdzają, tylko po prostu analizują tekst. I często portale chińskie są lepiej opisane, więcej jest opinii i dlatego chatbot mówi, że to jest lepsze, mimo że to w ogóle nie jest prawda.
4: Jedynka. Polskie Radio.
0: Także to jest pewnie temat, którym się trzeba będzie zająć. Algorytm, tak?
3: Tak, algorytm, więc wierzmy polskim produktom, nawet jeżeli chatbot nam powie, żebyśmy importowali z Chin, nie wierzmy mu. Nie zawsze mu wierzmy.
0: I politykom też, nie? Był taki...
3: To jest apel, który powraca rzeczywiście, żeby politykom nie wierzyć, chociaż pewnie nasz gość będzie przekonywał, że czasem można. A naszym gościem o 7.15 będzie Robert Biedroń, europoseł Nowej Lewicy.
0: Zaprasza Karol Surówka. To jest Polskie Radio, program pierwszy, sygnały dnia za 8 minut. 7.00.

0: Autopromocja. Cztery pory roku.
1: Najnowszy film i serial. Dwie ekranizacje z lat 60. i 70. i ponadczasowa historia z powieści Bolesława Prusa. I co dalej? O tym w poniedziałkowej audycji. Zaprosimy na weekend z lalką w radiowej jedynce. Opowiemy o słuchowisku Teatru Polskiego Radia, o losach współczesnych potomków Wokulskiego i Łęckiej. A dla fanów powieści nowy konkurs ABC Lalki.
2: Cztery pory roku w jedynce. Dziś po 9:00. Roman Czajarek. Zapraszam.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
7: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
6: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
10: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
11: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
12: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
11: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
12: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
0: Reklama.
13: Ogłoszenie społeczne.
14: Ten wypadek bardzo dużo zmienił. Każdego jednego bym przestrzegła. To jest ułamek sekundy.
15: Każdy z nas chce czuć się bezpiecznie i mieć pewność, że bezpieczni są nasi bliscy. Tymczasem na drogach jest coraz więcej ofiar. Zachowaj ostrożność i zwiększ bezpieczeństwo swoje i innych. Nie zwlekaj. Zgłoś swój pomysł na poprawę drogowego bezpieczeństwa. Fundacja Nadzieja osób poszkodowanych w wypadkach drogowych. www.fundacjanadzieja.com.
13: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
16: Patryk Bedliński, zapraszam. Prosimy o szczególną ostrożność ze względu na mgłę.
17: Wczoraj rano śmigałem po Kaszubach z paliwkiem. Mgła jak ta lala. Dziś śmigam po Kujawach i mam wrażenie, że tam mgła mnie przez śladuje.
16: Mamy także ostrzeżenia od państwa na propos drogi S3.
18: Witam Radio Kierowców. S3, 58, 59 km za zjazdem na Myślibórz, jadąc od Szczecina w kierunku Gorzowa. Stoi ciężarówka z uszkodzoną oponą, no i dużo różnych elementów na prawym, jak i awaryjnym pasie. Także zachowajcie czujność i wszystkim szerokości życzę.
16: Na wiadomości od państwa czekamy cały czas pod numerem telefonu 22 513 11.

0: 11, a także w aplikacji mobilnej Polskie Radio Kierowców. Mamy już poranny szczyt komunikacyjny i zwalniamy na przykład na A1 w okolicach węzła Częstochowa Jasna Góra w kierunku Katowic. Na autostradzie A4 korki tworzą się w Małopolskiem, między Targowiskiem a Podłężem w kierunku Krakowa i pod samym Krakowem nie do końca płynnie w kierunku Katowic, między Skawiną a Tyńcem szczególnie. Dojazd do Krakowa od strony północnej, czyli 94 od Olkusza, również bardzo wyraźnie zwalnia. Zwalniamy też w Warszawie między Głębocką a Wisłostradą na trasie ekspresowej S8. Proszę też uważać na ograniczenia w ruchu na trasie 74 między Sulejowem a Żarnowem. Na 3-kilometrowym odcinku będą układane dwie warstwy nowej nawierzchni. Drogowcy zamierzają pracować połówkami, raz na jednej, a raz na drugiej części jezdni między 6 a 18.
1: Jest 7, tu program pierwszy Polskiego Radia.
2: Zapraszamy na aktualności jedynki.
1: Izabela Kuczyńska
2: i Paweł Aramowicz-Zieliński. Potężny pożar w Słubicach i utrudnienia w ruchu pociągów to trudny poranek dla mieszkańców województwa lubuskiego.
1: A w nocy odbiorcy na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu otrzymali alertę RCB. Ostrzegano przed zagrożeniem atakiem z powietrza.
2: Szczepan Twardoch, laureatem Nagrody Literackiej Nike, jury doceniło jego powieść Nul.
1: Strażacy opanowali już pożar hali magazynowej w Słubicach. Przez kilkanaście godzin z ogniem walczyli ratownicy z całego województwa lubuskiego.
2: Żywioł objął cały obiekt o powierzchni 4000 m2, ale nie zagrażał okolicznym mieszkańcom. Hala znajduje się z dala od zabudowań.
1: W obiekcie składowany był drobny sprzęt elektroniczny. Nikt nie został poszkodowany.
2: Ale w województwie występują duże utrudnienia w ruchu pociągów.
1: W Czerwieńsku pod Zieloną Górą uszkodzona została trakcja kolejowa. Wstrzymano ruch pociągów regionalnych.
2: Składy dalekobieżne przejeżdżają przez stacje z opuszczonymi pantografami, a to rodzi opóźnienia.
3: Za pociągi regionalne, za pociągi Polregio wprowadzono zastępczą komunikację autobusową na odcinku Radnica-Zielona Góra. Pociągi dalekobieżne, które teraz przez stację przejadą z opuszczonymi pantografami, mogą mieć co najwyżej kilkuminutowe opóźnienia.
2: Tak mówiła w TVP Info Katarzyna Głowacka z PKP PLK.
1: Naprawa usterki może potrwać jeszcze kilka godzin. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na portalu Pasażera.
2: Mieszkańcy Lubelszczyzny otrzymali nad ranem alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
1: Ostrzeżenie związane było z kolejnym uderzeniem Rosji na Ukrainę. W związku z zagrożeniem w powietrze wzbiły się sojusznicze myśliwce.
2: Po kilkudziesięciu minutach alert odwołano. Nie doszło do naruszenia naszej przestrzeni powietrznej, a samoloty wróciły do baz.
1: A wkrótce system informowania o zagrożeniach ma się zmienić.
2: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opracowuje nową aplikację o większej skuteczności niż dzisiejszy system alertów RCB. Szczegóły zna Joanna Stankiewicz.
4: Szef MSWiA Marcin Kierwiński mówił podczas specjalnych treningów reagowania w Gdańsku, że jest modyfikowany system powiadamiania o sytuacjach niebezpiecznych.
5: Aplikacja, którą zapowiadaliśmy na koniec roku, jest już gotowa od strony programistycznej. W tym tygodniu rozpoczęliśmy zaawansowane testy.
4: W testach biorą udział eksperci z różnych resortów, m.in. cyfryzacji, a także wojsko oraz straż pożarna.
5: Żeby ten produkt, który zamierzamy przedstawić w grudniu, był całościowym, dobrym, przetestowanym.
4: Według zapowiedzi komunikaty alarmowe przesyłane na telefony komórkowe będą podzielone na cztery poziomy. Najwyższy, P1, ma oznaczać bezpośrednie zagrożenie życia. W takim przypadku telefon ma odtworzyć alarm z pełną głośnością, uruchomić wibracje oraz migotanie latarki. Takiego alarmu nie będzie można zablokować. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
1: Tymczasem Moskwa znów straszy, tym razem dyplomatów przebywających w Kijowie.
2: Rosyjskie władze zapowiedziały kontynuację systematycznych i nieprzerwanych ataków. Wezwały też cudzoziemców do opuszczenia ukraińskiej stolicy.
1: Nie damy się zastraszyć, odpowiada ambasador Polski w Ukrainie Piotr Łukasiewicz.
2: Dyplomata oświadczył, że zostaje w Kijowie.
1: Dodał jednak, że wraz z szefami innych misji dyplomatycznych w ukraińskiej stolicy z niepokojem przyjął rosyjskie groźby. Przypomniał, że Rosja jest związana konwencją wiedeńską i międzynarodowym prawem humanitarnym.
6: To są aktualności jedynki.
2: Szczepan Twardoch, laureatem Nagrody Literackiej Nike.
1: Jury doceniło jego powieść Nul, osadzoną w realiach współczesnej wojny na Ukrainie.
2: Zwycięzcę ogłoszono wieczorem podczas gali w gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie.
1: Dla autora Nike to potwierdzenie, że idzie właściwą drogą, tak mówił po gali.

0: na pewno bardzo duży komplement dla mojej literatury i dla tego, jak rozumiem rolę pisarza. Nie napisałem tej powieści w sprawie, w żadnej sprawie. Ta powieść służy samej sobie i tak jak każda powieść powinna służyć samą sobie i sama siebie wyczerpywać. Tylko wtedy powieść ma szansę przetrwać dłużej niż okoliczności, w jakich powstała.
1: Na nul wygrał również plebiscyt czytelników Gazety Wyborczej.
2: Obrońcy zwierząt nie zgadzają się na małe kojce dla psów.
1: W tej sprawie protestowali przed Ministerstwem Rolnictwa.
2: Bo właśnie ten resort przygotowuje rozporządzenie, które dopuszcza trzymanie małego psa w kojcu o powierzchni 4 metrów kwadratowych.
1: Uczestnicy manifestacji byli rozczarowani tą propozycją.
3: Barbarzyństwo! Barbarzyństwo!
4: No żal mi psów. Bardzo żal. Bo mieszkam na wsi i widzę, jak są traktowane.
5: Po tym, co obserwujemy w schronisku, one wpadają w taką depresję, kręcenie się w kółko. Mało tego, niestety ci ludzie nie sprzątają tych kojców.
4: Pies powinien biegać po podwórku, a nie być uwięziony w klatce i na łańcuchu.
2: Organizacje broniące zwierząt zapowiadają, że będą kontynuować protesty do momentu zmiany limitów zawartych w projekcie Ministerstwa Rolnictwa.
1: Data protestu nie była przypadkowa. Wczoraj obchodzony był Światowy Dzień Zwierząt.
2: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Sport w radiowej jedynce. Kacper Merk, dzień dobry. I rozbudzająca Iga Świątego poranku, bo wydawało się, że najlepsza polska tenisistka już pożegna się z turniejem w Pekinie. Przegrywała 4-6 i 2-5 w drugim secie z Donną Vekić, a jednak odrobiła te straty. Po tiebreaku wygrała 7-6 i za moment trzecia decydująca odsłona tego pojedynku stawką, przypomnę, ćwierćfinał tenisowego turnieju w Pekinie. Za 2 godziny w półfinale, w tym samym miejscu, na tym samym korcie zagra natomiast Hubert Hurkacz. Jego rywalem będzie Australijczyk Alex de Minaur. Polscy piłkarze szykują się do wieczornego wyjazdowego meczu Ligi Narodów z Bośnią i Hercegowiną. I to jest rywal, drodzy państwo, z którym nie przegraliśmy jeszcze nigdy w historii. Ostatnio, przypomnę, to był bezbramkowy remis w Warszawie. To wieczorne spotkanie będzie ostatnim z serii 4 granych w Lidze Narodów.
7: Po każdym meczu robimy testy zmęczeniowe zawodnikom, w jaki sposób, jak wyglądają, jak się czują i tak dalej. Dzisiaj mogę powiedzieć, że czują się dobrze, w miarę dobrze zregenerowani, żeby przystąpić w pełni sił do kolejnego, już w tym przypadku 4. spotkania.
6: Selekcjoner Jan Urban pośle dziś w bój drużynę bez Roberta Lewandowskiego na boisku, ale więcej o tym powiem w sporcie za godzinę. No i przypominam też, że o 20:00 w radiowej jedynce studio i transmisja z meczu. Nasze piłkarki dopiero szykują się do zgrupowania i meczów z Belgijkami, a na to zgrupowanie w bardzo dobrej dyspozycji przyjedzie Ewa Pajor. Wczoraj bramka i 2 asysty dla FC Barcelony w prestiżowym meczu z Realem Madryt. Żużlowcy prez grupy deweloperskiej Toruń z 2. z rzędu i 6. w historii tytułem Mistrzów Polski na żużlu. W rewanżowym spotkaniu finałowym we Wrocławiu torunianie złoto zapewnili sobie już po 10. biegu, a ostatecznie wygrali 46-44. Max Verstappen okazał się natomiast najlepszy w wyścigu Formuły 1 o Grand Prix Bahrainu, rozegranym w Malezji. I to jest taki fikołek organizacyjny, bo ze względu na niestabilną sytuację na Bliskim Wschodzie na początku roku, wyścig przeniesiono, ale zapłacił za niego król Bahrainu. Dla Verstappena to pierwsze zwycięstwo w tym sezonie, szans na tytuł mistrzowski nie ma, liderem Mistrzostw Świata pozostaje Włoch Kimi Antonelli.
8: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
1: Pogoda. W całym kraju ten poranek jest pochmurny i prawie w całym kraju mglisty, ale później powinno być już pogodnie. Z temperaturą maksymalną od 15 stopni na północy, przez 19 w centrum do 21 na południu kraju. Wiatr będzie słaby, okresami umiarkowany, a nad morzem porywisty. Ciśnienie powoli spada. Na barometrach w Warszawie teraz 1011 hektopaskali.
8: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki.

0: super niskich cenach. Mamy niskie ceny.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Mamo, źle się czuję.
3: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
4: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost, utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit. Reklama. Jedynka. To jest radio.

0: Polskie Radio, program pierwszy, 13 minut po godzinie 7.
1: Sygnały dnia.
0: Poniedziałkowe sygnały, bo to poniedziałek, 5 dzień października, 278 dzień roku, do końca roku dni 87. Słońce wzeszło o 6.44, zajdzie o 18.04. Mamy nadzieję, że już w wielu miejscach to słońce widać, bo tu i ówdzie jeszcze zalegają mgły. Dzień potrwa 11 godzin i 21 minut, będzie krótszy od najdłuższego.

0: Tego dnia w roku o 5 godzin 26 minut, a dłuższy od najkrótszego o 3 godziny i minut 39. Imieniny obchodzą Apolinary, Attila, Bartłomiej, Charytyna, Donat, Donata, Eutychiusz, Faust, Faustyna, Flawia, Flawiana, Flora, Galla, Igor, Justyn, Konstancjusz, Konstans, Maur, Placyt, Rajmund, Tulia i Wiktory. No wszystkiego dobrego i tradycyjne życzenia. Niechże się Państwu darzy. 14 minut po godzinie 7. Karol Surówka i nasz pierwszy gość.
1: Rozmowa dnia.
2: Dzień dobry. W studiu Radiowej Jedynki jest już Robert Biedroń, europoseł Nowej Lewicy. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Piękna jesień.
2: Piękna.
3: To już jesień kalendarzowa, czy nie? No,
2: to
3: no,
2: już piękna, jest jesień. Tak, już tak. Każda możliwa jesień. Jest. Absolutnie wszędzie ją widać i w kalendarzu, i na zewnątrz, i w lasach.
3: Miłego
2: jest
3: dnia państwu życzę.
2: Jesień. Mamy nadzieję, że nasi słuchacze wykorzystali ten weekend owocnie i intensywnie. Pytanie, czy ci Polacy są zakładnikami sporu między rządem a prezydentem?
3: Dobrze by było, żeby tak nie było, ponieważ kłótniami...
2: A w sprawach paliw tak było?
3: No właśnie, uważam, że było.
2: To tu się pan poseł zgadza z prezydentem, ale chyba nie tak, jak by pan tego
3: ale
2: chciał.
3: Ale zakładnikami prezydenta. No, kłótniami baku nie zatankujemy. I myślę, że zrozumiał to także prezydent Nawrocki. To prezydent Nawrocki przyjął taką strategię braku współpracy z tym rządem. Zawetował 45 projektów ustaw. Kosztowało nas to 8 miliardów złotych i to była droga na zatracenie. Nie pokazywały to sondaże poparcia spadające dla prezydenta Nawrockiego. I
2: jego kancelaria zawsze w tej chwili w takich sytuacjach mówi, że kilkakrotnie więcej podpisał prezydent
3: no
2: ustaw.
3: Tak, no ale w porównaniu z innymi prezydentami statystyki są jakie są. Pokazują jasno, że prezydent Nawrocki najczęściej ze wszystkich prezydentów w historii III RP wetuje projekty ustaw. I to jest błąd, ponieważ za to nie płaci, jak widać, koalicja rządząca, bo na sondaże to specjalnie źle nie wpływa, ale płacą za to Polacy. I prezydent dostał kolejny kubeł zimnej wody w przypadku blokowania ustawy o cenach paliw. Na szczęście się ugiął pod presją społeczną.
2: W swoim orędziu przekonywał, że się nie ugiął, bo cały czas uważa, że te zapisy są niekonstytucyjne. Skierował do Trybunału Konstytucyjnego w trybie następczym te przepisy.
3: No było mu łyso, że postępował przez ostatnie miesiące wbrew woli Polaków. To musiał znaleźć jakieś uzasadnienie, więc wysłał to do kontroli.
2: Przekonuje, że zabrał wam pretekst, że przecież wiosną był program ceny paliw niżej bez tej ustawy o nadmiarowych zyskach, że wtedy się dało i że teraz się nie da. W ocenie kancelarii prezydenta po prostu był to pretekst, który prezydent chciał wam zabrać.
3: A co prezydent ma powiedzieć? No tak mówi. Ja uważam, że w ogóle te nadmiarowe zyski koncernów paliwowych powinny zostać okiełznane. No nie może być tak, że w drugim kwartale 2026 roku Orlen wypracowuje 26-procentowy zysk i nie dzieli się tym zyskiem z Polakami. To jest drenowanie kieszeni obywateli. Trzeba to okiełznać i cieszę się, że jest na poziomie europejskim inicjatywa, także ministra finansów Polski, żeby zharmonizować nadmiarowe zyski koncernów paliwowych, którzy dzisiaj w sposób holendarny zarabiają na tym kryzysie. To jest po prostu...
2: znaczy, że ten program powinien być już na stałe?
3: Nie. Ja uważam, że powinniśmy mieć na stałe wprowadzone opodatkowanie nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Że jest to sytuacja...
2: I na ten moment na CPN, ale w przyszłości na coś innego?
3: Jeżeli trzeba będzie to na CPN, jeżeli trzeba będzie to na inne rzeczy.
2: Bo
3: ale
2: tutaj
3: Polacy...
2: zaraz słyszę głos Konfederacji gdzieś w oddali, która mówi, że łata się dziurę budżetową podatkiem dodatkowym.
3: Konfederacja nie chciałaby żadnych podatków, ale chciałaby silnej armii, dobrej ochrony zdrowia, chciałaby, żeby były drogi, żeby były chodniki. No tak się nie da. Konfederacja jest niepoważna po prostu.
2: Czyli jak się skończy program CPN...
3: Ci ludzie są niepoważni w swoich...
2: Kończy się program CPN, nadmiarowe zyski idą na co innego, na przykład
3: tak.
2: Na co?
3: No na przykład na... No, wie pan, jak będą dodatkowe pieniądze w budżecie państwa, to zawsze się
2: znajdzie. Na łatanie dziury budżetowej?
3: Na różne rzeczy. No ja uważam, że trzeba inwestować w ochronę zdrowia, że trzeba inwestować w politykę społeczną, w szkoły. No są rzeczy, które są niedoinwestowane w Polsce i dobrze by było. I jest taka inicjatywa. I zresztą to w tym tygodniu w Parlamencie Europejskim będziemy głosowali stanowisko parlamentu w tej sprawie i apeluję do wszystkich kolegów i koleżanek ponad podziałami politycznymi, żebyśmy zagłosowali za wprowadzeniem tego harmonijnego podatku. On oczywiście zależy od poszczególnych krajów, ale tak jak w przypadku akcyzy tytoniowej, można to na poziomie europejskim zharmonizować, wprowadzić tak, żebyśmy ten podatek w końcu był sprawiedliwy. No to jest po prostu skandal.

0: skandaliczne. 26%. Pan mi pokaże inny biznes, który jest tak bardzo opłacalny, jak sprzedaż paliw w Europie. No to naprawdę, no, te koncerny są mega bogate, mega dochodowe i trzeba je sprawiedliwie opodatkować.
1: Sprzedaż pamiątek w Tatrach. Z tego, co widziałem w ten weekend, podobno, być może na podobnym, ale porównywalny. Panie pośle, czy Lewica okazała się nieodpowiedzialnym koalicjantem w Krakowie? Polskie Stronnictwo Ludowe stawia wam taki zarzut. Przynajmniej część polityków PSL.
0: No dobrze, no bo to jest próba wywierania wpływu na nas jako partię polityczną, żebyśmy jak worek kartofli przerzucali głosy z jednego kandydata na drugiego. Polacy są, szczególnie Krakusy. Krakusy, pan jest sam Krakusem. Nie, to naprawdę, to nie są gęsi. Oni mają swój rozum. Wy wiecie, na kogo zagłosować i oni, my nie jesteśmy od tego, żeby im wskazywać.
1: Ale moglibyście pomóc kandydatce koalicji. Jesteście częścią jednej koalicji.
0: Koalicji Obywatelskiej, ale nie naszej koalicji. My mieliśmy swoją kandydatkę.
1: I Daria Gosek-Popiołek, tylko przypomnę naszym słuchaczom, nie przekazała poparcia kandydatce
0: Dobrze,
1: KO. No za tydzień druga tura w Krakowie.
0: Ja szanuję tą decyzję i mamy dwóch kandydatów, kandydatkę i kandydata w drugiej turze i niech zwycięży najlepszy. Cenię, znam, szanuję obie kandydatury. Ja osobiście sam miałbym dylemat, więc współczuję Krakusom, że muszą
1: Pan by
0: wybierać.
1: Miał, głosując w Krakowie między Łukaszem Gibałą a Moniką Piotkowską, miałby pan dylemat?
0: Tak.
1: Czy
0: tak,
1: wesprzeć tak. kandydata, który mówi, że jesteście tym samym co Prawo i Sprawiedliwość i że się rozczarował, a kandydatkę waszego koalicjanta?
0: Ja bym naprawdę odłożył retorykę wyborczą od tego, czego oczekiwać od obu kandydatów. Jedna i druga osoba ma swoje plusy i minusy.
1: Łukasz Gibała nie jest konserwatywnym kandydatem czasem.
0: Jest, wie panie redaktorze, ale samorząd się rządzi naprawdę innymi regułami. Ja byłem prezydentem miasta, wiem, że to naprawdę, jak się chce być dobrym samorządowcem, to pewne rzeczy konserwatywne czy lewicowe są ważne w DNA prezydenta, ale jednak jeśli chodzi o to, jak budować drogę, jaką szkołę wybudować, jakie decyzje podejmować odnośnie budowy parku i tak dalej, to powinno schodzić na drugo-trzeciorzędną pozycję.
1: Ostatecznie rzuciłby pan monetą, głosując w Krakowie, wybierając kandydata?
0: Nie. Nie, uważam, że silnym koniem jest Łukasz Gibała, ale widzieliśmy różnego rodzaju salta mortale, szczególnie w wyborach samorządowych, które nas zaskakiwały, łącznie z moim wynikiem i łącznie z moją wygraną.
1: Krzysztof Kręczar z PSL-u, wojewoda Małopolski, powiedział tak. Odpowiedzialny polityk nie może powiedzieć, dobrze, jak nie jest ci po mojemu, to zabieram moje zabawki i wychodzę.
0: Odnośnie czego?
1: To jest właśnie odnośnie Darii Gosek-Popiołek, która nie przekazała swojego poparcia.
0: Dobra, no, ale to
1: zabrała
0: naprawdę,
1: zabawki i poszła.
0: Robienie ciśnienia na Darii Gosek-Popiołek w sprawie jakiegoś przerzucania wyborców jak kartofli, jak powiedziałem, to jest po prostu też jakieś dziwne. Co to za w ogóle presja? Kandydatka uznała tak, jak uznała. Trzeba to uszanować. To
1: ale
0: są
1: pan poseł
0: wyborcy,
1: poszedł
0: którzy
1: krok
0: jej
1: dalej.
0: Zaufali.
1: I pan powiedział, że ci kandydaci to tak w zasadzie trudno wybrać.
0: No,
1: to nie wsparł.
0: No i dziwi się pan, że Daria Gosek-Popiołek nie poparła.
1: Nie wsparł
0: nikogo.
1: Jakoś bardzo intensywnie swojego koalicjanta w Krakowie.
0: No, to tym bardziej dobrze, że nie wsparła. Jak tak trudno wybrać.
1: W jednej sprawie z PSL-em tutaj się nie zgadzacie. Jest porozumienie w innej sprawie, jeżeli chodzi o ograniczenie sprzedaży alkoholu. Czasami się dogadujecie.
0: Tak, albo to ważna sprawa. PSL w tej sprawie na szczęście zrozumiał, że ponad 80% Polaków chce całkowitego zakazu sprzedaży alkoholu nocą, bo to działa. Jak pan zobaczy, nawet na Kraków interwencje
1: ten zakaz
0: spadły.
1: Funkcjonuje. Nocna prohibicja
0: 50%
1: funkcjonuje
0: spadły interwencje w Krakowie, jeśli chodzi o różnego rodzaju bójki, awantury spowodowane alkoholem. 50%, no to działa. 180 gmin w Polsce ponad już wprowadziło i trzeba to zrobić. Trzeba zakazać także reklamy tych wszystkich sześciopaków, dwunastopaków i tak dalej, zachęcania młodzieży do picia alkoholu. To wszystko powinno być zakazane i ta ustawa to zakazuje.
1: To w jaki sprawie
0: będziemy
1: się porozumieli? Jaki jest kompromis między wami?
0: Kompromis jest taki, że wszystkie sprawy sporne dotyczące na przykład promocji wina i tak dalej, czy innych kwestii związanych z małpkami na przykład, zostaną przeniesione do odrębnej ustawy. PSL zaproponowało swój projekt ustawy i tam będziemy procedowali te sprawy, które były kontrowersyjne, a w tej sprawie także ze względu na presję społeczną będziemy głosowali za przyjęciem tego
1: projektu. To niekontrowersyjne jest co? Jest zakaz sprzedaży nocą alkoholu.
0: Tak, w bardzo elastycznych godzinach, bo dzisiaj z reguły jest to od godziny 22 do 6, ale tutaj wprowadzimy

0: wybór dla gmin. Będą mogły sobie zdecydować, czy na przykład zrobić to od godziny 21 do 22, od godziny 6 do 9. Będą takie widełki, że będą gminy mogły sobie decydować. Po drugie, zakaz reklamy alkoholu, zakaz eksponowania alkoholu na stacjach czy w innych miejscach, tak jak to ma miejsce w przypadku papierosów, i zakaz promocji, robienia promocji tam 12 za 12, 6 za 6, te 6-paki, 12-paki.
1: W tej sprawie jesteście dogadani.
0: W tej sprawie jesteśmy dogadani.
1: Elastyczne godziny być może będą, jeżeli chodzi o zakaz sprzedaży alkoholu, ale tu nie mamy elastycznych godzin. Kończymy pierwszą część naszej rozmowy. Robert Biedroń, europoseł Nowej Lewicy, jest naszym gościem. Przechodzimy do portalu YouTube
0: Miłego
1: Polskiego
0: dnia.
1: Radia. Tam czasu jest więcej.
2: Dwadzieścia pięć minut po godzinie 7:00 to jest Polskie Radio, program pierwszy.

0: 27 minut po godzinie 7.
1: Polskie Radio. Jedynka.
0: Od rana, szanowni państwo, mówimy o czarnym weekendzie na polskich drogach. Przypomnijmy, w sobotę, tylko w sobotę doszło do prawie 100 wypadków, w których zginęło 15 osób. Dziś wiemy, że sprawca śmiertelnego wypadku w Nowym Sączu ma zostać przesłuchany i usłyszy zarzuty. Przypomnijmy, 21-latek, wyprzedzając inny samochód na pasach, potrącił 51-letniego mężczyznę. Miał jechać z zawrotną prędkością.
2: Może by tak poruszyć temat, czy ten przepis, który ma przyspieszyć bezwzględne pierwszeństwo na przejściu, czy nie pogorszył sytuacji dla pieszych. Znam kilka przypadków, nawet dwie osoby w niedaleko mnie zginęły w ten sam sposób. Szczególnie na drodze, kiedy są dwa pasy w jednym kierunku i więcej. Może by to zmienić. Ewidentny błąd był tego kierowcy. Niemniej jednak ten pieszy, gdyby się zatrzymał po pierwszym samochodzie, spojrzał w lewo, może by żył. Dlatego temat trzeba poruszyć moim zdaniem.
0: Obiecuję, zajmiemy się tym tematem. Nie wiem, który raz z kolei, ale niestety wracamy do tego tematu zawsze w takich sytuacjach, jak ta wspomniana z Nowego Sącza, ale też moim osobistym zdaniem ten przepis przyniósł więcej złego niż dobrego.

0: Polskie Radio, program pierwszy, jest 7:30. Skrót aktualności, Paweł Aramowicz-Zieliński.
1: Sytuacja jest już opanowana, trwa dogaszanie. To najnowsze informacje ze Słubic. Od kilkunastu godzin strażacy walczą tam z pożarem dużej hali magazynowej.
2: Nie ma zagrożenia na budynki znajdujące się w pobliżu.
1: A akcja strażaków potrwa jeszcze kilka godzin. Duże utrudnienia w ruchu pociągów w województwie lubuskim. W Czerwieńsku pod Zieloną Górą uszkodzona jest trakcja kolejowa. Wstrzymano ruch pociągów regionalnych.
3: Pociągi Polregio wprowadzono zastępczą komunikację autobusową na odcinku Radnica Zielona Góra.
1: Składy dalekobieżne przejeżdżają przez stacje z opuszczonymi pantografami, a to oznacza, że mają opóźnienia. Mieszkańcy Lubelszczyzny otrzymali nad ranem alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Ostrzeżenie związane było z kolejnymi uderzeniami Rosji na Ukrainę. Po kilkudziesięciu minutach alert odwołano, ale wkrótce powiadamianie o zagrożeniu się zmieni. Nowa aplikacja MSWiA jest już w fazie testów.
4: Żeby ten produkt, który zamierzamy przedstawić w grudniu, był całościowym, dobrym, przetestowanym.
1: Cenię, znam i szanuję obie kandydatury, ale krakowianie sami muszą wybrać swojego włodarza. Tak o wyborach w stolicy Małopolski mówił w Jedynce europoseł Lewicy Robert Biedroń. Kandydatka jego partii nie przekazała poparcia żadnemu z kandydatów w drugiej turze.
5: Krakusy to naprawdę to nie są gęsi. Oni mają swój rozum. Wy wiecie, na kogo zagłosować i oni, my nie jesteśmy od tego, żeby im wskazywać. Ja szanuję tą decyzję i mamy dwóch kandydatów, kandydatkę i kandydata w drugiej turze i niech zwycięży najlepszy.
1: Szczepan Twardoch, laureatem Nagrody Literackiej Nike, jury doceniło jego powieść Nul, osadzoną w realiach współczesnej wojny na Ukrainie.
6: Nie napisałem tej powieści w sprawie, w żadnej sprawie. Ta powieść służy samej sobie.
1: Nul wygrał również plebiscyt czytelników Gazety Wyborczej. Zapraszam na pełne wydanie aktualności o 8:00.
7: Pogoda.
0: 22 139 2202. Co z tymi liśćmi? No co?
8: Ładnie zgarniam i rozdrabniam. Jeżdżę kosiarką, potem rozdrabniam i na ogród rozrzucam. I do wiosny ładnie rozłożą się. Biodegradacja jest naturalna. Do żadnych worków nie wkładam, nie palę. Tylko zagospodarowuję u siebie na posesji.
0: No tak, słyszałem, że to dobry sposób, ale to musi być cienka warstwa, jakieś tam 2-3 cm, bo zbyt gruba warstwa tych liści. Ważne, żeby one były suche, kiedy je kosimy, bo jak mokre, to się będą przyklejać do kosiarki. Zbyt gruba warstwa odetnie dopływ powietrza i doprowadzi do gnicia tychże liści i nam będziemy mieć problem gotowy na wiosnę. Pan kosi, pan grabi.
9: Koszę i grabię, ale też zostawiam trochę liści zawsze dla jeżyków.
0: O właśnie, właśnie. Też miałem o tym wspomnieć dla tych sympatycznych zwierzaków. Szanowni Państwo, spoglądamy na to, co tam za oknem, co tam za szybą. Taka sympatyczna pogoda, jaka była w weekend, może się utrzymać, na przykład na południu nawet do końca środy, do czwartku. Później od piątku to już zacznie się ochłodzenie, ale dziś cieszymy się jeszcze tym, co mamy, a mieć będziemy 21 na południu, 19 w centrum, 15 na północy. No i przypominamy jeszcze o mgłach. Jak już te mgły ustąpią, to powinno być już w całym kraju pogodnie ze słońcem. Wiatr słaby, chwilami silniejszy. Na barometrach 1011 hektopaskali. Skali ciśnienie wysokie, ale spada.

0: Autopromocja.
1: Po imponującym zwycięstwie nad Rumunami polscy piłkarze odetchnęli z ulgą.
2: Teraz pora zrewanżować się Bośniakom za bezbramkowy remis w Warszawie.
1: W czwartym spotkaniu Ligi Narodów biało-czerwoni spróbują zdobyć punkty w Zenicy.
3: Potrzebowaliśmy tego zwycięstwa i myślę,

0: proszę pana, chyba nikt nie przewidział takiego wyniku.
1: Takiego wyniku nikt nie przewidział, ale wygraną obstawiłem.
2: Po pierwsze, ekonomia.
0: I to a propos tej energii, będą dotacje?
1: Będą dotacje, bo wiem, rusza nowy program wsparcia zakupu przydomowych magazynów energii. Ten program oficjalnie ruszy 20 października, a nabór przeprowadzi Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Budżet tego naboru to 1 000 000 000 zł. Wnioski będzie można składać do 1 października przyszłego roku albo do wyczerpania środków. Jak mówi Paulina Henik-Kloska, ministra klimatu i środowiska, beneficjentami tego wsparcia będą mogli być prosumenci, którzy posiadają mikroinstalację OZE przyłączoną do sieci elektroenergetycznej.
3: Program wystartuje 20 października, ale będziemy refinansować wydatki poniesione także wstecz. Te osoby, które zakupiły magazyn w przeszłości od 1 listopada 2025 roku i nie załapały się na wcześniejsze dofinansowanie, jeśli spełnią parametry programu, będą mogły również refinansować swoje wydatki.
1: Aby otrzymać dofinansowanie do zakupu magazynu energii, trzeba będzie spełnić ważny warunek, a mianowicie jego minimalna pojemność musi wynosić 10 kWh. Ponadto magazyny energii będą musiały zapewnić możliwość tzw. pracy wyspowej, czyli zasilania awaryjnego podczas przerw w dostawach energii z sieci elektroenergetycznej. Jak dodaje Sławomir Ćwik, wiceminister klimatu i środowiska, maksymalnie będzie można dostać 19 000 zł dofinansowania.
4: Ci, którzy korzystają z systemu net billing, będą mogli uzyskać wsparcie do 16 000 na zakup przydomowego magazynu energii, na net meteringu do 8 000 zł. W sytuacji, jeżeli magazyn będzie wyprodukowany w krajach Unii Europejskiej, będzie dodatkowa premia 2 000 zł. Do 1 000 zł będzie można uzyskać dodatkową premię za montaż magazynu ciepła, przy czym nie będą to mogły być małe magazyny, ale takie, które mają ponad 100 litrów pojemności.
1: No i tu pojawia się zasadnicze pytanie, czy te potencjalne 19 000 zł dofinansowania, to mówiąc wprost atrakcyjna oferta, innymi słowy, czy taka inwestycja będzie nam się opłacać. Według Bartłomieja Jaderskiego z portalu wysokienapięcie.pl magazyny energii w Polsce z roku na rok tanieją, więc wspomniana kwota to dobry poziom dofinansowania.
5: Ten program jest atrakcyjny dla posiadaczy fotowoltaiki, zwłaszcza na nowych zasadach, czyli takich osób, które sprzedają już prąd z fotowoltaiki po cenach rynkowych, giełdowych, bo te ceny mocno na giełdzie spadają wtedy, kiedy mamy dużo słońca, więc zarobki z fotowoltaiki nie są już takie duże, jak były kilka lat temu, więc warto tą energię przechowywać i zużywać na własne potrzeby albo też odsprzedawać do sieci elektroenergetycznej wieczorami, zarabiając na tym i gromadząc depozyt do wykorzystania na przykład zimą.
1: A szczegółowe informacje o programie, a także dokumentację naboru, czy też odpowiedzi na najczęstsze pytania można znaleźć na stronie przydomowymagazyny.gov.pl.
0: Znalazłem, proszę pana. Znalazłem, bo pański rozmówca przekonywał, że ceny tych magazynów spadają. No i rzeczywiście znalazłem dyszkę 10, tak, kilowato. Godzin za 5300.
1: To dobra cena, pytanie o jakość. Tu dodajmy,
0: że
1: to dofinansowanie jest procentowe, to znaczy maksymalnie można dostać do 30% kosztów kwalifikowanych, więc jak pan kupi tańszy magazyn, no to też to dofinansowanie będzie automatycznie niższe.
0: I ważna kwestia, muszę mieć panele fotowoltaiczne, żeby z tego skorzystać?
1: No bo wtedy w ten sposób można ten magazyn zasilać. Jak nie ma paneli, to nie ma źródła zasilania tego magazynu.
0: A gdybym założył panele?
1: Zawsze pan może założyć panele.
0: To dostanę dofinansowanie? Na same panele.
1: Jeżeli dobrze kojarzę, nie ma żadnego programu prowadzonego na poziomie centralnym, który by dofinansowywał panele, ale być może się takowy jeszcze pojawi.
0: Ale jeśli założę panele i dokupię magazyn energii, to mogę dostać do 19 000. A na sam magazyn?
1: Na magazyn.
0: Tylko na magazyn. Aha.
1: Energii i ciepła. Więc będzie miał pan ekstra ciepłą wodę.
0: Ten magazyn energii, koszt wysyłki 270. To chyba się opłaca.
1: Można też podjechać. Teraz tanie paliwo.
0: A to chyba sporo waży, nie? A, i jeszcze jedna ważna rzecz, kwestia. Też spoglądam na Maćka, który jest w tej kwestii dobrze zorientowany, naszego realizatora. Taki magazyn to gdzie stawiamy? W garażu na przykład? Ważne, żeby nie padało. To chyba w garażu.

0: Polskie Radio, program pierwszy i sygnały dnia i 7:43. No i ten piątkowy mecz miał być dla podobiecznych selekcjonera Urbana testem prawdy, testem przetrwania. Okazało się, że biało-czerwoni zdali go wręcz celująco. No i co?
1: I teraz mi mówcie, wybaczone już? 6-0. No nie wiem, ja nie patrzyłem. Powiedziałem, nie patrzę i nie patrzyłem.
0: Ale to, panie Łukaszu, drogi, szanowny, jedyny, ale to nie trzeba patrzeć, żeby przeżywać emocje. Można słuchać.
2: Pietuszewski, przedpole karne, szansa, zamieszanie. Lewandowski ma piłkę pod nogami. Przydałoby się podać, ale sam Robert Lewandowski! Gol dla reprezentacji Polski, 6-0!
0: I tak właśnie było na antenie jedynego takiego radia, czyli...
3: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: No i właśnie mamy nadzieję, że dziś będzie bardzo, bardzo podobnie, bo początek tego studia przedmeczowego po godzinie 20, o 20:45 początek spotkania z Bośnią Hercegowiną. No, w Warszawie zremisowaliśmy 0-0, wtedy graliśmy na swoim terenie, teraz czas na mecz wyjazdowy. Na miejscu nasz wysłannik Filip Jastrzębski. Dzień dobry, redaktorze.
4: Witam państwa bardzo serdecznie z Zenicy. To tutaj nasi piłkarze spróbują dziś zrewanżować się Bośniakom za to, co przydarzyło się w ubiegły piątek na Stadionie Narodowym w Warszawie, bo w pierwszej kolejce Ligi Narodów Polacy tylko bezbramkowo zremisowali z Bośniakami. No, a nie

0: Oszukujmy się, chcieliśmy czegoś więcej, chcieliśmy Ligę Narodów rozpocząć od zwycięstwa. Później była porażka w Szwecji i zrobiło się nieciekawie wokół tej kadry, wokół selekcjonera Jana Urbana. Kto wie, czy u siebie z Rumunią nie grał nasz selekcjoner o posadę. No ale na Stadionie Narodowym w trzeciej kolejce biało-czerwoni zaprezentowali się fantastycznie, rozbili tych biednych Rumunów aż 6-0. I kamień spadł z serca.
1: Po meczu pogratulowałem zwycięstwa drużynie i podziękowałem za 2 dni spokoju. W sporcie jest jak jest. No, wynik jest albo dobry, albo zły. Tak zwana góra albo jest zadowolona, albo nie jest zadowolona. Na pewno chcielibyśmy wygrywać, chcielibyśmy wpuścić trochę świeżej krwi do tego zespołu. Wydaje mi się, że no, robimy to.
0: A w dzisiejszym spotkaniu zabraknie najbardziej doświadczonego Roberta Lewandowskiego, który ostatnio rozegrał 170 mecz w reprezentacji Polski, ale się wykartkował. Do dziś nie wiemy, czy celowo, czy jednak przypadkowo. W każdym razie nasz kapitan do Zenicy się nie udał. W związku z tym trzeba będzie dokonać następnych zmian w składzie. Nie zmieni się prawdopodobnie bramkarz, bo Marcin Bułka rozegrał już 3 spotkania w tej Lidze Narodów i dziś także powinien stanąć między słupkami. Wczoraj miał urodziny, 27, a dziś wystąpi w reprezentacji po raz 10, więc będzie miał taki mały jubileusz.
2: Czuję się dobrze. Wróciłem też po długiej kontuzji. Po pierwszym meczu z Bośnią, jak patrzyłem trochę wstecz, to równo rok chodziłem o kulach. W tym roku mogłem wyjść na Stadion Narodowy i zagrać w bramce reprezentacji, więc to cieszy. To poparte moją pracą na pewno, dlatego jak jestem tutaj, cieszę się z każdej minuty i robię wszystko, żeby grać. Na pewno moim celem jest gra w kadrze. No i przez mecze, które będę grać, które będzie mi dane grać, na pewno będę chciał pokazać, budować swoją pozycję i udowodnić, że to miejsce może być dla mnie.
0: Już 2 razy w Lidze Narodów udało się Marcinowi Bułce zachować czyste konto. Także w tym pierwszym spotkaniu z Bośnią i Hercegowiną. Jednak wtedy na Narodowym Polacy gola nie strzelili. Oby dziś było i czyste konto, i żeby coś z przodu wpadło. Taką mamy nadzieję, bo to wówczas da nam 2. miejsce w grupie B4 i sytuacja wokół tej reprezentacji przynajmniej do listopada się uspokoi.
3: No taką mamy nadzieję. Mają nadzieję także Tomasz Kowalczyk i Filip Jastrzębski, którzy to będą mieć przyjemność komentowania tego spotkania specjalnie dla słuchaczy radiowej jedynki. Przypominamy, transmisja radiowa tylko na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia. Pierwsze Gwiezdek o 20:45, po godzinie 20:00 początek studia przedmeczowego. Polskie Radio, program pierwszy za 13:08.

0: Polskie Radio, program pierwszy i sygnały dnia za 10 minut, godzina 8. No, Iga Świątek, jest to krok od wygrania meczu, który zdaniem wielu był już przegrany. To spotkanie zaczęło się po godzinie 5 w Pekinie, bo to jest ten turniej rangi... Co tak patrzy?
1: Dlatego, że jestem w szoku, bo jak wychodziłem na rozmowę polityczną, widziałem, że jest bardzo źle. Tak. Jak ty powiedziałeś, zaczniemy od Igi Świątek, to mi już brzuch zabolał, bo byłem przekonany, że to będą złe wieści.
0: No na początku były złe.
1: A tu zupełnie na odwrót.
0: Bo Iga Świątek przegrała pierwszego seta, drugiego już przegrywała 2-5.
1: Już była przełamana.
0: Po czym w tiebreaku wygrała, w tym tiebreaku 7-0 było. No i trwa trzeci set, decydujący.
1: Tak.
0: Jest 5-2. Dla kogo?
1: Mam nadzieję, że dla Igi Świątek, bo jeżeli nie, to będzie okropna historia.
0: Dla Polki rzeczywiście. Redaktor Merk, Kacper Merk na pewno państwu powie po godzinie 8, jak się to spotkanie zakończyło, a Karol Surówka przepyta.
1: Tak jest. Jak już zakończy się mecz, proszę posłuchać o 8.15 naszej rozmowy politycznej. Joanna Kruzik-Rostkowska będzie naszym gościem z Koalicji Obywatelskiej. O paliwach porozmawiamy, ale też o projekcie wspólnej listy. KO bardzo naciska. Koalicjanci nie chcą za bardzo o tym słyszeć.
2: Jedynka. Polskie Radio.

0: Ale to co, nie chcą wszyscy iść razem?
1: Wszyscy chcą wejść i rządzić. A. Taka piosenka była o tym, że
0: dobra
1: wszyscy
0: wiadomość.
1: Chcą rządzić światem.
0: Proszę pana, piłka meczowa dla Igi.
1: No to już teraz na spokojnie można słuchać jedynki, bez odciągania uwagi.
0: Za 8:08.

0: Szanowni Państwo, to ja tylko dosłownie na chwilę. Iga Świątek wygrała ten, niby miał być przegrany mecz. Więcej w aktualnościach sportowych po 8. Do 8, 5 minut.
1: Polskie Radio. Jedynka.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Frytkownica beztłuszczowa Airfryer 2150 W Silvercrest. Tylko 189 zł. Najniższa teraz 30 dni 249 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
4: Skoda. Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
6: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
7: Mnie uspokoiła, jak płakałam.
8: Jak się kłóciliśmy, to nas pan normalnie pogodził.
9: Nie umiałam, to mnie pocieszyła i się udało.
10: Pan mi kibicował i dobiegłam.
11: Jak nie rozumiałam, to mi pani Ania wytłumaczyła.
12: Mówił, że sobie poradzę i wyszło.
13: Nie tylko uczą, codziennie pracują dla rozwoju twojego dziecka. Zawód nauczyciel, zawód znaczący. Kampania w ramach zadania finansowanego ze środków ministra edukacji.
14: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
15: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
14: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowid Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
16: Suplement diety Zdrowid Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
14: Zdrowid Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
16: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowid. Spółka ZOO.
17: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
18: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
17: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
19: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Reklama. Radio Kierowców.
20: Patryk Bedliński, zapraszam. Kończą się problemy na A1 między węzłami Częstochowa Jasna Góra i Częstochowa Blachownia na trasie w kierunku Gorzyczek i Katowic, ale na A2 nie do końca płynnie.
21: Pragnę powiadomić, że A2, Świecko, już nieźle zakorkowany korek, aż do strefy. Na strefie też już zakorkowane. Życzę szerokości, Robert z Cysterny.
20: Dziękujemy za wiadomości i czekamy na kolejne informacje w każdej drogowej sprawie. 22 513 11 11 i w aplikacji mobilnej Polskie Radio Kierowców. Niełatwo na autostradzie A4, spory korek w okolicach Bochni w kierunku Tarnowa. Pod Krakowem też tłoczno, zwłaszcza w kierunku Katowic. Zwalniamy już od okolic Łagiewnik i powoli dojeżdżamy do okolic Tyńca. Korkuje się także krajowa 8 w Dolnośląskiem między Cieszycami a Jordanowem. 3 km korka w stronę Wrocławia, 1,5 km w kierunku Jordanowa. Dojazd do Wrocławia od strony centrum kraju autostradą A8 też mocno utrudniony. Już od okolic Łoziny i S8 mamy wyraźny korek do okolic Psiego Pola. Na S7 tymczasem problemy między węzłem Gdynia Wielki Kack a węzłem Gdynia Chważno. Na 6 km zderzyły się dwa pojazdy osobowe. Zablokowany jest przez to lewy pas dla jadących S7 w kierunku Rumi. 52 Kęty Bielsko-Biała. Tutaj korki mamy w obie strony. Proszę też uważać na ograniczenia w ruchu na 74 Sulejów-Żarnów. Na 3-kilometrowym odcinku będą w najbliższym czasie układane dwie warstwy nowej nawierzchni, a drogowcy mają pracować między godziną 6 a 18. Pojedziemy wahadłowo.

0: Jest 8:00, tu program pierwszy Polskiego Radia.
1: Zapraszamy na aktualności jedynki.
0: Izabela Kuczyńska
1: i Paweł Aramowicz-Zieliński. Ponad 150 wypadków, 22 ofiary i dziesiątki rannych. To był jeden z najtragiczniejszych weekendów na polskich drogach od miesięcy.
0: Jak administracja i wojsko mają działać w sytuacji zagrożenia? Na to pytanie chcą odpowiedzieć rządzący. Przygotowują specjalną ustawę.
1: Rozpoczyna się akcja saperów w Świnoujściu. Do zneutralizowania jest 5 brytyjskich min głębinowych z czasów II wojny światowej.
0: Na początek jednak informacja z kortów w Pekinie. Iga Świątek wygrała z Donną Vekić 4-6, 7-6, 6-2.
1: Tym samym Polka awansowała do 1/8 finału prestiżowego turnieju rangi WTA 1000.
0: A więcej na ten temat zaraz po aktualnościach w serwisie sportowym.
1: Uwaga na gęste mgły w całym kraju.
0: Zagrożenie, przed którym ostrzegają synoptycy, występuje w 14 województwach, z wyjątkiem Pomorza oraz Warmii i Mazur.
1: W wielu miejscach mgły ograniczające widzialność do 200 metrów mogą utrzymywać się jeszcze przed południem.
0: Policja apeluje do kierowców o ostrożną jazdę z prędkością dostosowaną do warunków panujących na drodze.
1: Bo to właśnie nadmierna prędkość doprowadziła do większości z ponad 150 wypadków, do których doszło w miniony weekend.
0: W sobotę zginęło 15 osób, najwięcej od lat, jednego dnia. Wczoraj ofiar było 7.
1: Stąd apel i przestroga Aleksandry Laskowskiej z Komendy Głównej Policji.
2: To nie tylko liczba w policyjnych statystykach. To 15 osób, które miały swoje plany, rodziny, bliskich. Na powrót każdej z tych osób ktoś czekał. Apelujemy o rozwagę i ostrożność na drodze. Dostosowanie prędkości do panujących warunków. Zachowanie szczególnej uwagi. Nie zachowywanie się ryzykownie za kierownicą.
0: Większość ofiar czarnej serii weekendowych wypadków to kierowcy, ale ginęli też piesi.
1: Do tragicznego zdarzenia doszło w sobotę. W Nowym Sączu zginął 51-letni mężczyzna potrącony na pasach.
0: 21-letni kierowca wyprzedzał na przejściu i nie zauważył pieszego. Sprawca wypadku został zatrzymany. Dziś ma usłyszeć zarzuty.
1: Resort obrony pracuje nad ustawą o gotowości obronnej państwa.
0: Przepisy mają wypełnić lukę prawną między czasem pokoju a stanem wojennym oraz określić, jak administracja i wojsko mają działać w sytuacji zagrożenia.
1: Sprawa jest pilna, mówi wiceszef MON-u Cezary Tomczyk.
3: Będziemy chcieli dać jej pewną szybką ścieżkę legislacyjną, to znaczy pominąć wszelkie konsultacje, które nie będą konieczne. Proponujemy dobrą ustawę, na samym początku konsultujemy ją z innymi resortami już na roboczo i mam nadzieję, że w ciągu kilku tygodni będziemy mogli zaprezentować założenia, a potem już ekspresem rząd, Sejm i do pana prezydenta.
0: Jak informuje MON, ustawa o gotowości na wypadek wojny ma wzmocnić zdolności obronne Polski i usprawnić współpracę wojska ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo.
1: Ma też dostosować przepisy do współczesnych zagrożeń, m.in. cyberataków, działań hybrydowych i dezinformacji.
0: Pozwy w trybie wyborczym, debaty o zorganizowaniu debaty, spotkania z mieszkańcami i rozwieszanie plakatów. Tak w skrócie wyglądały ostatnie dni kampanii w Krakowie.
1: A dziś rozpoczyna się decydujący tydzień dla stolicy Małopolski.
0: W pierwszej turze wyborów najwięcej głosów uzyskał Łukasz Gibała. Zmierzy się z nim, popierana przez Koalicję Obywatelską i PSL, Monika Piątkowska.
1: Senatorka nie uzyskała jednak poparcia lewicy, partii, z którą KO i ludowcy tworzą koalicję. Dlaczego? Oto w jedynce pytaliśmy europosła tej partii, Roberta Biedronia.
4: Mamy kandydatkę i kandydata w drugiej turze i niech zwycięży najlepszy. Cenię, znam, szanuję obie kandydatury. Ja osobiście sam miałbym dylemat. Ja bym naprawdę odłożył retorykę wyborczą od tego, czego oczekiwać od obu kandydatów. Jedna i druga osoba ma swoje plusy i minusy.
0: Wybory w Krakowie w najbliższą niedzielę.
1: Są one konsekwencją odwołania ze stanowiska w majowym referendum Aleksandra Miszalskiego.
5: To są aktualności jedynki.
0: A w nich Świnoujście i skomplikowana operacja usuwania min głębinowych z czasów II wojny światowej.
1: Akcja właśnie się rozpoczyna i potrwa kilka dni, informuje komandor podporucznik Grzegorz Lewandowski z 8 Flotylli Obrony Wybrzeża.
6: Cała operacja podzielona jest na kilka etapów, potrwa od poniedziałku do czwartku. Mamy do czynienia z 5 niewybuchami o łącznej masie blisko 3,5 tony, które zawierają w sobie 2,5 tony materiału wybuchowego.
0: Niewybuchy zostały znalezione w czasie oczyszczania morskiego dna przed budową nowego portu kontenerowego.
1: Operacja ich usuwania zostanie przeprowadzona na morzu. Nie ma potrzeby ewakuacji mieszkańców. Służby wprowadziły jedynie zakaz wchodzenia do wody.
0: Władze Francji zawieszają funkcjonowanie około 500 szkół.
1: To odpowiedź na protesty uczniów i fale przemocy, jakiej francuskie miasta nie widziały od lat.
0: Od kilku

0: Dni Młodzież toczy uliczne walki z policją, doszło do podpaleń i plądrowania placówek.
1: O tym, że w poniedziałek szkoły będą zamknięte, poinformował francuski minister edukacji. Powodem są trwające od połowy września protesty uczniów. Twierdzą oni, że ich edukacja jest niszczona przez częste nieobecności nauczycieli, zbyt długi czas przebywania w szkole i fatalny stan infrastruktury. Protest rozpoczął się w jednej z paryskich szkół, ale wkrótce objął inne części Francji. W jego trakcie dochodziło do starć młodzieży ze służbami bezpieczeństwa, które używały gazu łzawiącego i pałek. Rannych zostało 78 pracowników oświaty, a 24 szkoły zostały podpalone lub splądrowane. Aresztowano ponad 5 tysięcy osób. Uzasadniając zamknięcie placówek, francuskie władze stwierdziły, że sytuacja stwarza zagrożenie zarówno dla personelu, jak i dla uczniów. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
2: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: A teraz będzie sport w radiowej jedynce. Kacper Merk, dzień dobry. Iga Świątek melduje się w czwartej rundzie tenisowego turnieju w Pekinie. Choć Polka nie byłaby chyba sobą, gdyby nie obyło się bez kłopotów. Pierwsza partia przegrana 4-6. W drugiej przegrywała już 2-5 i wtedy nagle się ocknęła. Doprowadziła do tiebreaka. W nim zwyciężyła 7-0. A w trzecim secie kontynuowała dobrą grę i wygrała 6-2. Kolejną rywalkę Świątek powinna poznać w ciągu godziny, bo mecz Jowicz-Rachimowa właśnie trwa. A po nim na korcie w Pekinie w półfinał turnieju mężczyzn Hubert Hurkacz kontra Australijczyk Alex de Minaur. Dzieje się zatem o poranku w tenisie, wieczorem zaś emocje piłkarskie. My bez Roberta Lewandowskiego, rywale bez legendarnego Edina Dzeko. Mecz Ligi Narodów z Bośnią i Hercegowiną stoi więc pod znakiem nieobecności wielkich snajperów. 40-letni Dzeko w piątek skończył karierę w kadrze, 38-letni Lewandowski nie poleciał do Bośni, zawieszony za dwie żółte kartki. Co na to trener Jan Urban?
4: Po prostu nie ma Roberta i musimy grać. Powiem więcej. Już za niedługo być może będziemy musieli sobie zadać pytanie, co po Robercie, co, nie wiem, po Piotrku Zielińskim. Nie wiadomo, ile Piotrek nam jeszcze będzie grał. Rzeczywiście są to zawodnicy no, nieocenieni w przeciągu tej kariery, jaką mieli w reprezentacji.
3: Jak zatem wypadnie kadra bez Lewego, będziemy sprawdzać od 20:00. W naszym studiu będzie też oczywiście transmisja z Bośni, autorstwa Filipa Jastrzębskiego i Tomasza Kowalczyka. O tej porze będziemy już też wiedzieć, czy nasi piłkarze do lat 21 pojadą na Mistrzostwa Europy. Po 9 zwycięstwach z rzędu na koniec eliminacji gramy dziś we Włoszech. I nawet jeśli przegramy jedną bramką, to awans i tak będzie nasz. Ale kadra Jerzego Brzęczka chce grać o pełną pulę. Tę w golfowej, bardzo prestiżowej rywalizacji na polu Alfred Dunhill Links w Szkocji, nazywanym domem golfa, zgarnął Adrian Merong. Polak wygrał na poziomie World Touru po raz pierwszy od 3 lat i od razu przeskoczył o ponad 100 miejsc w światowym rankingu, zwiększając szansę wyjazdu na 3. Igrzyska Olimpijskie.
2: Jedynka. Polskie Radio.
5: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
6: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Pogoda. Jeszcze do południa w wielu regionach mogą utrzymywać się gęste mgły i tam też będzie pochmurno, ale później już powinno być pogodniej, to w całym kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 15 stopni na północy, przez 19 w centrum do 21 na południu. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, a nad morzem porywisty. Ciśnienie waha się. Na barometrach w Warszawie teraz 1011 hektopaskali.
6: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
5: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
7: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Au!
8: znów ten ból.
9: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
10: Mm-hmm.
9: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
10: O.
9: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy z powodu...

0: podawane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
1: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
0: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
2: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś masło Extra Simple polskie i łaciate 2,49 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 4,99. Carrefour. W sumie najlepszy.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
5: Zdrowit. Reklama. Jedynka. To jest radio.

0: Polskie Radio, program pierwszy, 14 minut po 8.
1: Sygnały dnia.
0: Piąty dzień października, poniedziałek, 278 dzień roku. Do końca 2026 już tylko 87 dni. Słońce wzeszło o 6.44, zajdzie o 18.04, zatem dzień potrwa 11 godzin i 21 minut. Będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o 5 godzin i 26 minut, a dłuższy od najkrótszego o 3 godziny i 39 minut. Imieniny obchodzą Apolinary, Attila, Bartłomiej, Charytyna, Donat, Donata, Eutychiusz, Faust, Faustyna, Flawia, Flawiana, Flora, Galla, Igor, Justyn, Konstancjusz, Konstans, Maur, Placyt, Rajmund, Tulia i Wiktoryn. Wszystkiego dobrego i tradycyjne życzenia od jedynki. Niechże się Państwu darzy. 15 po 8 coraz bliżej. Czas na kolejne pytania w sygnałach. Zaprasza Karol Surówka.

0: Rozmowa dnia.
1: Dzień dobry ponownie, a w studiu radiowej jedynki jest Joanna Kluzik-Rostowska, posłanka Koalicji Obywatelskiej. Tak, o, w ten sposób szefowa polskiej delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnym NATO. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, wiceszefowa Komisji Obrony i członek Komisji Spraw Zagranicznych.
1: I wiele jeszcze innych tytułów. Witamy. Dzień dobry pani poseł.
2: Nie wiem, czy tak wiele innych, ale te wystarczą chyba do naszej rozmowy.
1: To na pewno. To wątek NATO będzie szczególnie istotny, dlatego że pierwsze pytanie brzmi, czy sojusz powinien zareagować na rosyjską groźbę wobec naszych dyplomatów, europejskich dyplomatów. MSZ Rosji wydało komunikat, w którym ostrzegło obcokrajowców i członków misji dyplomatycznych przed pozostawaniem na Ukrainie.
2: Ja powiem tak, ja to o tyle z pewnym zadziwieniem odebrałam, że przecież Kijów jest absolutnie niebezpiecznym miejscem od początku wojny i wszyscy ci dyplomaci, którzy tam są, no, są po prostu w zagrożeniu. Wszyscy, którzy tam jeżdżą, też są w zagrożeniu, no więc to taki pomruk, tak? To znaczy ja...
1: Ale no rozumiemy, ja mam... na czym ten pomruk pomaga. Pamiętamy uderzenie w infrastrukturę kolejową, gdy przejeżdżali europejscy dyplomaci.
2: Tak, pierwszy raz to się zdarzyło.
1: Rosja daje znać, że może chcieć to powtórzyć.
2: Znaczy, ja powiem tak, to jest piąty rok wojny. Ta wojna Rosji z Ukrainą już trwa dłużej niż dla Rosjan trwała wojna ojczyźniana, czyli druga wojna światowa. Putin miał przeświadczenie, że to będzie trzydniowa operacja. Nie wygrzebuje się z tej wojny. W oczywisty sposób zrobi wszystko, żeby tego nie przegrać. I myślę, że to jest ten moment, w którym postanowił przestraszyć inne państwa, żeby nie pomagały Ukrainie. I to jest jeden z elementów.
1: Czy to przynosi efekty, biorąc pod uwagę coraz głośniejsze...
2: Nasza ambasada powiedziała, zostajemy. To jest właśnie o tyle ciekawe, że jeszcze do niedawna, jeżeli były jakieś zagrożenia bezpośrednie, drony, akty sabotażu, to one głównie dotyczyły takiej grupy państw, którą ja nazwałabym nowymi członkami NATO, czyli nie tym starym NATO sprzed kilkudziesięciu lat, tylko tego nowego NATO i tych nowych krajów Unii, które kiedyś były w strefie wpływów Związku Radzieckiego. Tak? I jakby wtedy Putin, on chciał dokonać takiej sytuacji, żeby ta stara Unia, stare NATO miało takie przeświadczenie, że może nie warto za tych nowych walczyć.
1: No pamiętamy jego słynne już przemówienie z 2007 roku podczas konferencji bezpieczeństwa w Monachium, kiedy on właśnie zażądał niejako, żeby NATO nie pchało się za blisko
2: Rosji. A to prawda. No ale w każdym razie to się ostatnio zmieniło, dlatego no, ten incydent, o którym ci już mówią wszyscy, czyli incydent w Lipsku, niby wschodnie Niemcy, no ale jednak Niemcy w tej chwili bardzo duży wysiłek finansowy.
1: Tak, kanclerz Merz zapowiadał przekazanie miliarda euro wsparcia wojskowego dla Ukrainy w ostatnich dniach.
2: Zagrożenie atakami dla Francji, Włoch, Hiszpanii i jak rozumiem, Putin bardzo chce społeczeństwa Zachodu i tej starej Unii, tego starego NATO przestraszyć, ale mam takie przeświadczenie, że efekt będzie przeciwny do zamierzonego, dlatego że społeczeństwa tych państw, o których przed chwilą powiedziałam, do niedawna jeszcze rzeczywiście w dużej mierze były przeświadczone, że ta wojna ich nie dotyczy i nagle się okazało, że, no, że jednak może ich dotyczyć, więc ten pomruk dotyczący dyplomatów tak widzę, ale przecież
1: my powinniśmy
2: to zagrożenie
1: pani poseł,
2: jest stałe. To
1: jasne,
2: zagrożenie jest stałe.
1: A czy powinniśmy wysłać jakiś jasny sygnał, no, że na przykład atak na placówkę dyplomatyczną na obszar eksterytorialny Rzeczpospolitej będzie traktowany jak atak na państwa NATO i będzie odpowiedź na to, jeżeli będzie atak na naszych dyplomatów. Czy taki jasny sygnał powinien popłynąć ze strony sojuszu?
2: Panie redaktorze, ja nie mam żadnych wątpliwości, że zarówno sojusz NATO, jak i Polska jako członek NATO ma przygotowane plany ewentualnościowe i ostatnią rzeczą, o której powinniśmy

0: teraz rozmawiać, to rozmawiać o tym, co się może wydarzyć, jeśli.
1: No i Rosja wysyła sygnały, może my też powinniśmy odpowiedzieć za pośrednictwem mediów w zdecydowany sposób.
0: Nie. Nasza odpowiedź zarówno MSZ-u, jak i samego ambasadora Łukasiewicza jest taka: zostajemy, panie Putin. No więc polska placówka się nie będzie zwijać. Zresztą ta bardzo podobna sytuacja miała miejsce na samym początku wojny, bo wtedy nasza placówka też została, tak? Ambasador został.
1: Pani poseł, czy liczy pani na Ford?
0: Przepraszam, jak już rozmawiamy o tym, to byłoby dobrze, skoro mamy ambasadora w takim miejscu, żeby był pełnoprawnym ambasadorem i żeby prezydent Nawrocki łaskawie podpisał te nominacje.
1: Tak, do długiej dyskusji o ambasadorach i placówkach dyplomatycznych przechodzimy regularnie.
0: Tutaj
1: tylko w tym miejscu chciałem zapytać, jeszcze pozostać przy wątku bezpieczeństwa. Liczy pani na Fort Trump w Polsce? Liczy pani, że to będzie jeden z fundamentów naszego bezpieczeństwa?
0: O czym pan jakiś mówi? Czas... Bo jeśli pan mówi o obecności...
1: Obecności wojsk amerykańskich,
0: no ja
1: o nowej bazie.
0: Ja wolałabym tak to nazywać.
1: Nazwa Fort Trump się pani poseł nie podoba?
0: Ja wolałabym mówić o stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce.
1: A jeżeli na przykład Donald Trump... Ja wiem, że to są drobnostki, a jeżeli Donald Trump by wymagał takiej nazwy, lubi swoje imię.
0: Panie redaktorze, rozmawiajmy o tym, co jest najważniejsze, czyli o stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce.
1: To jest najważniejsze? Dlatego, że, przepraszam, tylko przypomnę...
0: Z punktu widzenia naszych...
1: Wypowiedź z ubiegłego roku, pani poseł, że formuła NATO po prostu się wyczerpała. Trzeba rozmawiać ze wszystkimi, z Amerykanami też, ale trzeba sobie z tego zdawać sprawę.
0: Nie, to znaczy prawdopodobnie pytano mnie o to, czy jest możliwa sytuacja, w której NATO jest bez
1: Stanów Zjednoczonych.
0: Bez Stanów Zjednoczonych.
1: To pytanie powraca,
0: no,
1: tak?
0: Więc ona,
1: pytanie się wtedy pojawiło.
0: Nie, to znaczy... jeszcze raz. Ja akurat jako członek Komisji Spraw Zagranicznych i jako szefowa polskiej delegacji Zgromadzenia Parlamentarnego NATO w ciągu ostatnich 2 lat miałam okazję bywać w Waszyngtonie raz na 3-4 miesiące. I w zeszłym roku, jak byliśmy kilkukrotnie i to absolutnie ponad podziałami partyjnymi, byliśmy w Waszyngtonie i rozmawialiśmy z politykami, głównie z republikanami, i tłumaczyliśmy, że jest potrzebna stała obecność wojsk amerykańskich w Polsce, to Amerykanie tego słuchali, ale miałam takie przeświadczenie, że to jest bardzo, bardzo długa droga do tego. My wtedy tłumaczyliśmy to tak, że kiedyś wschodnia flanka NATO to były zachodnie Niemcy, więc baza w Ramstein i kilka innych baz na terenie Niemiec, ale od momentu, kiedy Polska jest członkiem NATO, a trochę czasu już minęło, ta wschodnia flanka NATO to jest Polska, w związku z tym my potrzebujemy tej obecności tutaj w Polsce.
1: I dzisiaj jest jakie
0: pani proszę mi wierzyć, w zeszłym roku latem to się wydawało bardzo, bardzo odległe. Amerykanie przyjmowali, no jesteśmy w zupełnie innej sytuacji, ponieważ rozmawiamy o tej obecności i takie mam przeświadczenie, że to się zakończy do końca
1: roku. To uzyskała pani poseł wiarę w NATO,
0: tak, znaczy,
1: i w Amerykanów w NATO?
0: Jeszcze raz. Trump mówił swego czasu, że rozważa wyjście Stanów Zjednoczonych z NATO. Czy pan słyszał ostatnio takie wypowiedzi? Nie,
1: pani,
0: więc jak rozumiem...
1: Tej groźby,
0: ja myślę, że
1: zrezygnował
0: z tej rezygnacji, ale też żeby była jasność. No, Trump co prawda jest prezydentem i ma wielką władzę, ale jeszcze jest kongres, jeszcze jest parę innych ciał w Stanach Zjednoczonych, które też mają coś do powiedzenia. Więc jeżeli pan cytuje moją wypowiedź sprzed dosyć dawna, rozumiem,
1: tak jest,
0: to ona się odnosiła...
1: luty i ona jest nieaktualna.
0: Ona się odnosiła do sytuacji, w której Trump mówi, rozważam wyjście, i ja wtedy uważałam, że zawsze trzeba czarne scenariusze brać pod uwagę i wtedy uważałam, że nie można mówić o sytuacji, w której jeżeli nawet Stany zdecydowałyby się wyjść, że to będzie koniec NATO.
1: To w drugiej części naszej rozmowy...
0: Ale to jakby dzisiaj tematem jest, kiedy powstanie stała baza amerykańska w Polsce.
1: To pytanie padnie, ale to już w drugiej części naszej rozmowy. Joanna Kluzik-Rostkowska, szefowa polskiej delegacji do Zgromadzenia

0: Parlamentarnego NATO, członkini Sejmowej Komisji Obrony, Koalicja Obywatelska. Dziękuję za tę część, a teraz przechodzimy do drugiej.
1: Dwadzieścia pięć minut po godzinie 8:00, to jest Polskie Radio, program pierwszy.

0: Polskie Radio, program pierwszy, 27 minut po godzinie 8.
1: Polskie Radio, jedynka.
0: No i szanowni państwo, zwykle o tej porze to pojawiały się trzy słowa w skojarzeniach ekstra, takie eliminacje. No niestety już od tego poniedziałku koniec ze skojarzeniami, natomiast szykuje się nowy konkurs ABC Lalki.

0: Polskie Radio, program pierwszy, jest 8:30. Skrót aktualności, Paweł Aramowicz-Zieliński.
1: Iga Świątek wygrała w Pekinie z Donną Vekić 4-6, 7-6, 6-2. Tym samym Polka awansowała do 1/8 finału prestiżowego turnieju rangi WTA 1000. And the comeback is complete. What a way to finish for Iga Świątek. Tak komentowano to na oficjalnym kanale WTA. Ponad 150 wypadków, 22 ofiary i dziesiątki rannych to był jeden z najtragiczniejszych weekendów na polskich drogach od miesięcy.
2: Apelujemy o rozwagę i ostrożność na drodze, dostosowanie prędkości do panujących warunków.
1: A te warunki mogą być bardzo trudne do południa. Prawie w całym kraju mogą utrzymywać się gęste mgły. Polska nie ugnie się pod rosyjskimi groźbami. Nasz ambasador zostaje w Kijowie. Tak posłanka Koalicji Obywatelskiej Joanna Kluzik-Rostkowska skomentowała w Jedynce wezwanie Moskwy do tego, by dyplomaci opuścili ukraińską stolicę, bo planowane są dalsze zmasowanie. Ataki.
3: Nasza odpowiedź zarówno MSZ-u, jak i samego ambasadora Łukasiewicza jest taka: zostajemy, panie Putin. Polska placówka się nie będzie zwijać.
1: W Świnoujściu rozpoczęła się operacja usuwania min głębinowych z czasów II wojny światowej. Akcja jest skomplikowana i potrwa kilka dni.
4: Cała operacja podzielona jest na kilka etapów, potrwa od poniedziałku do czwartku.
1: I zostanie przeprowadzona na morzu. Nie ma potrzeby ewakuacji mieszkańców. Służby wprowadziły jedynie zakaz wchodzenia do wody. Uwaga, grzybiarze! Na Podkarpaciu jest prawdziwy wysyp. Wczoraj rekordowej wielkości prawdziwka w lasach gminy Harasiuki znalazł 12-letni Adaś z Krzeszowa.
5: 35? 30?
6: Centymetrów, może 40? Nie wiem.
1: Ale to nie tylko prawdziwki kryją się w tych lasach. Jest masa maślaków, koźlarzy, kurek i podgrzybków. Zapraszam na pełne wydanie aktualności o 9:00.
7: Pogoda.
0: Ile lat ma Adaś?
1: Adaś?
0: Mhm.
1: Ten Adaś, 12. Ja myślałem, że już tutaj jakiś konkurs. Nie, ile lat ma Adaś, jeśli 5 lat temu był starszy o 2 lata?
0: No tak, ale rzeczywiście o Adasiu głośno będzie. Pewnie podejrzewam, że pozował z tym swoim okazem.
1: No 40 centymetrów?
0: Nieprawdopodobne. Pan wspominał o Idze Świątek.
1: Tak jest.
0: To, że przeszła, no to rzeczywiście byłaby kolejna sensacja, gdyby odpadła, bo tam było jedną nogą poza burtą, ale jak się okazuje z tego turnieju w Pekinie, no to odpadła jedynka i dwójka. Aryna Sabalenka nie gra. Irena Rybakina już nie gra.
1: Bardzo przykro. Ojejku.
0: Szczery jak zawsze. Paweł Aramowicz-Zieliński, dzięki.
1: Do usłyszenia.
0: Dzięki. A dawno się nie słyszeliśmy charakterystycznego odgłosu butów.
8: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
8: Lena Choszczno, zachodniopomorskie. U nas dzisiaj od rana 7 stopni. Fajnie, tak przyjemnie, rześko. Ptaszki jeszcze śpiewają. A weekend oczywiście aktywnie, jabłka zerwane, dynie zniesione z ogrodu, także było pięknie. No w ciągu dnia ma dojść pogoda do 20 stopni, więc zapowiada się kolejny piękny dzień.
0: No i taki ten dzień, szanowni państwo, będzie i takich dni kilka ma być z rzędu. Po weekendzie czeka nas właśnie kilka dni z zdecydowanie wysoką, jak na październik, temperaturą. Najcieplej będzie do czwartku na południu. Temperatura może osiągnąć nawet 23 stopnie. Później od piątku musimy się liczyć ze zmianą pogody, bo wyż osłabnie, odsunie się na wschód i to spowoduje wtargnięcie do naszej części Europy, powietrza chłodniejszego, no i nastąpi rzeczywiście wyraźne ochłodzenie, zrobi się zimniej. Na wschodzie i na północy będzie tylko 9 stopni, a na południu i zachodzie około 15. Tak się zapowiada ten najbliższy weekend i to, co po weekendzie.
9: Reklama.
10: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
11: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
10: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam

0: Mam się tego kłopotu jak chwastów.
1: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.

0: Nikt się ich nie czepia. No, może w tym czepianiu chodzi o koszty i zakupu i utrzymania koni. Prezydent mówi o dziurze budżetowej, a sam na tym nie oszczędza, co zresztą wypełniał mu Donald Tusk. Opublikował swoje zdjęcie na kasztance z podpisem: ja jeździłem słabo, ale za swoje.
1: Jedynka. Polskie Radio.
2: Daniele też są?
0: Są Daniele?
2: Są.
0: Może pan pojechać, tam jacyś koledzy. Wyder nie widziałem. Tam przepływa rzeka Promnik, dlatego ta rezydencja nazywa się Promnik, więc może wydry są w rzece Promnik.
2: Ale Daniele, to nie są skomplikowane zwierzęta, proszę pana.
0: I wiem, bo ja mam takie u siebie na podwórku.
2: 8.46.
0: Mieszkają u mnie.
2: Tak.
0: Powodaje.
2: Tak?
0: Tak.
2: To dlaczego ja się teraz o tym dowiaduję?
0: No, zapraszam pana nad piękne jezioro Jeziorak. Tam mam otwarte takie pole i na tym polu są Daniele i sąsiadka się skarży, że nie mam ogrodzenia i one wchodzą jej w szkodę.
2: Poleca Jacek Czernecki.

0: Polskie Radio, program pierwszy i sygnały dnia za 11 minut, godzina 9. Miały być co najmniej 3. Zdaje się, że jest więcej liścia z tych piosenek w głowach naszych słuchaczy.
1: Kolorowe listki, martwe liście tańczą wokół nas i czwarte liście w parku.
2: Te trzy piosenki to na przykład żółty jesienny liść, człowiek z liściem na głowie i w żółtych płomieniach liści.
3: A może być ten, co już był, czyli elektryczne gitary, człowiek z liściem. Później jest jeszcze Janusza Laskowskiego, żółty liść. I Krzysztof Krawczyk, ostatni liść.
4: Co wygrałem?
5: Żółty jesienny liść.
6: Boże, łza mi się zakręciła.
0: To pan Janusz? Teraz? Taka przedszkolna.
6: Wolę Janusza.
0: To kabaret Mumio.
7: Złote liście spadają
6: ją
7: z drzew.
8: Szumią liście pod stopami.
0: O, to Mariusz.
8: To co dobre.
6: Prawie jak w pewnej telewizji ze Śląska. Czasami włączam. O!

0: Ale to pan w złym kierunku poszedł.
1: W bardzo dobrym, proszę pana.
0: Nie, w złym, proszę pana, bo teraz pytania z lalki trzeba zadawać.
1: A to proszę pana, to ja wam zostawiam, bo wy macie zupełnie nowy konkurs ABC lalki.
0: To ja mogę dodatkowe do sygnałów dodać. Mhm. Jest taka scena, jak radca Węgrowicz zamawia piwo. Które piwo pije, a które zamawia? To ja musiałbym, a widzi pan, ja 71-151 w bonusie będzie.
1: To ja zapytam wydawcę, bo już widział.
0: Bo, ale to nie mówię o tej lalce, ja to wystarczy czytać.
1: A pan
0: to
1: widział? A pan widział nową?
0: Nową? Hmm? Nie.
1: Podobno rewelacja.
0: Tak mówią, ale znam tych, którzy widzieli.
1: I?
0: I o tym po 9.
2: Polskie Radio. Jedynka.
1: A to ten konkurs, to
0: będzie
1: co można...
0: Nie no, będzie o kulisach lalki. Będą detale wybrać z lalki. Będą prostsze pytania. Ćmielów.
1: No właśnie.
0: Ćmielów. No wiesz, jak lalka to Rzecka, Łęcki i tak dalej, to musi być tak, nie?
1: Jakieś srebra też będą?
0: Rodowe srebra? Nie, ale pytanie o łyżeczkę widzisz, byłoby niezłym pytaniem. Wokulski, łyżeczka i o co poszło? I dlaczego się z niego śmiali? A on to w żart obrócił. Powiedział, że tak się w Paryżu teraz je. Można.
1: A, B, C, lalki. O której ten konkurs?
0: Znaczy od 9 do 12, 4 pory roku.
1: To trzeba szukać w odpowiedzi w głowie i trzeba słuchać.
0: A pies Rzeckiego był jakiej rasy? No, widzi pan.
1: Konik huculski. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie.

0: Nie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Mamo, źle się czuję.
2: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
3: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
4: Cześć, siostrzyczko.
5: Gratulacje.
4: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
5: Ania.
4: Po mamie byłaby z siebie dumna.
5: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
4: Obiecuję.
6: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Boli, swędzi,
2: piecze, a do tego nawraca.
3: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Reklama. Radio Kierowców.
7: Patryk Bedliński, zapraszam. Kierowcy jadący obwodnicą Wrocławia od centrum kraju do okolic stolicy Dolnego Śląska trafiają na spory zator. O nim nasz słuchacz.
8: Bardzo duży korek na wlocie do Wrocławia, tam od strony Warszawy, Zemko, na pewno z 5 km, jak nie więcej. Druga uwaga, tu jest miejscami duża mgła. Włączmy normalne światła. Światła dzienne powodują, że tył jest nieoświetlony.
7: I przypominamy, że jest zwężenie przed węzłem Wrocław Północ, bo wyłączony został prawy pas. O powodach mówi Magda Szumiata z oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu.
9: Ze względów bezpieczeństwa wyłączyliśmy prawy pas ruchu. Naprawa wymaga wymiany delatacji, a że jest to specjalistyczny element drogi, to nie możemy go zakupić w sklepie, a jedynie musi być wyprodukowany na zamówienie. Delatacja jest już zamówiona, dlatego szacujemy, że stała organizacja ruchu może być przywrócona pod koniec października.
7: Korek na S8 zaczyna się w okolicach węzła Łozina. Kolejny nasz słuchacz o problemach na innej ekspresówce.
10: Kierowca Mirosław, trasa S5, kierunek Wrocław, okolice Żmigrodu, na ST bardzo duża mgła, bardzo słaba widoczność, także proszę kierowców o ostrożność, włączanie świateł przeciwmgłowych szerokości. Pozdrawiam.
7: Dziękujemy i jeszcze zaglądamy do województwa lubelskiego na trasę między Zamościem a Tomaszowem Lubelskim, bo tam przejeżdżamy tylko jednym pasem na zmianę. Problemy są w okolicach miejscowości Łabuńki Pierwsze na 184 km. Pojazd osobowy wypadł z jezdni. Jedna osoba jest poszkodowana.
11: Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Minęła 9:00. Czas na nasze aktualności. Izabela Kuczyńska i Paweł Aramowicz-Zieliński.
12: Sytuacja jest już opanowana, ale akcja potrwa jeszcze kilka godzin. To najnowsze informacje po potężnym pożarze hali w Słubicach.
13: Amerykanie wycofali wszystkie swoje bombowce z bazy Fairford w Wielkiej Brytanii. Decyzja ma mieć związek z obawami o bezpieczeństwo.

0: Po wysokiej wygranej z Rumunią czas na kolejne spotkanie. Biało-czerwoni zagrają wieczorem z Bośnią i Hercegowiną.
1: Jeszcze przez kilka godzin w miejscu pożaru hali w Słubicach w Lubuskiem będą pracować strażacy.
0: Ogień został częściowo ugaszony, tli się jeszcze wewnątrz hali.
1: Ale panuje tam wysoka temperatura, a obiekt grozi zawaleniem. Dlatego wejście strażaków do środka byłoby zbyt niebezpieczne. Tak powiedział w rozmowie z TVP Info Kamil Wieczorek, rzecznik Straży Pożarnej w Słubicach.
2: Pożar w żaden sposób się nie rozprzestrzeni, nie zagraża nikomu, jednak wpuszczenie w takiej chwili strażaków, żeby dogasili pożar, jest niemożliwe.
0: Pożar hali, w której zgromadzony był sprzęt elektroniczny, wybuchł wieczorem i szybko objął zasięgiem cały obiekt.
1: Przyczyna pojawienia się ognia nie jest znana.
0: W pożarze nikt nie ucierpiał, nie było też zagrożenia dla okolicznych zabudowań.
1: Co najmniej jedna osoba zginęła, a kilkanaście zostało rannych. To wstępny bilans nocnych rosyjskich ataków na Ukrainę.
0: Najeźdźcy uderzyli m.in. na Charków i Odessę. Syreny alarmowe słyszeli też mieszkańcy Kijowa.
1: I to właśnie przebywających w ukraińskiej stolicy dyplomatów ostrzega Moskwa.
0: Rosyjskie władze zapowiedziały kontynuację, tu cytat, systematycznych i nieprzerwanych uderzeń. Wezwały też cudzoziemców do opuszczenia ukraińskiej stolicy.
1: Nie damy się zastraszyć, odpowiada ambasador Polski w Ukrainie Piotr Łukasiewicz. Decyzję komentowała w Jedynce Joanna Kluzik-Rostkowska z Koalicji Obywatelskiej.
3: Nasza odpowiedź zarówno MSZ-u, jak i samego ambasadora Łukasiewicza jest taka: zostajemy, panie Putin. Polska placówka się nie będzie zwijać, zresztą podobna sytuacja miała miejsce na samym początku wojny.
0: Polska ambasada podkreśla, że z niepokojem przyjęła te rosyjskie groźby.
1: Przypomina też, że Rosja jest związana konwencją wiedeńską i międzynarodowym prawem humanitarnym.
0: Z bazy RAF Fairford w Anglii wycofano wszystkie amerykańskie bombowce.
1: Samoloty wróciły do Stanów Zjednoczonych tydzień po alarmie, który postawił na nogi brytyjską policję antyterrorystyczną.
0: Londyn nie komentuje decyzji Waszyngtonu, a śledczy nadal badają okoliczności podejrzanego zdarzenia w pobliżu bazy.
4: Decyzja zapadła na szczeblu wojskowym. Amerykańscy dowódcy poinformowali o niej brytyjskich wojskowych, ustaliła telewizja BBC. Urzędnicy, z którymi rozmawiała stacja, nie zaprzeczyli, że wycofanie maszyn miało związek z alarmem pod bazą. Brytyjskie Ministerstwo Obrony nie komentuje sprawy. Policja rozpoczęła akcję w nocy 27 września po zgłoszeniu trzech podejrzanych pojazdów w pobliżu Fairford. Z pobliskich domów ewakuowano kilkaset osób. Zatrzymano pięciu Brytyjczyków z Londynu w wieku od 23 do 25 lat, kilka dni później także 25-latka z obywatelstwem brytyjskim i irańskim. Wszystkich podejrzewano o przygotowywanie ataku terrorystycznego. Zostali zwolnieni warunkowo, ale śledztwo trwa. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
5: To są aktualności Jedynki.
1: Po efektownej wygranej z Rumunią apetyty kibiców rosną. Wieczorem biało-czerwoni będą mieli okazję je zaspokoić.
0: Polska reprezentacja piłkarska zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną w ramach Ligi Narodów.
1: Poprzednie spotkanie 25 września zakończyło się bezbramkowym remisem.
0: A teraz w polskiej jedenastce zabraknie kapitana. Robert Lewandowski pauzuje z powodu żółtych kartek.
6: Po prostu nie ma Roberta i musimy grać. Powiem więcej, już za niedługo być może będziemy musieli sobie zadać pytanie, czy już zadajemy sobie co po Robercie.
0: Skomentował to trener reprezentacji Jan Urban.
1: Mecz rozpocznie się o 20.45.
0: Spotkanie będziemy transmitować w Jedynce. Studio przedmeczowe rusza już po 20.
1: To wieczorem, a rankiem nadeszła świetna wiadomość z kortów w Pekinie.
0: Iga Świątek wygrała z Donną Vekić 4-6, 7-6, 6-2 i tym samym awansowała do 1/8 finału prestiżowego turnieju rangi WTA 1000.
1: Polska przegrała pierwszego seta 4-6. W drugim była w krytycznej sytuacji, przegrywając już 2-5 i wówczas przeprowadziła spektakularny powrót i odrobiła stratę.
0: Polka wygrała 4 gemy z rzędu, a następnie całkowicie zdominowała Chorwatkę w tiebreaku, wygrywając go do zera.
1: A w decydującej trzeciej partii Świątek utrzymała przewagę i przypieczętowała zwycięstwo wynikiem 6-2.
0: Spotkanie trwało aż 2 godziny i 40 minut.
1: A kolejną rywalką Igi Świątek będzie albo rozstawiona z numerem 10 Amerykanka Iwa Jowić, albo reprezentująca Uzbekistan Kamila Rahimowa.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
8: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Pogoda.
1: Zachmurzenie będzie dziś małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna wyniesie od 15 stopni na północy, przez 19 w centrum do 21 na południu kraju. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, a na wybrzeżu porywiste. Ciśnienie spada. Na barometrach w Warszawie 1011 hektopaskali.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
3: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
4: Klimat.
5: W kilku punktach w kraju, głównie na południu Polski, mamy do czynienia z umiarkowaną jakością powietrza. Na pozostałym obszarze kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. 24% energii elektrycznej pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych. Najwięcej prądu, 37%, powstaje w elektrowniach węglowych. Przez cały dzień będzie można bez ograniczeń korzystać z energii.
4: Jedynka. Polskie Radio.

To są cztery pory roku w pierwszym programie Polskiego Radia. I dziś porozmawiamy sobie o tym, co rozgrzewa Polskę od kilkudziesięciu godzin. Nie będzie mowy o cenach benzyny, nie, spokojnie. Nie będzie żadnej mowy o koniach pana prezydenta, nie, spokojnie. Nie ruszamy w ogóle takich tematów. Porozmawiamy sobie o lalce. Zobaczcie państwo, mamy czwartą ekranizację. Czwartą w krótkim czasie. Dwie te starsze i dwie te całkiem współczesne. I jaka dyskusja?

I bardzo dobrze. I chyba o to chodzi. Specjalny konkurs na Antenie Jedynki, specjalne słuchowisko, które przygotowuje Teatr Polskiego Radia. Porozmawiamy o kulisach, porozmawiamy o prawdzie i o fałszu w lalce i o fake newsach także. To są po prostu cztery pory roku w Radiowej Jedynce. Roman Czajarek, zapraszam, zaczynamy.

0: cztery pory roku.
1: Pan Sebastian podpytuje tradycyjnie, czy konkursy lalkowe będą trudne, czy łatwe. Panie Sebastianie, mnie się wydaje, że łatwe. Gdybym to ja miał zrobić, to zrobiłbym jeszcze trudniejsze. Ja bym na przykład zapytał, najpierw tak rozkręcając, jakiej rasy był pies Rzeckiego. Potem bym na przykład zapytał, co nakręcał Rzecki? Bo była taka rzecz, którą regularnie nakręcał, z jakiegoś ważnego powodu, a potem kazał to zmienić. Albo zapytałbym, które piwo zamawiał radca Węgrowicz, siedząc tam. Które pił, a które zamawiał. Jak ten czas przy tym piwie szybko leci? A może jeszcze inaczej? Może o srebrną łyżeczkę Wokulskiego i te słynne faux pas? Albo o to, czyj wiersz był na kamieniu wyryty? 71-151, jeżeli państwo wiecie. Domyślam się, że wiecie. Pytanie będzie zupełnie inne. Do wygrania rewelacyjne... ręcznie robione filiżanki ze słynnego Ćmielowa, ale o tym wszystkim za chwilę. Szykujcie się.

0: Pani Maria napisała: wybieram się do kina. Nasza Sława, która tutaj za oknem w reżyserce towarzyszy mi, mówi, że była i jest zadowolona, ale zobaczcie państwo sami, bo chyba wtedy dopiero można wyciągać jakieś wnioski. Pani Anna napisała: dzień dobry, dla mnie zdecydowanie najlepsza Łęcka to Beata Tyszkiewicz. Pani Anno, zgadzam się, bo widziałem tam te stare, ale nie widziałem jeszcze obu tych nowych, więc nie chcę się wypowiadać wcześniej, dopóki nie zobaczę, i myślę, że dokładnie zróbmy to wszyscy. A może po prostu każda lalka jest inna. Co z niej pamiętamy? Genialna rektura, genialna książka, genialna rzecz, która ma, zobaczcie państwo, tyle warstw, tyle poziomów, tyle rzeczy można tam odkrywać, ile pytań można wymyślić. W naszym konkursie, który rusza w tym tygodniu lalkowym, oczywiście potem będzie wielki finał, będzie także Teatr Polskiego Radia, bo coś wyjątkowego będzie miał dla państwa. Zdradzimy za parę minut te szczegóły, które można zdradzać. Więc to wszystko się w tym tygodniu będzie przygotować. W sobotę specjalne wydanie jedynego takiego miejsca. O lalce właśnie, o kulisach, o sekretach, które tam były schowane. A przez cały tydzień pytania i super filiżanki z tego legendarnego Ćmielowa, które są do wygrania. Ale uwaga, bo zmieniają się zasady. Będziemy państwo puszczali takie dźwiękowe rebusy. Trzeba spróbować odgadnąć, do czego ten rebus dźwiękowy prowadzi. Za chwilę odsłona pierwsza. Zasada jest taka, że odpowiedzi wysyłamy pod 72-151, to państwo znacie, ale uwaga, obowiązkowo w tej odpowiedzi oprócz rozwiązania musi być wasze imię i nazwisko. Musi być wasze imię i nazwisko, jest taka ważna zmiana w regulaminie i osoby, które w ciągu ostatnich 3 miesięcy coś dużego wygrały w naszym konkursie, nie mogą w nim brać udziału. Taką też wprowadzamy karencję 3-miesięczną. Po prostu chodzi o to, żeby dać szansę innym. Bo też pojawili się tacy, którzy cały czas chcieli wygrywać. No taka jest niestety okrutna prawda. To uwaga! Czy jesteście państwo przygotowani? Odsłona rebusowa. Do czego prowadzi ten dźwięk? Do czego prowadzi ta zagadka?
1: Słychać było na pewno ten brzęk metalowych obręczy kół.
2: Ciepłokrwiste, wierzchowe, na których można jeździć. Zimnokrwiste to pociągowe.
3: To jest romantyczne. No. Kiedyś to, tak jak pani powiedziałem, że jeździli jako środek lokomocji, bo musieli. A teraz to tylko dla przyjemności jeżdżą. Zakochani jeżdżą, do ślubu jeżdżą.
4: A może rzeczywiście zgodziłem, zapomniałem, może chciałem za miasto. Człowiek pragnie podróży.
5: Dla zakochanych i dla zawianych, którym do domów nie spieszy się.
0: Mnie się wydaje, że to proste, ale to od państwa zależy. 72-151 numer.

0: SMS-owy się nie zmienił. 2 złote plus VAT kosztuje konkursowy SMS. Tu się nic nie zmieniło. Proszę pamiętać, imię i nazwisko to jest ważne, tak jak Państwu mówiłem przed chwilą. To jest ta zmiana w naszym regulaminie. No i te 3 miesiące karencji to też jest ważna rzecz, ale każdy, kto nie grał albo kto nie wygrał, ma oczywiście szansę. Więc czekam na Państwa odpowiedzi. Te zagadki będą się z dnia na dzień utrudniać. Nagroda. Specjalnie robione ręcznie w legendarnym zakładzie filiżanki. Dziś zestaw 2 filiżanek Amelia Kobaltowa, tak to się nazywa. Fabryka porcelany z Ćmielowa. Wszystko przygotowane.
1: Sponsorem nagród w konkursie jest Fabryka Porcelany AS Ćmielów, producent szmaragdowej porcelany.
0: Bo taka Łęcka to z byle czego by przecież kawy nie piła. Chociaż tak naprawdę tam Wokulski wykupił srebra rodowe, prawda? Żeby ich ratować. A oni potem jeszcze mieli pretensje. A kamienica? No właśnie. Ile tych fajnych elementów tam było?

0: Kaja Ibregowicz. 27 lat temu pojawiła się ta płyta i ten genialny album, który otworzył w ogóle drogę do innej muzyki w Polsce. Wszyscy mówili, wow, to tak można? A Kaja mówiła, można. Potem już z Bregowiczem każdy inny chciał i prawie 1 000 000 sprzedanych egzemplarzy. Kiedyś to było, prawda?
1: Polskie Radio. Jedyne.

0: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
7: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
6: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg, kup 2, 2 dodatkowe gratis, 8 na osobę. A artykuły Somat, kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland.
8: Au! Znów ten ból.
9: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
8: Mm-hmm.
9: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
8: Oh.
9: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
10: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.

0: okazji urodzin Carrefoura. W tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
2: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
1: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
2: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały.

0: Minerały, na które cię stać. Aflofarm.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Reklama. Autopromocja.
5: Czy mają już Państwo przepis na udane popołudnie?
6: Rozważam nad tym, żeby zrobić doktorat z Teleekspresu na przykład.
7: Bo my w folderze mamy i to sprawdzony.
5: Świetni goście, super muzyka.
8: To, jaką zrobimy piosenkę, jest odbiciem swojej wrażliwości, postrzegania świata.
7: A do tego moc nieprzewidzianych atrakcji.
9: Jak się ma wiele romansów, zawsze jest lepiej niż jak się nie ma za wielu. Na pewnym etapie.
5: Naprawdę nie sposób się oprzeć.
10: Mam wspaniałe buty z koziej skóry. Ale jak wkładam te buty, to się zamieniam w Janka Pawełka.
7: Spróbujcie sami.
5: Folder ulubione od poniedziałku do piątku.
7: Po 14.
5: Zapraszają
7: Marcin Wojciechowski
5: i Ula Kaczyńska.
4: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Pogoda.
11: Mgła, duża mgła i nawet bardzo duża mgła. Tak jest jeszcze o tej porze, w tej chwili w wielu miejscach Polski. Ale ma być lepiej. A przede wszystkim do środy ma być jeszcze ciepło. W tej chwili najcieplej w Zielonej Górze. Prawie 15 stopni pokazują termometry, jest 9.30. A najchłodniej niedaleko od Zielonej Góry, bo w Gorzowie Wielkopolskim jesteśmy. No, to samo województwo lubuskie. I 7 stopni na termometrach. Ciekawa sprawa. Nie pamiętam dawno takiego układu temperatur w tak małej odległości, tak rozrzuconego. Jak dzisiaj? Ta maksymalna 15-16 na północy, 19-20 w centrum, 21 na południu kraju. Tam powinno być najcieplej, to się zgadza. Wiatr słaby i okresami umiarkowany, na Pomorzu okresami dość silny z kierunków zachodnich. O ciśnieniu za chwilę, bo teraz będzie Lutomiersk, to jest województwo łódzkie, i Katarzyna Kołodziejczak-Kostecka, regionalistka. Dzień dobry. Jaka pogoda w Lutomiersku?
12: W Lutomiersku dziś jest słonecznie. Tu pośród meandrujących wód rzeki Ner wznosi się obiekt będący wizytówką miasta. Posadowione na bagnach klasztorne mury były niegdyś zamkiem należącym do rodu Grudzińskich. W połowie XVII wieku, gdy świetność siedziby dawno przeminęła, postanowiono przekazać ją zakonnikom. Ci długo opierali się, jednak ostatecznie podarek przyjęli. Przez wieki obiekt był świadkiem burzliwych dziejów. W czasie I wojny światowej uległ zniszczeniu, jednak wysiłkiem społecznym został odbudowany. Uważny turysta i dziś dostrzeże relikty zamkowej bramy wtopione w klasztorne mury, a w jednym z pomieszczeń zobaczy skarby z wykopalisk archeologicznych. Działa tu również szkoła muzyczna, odbywają się warsztaty i koncerty. Wszystko to sprawia, że lutomierski klasztor to wyjątkowe miejsce na mapie kulturalnej regionu.
11: Lutomiersk, województwo łódzkie. Pięknie dziękujemy. To teraz będzie Warszawa, czyli Mazowieckie. I tradycyjnie jeszcze zobaczymy, co pokazuje tutaj stacja IMGW, stacja meteo. Termometr 11,5 stopnia, plus oczywiście 11,5. Barometr 1011,5 hektopaskala. Ciśnienie delikatnie spada.

miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: Pan Krzysztof napisał: panie redaktorze, a pan to lalkę lubił, czy pan nienawidził lalki? Panie Krzysztofie, ja jestem z tych, którzy lalkę uwielbiają. I to jest jedna z moich ulubionych lektur. Wstyd się przyznać. Z Sienkiewiczem miałem problem. Przeczytałem oczywiście, bo trzeba i prawie, że znam na pamięć, ale miałem problem. Natomiast lalka zdecydowanie. Zresztą nie tylko Prus, Żeromski, to mam swoje typy po prostu. I teraz wyobraźcie sobie państwo, że włączacie w sobotę albo w niedzielę Polskie Radio 1 i tam macie specjalne słuchowisko zrobione przez Teatr Polskiego Radia, najwyższa półka. I w tym słuchowisku, no właśnie, czy to można nazwać ciągiem dalszym lalki, czy to będzie jakaś inna historia? Julia Mark, reżyserka, dyrektor Teatru Polskiego Radia. Dzień dobry, pani Julio.
1: Dzień dobry.
0: Co tam będzie? Co możemy zdradzić, a czego jeszcze nie możemy mówić?
1: To jest jakiś wariant na temat lalki. Mhm. Ta historia dzieje się dokładnie 100 lat później, w latach 80. XX wieku. I bohaterami tej historii są potomkowie Stanisława Wokulskiego i Izabeli Łęckiej.
0: Czyli i Wokulski, i Łęcka mają swoich potomków. I oni się razem gdzieś tam schodzą?
1: Tak, w Barze Mlecznym na Sadach Żoliborskich.
0: I co? Kto będzie Łęcką, kto będzie Wokulskim?
1: Tego na razie powiedzieć nie mogę. Jutro nagramy i myślę, że będziemy mogli o tym mówić w dalszej części tygodnia, ale wolałabym jeszcze zostawić to jako tajemnicę, bo różne się rzeczy dzieją. Jutro mamy umówione nagranie, więc od pojutrza będziemy o tym pewnie mogli mówić.
0: Rozumiem, że pani wie, ale jeszcze nie możemy powiedzieć z różnych powodów, dopóki nie będziemy mieli tego wszystkiego zarejestrowanego tak jak trzeba.
1: Tak będzie bezpiecznie.
0: Ja mam problem jeszcze z jedną rzeczą, bo oczywiście państwo, mówią o słuchaczach, już padają pytania, kto jest autorem tego wszystkiego. Ja mogę oczywiście państwu powiedzieć, że Jakub Jarno jest autorem tego wszystkiego, ale to nie jest prawdziwe imię i nazwisko. Jakub Jarno.
1: Prawda? To jest pseudonim artystyczny.
0: Czyj?
1: Pewnego poczytnego pisarza, który
0: mogę
1: nie bez powodu...
0: Mogę powiedzieć, że bardzo poczytnego?
1: Myślę, że tak.
0: Nawet bardzo, bardzo poczytnego, tak.
1: Który nie bez powodu przyjął pseudonim artystyczny, więc musi pozostać anonimowy.
0: Ale to jest tak, że jesteście umówieni, że potem będzie można zdradzić? Czy to dopóki on powie, że nie, teraz można, do tego momentu nie, to my się
1: pomidor,
0: trzymamy
1: wersji. Panie Romanie, pomidor.
0: Dobrze. Jak się nagrywa taki ciąg dalszy czegoś takiego jak Lalka Bolesława Prusa? Legendy, która ma już 4 ekranizacje, wywołuje żywą dyskusję, kłótnie Polaków, spory, emocje, wszystko.
1: Ja podobnie jak pan uważam, że Lalka Prusa to najlepsza polska powieść. I bardzo się cieszę, że lalka stała się tematem narodowej debaty. To wspaniale, że kultura stała się ważnym wydarzeniem dla bardzo wielu Polaków. I cieszę się z tego, że dzieli, że powoduje dyskusję, że wzbudza emocje. Tego bym chciała, żeby kultura zawsze wzbudzała emocje. I cieszę się, że i my, jako Polskie Radio, możemy jakąś swoją cegiełkę

0: w tej dyskusji dołożyć.
1: To jest chyba najważniejsze, żeby kultura wzbudza emocje. Jak nie wzbudza emocji, to po co nam ta kultura?
0: To
1: można
0: prawda.
1: Powiedzieć, to będzie sobie wisiał taki obraz na ścianie, czy ktoś coś nagra. Natomiast jeżeli o tym rozmawiamy, jeżeli się nawet pokłócimy, ale kulturalnie o to, proszę bardzo, to się pokłóćmy, która leka jest lepsza i która wersja jest lepsza i co tak naprawdę. Czy Wokulski był dobry, czy był zły? Czy Łęcka była w porządku, czy może jednak była nie w porządku? A jaka była? No o właśnie. W ogóle, która ekranizacja jest najlepsza według pani?
0: Ja jestem team Paweł Demirski i ekranizacja Netflixa.
1: Czyli Borsuk.
0: Uwielbiam tę wersję. Ja osobiście i prywatnie myślę i boję się, jeżeli moja mama tego słucha, o czym kłócimy się regularnie, będzie bardzo zła, ale... No ja uważam, że Wokulski ma cechy psychopatyczne.
1: Czyli jest stalkerem w pewnym sensie takim.
0: Tak sobie o nim myślę.
1: Teraz przesadziłem oczywiście.
0: Metody działania wobec Izabeli to są metody mafijne. On rzeczywiście odebrał jej wszystko, złoto, dom, wkradł się w znajomości, w rodzinę. Mam poczucie, że dziewczyna miała racjonalne powody, żeby czuć się zagrożona i oczywiście traktowana przedmiotowo. Tak sobie o nim myślę prywatnie, a Lalkę po raz drugi czytałam niedawno, bo latem.
1: No i teraz sobie myślę, ilu słuchaczy podskoczyło do góry w swoich domach przy odbiornikach, ale znowu właśnie o to chodzi, żeby o kulturze sobie rozmawiać.
0: W tym moja mama.
1: Myślę, że moja mama też by podskoczyła, chociaż ja jestem wychowany w takim etosie szacunku dla Wokulskiego, czyli ciężka praca, którą gdzieś tam... Nie pasowało mi to, że dorobił się na wdowie i że na wojnie. On zresztą tego nie ukrywa, że najpierw wdowa, potem ta wojna. Ale jakoś sobie tłumaczyłem, że po to, bo się tak stara, a ona jest taka niedobra. Ale patrząc z dzisiejszego punktu widzenia, rzeczywiście on ją osacza po prostu. Ona jest ze wszystkich stron otoczona i ponieważ on ma przewagę finansową, to tak naprawdę może trochę wszystko.
0: No i mamy XIX wiek, jest mężczyzną, to samo w sobie stanowi przewagę w XIX wieku, więc mam poczucie, że to nie jest jednoznaczna postać. Natomiast oczywiście też doceniam jego kult pracy, jego spryt, geniusz, jeżeli chodzi o przedsiębiorczość. To wszystko prawda, ale to są narzędzia, których on użył po to, żeby osaczyć tę dziewczynę, która miała prawo czuć się zagrożona.
1: A ona i tak wyjeżdża i zostawia go. Jak będzie w tej Barze Mlecznym, w tej wersji z 80 roku, końcówki XX wieku?
0: A to już się
1: co państw... będą jedli w tym barze? Co tam będzie?
0: Placki ziemniaczane.
1: Placki ziemniaczane. To ładne. No ale to rozumiem, że ten Wokulski współczesny już nie będzie taki bogaty. Bo gdyby był bogaty, to nie poszedłby do Baru Mlecznego, tylko do Wiktorii taksówką by ją zawiózł. Przecież.
0: Rzeczywiście to jest taka historia, że Zbyszek Wokulski, bo tak nazywa się prawnuk Stanisława.
1: Zbyszek będziecie mówili, czy Zbigniew?
0: Zbyszek.
1: Zbyszek.
0: Zbyszek Wokulski odcina się od majątku swego pradziadka. To znaczy buntuje się troszkę przeciwko temu, że jest no takim trochę nepo baby.
1: A ona? Ona ma jak na imię?
0: Ona ma na imię Sylwia.
1: Sylwia!
0: Może chyba możemy zdradzić, że Sylwia jest
1: Sylwia Łęcka, tak?
0: Sylwia Łęcka.
1: Sylwia Łęcka. I co?
0: Myślę, że możemy zdradzić, że 100 lat później ta historia wygląda o tyle inaczej, że tym razem to kobieta jest znacznie starsza od mężczyzny.
1: Właśnie chciałem zapytać o wieki. Chciałem się zapytać odruchowo, ile jest młodsza tym razem, ale uprzedziła mnie pani mówiąc, że czyli Sylwia jest starsza od Zbyszka, i to tak wyraźnie, tak? I się spotykają...
0: Tak, wielokrotnie podkreśla, że mógłby być jej synem.
1: I spotykają się w barze, jedząc placki ziemniaczane. Myślę, co tu jeszcze można... Dobra. Cały czas będzie w tym barze, czy to będzie wychodziło z tego baru ta akcja? Czy ona się będzie tam toczyła w tym miejscu? Miejsc akcji jest wiele. Kto się jeszcze pojawi z takich osób, które tam będą charakterystyczne?
0: Pojawi się bohater, którego doskonale znamy z powieści Prusa. Na razie więcej może nie powiem, ale rzeczywiście warto... odświeżyć sobie Lalkę Prusa, ponieważ jest tam wiele takich odniesień.
1: Ale ktoś
0: które...
1: na miarę Rzecki, czy hrabia Krzeszowski?
0: Ktoś na tę miarę.
1: Ktoś na tę miarę, tak? Jejku, no jestem zaintrygowany. Jak mam o której godzinie to będzie wszystko puszczone? Wiemy już, czy nie wiemy jeszcze?
0: W godzinach popołudniowych, w sobotę i niedzielę.
1: Ja sprawdzę.

0: dokładnie w ramówce i powiemy Państwu oczywiście, o której to będzie. Czyli sobota i niedziela najbliższa. Najpierw od 9 do 12 specjalne wydanie jedynego takiego miejsca, z tego miejsca, gdzie zaczyna się ta kinowa wersja lalki, bo tam się umówili, czyli pod Kopernikiem i tak dalej, to będzie. Będziemy sobie o kulisach rozmawiali różnego rodzaju ekranizacji, a potem po południu Teatr Polskiego Radia i dwie mega produkcje, tak mogę chyba powiedzieć, mogę, bo to fajne będzie. Sobota i niedziela.
1: Też liczę, że to będzie fajne.
0: A tytuł jak? Lalka po nowemu, czy jak
1: to? Wciąż pracujemy nad tytułem. Na razie tytuł jest roboczy.
0: No.
1: Negocjuję z reprezentantem autora tytuł i na pewno zdradzimy go Państwu w dalszej części tygodnia.
0: XXI wiek. Negocjuję z reprezentantem autora tytułu. Ja bym powiedział Lalka, prawdziwa historia, ale to zupełnie co innego. Julia Mark, reżyserka, dyrektor Teatru Polskiego Radia. Trzymam kciuki w takim razie za jutrzejsze nagrania. Dziękuję bardzo.

pani Anna Maria napisała. Najlepsze są te stare ekranizacje z Dachor, Lalka i inne. Po co robić nowe wersje, skoro stare są idealne? Pani Anna, co do Lalki, powiedziałbym, że mamy dwie wersje. No i teraz, która jest idealna z tych starych? Nie wiem. Znachor? A mnie się ten nowy bardziej podoba od tego starego. Uważam, że całkiem nieźle im wyszło. Byłem bardzo zaskoczony pozytywnie, że można było to tak zmienić. Ja to bym ciąg dalszy robił. Wracając do konkursu 72-151. Do czego prowadzi ten rebus Lalki?

0: spieszy się.
1: 72 151, imię, nazwisko, dobre rozwiązanie, to trzeba wysłać. Proszę pamiętać o tych 3 miesiącach karencji, gdyby się komuś udało wygrać. Życzę wam wszystkim wygranej, specjalne, ekstra robione filiżanki Śmielowa ręcznie. To jest para tych filiżanek w tym tygodniu. Amelia, wersja kobaltowa, bo potem będzie jeszcze inaczej. Zapraszam.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Po imponującym zwycięstwie nad Rumunami polscy piłkarze odetchnęli z ulgą.
2: Teraz pora zrewanżować się Bośniakom za bezbramkowy remis w Warszawie.
1: W czwartym spotkaniu Ligi Narodów biało-czerwoni spróbują zdobyć punkty w Zenicy.
3: Potrzebowaliśmy tego zwycięstwa i myślę, że to nas nakręci i kolejne mecze też będą tak wyglądały.
2: Mecz Bośnia i Hercegowina-Polska już dziś o 20:45.
1: Zapraszamy na transmisję w programie Pierwszym Polskiego Radia oraz na nasze studio, które rozpocznie pracę już po 20:00.
2: Filip Jastrzębski,
1: Tomasz Kowalczyk.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
4: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A polskie brokuły opakowanie 500 gramów cena przed obniżką 5,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 3,89 za opakowanie. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Cześć, siostrzyczko.
9: Gratulacje.

0: jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
1: Ania.
0: Po mamie byłaby z ciebie dumna. Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
1: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
0: Obiecuję.
2: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
4: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
5: A w dodatku można go podać również na noc.
4: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
3: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
6: Boż Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Boż Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
7: Reklama.
8: Ogłoszenie społeczne.
9: Boję się.
10: Nie mam już siły.
9: Dlaczego?
10: Kiedy to się skończy?
9: Co teraz będzie?
10: Nie chcę już.
11: Potrzebuję pomocy.
9: Nikt mnie nie rozumie.
12: Nie potrafię sobie z tym wszystkim poradzić.
9: Udawaj.
11: Nie wiem, co zrobić.
12: Co się ze mną dzieje?
9: Smutno mi.
13: Każdego dnia kilka tysięcy dzieci dzwoni do telefonu zaufania 116-111. Nie dla wszystkich wystarcza wolnych linii. Nie pozwól, by zostały same. Pomóż otworzyć kolejne linie. Wejdź na stronę www.fdn.pl.
8: Ogłoszenie społeczne.
7: Radio Kierowców.
14: Patryk Bedliński, zapraszam na A1 między Kutnem a Piątkiem. W kierunku Katowic jest zwężenie. Drogowcy rozpoczynają wymianę dylatacji, a jazda będzie możliwa tylko lewym pasem przy ograniczeniu prędkości do 80 km na godzinę. Korkuje się A4 w okolicach Bochni w kierunku Tarnowa. Zator ma nawet 7 km. Korek również przy dojeździe do Wrocławia od centrum kraju. Zaczyna się zawęzłem Łozina i jak ostrzega nasz słuchacz, jest niebezpiecznie.
15: Bardzo niebezpieczny jest ten korek lotowy od Warszawy, tam od Łoziny do Wrocławia, bo on już jest na 38, już się zaczyna korek, ale korek zaczyna się w dużej mgle.
14: Z powodu uszkodzenia dylatacji wyłączony jest prawy pas na wrocławskiej obwodnicy, czyli już na autostradzie A8. Na S5 tymczasem problemy między węzłami Trzebnica i Kryniczno. Na 150 km zderzyły się pojazd osobowy i bus i zablokowany jest prawy pas w kierunku Wrocławia. I niby oczywiste, ale warto przypomnieć, że jeżeli nie działa sygnalizacja, to jednak trzeba patrzeć na znaki.
16: Jakby się ktoś zastanawiał, dlaczego tak dużo nieszczęść mamy na przejazdach kolejowych. Na Łodygowej w Warszawie nie działa sygnalizacja świetna, jest informacja o tym. Jest też znak stop. 20 pojazdów przede mną nie zatrzymał się w związku z tym znakiem przed przejazdem absolutnie żaden z kierowców. Życie jest tylko jedno. Szerokiej drogi, wszystkiego dobrego, Mariusz, Warszawa, pozdrawiam.
14: Prosimy uważać na S7 między węzłami Zamienie i Warszawa Lotnisko. Po zdarzeniu dwóch pojazdów osobowych i samochodu dostawczego zajęte są dwa pasy w kierunku Warszawy. Na S12 między Jastkowem a Nałęczowem też zwężenie w kierunku stolicy, bo pojazd osobowy uderzył w bariery. Na trasie Nekla-Kostrzyn na odcinku drogi 92 mamy zderzenie pojazdu osobowego i ciężarówki i zajęty jeden pas do Poznania.
17: Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Minęła 10:00, czas na aktualności. Monika Gniewaszewska.
18: Dzień dobry. Porażające statystyki weekendowe z dróg. W sumie zginęły 22 osoby. Do tragicznego zdarzenia doszło w Nowym Sączu. Mężczyzna zginął na pasach.
19: Typowa bandyterka. Typowy brak wyobraźni.
18: Już jest taniej. Na stacjach obowiązuje program ceny paliwa niżej. Połączymy się z naszą reporterką, która powie, co na to kierowcy. Matka 13-latka, który w szkole na Słowacji zabił dwie osoby, trafiła do aresztu. Miała krótko po tragedii grozić dyrektorce placówki. Tragiczne dane płyną do nas po weekendzie z dróg. W sobotę życie w wypadkach straciło 15 osób, w niedzielę 7. Z policyjnych statystyk wynika,

0: że do najgroźniejszych w skutkach zdarzeń dochodzi w czasie słonecznej, dobrej pogody. Taki też był i ostatni weekend. Do tragicznej sytuacji doszło m.in. w Nowym Sączu. Mężczyzna z psem przechodził przez pasy. Zginął potrącony przez jedno z aut, które nie zatrzymało się przed przejściem, mimo że inne samochody stały. Sytuację skomentował Marek Konkolewski, ekspert w zakresie ruchu drogowego.
1: Typowa bandyterka, typowy brak wyobraźni. Ten człowiek w średnim wieku, ten 51-letni mężczyzna, praktycznie nie miał żadnych szans na przeżycie.
0: Na nagraniu z monitoringu widać, że samochód jadący prawym pasem zatrzymał się przed przejściem, by przepuścić pieszego. Wtedy lewym pasem z dużą prędkością wyprzedzało go inne auto. Prowadził je 21-latek, który potrącił przechodzącego przez pasy mężczyznę. 50-latek zginął na miejscu. Policja zatrzymała 21-letniego kierowcę, ma usłyszeć zarzuty. Strażacy ugasili potężny pożar hali magazynowej w Słubicach w województwie lubuskim. Ogień pojawił się wczoraj, był bardzo trudny do ugaszenia. Na miejscu cały czas więc są strażacy, relacjonuje Arkadiusz Kanik ze strażaków w Gorzowie Wielkopolskim.
2: Trwa dogaszanie pożarzyska oraz zabezpieczanie. Po tym czasie policja wraz z biegłym zakresu pożarnictwa rozpocznie śledztwo w sprawie ustalenia przyczyn. Działania jeszcze mogą potrwać 3 do 5 godzin. Są to trudne działania ze względu na duży obszar.
0: Ogień strawił halę, w której znajdował się drobny sprzęt elektroniczny. Niższe ceny paliw na stacjach poprawiły nastroje kierowców. Od soboty obowiązuje nowa odsłona rządowego programu CPN. Wielu poczuło ulgę, ale niektórzy mówią o niedosycie, bo liczyli, że będzie jeszcze taniej. Na jednej ze stacji paliw jest nasza reporterka Ania Orzeł. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Aniu, powiedz, co mówią kierowcy. Czy są zadowoleni?
3: Oczywiście ulga to chyba najczęściej powtarzane dziś przez kierowców słowo. To, że mniej wydają na benzynę czy olej napędowy, znacznie poprawia im humor. Chwalą też codzienne ustalanie stawek maksymalnych, uznając, że to dobre i sprawdzone już rozwiązanie. A wizyta na stacji i obserwowanie zmian na pylonach nie wywołują, jak jeszcze do niedawna, dyskomfortu.
4: Ogromna ulga, ponad złotówkę na litrze paliwa, to jest duża zmiana.
5: Cieszę się, że wreszcie ceny paliw trochę spadły. Będzie to bardzo duża ulga dla budżetu domowego.
6: Czekają mnie teraz dwa dłuższe wyjazdy. Wczoraj tankowałem i rzeczywiście mój portfel, myślę, że to odczuje.
3: Program ceny paliw niżej będzie obowiązywał do końca roku.
0: Ania Orzer relacjonowała sytuację na jednej ze stacji. Dziękujemy.
7: To są aktualności jedynki.
0: Ustawa przedwojenna ma usprawnić działania przeciwko zagrożeniom hybrydowym, mówi Anna Kluzik-Rostkowska. W radiowej jedynce posłanka KO powiedziała, że przygotowywane przepisy pozwolą rządowi skuteczniej reagować na akty sabotażu.
8: Dlatego przygotowujemy ustawę przedwojenną, żeby nie trzeba było używać stanów wyjątkowych na okoliczności wyjątkowe. My jesteśmy do tych aktów sabotażu przygotowani.
0: Celem przygotowywanej ustawy jest m.in. wzmocnienie zdolności obronnych czy usprawnienie działań między siłami zbrojnymi a służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo. Słowacka policja zatrzymała matkę 13-letniego chłopca, który we wtorek zaatakował nożem w szkole, zabijając dwie osoby. Kobieta miała krótko po tragedii grozić dyrektorce szkoły. Trafiła do aresztu.
9: Policja w Żylinie poinformowała, że 30-latka usłyszała zarzuty stosowania przemocy i zakłócania porządku publicznego. Według słowackich mediów kobieta była w przeszłości notowana w związku z przestępstwami narkotykowymi. Problemy z prawem miał również ojciec chłopca, który rok temu wyszedł z więzienia. 13-latek przebywał pod opieką dziadków. Do jego ataku doszło w szkole podstawowej w Staszkowie na północy Słowacji. Na miejscu zginęła 61-letnia nauczycielka, a dwa dni później w szpitalu zmarła 13-letnia ranna uczennica. Dziewczynka od początku pozostawała w stanie krytycznym. Sprawca został zatrzymany i trafił na obserwację psychiatryczną. Ze względu na wiek 13-latek nie odpowie karnie za swój czyn. Wojciech Stoba, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Pogoda.
0: Dziś w wielu regionach pogodnie i słonecznie. Więcej chmur może pojawić się na wschodzie i północy kraju, ale tutaj nie powinno padać. Na termometrach maksymalnie od 16 stopni w górach i nad morzem, 19 w centrum, do 21 miejscami na Podkarpaciu i ziemi lubuskiej. Wiatr jest słaby i umiarkowany, a ciśnienie w Warszawie to 1011 hektopaskali.

To są cztery pory roku w radiowej jedynce i tak podejrzewałem, że będzie burza, ale że aż taka burza w sprawie lalki, pseudonimów i w ogóle tych ekranizacji i wersji na grze naszej teatralnej, mówię o Teatrze Polskiego Radia, to nie sądziłem. No i czasami sprowadza nas ta burza na przedziwne manowce. Pani Maria na przykład z Francji napisała: panie redaktorze, jak ktoś pisze pod pseudonimem, to jest niepoważne i nie należy się dopytywać, kto się kryje pod tym pseudonimem. To chodzi o Teatr Polskiego Radia. Pani Mario, ale wcześniej piała pani zachwyty na temat lalki. A przecież Bolesław Prus to też był pseudonim. To co? To jest niepoważne? No właśnie. Zobaczcie, na jakie manowce nas to wszystko sprowadza. Czasami jest tak, że znany autor używa pseudonimu, bo wie, że gdyby napisał czy podał prawdziwe imię i nazwisko, to ludzie odebraliby to zupełnie inaczej. I pamiętam, jak był konkurs na słowo pocztówka i szukano nazwy, jak nazwać tę nowość na początku XX wieku pocztówka. I przecież ten konkurs wygrał Sienkiewicz, ale wysłał zgłoszenie pod pseudonimem, bo gdyby napisał, że to jest on Sienkiewicz, to komisja jury postępowałaby zupełnie inaczej. Jak to trzeba uważać z takimi rzeczami, sam się też wiele

razy dałem nabrać. Dobrze, wracamy do tej lalki, ale nie tylko do lalki, bo w tej godzinie chcemy porozmawiać w ogóle o dyskusji na temat, kto ma się wcielić w jaką rolę. Lalka lalką. I teraz jest dyskusja, czy Łęcka jest dobra, czy zła, czy Wokulski dobry, czy zły, i ten aktor, tamta aktorka, jak sobie poradzili. Mamy 4 różne ekranizacje. A przypomnijcie sobie państwo, co się działo przy Ogniem i Mieczem, co się działo przy Krzyżakach, co się działo przy w ogóle Quo Vadis chociażby. Jakaż była awantura, potop, kto zagra? Dlaczego ten jest Wołodyjowskim, a nie tamten jest Wołodyjowskim? Czemu Kmicic to ten, a nie tamten? Co się działo? To właśnie o tym sobie w tej godzinie porozmawiamy. Roman Czajarek, zapraszam.

0: cztery pory roku.
1: Quo Vadis. Jak ja usłyszałem, że tam Linda będzie grała na przykład, i sobie pomyślałem, nie no, ten Linda, co w Psach chociażby się pojawiał, przecież to nie wypada, nie przystoi. A w sumie wyszło całkiem dobrze. O? Jakie inne role państwu się podobają, a jakie uważacie, że są kompletnie nietrafione? Co byście zmienili w tej historii? A może co trzeba nakręcić na nowo? Może Noce i Dnie? Bo za to teraz też się zabierają.

0: Pani Sabinka, jak to Prus, to pseudonim, to Prus nie nazywał się Prus? No nie, pani Sabino, on się nazywał Aleksander Głowacki, ale sobie wymyślił taki pseudonim i pod tym pseudonimem tak naprawdę jest powszechnie znany, mało kto pamięta to prawdziwe imię i nazwisko. Wielu artystów, nie tylko przecież pisarzy w tamtych czasach, nie tylko w tamtych czasach, także słynni śpiewacy operowi i tak dalej, to były pseudonimy, bo te oryginalne nazwiska brzmiały nie tak jak trzeba. A żeby daleko nie szukać, taka Violetta Villas czy gdzieś dalej, też niedługo będzie ekranizacja. No właśnie. W sprawie osób, które wcielają się w słynne role. Przypomnijmy sobie, co się działo już wiele razy w Polsce. Jakie były awantury? Daniel Olbryski, jedna z twarzy filmowej trylogii Henryka Sienkiewicza, jako Azja Tuchajbajowicz, jako Andrzej Kmicic, stworzył kreacje, które zapisały się w historii polskiego kina. A co by było, gdyby wybrano kogoś innego? Bo obsada ekranizacji od początku budziła ogromne emocje, a wybór pana Daniela Olbryskiego należał wtedy do bardzo dyskutowanych. Toż to była narodowa awantura. Agnieszka Ciecierska zapytała o te kulisy pracy nad trylogią Jerzego Hoffmana.
1: Realizacja filmów była największą przygodą życia. Było największe moje marzenie. Zaistniał po raz pierwszy mi tam Daniel Olbryski.
2: Jam jest syn Tuchajbeja. Błogosławione jej ręce, błogosławiona jej głowa, błogosławiona ziemia, po której stąpa.
3: Skąd pomysł, żeby Azja był Kmicicem?
1: Ja innego aktora nie widziałem. I nie było innego aktora, który mógłby tę rolę tak zagrać. Ponieważ po prostu Daniel był Kmicicem.
4: Ja jest Andrzej Kmicic.
5: To imię głośne w całej Rzeczypospolitej.
1: I to, co zrobiono wokół Din Teure po prostu.
6: Słodki Jezu! Kmicic?
7: Kmicic.
6: Kmicic! To pan Kmicic! To garstwo!
1: No i rozpoczęło, że Daniel w żadnym wypadku nie może zagrać Kmicica. Odwołano się do plebiscytu narodowego, koła gospodyń wiejskich, całe kolektywy gdzieś tam robotnicze i chłopskie, i inteligencji pracującej pisali, że Daniel garbaty, niezdolny, rudy,

0: nie może zagrać tej roli. I później, kiedy film wyszedł na ekrany, wszyscy przeciwnicy zamilkli. Nikt sobie dzisiaj inaczej nie wyobraża Kmicica, jak tylko jako Daniela.
1: Rozważywszy wszystkie jego zasługi, postanowiliśmy je wszem wobec oznajmić, aby nieżyczliwość ludzka dłużej już go nie ścigała, lecz aby przynależną cnotliwym chwalą i powszechną miłością okryty chodził.
2: Jędruś, ran twoich nie godnam całować.
3: No i co? Baśka, nic to. Można by długo dyskutować na temat tych ról. Wyobraźcie sobie państwo, a Zamachowski, który miał potem zagrać Wołodyjowskiego, no ktoś musiał tę rolę udźwignąć, ktoś to musiał zrobić, skoro już tego aktora, który grał w poprzednich ekranizacjach, nie było z nami. Czy zrobił to dobrze? Zrobił to świetnie. Czy mi się podoba? I ja bym na przykład wybrał kogoś innego, ale wiem, że to się udało. Jaka to jest trudna decyzja. Jakie jest państwa zdanie? Wyobraźcie sobie Quo Vadis, co się działo. Linda Petroniuszem. No jak tak można? Michał Bajor Neronem? Bajor, ten od śpiewania Neronem? Nieźle sobie poradził. Piosenka stała się wielkim przebojem. DeLong jako Winicjusz, no niech będzie. I jeszcze Mielcarz jako Ligia. No dobra, okej. Okay. Ale można tak długo dyskutować. Te lalki. Która Łęcka jest prawdziwą Łęcką? Który Wokulski jest prawdziwym Wokulskim? I ile jeszcze mamy takich filmów? Ile mamy takich pytań? Ile mamy takich zadań? Czekam na państwa opinię. 71-151 albo facebookowy profil Radiowej Jedynki albo telefon 22 645 22 66. Za paręnaście minut porozmawiamy sobie z kimś, kto się na tym zna. I zobaczymy, jakie jest zdanie eksperta w tej sprawie. Kogo do jakiej roli wybrać? No bo taka Iza Skorupko na przykład... Nieważne jak zagra, ważne, że to Skorupko była. Pamiętacie tę dyskusję? No właśnie.

0: były to cztery pory roku.
1: Reklama.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
12: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
13: A teraz w RTV Euro AGD.
14: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
15: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Reklama. Autopromocja.
16: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
17: Rozmowy, analizy i opinie.
16: I dużo muzyki.
17: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
16: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
17: Od godziny 16.
16: Zapraszamy Karolina Rożej
17: i Michał Strzałkowski.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
18: Zastanawiałem się, od której piłki zaczniemy, od tej większej czy mniejszej, ale Kacper mówi, że od mniejszej. Kacper Merk, dzień dobry.
19: Dzień dobry, zdecydowanie
18: Iga Świątek
19: od mniejszej.
18: Odwróciła losy.
19: I to w sposób absolutnie fantastyczny. Trochę tak, jak kiedyś znałam i Osaką w Rolandzie Garrosie, później tego Rolanda Garrosa wygrała. Grała dzisiaj o 1/8 finału w Pekinie z Donną Vekić, Chorwatką, i to spotkanie od początku było bardzo zacięte. W pewnym momencie Iga Świątek przegrywała 4-6, to był pierwszy set przegrany, i 2-5 w drugim secie. A później w tym drugim secie przegrywała też 3-5 i 0-30 już przy podaniu rywalki. Naprawdę tam...
18: I co się stało?
19: Pojedyncze piłki decydowały o tym, że Iga Świątek odpadnie. I nagle...
18: I co?
19: Myślę sobie, że w sytuacji, w której nie miała już kompletnie nic do stracenia, bo widziała, jak się ten mecz zaczął układać, że za chwilę pożegna się z tym turniejem, trochę mniej spięcia w głowie, trochę mniej takiej presji, a trochę więcej luzu. No, nie masz już nic do stracenia. Ręka jest tak zwana zwolnienie. Kiedy przegrywasz 3-5, 0-30 i dwie piłki dzielą cię od wyrzucenia z turnieju, to zagrywasz na luzie. Jedna piłka weszła w kort, druga piłka weszła w kort, i na tej fali

0: Tak to często w tenisie kobiet bywa. Iga Świątek doprowadziła do tiebreaka. Wygrała tego tiebreaka 7-0, czyli zmiotła Donnę Vekić w tiebreaku z kortu, bo 7 kolejnych akcji wygrała. No i w trzecim secie już to dowiozła. 6-2 wygrała Iga Świątek.
1: Pamiętam, jak miała 5-0 przewagę, ale to w innym meczu, prawda? W drugą stronę się odwróciło.
0: Właśnie kobiecy tenis często się tym charakteryzuje, że możesz wygrać 6-0, a w drugim secie jest 0-6 i trudno jest to wyjaśnić. W każdym razie, dla Igi Świątek to jest super ważne zwycięstwo w kontekście tego, że walczy cały czas o turniej, kończący sezon turniej mistrzyń. Teraz każdy mecz i każde punkty będą kluczowe, bo Polka w tym sezonie tych punktów za dużo nie zdobywała.
1: Kiedy?
0: Hurkacz miał grać już. No właściwie ten finał miał się kończyć, ale w Pekinie jest tyle opóźnionych meczów i taki tłok na korcie, że teraz organizatorzy podają, że za 9 minut wyjdzie na kort. Ale nie przywiązywałbym się do tego, bo już godzinę i 40 minut opóźnione jest to spotkanie. Hubert Hurkacz gra dzisiaj o finał w Pekinie z Australijczykiem Alexem de Minorem. Hubert Hurkacz naprawdę na niezłej fali ostatnio płynie, bo przegrał z ostatnich kilkunastu spotkań tylko raz z Benem Sheltonem w US Open.
1: Brawo.
0: Także trzeba powiedzieć, że były finały, były zwycięstwa. Dzisiaj jest półfinał, a może być też finał Huberta Hurkacza w Pekinie, za co będziemy trzymali kciuki. Tym bardziej, że z drugiej strony drabinki tam zbliża się Nowak Dżokowicz. Już jest w półfinale i taki finał Hurkacz-Dżokowicz w Pekinie. O, ależ by to było, prawda? To by było coś fantastycznego.
1: No i teraz zmiana tematu na z małej piłki na dużą piłkę.
0: Na
1: choć
0: dużą
1: nie wiem,
0: piłkę.
1: Czy można mówić duża piłka po tych sukcesach, bo nawet to 6-0 to tak w dziesiątkę.
0: Ale słuchaj, ja uważam, że...
1: Że nie jest źle, tak?
0: Nie, ja uważam, że wygrać 6-0 to już nie są przelewki, bo jak zaczęliśmy z Rumunią prowadzić 1-0 po rzucie karnym i grali rywale w 10, sobie pomyślałem, pewnie wymęczymy jakieś 1-0 albo 2-0. Jednak dociągnąć to do wyniku 6-0 to nie są wyniki bardzo często spotykane. No i teraz pytanie brzmi, czy zwycięstwo polskich piłkarzy w piątek z Rumunią 6-0 to był wypadek przy pracy? Czy jednak jest i będzie jakaś ciągłość? Dzisiaj rywal jest trudniejszy. Gramy na wyjeździe w Zenicy, mniej więcej godzinę od Sarajewa, z Bośnią i Hercegowiną.
1: I nie gramy w komplecie.
0: Nie gramy w komplecie, bo nie ma Roberta Lewandowskiego, ale oni nie mają Edina Dzeko, takiego ich Lewandowskiego, który skończył karierę w piątek w reprezentacji. Też super snajper bośniacki. I to będzie ciekawe, bo poznamy trochę odpowiedź na pytanie, gdzie my jesteśmy. Przypomnę, że z Bośnią tutaj w Warszawie zremisowaliśmy bezbramkowo. Bośnia ma o punkt więcej niż my w Lidze Narodów. Jest na drugim miejscu, my na trzecim. No i to jest tak naprawdę bezpośrednia rywalizacja o to, czy my będziemy w stanie walczyć o powrót do dywizji A Ligi Narodów, jeśli wygramy z Bośnią, czy jeśli dzisiaj nie wygramy, no to będzie gorzej. Bramkarz Marcin Bułka.
2: Jesteśmy reprezentacją, która na pewno nie będzie zadowalała się z tego, że tylko się utrzymamy, czy będziemy walczyć o utrzymanie. Celujemy wysoko, celujemy wygraną i przy tym na pewno w awans do dywizji A, w której byliśmy wcześniej.
0: To spotkanie o 20:45. Zapraszam na transmisję autorstwa Filipa Jastrzębskiego i Tomasza Kowalczyka.
1: Kacper Merk. Dziękuję.
3: Pogoda.
1: Sporo słońca po tym, jak te chmury ustąpią, i tak będzie cieplutko do środy. W tej chwili najcieplej w Sandomierzu, prawie 16 stopni, najchłodniej w Pile 9 stopni. Ciśnienie? Ciśnienie nam niestety cały czas spada, 1011 hektopaskali, ale może zacznie rosnąć.

0: Mnie tutaj zaczął mi opowiadać, myślę sobie, o kurczę, rzeczywiście ma perełkę, on nie żartuje.
1: No, uwaga! Staram się jak mogę. No więc tak, 6 dzień czerwca 80 roku, coś takiego się wtedy wydarzyło. Grupa ABBA rozpoczęła nagrywanie piosenki pod roboczym tytułem The Story of My Life. 21 lipca, czyli ile? 3 miesiące i 2 tygodnie później singiel już się ukazał przed albumem Super Trooper ABBY. I to już nie była ta ABBA od Dancing Queen. Romek na mnie patrzy, tak jak na egzaminie się czuję trochę, proszę państwa.
0: Nie, spokojnie.
1: Profesor patrzy, nic nie mówi. A ja mówię, Roman, państwo, przypadkiem cudem umknęło, Roman jest największym fanem ABBY w Polsce.
0: Nie, są więksi.
1: Jednym z
0: Znam
1: większych.
0: Parę osób.
1: Dobrze, niech to pozdrawiamy wszystkich. No więc zespół wchodzi najbardziej taki dojrzały, melancholijny, powiedziałbym, okres. Björn i Agnieta byli po rozwodzie, rozstali się w 79 roku, ale nadal razem pracowali. No i Björn pisał tekst, ona miała go zaśpiewać, czyli przyznasz, Romanie i państwo, że trudno wymyślać bardziej niezręczną sytuację w studiu. No taką małżeńską, obyczajową.
0: Ale stworzyli piosenkę, która jest legendą. Wielu krytyków mówi, że to jest najlepszy utwór w historii ABBY i genialny teledysk. Choć on jest prosty.
1: Ponoć nie był to dosłowny zapis ich rozwodu. Punktem wyjścia były prawdziwe emocje, ale historia została zapisana rzekomo jako fikcyjna jednak opowieść. Najważniejsze zdanie Björna: w ich rozwodzie nie było zwycięzcy ani przegranego. No właśnie, ona mówiła zupełnie inaczej. Przyznawała, że można powiedzieć, że piosenka dotyczyła ich rozwodu, choć tak, nie, jej zdaniem...
0: Ona, ta nowa, całuje cię tak jak ja?
1: Tak, nie? To dokładnie.
0: No
1: jej zdaniem było trochę Björna, trochę jej samej. Nagranie wokalu nazywała jednym z bardziej emocjonalnych wtedy, to słychać zresztą jak śpiewa kiedykolwiek. Oboje byli wtedy smutni, jak mówiła sama, że to było słychać. No i dlatego między innymi ten utwór tak działa. Tekst traktuje koniec związku jak grę. Są karty, są zasady, sędziowie, zwycięzca, no i przegrany. Tyle, że jak państwo pewnie doskonale wiedzą, w miłości taki podział jest kompletnie absurdalny, bo kiedy ktoś odchodzi, ktoś zostaje, to właściwie przegrywają obie strony w tej konkretnej relacji. Muzycznie też ciekawe rozwiązanie, bardzo proste, bo jest fortepian, spokojnie narastająca aranżacja, głos oczywiście na pierwszym planie, ten smutny głos, bez tego dyskotekowego kostiumu, za którym ABBA często chowała swój smutek. To jest taki przykład czegoś, w czym ABBA zresztą wielokrotnie była...
0: Na Super Trooper to nawet cyrkowy, bym powiedział, kostium.
1: Można tak
0: bo
1: powiedzieć.
0: Bo to miał być taki pierwotny pomysł, było turnę po Stanach, wiesz, a na cyrk, tylko potem nie do końca wyszło. Ale coś zostało.
1: Tak. Co, trzeba przyznać, Romanie, zgodzisz się, że zespół zamieniał katastrofy w perfekcyjny pop czasami.
0: Tak.
1: Często, że tam rzeczywiście zamieniali to w złoto. No i teraz piosenka, o której mówię, The Winner Takes It All.
0: I teraz zadrżyjcie, uwaga, bo to nie będzie ABBA.
1: Tak. Stało się to jedną z najgłośniejszych piosenek ABBY i w 2010 roku ABBA trafiła na tak zwaną Rock and Roll Hall of Fame. To jest taka bardzo prestiżowa lista muzyków, którzy zapisali się w historii niezwykle. I w czasie wręczenia tej nagrody piosenkę The Winner Takes It All zaśpiewała bardzo w Ameryce popularna wokalistka country Faith Hill. Naprawdę popularna. To jest taka... no, w Polsce też miała kilka przebojów. Śpiewała między innymi piosenkę do Pearl Harbor, piękną. No i w czasie tego wręczenia Faith śpiewała ten utwór, a na fortepianie grał sam Benny Anderson. No i piosenka miała trafić na jej składankę największych przebojów, ale wskutek jakichś zawirowań nie trafiła.
0: To podobno Benny stwierdził, że to jednak nie jest za dobre.
1: Że jednak... Tego
0: jest
1: nie
0: dobre,
1: wiem.
0: Ale jakoś nie jest dobre. A może nie Björn się obraził?
1: Może nie podobała im się ABBA w wersji country, bo to trochę tak będzie. Delikatnie, ale jednak. Więc jestem prawie przekonany, że państwo tego nigdy wcześniej nie słyszeli, mimo że znają państwo Faith Hill. Piękny utwór ABBY w wersji country. Mam nadzieję, Romanie, również, że choć odrobinę udało mi się ciebie zaskoczyć.
0: Bardzo dziękuję. Tak, brawo ty.
1: Wszystkiego dobrego. Do jutra. Jutro będzie Agnieszka Osiecka.

0: Posłuchałem uważnie tego nagrania i szczerze mówiąc nie dziwię się, że Benny z Bjornem powiedzieli, że to jednak nie powinno być szerzej publikowane. Coś w tym jest, prawda? Oryginał był ładniejszy. A może to jest tak, że do oryginału jak z tą lalką się przyzwyczajamy po prostu i potem każda zmiana nas denerwuje i uważam, że a jakbyśmy od razu usłyszeli inne, to by było, że nieźle. Pani Agata z Białegostoku. Dzień dobry, pani Agato.
1: Dzień dobry.
0: Widziała pani może którąś z tych nowych lalek, czy jeszcze nie?
1: Jeszcze nie, ale się wybieram.
0: Na tą wersję kinową rozumiem, no bo drugą tak, to trzeba wykupić tam pakiet pewnie ten streamingowy i wtedy można zobaczyć, a do kina trzeba się wybrać. Ja próbowałem pójść, ale na wszystkie seanse było u mnie już wykupione wszystko, bo poza Warszawą, więc tam jest kiepsko, więc wszystko pozatykane. Mhm. Poszedłem w efekcie na inny film, który był w tym samym kinie, gdzie była prawie pusta sala, lalka może następnym razem. No dobrze, a która z tych starych lalek dla pani była lepsza? Ta, gdzie Braunek, czy ta, gdzie Tyszkiewicz?
1: Chyba ta, gdzie Braunek, to jeszcze pamiętam za czasów dziecięcych tak naprawdę. Gdzieś tam utkwiło w pamięci i tak zostało.
0: No, znaczy ja mam też, ale może dlatego, że to jest kwestia pokoleniowa, że ta Tyszkiewicz, to moi rodzice uważali, że Tyszkiewicz była lepsza.
1: Jasne.
0: A ja byłem to pokolenie już serialowe, które zobaczyło w latach 70. wersję z Braunek, Kamasem i stwierdziło, że a, to jest fajne, prawda? I to jest niezłe. A jakby pani miała w nocy, ja tak jeszcze przepraszam panią, podpytam, to noce i dnie, jakby pani miała na nowo kręcić, to kto powinien zagrać Bogumiła?
1: Bo
0: oni się zabierają teraz za noce i dnie, ruszają.
1: Tak,
0: i ja już drżę, już sobie wyobrażam tego Bogumiła. Podobno Szuchard ma grać Bogumiła. Ja bym dał Jakubika, jeżeli już w ogóle, chyba. Ale też nie jestem przekonany, czy to jest, a tak mi się wydaje, że ten, a Barbarę to w ogóle nie wiem kto.
1: No trudne pytanie, no będzie.

0: ciekawostka.
1: Pani Agato, niech pani powie, żeby inni słuchacze słyszeli, co było rozwiązaniem konkursu. To jest prosta sprawa. Dzisiaj było łatwe.
0: Tak, rozwiązaniem była dorożka.
1: Tak jest. Filiżanki wędrują. Nie wiem, jak koleżanki to zapakują. Obiecały, że bardzo delikatnie, żeby się nie stłukło. Mam nadzieję, że dojdzie. Pani Agato, gratulacje. Zgadza się, kolejny konkurs jutro.
2: Polskie Radio. Jedynka.

Marela Rodowicz o szukaniu kogoś. Łęcka też szukała. Znalazła, ale czy Wokulski był dobrym adresem? Jutro ciąg dalszy naszej lalkowej historii i tak aż do weekendu z lalką, sobota i niedziela w 1C. Jutro Martyna Podolska, Artur Sobieszczański, spacer śladami lalki po Warszawie, ale jutro też Dzień Borsuka. Przypadek? Nie sądzę. Do usłyszenia. Dziękuję.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Po imponującym zwycięstwie nad Rumunami polscy piłkarze odetchnęli z ulgą.
2: Teraz pora zrewanżować się Bośniakom za bezbramkowy remis w Warszawie.
1: W czwartym spotkaniu Ligi Narodów biało-czerwoni spróbują zdobyć punkty w Zenicy.
3: Potrzebowaliśmy tego zwycięstwa i myślę, że to nas nakręci i kolejne mecze też będą tak wyglądały.
2: Mecz Bośnia i Hercegowina-Polska już dziś o 20:45.
1: Zapraszamy na transmisję w programie Pierwszym Polskiego Radia oraz na nasze studio, które rozpocznie pracę już po 20:00.
2: Filip Jastrzębski,
1: Tomasz Kowalczyk.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
5: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent?
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
5: Na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
10: Au! Znów ten ból.
11: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
10: Mm-hmm.
11: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
10: Oh.
11: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
12: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
13: Boli, swędzi,
14: piecze, a do tego nawraca.
15: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
17: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
0: Reklama.
18: Ogłoszenie społeczne.
0: Ogłoszenie społeczne.
18: Ciężka choroba czasem spada jak grom z jasnego nieba. To spotkało naszą przyjaciółkę Darię Trafankowską. Jej walka pokazała nam, jak ważna jest ludzka pomoc. Powołaliśmy więc fundację jej imienia, która wspiera aktorów w ratowaniu życia i zdrowia.
19: Kochamy grać i na scenie dajemy z siebie wszystko. Jednak czasem, jak inni, potrzebujemy Twojej pomocy. Wejdź na stronę www.fundacjadaria.org i odkryj moc pomagania.
18: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.

0: Ewa Mierzejewska. Dzień dobry. Na ekspresowej 8 między węzłami Wypędy i Opacz w pobliżu Michałowic po kolizji dwóch samochodów osobowych nadal jest zwężenie w kierunku Warszawy na 8 kilometrze i nadal korkuje się jezdnia w kierunku stolicy między Jankami a Raszynem. Na S7 pod Warszawą także między węzłami Zamienie i Lotnisko po zdarzeniu dwóch samochodów osobowych i samochodu dostawczego zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy. Do tego kolizji doszło na wysokości Dawidów Bankowych. Teraz ekspresowa 74 między Opatowem a Kielcami w pobliżu Jałowęsów. Tu trwa wyciąganie samochodu ciężarowego z rowu i całkowicie zablokowana do 12.30 ma być jezdnia w kierunku Kielc. Tutaj jeśli ktoś w ciągu najbliższych pół godzin będzie jechał tamtędy, to warto zjechać na 9 i pojechać później trasami lokalnymi. Teraz droga krajowa nr 12 w Łódzkiem, trasa Sieradz-Kalisz w pobliżu Błaszek. Po zdarzeniu trzech samochodów osobowych droga jest zamknięta na 302 kilometrze. W tym wypadku poszkodowana została jedna osoba i tutaj policja kieruje ruchem w miejscu tego zdarzenia. Teraz ekspresowa 5 między węzłami Trzebnica i Kryniczno na 150 kilometrze. Po zdarzeniu samochodu osobowego i busa jest zwężenie w kierunku Wrocławia. Na ekspresowej 11 z Kórnika do Poznania między węzłami Koninko i Poznań-Krzesiny w pobliżu Jaryszek. Po zdarzeniu samochodu osobowego z ciężarowym zablokowany jest jeden pas w kierunku Poznania. I dobre informacje z ekspresowej 12 z Lublina do Warszawy między węzłami Jastków i Nałęczów. Już odblokowano przejazd w kierunku Warszawy.
1: Za chwilę nadamy sygnał czasu z Laboratorium Czasu i Częstotliwości Głównego Urzędu Miar w Warszawie. Początek ostatniego wydłużonego sygnału będzie oznaczał godzinę 12. Można regulować zegary. Po sygnale Kraków i jak zawsze o tej porze w radiowej jedynce, hejnał z Wieży Mariackiej.

0: Tu program Pierwszy Polskiego Radia, nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich, lokalnie w technologii DAB+, oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Pięć minut temu minęło południe. Monika Gniewaszewska, zapraszam na aktualności jedynki. Nobel z medycyny przyznany. W Sztokholmie trwa tydzień przyznawania Nagród Nobla, jednego z najbardziej prestiżowych wyróżnień naukowych i kulturalnych na świecie. Wyróżnienie w dziedzinie medycyny otrzymali właśnie Karl Disserow, Peter Hegemann i George Nagel za odkrycia dotyczące światłoczułych kanałów jonowych i optogenetyki. W związku z tym, że Nagroda Nobla ma 125 lat, zwycięzcy otrzymają rekordową sumę 12 milionów koron szwedzkich. Więcej na ten temat w magazynie w samo południe. Kierowca brał udział w nielegalnym wyścigu. To nowe ustalenia prokuratury w sprawie 21-latka, który w sobotę zabił na przejściu dla pieszych w Nowym Sączu 50-latka. 21-latek wjechał na przejście z ogromną prędkością i uderzył przechodzącego na zielonym świetle mężczyznę. Mężczyzna zginął na miejscu, mówi rzeczniczka prokuratury Justyna Rataj-Mykietyn.
1: Śledztwo jest wszczęte w kierunku spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym w przebiegu nielegalnie zorganizowanego wyścigu samochodowego ulicami Nowego Sącza. Przestępstwo tego rodzaju zagrożone jest karą pozbawienia od lat 5 do nawet 20 lat pozbawienia wolności.
0: 21-latkowi zostaną przedstawione zarzuty. Wczoraj zatrzymano też 20-latka, który prawdopodobnie również uczestniczył w tym samym nielegalnym wyścigu. A w weekend w sumie życie w wypadkach straciły 22 osoby. Nowe przepisy powinny pozwolić wojsku na swobodniejsze działania niż w czasie pokoju, mówi generał Roman Polko o powstającej w resorcie obrony ustawie przedwojennej. Były szef GROM-u na antenie Polskiego Radia 24 zwrócił też uwagę, że konieczne jest doprecyzowanie pojęć.
2: Powszechnie minister zawsze używał pojęcia wojna hybrydowa, a teraz mówi o stanie przedwojennym. No i jakkolwiek byśmy to nie nazwali, to z pewnością trzeba określić, co rozumiemy przez ten stan. I jakie ograniczenia w związku z tym zostaną zniesione, tak aby wojsko mogło działać skutecznie.
0: Przygotowywana ustawa ma wzmocnić zdolności obronne, ale też usprawnić współpracę między służbami. W projekcie zapisano też możliwość szybszego przerzutu wojsk i powiązanie planu reagowania obronnego z dokumentem sojuszniczym NATO. Pocisk z rosyjskiego drona spadł tuż przy granicy Mołdawii z Ukrainą i rykoszetem trafił w autobus. Ranny został mołdawski funkcjonariusz Straży Granicznej, a przejście graniczne Palanka zostało natychmiast zamknięte.
3: Do zdarzenia doszło dziś rano przy przejściu granicznym Palanka-Majaki-Udobne. Według mołdawskiej Straży Granicznej przed 9 rano pocisk uderzył w ziemię w pobliżu przejścia, a następnie odbił się i trafił w stojący przy szlabanie autobus liniowy. Uszkodzone zostały zarówno pojazd, jak i kabina kontroli granicznej. Funkcjonariusz odniósł lekkie obrażenia, innych poszkodowanych nie ma. Mołdawskie władze łączą incydent z rosyjskimi atakami na infrastrukturę Ukrainy. Na miejscu pracują służby graniczne i celne, a władze pozostają w kontakcie ze stroną ukraińską. Ruch w kierunku Palanki został również czasowo wstrzymany, a samochody kierowane są objazdem przez Tudorę. Piotr Piętka, Polskie Radio.
4: To są aktualności jedynki.
0: Polscy żołnierze mają nowe mundury. Szef resortu obrony zapowiedział, że w 100%

0: procentach są produkowane w Polsce. Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że wspomoże to też polskie firmy.
1: Ten mundur jest na wskroś polski. Został zaprojektowany w Polsce, został sprawdzony przez polskich żołnierzy i będzie w 100% produkowany w Polsce.
0: Szef resortu podkreślił, że wygląd mundurów, jego skład i rodzaj to wynik pracy ekspertów, tak by strój gwarantował jak najwyższe bezpieczeństwo. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: Wschód i północ kraju z zachmurzeniem umiarkowanym. Poza tym błękitne niebo i dużo słońca. Najchłodniej teraz na północnym wschodzie 12 stopni, w centrum 15-16, a najcieplej na południu do 18. Ciśnienie w Warszawie to 1011 hektopaskali.
2: Klimat.
0: Złą jakość powietrza mamy w Zawierciu. Na Górnym Śląsku powietrze jest dostateczne lub umiarkowane, a na pozostałym obszarze kraju głównie dobre. Tylko na północy jakość powietrza jest bardzo dobra. Można normalnie korzystać z prądu. Ponad połowa energii w sieci krajowej pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych.
2: Jedynka. Polskie Radio.
3: 9 po 12.
2: W samo południe.
3: Ceny paliw niższe, ale temperatura sporu na linii rząd-prezydent nadal wysoka.
4: Już nawet ludzie, którzy głosowali na Nawrockiego, mówią, no chłopie, opamiętaj się, dlatego że cena paliwa jest bardzo wysoka.
5: Myślę, że Polacy widzą, że to jest tylko PR-owa zagrywka Donalda Tuska.
3: W rejonie Świnoujścia zakaz wchodzenia do wody, czy czasowo wstrzymany ruch statków. Nurkowie neutralizują 5 min z czasów II wojny światowej o łącznej masie blisko 3,5 tony.
6: Raczej nie spodziewałbym się tutaj z jakichś zjawiskowych wybuchów, pomimo że jest to na niewielkiej głębokości.
3: Poznaliśmy laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny. Komitet docenił przełom w badaniach nad mechanizmami działania mózgu.
7: I miało to niesamowicie szerokie skutki, jeśli chodzi o nowe odkrycia na temat mechanizmów kontrolujących na przykład strach.
3: W Rosji zmarła badaczka, która pracowała w Instytucie Przeciwdżumowym. Władze podają sprzeczne wersje, a podejrzenia dotyczą jednej z najgroźniejszych postaci choroby – dżumy płucnej. Karol Surówka, to jest W samo południe. W weekend ceny paliw na stacjach spadły o ponad złotówkę. To efekt programu Ceny Paliw Niżej, po tym jak prezydent ostatecznie podpisał ustawę o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Podpisał, choć nadal podnosił, że przepisy mogą być niekonstytucyjne. Zarzucał też rządowi, że prowadzi polityczną grę, w której zakładnikami byli Polacy. Koalicja odpowiedziała, prezydent zrozumiał swój błąd, a wywierana na nim presja przyniosła efekty. Znalazło się bowiem źródło finansowania programu obniżającego ceny paliw. O tym sporze słyszeliśmy w aktualnościach, ale teraz spójrzmy, co dzieje się na stacjach. Od rana liczby dnia na pylonach obserwuje dla nas Mateusz Śmiel. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
3: To co zaobserwowałeś na stacjach?
8: Benzyna 95 kosztuje maksymalnie 6 zł 73 grosze, olej napędowy 7 zł 88 groszy za litr. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, reagują różnie. Część te podwyżki zauważa, inni nie widzą zbyt dużej różnicy, a jeszcze inni krytykują prezydenta Karola Nawrockiego za to, że ten zwlekał z podpisaniem ustawy o tych nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Zresztą posłuchajmy tych głosów.
9: Zmieniło się to przez ostatnie 3 miesiące. No rzeczywiście, no benzyna była po 9 zł. Teraz jest troszeczkę niższa, troszeczkę tańsza.
10: Wiele osób o tym nie wie, że koncerny typu Shell zarobiły bardzo dużo dzięki tym podwyżkom cen. I to nie jest tak, że uderzamy w te koncerny, że naruszamy wolność, jak uważam, mówi prezydent Nawrocki. Skoro mamy podatek nałożony tylko na GHM Miedź Orlen i jeden podatek i specjalna ustawa obowiązuje, obciążająca tą jedną spółkę, to dlaczego nie obciążamy koncernu? To powinno już być dawno temu podpisane.
11: Lepiej nie gadać generalnie. Miało być dużo lepiej, no ale niestety cały czas jest podobnie. Generalnie bardzo dobrze, że interweniował. Coś się powinno zmienić po tym dosyć długim przestoju paliwowym, no ale niestety to nie wygląda na wystarczające.

0: Halo, mamy jeszcze połączenie?
1: Jestem.
0: Bardzo
1: jestem,
0: się cieszę. W takim razie, skoro jeszcze się słyszymy, to zapytam o prognozy. Co będzie się jeszcze działo na stacjach? Niestety nadal czynniki zewnętrzne mogą być tutaj niesprzyjające.
1: No, analitycy nie spodziewają się, że w najbliższych dniach znacznych podwyżek cen benzyny i oleju napędowego. Według e-Petrol litr benzyny 95-oktanowej ma kosztować 6,61 zł do 6,74 zł. Diesel od 7,75 zł do 7,89 zł. Może troszeczkę wzrosnąć cena autogazu o około 5 groszy na litrze i tak jak powiedziałeś, te ceny pozostają uzależnione przed...
0: To ja dokończę. Przede wszystkim od czynników zewnętrznych, w tym od sytuacji na Bliskim Wschodzie. Tak w ciemno strzelam. Mateusz Czmiel, bardzo dziękuję za relację. Nowe szaty Wojska Polskiego. Po 33 latach armia zmienia wzór munduru polowego polskich żołnierzy. Za nami uroczysta prezentacja z udziałem wicepremiera i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza w pierwszej dywizji piechoty Legionów w Ciechanowie. Nowe umundurowanie żołnierzy z bliska oglądał Krzysztof Polasik. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: To na początek zapytam o wrażenia.
2: Wygląda to naprawdę dobrze. Na pierwszy rzut oka, ale tylko na pierwszy rzut oka, to nie jest rewolucja. Panterę, bo tak nazywał się dotychczasowy wzór, zastępuje ryś. Bardzo mi się podoba to porównanie. To jest zwierzę, które króluje w polskich lasach. To, na co ja w pierwszej kolejności zwróciłem uwagę, to nowe, jasne, kremowe cętki. Takiego koloru do tej pory na tych mundurach polowych, tych najczęściej noszonych przez żołnierzy, nie było. Jest kilka kluczowych zmian, które przełożą się na skuteczność tego kamuflażu, podkreślił pułkownik Maciej Żytelewski z Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.
3: Parametry techniczne wzoru, czyli odpowiednie zaprojektowanie wymiarów raportu zapewnia spójność wzoru oraz brak efektu powtarzalności układu plam. Kolorystyka, na którą składa się 5 barw naturalnie występujących w polskim krajobrazie.
0: Czyli panterę zmienia ryś? Jeżeli dobrze usłyszałem, to w takim razie dlaczego? Dlaczego ryś wkracza w miejsce pantery? Dlaczego ta zmiana była konieczna po 33 latach?
2: Powodów jest kilka. Faktycznie minęły 3 dekady. Żołnierze w tym czasie nabyli doświadczenia i sami zwracali uwagę na konieczność pewnych zmian. Poza tym była też zgoda polityczna. To też jest istotne. I co jeszcze ważne, pojawiły się narzędzia, które pozwalają specjalistycznie zbadać, jak sprawdza się konkretny wzór. Tych badań było sporo, a ryś zapewnia o 30% większą skuteczność maskowania, podkreślił wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Widzieliśmy informacje o tym, że ten mundur i jego kamuflaż sprawia, że jest dużo mniej widoczny, zarówno w dzień, jak i w nocy. I noktowizja tutaj jasno i wyraźnie pokazuje, że w przedziale mundurów badanych, porównywanych, jest to najlepsze rozwiązanie z możliwych.
2: To, co jeszcze wybrzmiało, nowy mundur jest potrzebny, bo za naszą granicą trwa wojna, a żołnierze już teraz wykonują liczne zadania, chociażby właśnie przy ochronie granic. Chcemy zapewnić im komfort służby i korzystania ze sprzętu, podkreślił wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
5: 7-krotnie większa odporność na ścieranie, 2-krotnie lepsza przepuszczalność powietrza, o 30% lepsza wytrzymałość. Do końca roku 1000 mundurów trafią do żołnierzy Wojska Polskiego. Do końca 2028 roku każdy żołnierz Wojska Polskiego otrzyma już nowy mundur.
2: Mundury ze wzorem ryś są produkowane w Polsce. To, co istotne, po raz pierwszy są też egzemplarze specjalnie dopasowane do sylwetki kobiet i to jest jeden z dwóch ważnych kroków, jeśli chodzi o ich służbę i umundurowanie, bo obecnie trwają też testy damskich kamizelek kuloodpornych.
0: Krzysztof Polasik, bardzo dziękuję.
6: Polskie Radio. Jedynka.
0: Zakaz wchodzenia do wody, chwilowo wstrzymywany ruch statków. W Świnoujściu rozpoczęła się kilkudniowa operacja neutralizacji niewybuchów z dna Bałtyku. Morskie miny zalegające w Zatoce Pomorskiej od czasów II wojny światowej znaleziono podczas oczyszczania terenu pod budowę falochronu. Od rana na pokładzie holownika marynarki wojennej jest Aneta Łuczkowska. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, ahoj.
0: Ahoj. Od rana, czyli nie ma choroby morskiej. Bardzo się cieszymy.
7: Nie ma choroby morskiej, ale pogoda jest też sprzyjająca. Sprzyjająca temu, żebyśmy dzisiaj byli na pokładzie holownika, ale sprzyjająca też pracy nurków minerów, którzy w zasięgu mojego wzroku właśnie tutaj, o, widzę ich, są w dalszym ciągu na motorówkach i sprawdzają, co tam po drugiej ze zneutralizowanych dziś min z czasów II wojny światowej zostało na dnie. Ta mina kilkanaście minut temu została już zniszczona.

0: Jeżeli ktoś z Państwa spodziewał się, że będzie tutaj spektakularna eksplozja,
1: no właśnie liczyłem teraz na dźwięk eksplozji, który teraz odtworzysz, ale nie, tak to nie brzmiało.
0: Musiałabym coś zrzucić, co jakiś metalowy, nie wiem, klucz francuski albo dużą metalową śrubę zrzucić na podkład, stalowy pokład okrętu.
1: Nie,
0: to był to właśnie był identyczny odgłos. Takie właśnie uderzenie metaliczne o burtę statku, to właśnie był sygnał, że to jest fala uderzeniowa po neutralizacji tejże podwodnej niespodzianki z czasów wojny. Ona, ta mina produkcji brytyjskiej zawierająca ponad pół tony materiału wybuchowego, została zneutralizowana metodą deflagracji. Tak się to nazywa fachowo, a mówiąc to w języku zrozumiałym dla nienurków minerów, jest to takie powolne, kontrolowane, wolniejsze niż w przypadku eksplozji, wypalenie ładunku wybuchowego. Wszystko po to, żeby to było pod kontrolą. Ze mną zresztą jest gość, komandor podporucznik Grzegorz Lewandowski z 8 Flotylli Obrony Wybrzeża. Właśnie chodziło o to, żebyśmy my, widzowie, byli rozczarowani, ale cała reszta była bezpieczna.
2: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Muszę przyznać, że doskonale pani to wyjaśniła i zobrazowała. Tak, faktycznie przyjęta przez nas metoda deflagracji okazała się dzisiaj 100% sukcesem. Zneutralizowaliśmy dwie lotnicze miny morskie typu Mark 6, które zawierały w sobie łącznie ponad tonę materiału wybuchowego, nie będą stanowiły więcej zagrożenia dla żeglugi w tym rejonie, a my możemy powiedzieć, że pierwszy dzień dla nas był sukcesem.
0: Nie mieliśmy... Trochę tej niepewności było, czy rzeczywiście tak będzie, no bo w końcu te niewybuchy leżały na morskim dnie 80 lat, tam mogło wydarzyć się wszystko.
2: Niewybuchy leżą ponad 80 lat w wodzie, natomiast w dalszym ciągu stanowią ogromne zagrożenie. Mają po kilkaset kilogramów materiału wybuchowego w sobie. Mówimy tutaj o dużych znaleziskach, natomiast cieszymy się, że tak to przebiegło. Cieszymy się przede wszystkim, że nie było żadnych naruszeń bezpieczeństwa, o które apelowaliśmy. Nikt nie wchodził nam w tym czasie do wody. Wszystkie służby, które pracowały wspólnie z 8 Flotylą Obrony Wybrzeża na brzegu, w mieście, przekazywały nam informacje, że wszystko jest zabezpieczone, także my mogliśmy spokojnie wykonywać swoją pracę, pracę wykonaliśmy, jutro kontynuujemy, zobaczymy w następnych dniach, czy pogoda na przykład nam nie przeszkodzi, ale miejmy nadzieję, że również pójdzie to tak jak dzisiaj z sukcesem.
0: Ta operacja planowana jest do czwartku też w godzinach pracy nurków będzie obowiązywać zakaz wchodzenia do wody, no bo ta fala uderzeniowa, która tak mocno stuknęła w pokład dużego holownika marynarki wojennej, mogłaby równie dobrze mocno, mówiąc obrazowo, stuknąć kogoś na przykład w nogi. Byłoby to bardzo bolesne, mogłoby się skończyć obrażeniami, stąd też ze względu bezpieczeństwa od niemieckiego Albeku po tamtej stronie granicy, przez Świnoujście, aż po Międzyzdroje, które są kilka mil morskich stąd na wschód. Taki zakaz został wprowadzony.
1: Aneta Łuczkowska, która dziś jest morskim korespondentem radiowej Jedynki. Bardzo dziękuję za relację. Krzyk odbiera dziecku moc. Między innymi pod tym hasłem rusza dziś trzecia edycja kampanii Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę i Koalicji na Rzecz Ochrony Dzieci. Jej celem jest mobilizowanie całego społeczeństwa do zapobiegania krzywdzeniu dzieci i budowania dla nich bezpiecznego dzieciństwa. Łączymy się z Martyną Szymczakowską, która jest w Sejmie, gdzie zainaugurowano kampanię i przedstawiono najnowsze dane dotyczące skali przemocy wobec dzieci w Polsce. Dzień dobry, Martyno.
3: Dzień dobry.
1: To powiedz, czego się dowiedzieliśmy.
3: No, te dane niestety są zatrważające. 32% polskich dzieci doświadcza przemocy ze strony bliskich dorosłych, a aż 66% ze strony rówieśników. No i tegoroczny barometr postaw wobec krzywdzenia dzieci pokazuje, że choć maleje społeczna akceptacja dla kar fizycznych, bo 65% dorosłych Polaków wyraża sprzeciw wobec stosowania właśnie agresji wobec dzieci, i to jest najwyższy wskaźnik w historii, no to no nadal nie jest idealny, bo jeśli 65% jest przeciw, to 35% akceptuje kary fizyczne. No i dużo gorsze statystyki są, jeśli chodzi o krzyk, bo tę formę przemocy wobec dzieci akceptuje 79% dorosłych, wyjaśnia liderka kampanii Monika Sajkowska.
4: Ciągle 1/3 polskiego społeczeństwa popiera stosowanie kar fizycznych, a jeśli chodzi o kary emocjonalne, szczególnie krzyk na dzieci, to aż 80% dorosłych Polaków uważa, że jest on dopuszczalny w relacjach dorosłych z dziećmi. W dalszym ciągu działania każdego z nas są bardzo ważne, żeby zmieniać postawy, szczególnie wobec przemocy psychicznej wobec dzieci, rozumienia, czym jest, dopuszczalności, przyzwolenia na nią.
3: przemoc

0: emocjonalna, taka jak ignorowanie, krzyk, karanie ciszą, wyśmiewanie, pozostawia trwałe ślady w dzieciach, wyjaśnia ekspert z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, Łukasz Wojtasik.
1: Dziecko, które doświadcza przemocy emocjonalnej, czuje się często opuszczone, czuje się nierozumiane, czuje się bezsilnie, często wycofuje się z relacji, przestaje podejmować jakieś zachowania właśnie wobec takiego strachu, że jak coś nie wyjdzie, jak coś się nie uda, to spotka się z karą, spotka się z jakimś zachowaniem, które będzie dla niego krzywdzące, z krytyką, z krzykiem czy z ignorowaniem.
0: Kampania trwa 6 tygodni, ona się rozpoczyna właśnie dzisiaj. W tym czasie przez te 6 tygodni w całej Polsce będą odbywać się spotkania, warsztaty. Będzie można usłyszeć spoty radiowe i zobaczyć je w telewizji. To spoty pokazujące, jak zmienić postawy, dawać wiedzę i umiejętności, mobilizować do reagowania, jeśli chodzi o przemoc wobec dzieci. Zastępca komendanta głównego policji, Roman Kuster, powiedział w rozmowie ze mną, że ta przemoc psychiczna, emocjonalna wobec dzieci, no w zasadzie zawsze idzie w parze z przemocą fizyczną, a jest to o tyle trudna forma krzywdzenia dzieci, no, że często na pierwszy rzut oka po prostu jej nie widać.
2: Trudniej to zobaczyć i nie wiem, moim zdaniem jest to przemoc, która bardziej dotyka, bardziej boli, która potrafi młodemu człowiekowi zniszczyć psychikę. Mało tego, zniszczyć psychikę i doprowadzić do tego, że próbują się targnąć na własne życie.
0: No to bardzo mocne słowa, które powinny uświadomić każdemu dorosłemu, do czego może prowadzić przemoc psychiczna wobec dzieci. No ale chyba w taki sposób, bezpośredni sposób, mocny, trzeba o tym problemie mówić.
3: Martyno, dopytam cię jeszcze o finał kampanii. Ten będzie widoczny w bardzo wielu miejscach na terenie całego kraju.
0: Dokładnie. 19 listopada, Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Przemocy wobec Dzieci. Organizatorzy zachęcają, by tego właśnie dnia podświetlić budynki na czerwony kolor w geście poparcia dla idei dzieciństwa bez przemocy. Więc te największe budynki państwowe, budynki rządowe, budynki samorządowe na pewno będą podświetlone, ale każdy z nas może nawet w swoim oknie, w domu, w mieszkaniu postawić czerwoną lampkę na znak właśnie solidarności i takiego poparcia dla idei dzieciństwa bez przemocy.
3: Martyna Szymczakowska z Sejmu, bardzo dziękuję.
4: Rozmowa dnia.
3: Z nami połączona jest Agnieszka Sikora, szefowa Fundacji Po Drugie. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: Zacznę od tej pierwszej liczby, którą podała Martyna Szymczakowska. 35% dorosłych Polaków akceptuje stosowanie kar fizycznych wobec dzieci. Ta liczba jest mniejsza niż w poprzednich latach, więc czy jest to jakaś dobra informacja, czy ta liczba jest wciąż znacząco za duża?
5: Na pewno dobrą informacją jest to, że ta liczba maleje i myślę, że powinniśmy to zauważyć, że jednak się zmieniamy, że jednak coraz większa jest nasza świadomość w kontekście przemocy, ale ciągle niewystarczająca. Dlatego bardzo cieszą takie kampanie jak ta, o której przed chwilą była mowa na antenie, które mają uświadamiać, które mają edukować, które mają sprzyjać profilaktyce i zmianie myślenia o tym, co to jest przemoc i dlaczego tak ważne jest to, aby tej przemocy nie było wcale. I oczywiście mnie najbardziej cieszyłaby taka liczba, która, no, liczba zero, tak? Że wszyscy uważamy, że jednak stosowanie kar cielesnych, że krzyk, że różnego rodzaju przemoc psychiczna, że to jest po prostu złe i tego nie należy robić i to nie jest sposób wychowywania dziecka.
3: Wygląda na to, że jeżeli chodzi o stosowanie przemocy fizycznej, to większość słuchaczy, opierając się o statystyki, się z panią zgodzi, natomiast większość słuchaczy statystycznie nie zgodzi się z twierdzeniem, że krzyk jest formą przemocy, dlatego że 80% dorosłych dopuszczało krzyk jako metodę wychowawczą.
5: No nie jest to dobra metoda wychowawcza, ale oczywiście też no, musimy czasem zrozumieć, że krzyk to nie jest to samo, co podniesiony głos. Tak? Czasami mówię głośniej, bo jestem zaangażowana. Ja nie chcę usprawiedliwiać tych liczb, bo raczej wolę mówić o przemocy i o krzyku w tym znaczeniu negatywnym, żebyśmy byli bardzo uważni i bardzo ostrożni. Ale mam taki cień nadziei, że może czasem niektórzy źle interpretują, o jaki konkretnie krzyk chodzi. Tak? Bo to, że ja czasem razem podniosę głos, to nie jest jeszcze ten krzyk, który jest tak bardzo niebezpieczny, ale znów wolałabym jednak na ten krzyk uczulać, niż go bagatelizować. Więc ja tutaj sobie zostawiam tylko taki cień szansy.

0: W ten sposób niczego nie załatwiamy, kiedy krzyczymy. Dziecko potrzebuje wyjaśnienia sytuacji, dziecko potrzebuje rozmowy, dziecko potrzebuje granic i ram, ale można je przedstawiać w inny sposób.
1: To gdzie zaczyna się w takim razie przemoc? Jeżeli w tym roku kampania przede wszystkim właśnie stawia na uświadamianie na temat przemocy tej słownej?
0: Przemoc zaczyna się wtedy, kiedy ja krzywdzę. Przemoc zaczyna się wtedy, kiedy ja w sposób intencjonalny chcę zadać komuś cierpienie i ból i jest wtedy, kiedy ja wykorzystuję moją pozycję. Na przykład moją pozycję dorosłego w stosunku do dziecka w sposób niewłaściwy. To są takie główne przesłanki, kiedy mówimy i myślimy o przemocy.
1: W takim razie w jaki sposób prowadzone powinny być takie kampanie? Słyszeliśmy o tej akcji, która planowana jest na listopad, podświetlanie budynków na czerwono, ale jeżeli my staramy się zmienić stanowisko w większości w zasadzie osób, to w jaki sposób można to robić?
0: To jest edukacja, którą musimy przeprowadzić. Oczywiście podświetlenie budynków na czerwono to jest takie działanie o charakterze symbolicznym, tak, które mówi, nie godzimy się na przemoc. To jest dla nas ważne, żeby tej przemocy nie było. To jest symbol. Natomiast to, co mamy do zrobienia i myślę, że to się dzieje i w ramach tej kampanii, ale także innych akcji, to jest przede wszystkim edukowanie i, co bardzo ważne, reagowanie. Reagowanie dorosłych na zachowania innych dorosłych, czy też na zachowania dzieci, kiedy mamy na przykład na myśli przemoc rówieśniczą. To jest uświadamianie, ale też podejmowanie takich działań, które pokazują, że ta edukacja również jest prowadzona w praktyce.
1: Pani w swojej fundacji współpracuje z młodymi dorosłymi, z młodymi osobami, które znalazły się w kryzysie bezdomności i wielokrotnie mówiła Pani o tym, że wiele z tych osób w tym kryzysie znalazło się właśnie ze względu na to, że doświadczało przemocy wcześniej, w dzieciństwie.
0: Dokładnie tak. I nawet sobie myślę, analizując historię naszej młodzieży, młodzieży korzystającej ze wsparcia fundacji Po drugie, że w zasadzie prawie każda osoba tej przemocy doświadczyła w różnym stopniu, w różnej formie, ale gdzieś tam właśnie ta przemoc stoi też u podstaw jej bezdomności, jej samotności, jej bezradności, braku pewnych umiejętności, wiary w siebie, myślenia o sobie w ogóle, że ja jestem fajny, dobry, że ja mogę, ale też u podstaw pewnego myślenia o świecie, który jest bardzo niesprawiedliwy, który daje mi właśnie cierpienie i ból, który nie widzi tego, że ja cierpię, który nie reaguje. Bardzo często ta przemoc pojawiała się w życiu naszej młodzieży i czasem to była przemoc oczywiście w domu, której doświadczali ze strony swoich najbliższych, przemoc, która powodowała, że trafiali do pieczy zastępczej, do domów dziecka, do rodzin zastępczych, ale jakże straszne jest, kiedy dzieje się również tak, że w tych miejscach, które miały uratować dziecko przed przemocą, to dziecko znów z przemocą się spotkało, czy to przemocą, którą stosowali opiekunowie, czy to przemocą rówieśniczą. Więc czasem tak jest, że ona się bardzo, bardzo długo ciągnie w różnych odsłonach, w różnych wydaniach i pozostawia niewiarygodnie olbrzymi ślad w życiu tych młodych ludzi. Potrzeba naprawdę wiele, wiele pracy, wiele wysiłków, wiele działań, które pokażą tym młodym ludziom, że jednak świat nie jest zły, że oni mogą, że są wartościowi, że światu na nich zależy, żeby to wszystko przełamać, poukładać.
1: Poruszyła Pani kwestię bardzo trudną, która ostatnio też stała się tematem politycznym, czyli tej najtrudniejszej możliwej decyzji dla pracownika systemu pomocy społecznej, decyzji na przykład o odseparowaniu dziecka od rodziny, o decyzji o umieszczeniu w pieczy zastępczej. Czy ta decyzja w polskim systemie zapada odpowiednio wcześnie, czy za późno? Czy ten trudny proces przebiega w Polsce prawidłowo?
0: No to jest bardzo, bardzo złożony problem i żeby go tak bardzo, bardzo szeroko przeanalizować, też musielibyśmy się przyjrzeć pojedynczym przypadkom, ponieważ czasem zapada za wcześnie, czasem zapada za późno, a czasem jest adekwatna. Natomiast w tej materii mamy bardzo wiele do zrobienia. Czasami decyzja o zabezpieczeniu dziecka w pieczy zastępczej jest jedyną decyzją, którą

0: my możemy jako system podjąć po to, żeby to dziecko ratować. I ona jest czasem nieodzowna. Za każdym razem jednak trzeba sobie też zadać to pytanie, czy w wystarczający sposób wsparliśmy rodzinę, zareagowaliśmy na różne rzeczy, pomogliśmy tej rodzinie, żeby pewne zachowania z tej rodziny zniknęły. Ale nie mówię o sytuacji granicznej przemocy, gdzie my naprawdę musimy to dziecko zabezpieczyć, bo chodzi o jego zdrowie, o jego bezpieczeństwo i o jego życie. Natomiast myślę, że my mamy w Polsce jeszcze wiele, wiele innych problemów. Po pierwsze, my mamy ogromny problem, jeśli chodzi o pieczę zastępczą. My nie mamy miejsc pieczy zastępczej. Mamy setki spraw, gdzie jest już decyzja o zabezpieczeniu dziecka, a dziecko nie jest zabezpieczane, bo nie ma dokąd tego dziecka zabezpieczyć. Więc to jest tak naprawdę ogromny temat, który naprawdę dziwi mnie to, dlaczego nie jest w Polsce zaopiekowany w odpowiedni sposób, bowiem jeżeli my nie dbamy w wystarczający sposób o dziecko i rodzinę, no to jest bardzo źle. Że to jest bardzo zła wiadomość, ale w momencie, kiedy my zaczynamy się przyglądać temu konkretnemu systemowi, jak to wygląda, jak reagujemy, kiedy reagujemy, czy mamy narzędzia, czy mamy miejsca, no to zaczyna się robić słaba naprawdę sytuacja i bardzo trudna.
1: Agnieszka Sikora, szefowa Fundacji Po Drugie. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: Za odkrycia dotyczące kanałów jonowych sterowanych światłem i rozwój optogenetyki. Kilka chwil temu poznaliśmy Nobla z medycyny i fizjologii 2026. Laureatami są Karl Deiseroth, Peter Hegemann i Georg Nagel. My łączymy się z Joanną Stankiewicz, która rozmawiała z naukowcami na ten temat. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: To znaczy, że będziesz w stanie nam przetłumaczyć z naukowego na polski, co to są kanały jonowe sterowane światłem i dlaczego to dla nas dobrze.
2: Szczerze mówiąc, nie podejmuję się takiego wyzwania, bo w tym roku decyzja Komitetu Noblowskiego była dla naukowców zaskoczeniem. Wyróżniono trzech naukowców, dwóch Niemców i Amerykanina za odkrycia z fizjologii optogenetyki. Najprościej mówiąc, chodzi o badania podstawowe. Naukowcy bowiem badali, co sprawia, że algi poruszają się w stronę światła. I te mechanizmy wyjaśnia Anna Malik z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.
3: Polega ono na odkryciu białka, które po odebraniu impulsu świetlnego jest w stanie włączyć aktywność elektryczną komórki. Czyli na przykład, jeżeli takie białko wprowadzimy do komórki nerwowej, zastosujemy światło, to możemy tą komórkę włączyć, uaktywnić. I to podstawowe odkrycie ma nadal bardzo duże zastosowanie w badaniach, w szczególności dotyczących układu nerwowego. Ponieważ jeśli sobie wyobrazimy, że możemy w badanej myszy na przykład włączyć konkretną grupę neuronów i sprawdzić, jaki to ma wpływ na jej zachowanie, to zyskujemy niesamowitą wiedzę o tym, jakie mechanizmy rządzą pracą naszego mózgu.
2: Teoretycznie technologia ta pozwala na właśnie selektywne włączanie lub wyłączanie komórek nerwowych, pod warunkiem jednak, że mają to odpowiednie białko i wprowadzamy tam światło. Badania mogą być więc wykorzystywane w chorobach mózgu, przyznaje profesor Bartłomiej Kisiel z Wojskowego Uniwersytetu Medycznego.
4: Wiemy, że wiele chorób neuropsychiatrycznych, czy schizofrenia, czy depresja, czy padaczka, to jest aktywacja bądź brak aktywności jakichś określonych obszarów w mózgu, tak? Więc gdybyśmy potrafili te obszary w jakiś sposób regulować, te, które są nadmiernie aktywne, wyłączać, a te, które są niedostatecznie aktywne, pobudzać, to moglibyśmy teoretycznie w jakiś sposób te choroby przynajmniej łagodzić.
2: Naukowcy jednak studzą emocje co do wykorzystania odkrycia w praktyce. Wprowadzanie tych rozwiązań wymaga lat, a nawet dziesięcioleci.
1: O czym informowała Joanna Stankiewicz. Bardzo dziękuję.
5: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Zachód przygląda się zagadkowej śmierci rosyjskiej badaczki Instytutu Przeciwdżumowego. Rosyjskie władze przedstawiają w tej sprawie niejasne wyjaśnienia, równocześnie jednak wprowadzają kwarantannę.

0: Wiemy, że kobieta Daria Szipiłowa, czyli tak jak powiedziałeś, laborantka z Irkuckiego Instytutu Leczenia Dżumy, w ubiegły wtorek trafiła do szpitala w Szelechowie na wschodzie Syberii w obwodzie irkuckim z ciężkim zapaleniem płuc. Dwa dni później zmarła. Rosyjskie media niezależne podały, że kilka dni wcześniej podczas pracy w laboratorium miała rozbić probówkę zawierającą bakterie wywołujące dżumę płucną. Ale być może doszło też do awarii sprzętu. Mówię być może, ponieważ nie ma jednej hipotezy na temat tego, co mogło się stać. Jest też taka, która mówi, że możliwe zakażenie zostało spowodowane podczas wyjazdu służbowego kobiety do Buriacji, aczkolwiek władze tej republiki zaprzeczają, żeby kobieta tam została zakażona. Rosyjska Federalna Służba Sanitarna poinformowała, że u zmarłej kobiety rozpoznano zapalenie płuc o nieustalonym pochodzeniu. Rosjanie twierdzą, że w instytucie nie stwierdzono żadnego wypadku z udziałem niebezpiecznych patogenów, ale też fakt, że mogą rosyjskie władze nie podawać prawdy na temat tego, co się stało, nie powinno nikogo zdziwić i powinniśmy traktować ich komunikaty z dużym dystansem. Jednocześnie podjęto pewne działania, które wskazują na to, że potencjalne zagrożenie jest i rosyjskie władze nie chcą go ignorować. Otóż zidentyfikowano prawie 200 osób, które mogły mieć kontakt ze zmarłą i większość z nich trafiła do szpitali na obserwację. Część skierowano do Instytutu zajmującego się leczeniem dżumy. Według gubernatora obwodu irkuckiego osoby te nie mają objawów. Wykonane badania dały wynik negatywny. W kilku placówkach medycznych w Irkucku wprowadzono 3-tygodniową kwarantannę. W Szelechowie, czyli tam, gdzie doszło do tego incydentu, gdzie znajduje się też zakład, wprowadzono także obowiązek noszenia maseczek w miejscowej fabryce aluminium. Słyszymy, że są to działania zapobiegawcze, a nie dowód na żadną epidemię. Prawnicy ochrony zdrowia, jak czytamy w rosyjskich mediach niezależnych, mówią jednak już otwarcie o tym, że jest to dżuma, ale choroba ta nie jest wymieniana wciąż w oficjalnych dokumentach. Tak jak powiedziałeś, chodzi o dżumę płucną, która przenosi się drogą kropelkową przy bliskim kontakcie z osobą w zaawansowanym stadium choroby. Warto jednak powiedzieć, że dżuma jest dzisiaj chorobą, którą lekarze potrafią leczyć. Bakteria, która ją wywołuje, jest podatna na ciężkie antybiotyki. Kluczowe jest jednak szybkie rozpoznanie i natychmiastowe rozpoczęcie terapii w pierwszej dobie od zaobserwowania objawów. Dlatego też osoby potencjalnie narażone są obserwowane, izolowane i w przypadku uzasadnionego ryzyka mogą otrzymywać profilaktycznie antybiotyki. Przy dżumie płucnej liczą się bowiem te pierwsze dni, nawet pierwsza doba, bo ten okres wylęgania jest bardzo krótki. Więc podkreślam, te 200 osób, o których mówimy, które są objęte obserwacją, to nie są osoby chore. To są osoby, które mogą mieć kontakt ze zmarłą kobietą, więc trudno tutaj na razie mówić o epidemii. Co ważne jeszcze, to to, że choć dżuma może nam kojarzyć się z wielkimi epidemiami z historii, to warto wiedzieć, że naturalne ogniska tej choroby istnieją dziś w kilku miejscach na świecie. Nie są niczym nowym. Bakteria krąży między dzikimi gryzoniami i pchłami, między innymi na Syberii, w Mongolii, w rejonach Ałtaju, czyli na pograniczu Rosji, Kazachstanu, Chin i Mongolii, bo tam nie została wyeliminowana. Ostatni potwierdzony przypadek u człowieka w Rosji odnotowano 10 lat temu w kraju ałtańskim, gdzie zachorował 10-letni chłopiec, który miał kontakt z tuszą świstaka.
1: Tutaj rozumiem, że mamy taką delikatną sytuację, że z jednej strony nikt nie ufa Rosji, a z drugiej strony też nikt nie chce panikować. Więc jak reaguje Zachód? Co na przykład mówią Stany Zjednoczone?
0: Zachód reaguje bardzo spokojnie, bym powiedziała. Stany Zjednoczone oficjalnie potwierdziły, że obserwują sytuację. Departament Stanu przekazał, że monitoruje doniesienia o śmiertelnym przypadku podejrzenia dżumy płucnej w obwodzie irkuckim we współpracy z CDC, czyli z Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom w Stanach Zjednoczonych, z innymi amerykańskimi agencjami. Sprawie przygląda się także według portalu Axios sam Biały Dom. Jednocześnie Waszyngton wzywa Rosję do szybkiego, przejrzystego przekazywania wiarygodnych informacji. No taki dyplomatyczny zwrot. Pytanie oczywiście zasadnicze, czy Rosja tę prośbę spełni. Co do tego, jak pokazuje chociażby historia Czarnobyla, można mieć poważne wątpliwości.
1: Tak, przejrzyste i szybkie przekazywanie informacji. Magdalena Skajewska, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
1: A w studiu Radiowej Jedynki jest osoba, która ma zdjęcie z laureatem Nagrody Nike. Widziałem już. Martyna Podolska, dzień dobry.
2: Rzeczywiście wczoraj wieczorem odbyła się uroczystość już po raz 30 wręczenia tej najważniejszej polskiej nagrody.

0: literackiej, czyli nagrody Nike, i to trofeum powędrowało do rąk Werber. Szczepana Twardocha. Właśnie. Za jego powieść Nul. Co więcej, autor otrzymał także nagrodę Nike Czytelników, zatem podwójne wyróżnienie.
1: Czyli wszyscy się zgadzają, że jest to dobra książka.
0: To jest znakomita literatura. Oczywiście są pewne głosy, bo to jest opowieść o wojnie w Ukrainie, są pewne głosy, że wypadało nagrodzić tę powieść, ale ona jest zupełnie niepoprawna politycznie, zatem to rzeczywiście nie ma żadnego tak naprawdę znaczenia. Znaczenie ma język tej powieści, żargon, jej autentyczność, no i to, że tak naprawdę czujemy się, jakbyśmy byli tam razem z głównym bohaterem tej powieści.
1: Bo Szczepan Twardoch tam był,
0: jeździł i dalej jeździ na Ukrainę i wspiera Ukrainę, wspiera żołnierzy ukraińskich, organizując liczną pomoc, taką fizyczną pomoc, zbierając też fundusze i na sprzęt wojskowy i na pomoc humanitarną, ale rzeczywiście przeraża nas ten autentyzm. To nie jest reportaż, a czytamy tę powieść, jakby to był naprawdę dokument. Dzięki właśnie temu językowi, którego używa Twardoch, i między innymi to zostało docenione, mówi nam przewodniczący jury wręczający wczoraj nagrodę Szczepanowi Twardochowi, Witold Bereś.
2: Nie mamy wątpliwości, że to jest prawda, chociaż to jest w dużej mierze kreacja autorska, twórcza. Ten język jest czymś wyjątkowym, on jest bardzo krwisty, jest pełen krwi, bólu, przemocy, takiego niepoprawnego myślenia, ale on nam uświadamia, że przecież my ten język znamy z codzienności, że my w sporach, kłótniach, waśniach często używamy argumentów absolutnie nieprzyzwoitych.
0: Szczepan Twardoch nie chce mówić wprost o tym, czy wierzy w to, że literatura może zmieniać rzeczywistość, może zmieniać świat. Ja głęboko wierzę, że choć jeden czytelnik zmienił swoje nastawienie do Ukrainy, do Ukraińców po przeczytaniu tej znakomitej powieści, chociaż nie jest to powieść, która ma konkretny wymiar polityczny. I o tym opowiadał wczoraj laureat Nagrody Literackiej Nike.
3: Ja nie myślę o tej powieści w kontekście tego, co się dzieje w Polsce, ani sytuacji politycznej. Nie napisałem tej powieści w sprawie, w żadnej sprawie. Ta powieść służy samej sobie i tak jak każda powieść powinna służyć samą sobie i sama siebie wyczerpywać. Tylko wtedy powieść ma szansę przetrwać dłużej niż okoliczności, w jakich powstała.
0: I z pewnością tak będzie. Sam autor uważa, że to jego najważniejsza książka w jego dorobku, a świętuje w tym roku 25-lecie swojej twórczości. Zatem pięknie się składa, że otrzymał nagrodę literacką Nike. Czterokrotnie był nominowany do tej nagrody. W 2013 roku, czyli 13 lat temu, otrzymał nagrodę Nike Czytelników za jego powieść Morfina. Teraz powtórzył ten sukces nawet dwukrotnie, a ten pomysł wziął się no właśnie z życia. I tam jeździł, tam odwiedzał, tam bywał w okopach, rozmawiał z żołnierzami i pisał. Miał powstać esej, ale powstała powieść.
3: Ta powieść się zaczęła w Kijowie, kiedy przyjechałem do Kijowa już w drodze do domu z Donbasu. I poszedłem na kolację do jakiejś przyjemnej restauracji i chciałem sobie zrobić notatki, tylko z tego, co tam ostatnio widziałem i tak dalej. No, zacząłem notować, po czym następnego dnia, kiedy spojrzałem w te notatki, no, to okazało się, że mam początek powieści. Wtedy zrozumiałem, że to jest to, co powinienem zrobić właśnie, napisać powieść o tym.
0: I na szczęście napisał powieść Szczepan Twardoch. To jest znakomita literatura, która pochłania, która przeraża i która może będzie takim budzikiem, jeśli przeczytamy ją dogłębnie.
1: Co ty zrobiłaś?
0: Co ja zrobiłam? Ja jestem zachwycona. Uważam, że jest to jedna z najważniejszych książek 2025 roku, bo ona została wydana w tamtym roku już. Ale drodzy państwo, proszę przeczytać. Z oczywiście obawami, bo chyba wszyscy wiemy, co się dzieje za naszą wschodnią granicą.
1: Martyna Podolska, bardzo dziękuję.
4: Polskie Radio. Jedynka.
1: W programie W Samo Południe czas na sport. Kacper Merk jest
5: tak
1: na miejscu.
5: Słuchałem jak zaczarowany, jak Martyna.
1: Ja wiem, że chciałbyś od razu pójść teraz czytać Nul Szczepana Twardocha, ale ja nie pozwolę.
5: Właśnie nie, bo ja nie lubię czytać kilku książek naraz, a wczoraj zacząłem nową, więc muszę poczekać.
1: Dobrze, chwilę. O literaturze porozmawiamy innym razem. Szkoda. Teraz bardzo proszę o informacje ze świata sportu. Dobrze. One też są ważne i potrzebne.
5: Oczywiście,
1: wiesz?
5: Że są bardzo ważne. Sport na żywo jest najciekawszy na świecie. I niestety to jest zła informacja, ale Hubert Hurkacz dosłownie kilka minut temu musiał poddać swój półfinałowy mecz mecz w Pekinie. To jest nasz najlepszy tenisista. Z powodu kontuzji

0: Pachwiny w drugim secie. Taki nieszczęśliwy uślizg przy próbie dobiegnięcia do piłki. No i było już widać w pewnym momencie, że nic z tego nie będzie. Hubert Hurkacz miał już problemy z tą Pachwiną w starciu ćwierćfinałowym z Karenem Haczanowem. Tam potrzebował przerwy medycznej. Wtedy to się udało zaleczyć. Dzisiaj już się nie udało tego zaleczyć. No i w finale zagra Alex de Minaur. Inna sprawa, że Australijczyk grał w tym spotkaniu trochę lepiej. Wygrał pierwszego seta 6-4. W drugim prowadził 3-1. No i wtedy Hurkacz zrezygnował z dalszej rywalizacji. Szkoda. Niemniej półfinał w Pekinie to jest naprawdę bardzo dobry, kolejny bardzo dobry wynik tej jesieni Huberta Hurkacza i to trzeba pochwalić. W 1/8 finału w Pekinie jest Iga Świątek i ona dzisiaj rano to przyprawiła kibiców o naprawdę duże nerwy albo i palpitacje serca, bo przegrywała już 4-6-2-5 i rywalka serwowała. To była Donna Vekić i naprawdę tam niewiele brakło, żeby odpaść
1: tak,
0: w tej trzeciej rundzie.
1: Tak, Iga Świątek lubi takie filmowe scenariusze.
0: Dokładnie
1: w swoich meczach,
0: tak.
1: Niestety.
0: I to był taki filmowy scenariusz. Doprowadziła do tiebreaka w tym drugim secie. Tego tiebreaka wygrała 7-0. W tiebreaku gra się do 7 wygranych punktów. Pierwszy raz w życiu Iga Świątek wygrała tiebreaka do zera. Zazwyczaj tam wygrywasz 7-2, 7-3 w tiebreaku, a tutaj 7-0. No i tak się rozpędziła, że trzecią partię też już wygrała. Jest w czwartej rundzie, w której to zmierzy się z taką młodą Amerykanką Iwą Jović. I jeszcze chciałem o naszych piłkarzach powiedzieć, rzecz jasna, bo wieczorem...
1: Chciałeś?
0: Chciałem, no bo mam nadzieję, że będą państwo słuchali wieczornych transmisji z Zenicy w Bośni i Hercegowinie na antenie radiowej jedynki. Od godziny 20 nasze studio, od 20:45 mecz Bośnia i Hercegowina, Polska właśnie. To jest nasze czwarte w ostatnim czasie spotkanie w Lidze Narodów. Jedno wygraliśmy, ostatnio z Rumunią 6-0, jedno przegraliśmy w Szwecji, a jedno zremisowaliśmy z Bośnią i Hercegowiną tutaj w Warszawie 0-0. Dzisiaj rewanż. No i potrzebujemy ograć tych Bośniaków, żeby wyprzedzić ich w tabeli i żeby liczyć na to, że reprezentacja Polski awansuje do dywizji A Ligi Narodów. Przez lata w tej dywizji A byliśmy, ostatnio spadliśmy, no więc fajnie byłoby to teraz tak odwrócić i dzisiaj wygrać w Bośni,
1: tak,
0: po
1: oczywiście.
0: Prostu. No.
1: Robert Lewandowski będzie musiał słuchać jedynki, tak?
0: Tak.
1: Żeby się dowiedzieć, co się dzieje
0: tak,
1: na meczu.
0: Tak, będzie na pewno słuchał radiowej jedynki. Mam nadzieję,
1: grać
0: że...
1: Grać nie będzie.
0: Nie, grać nie będzie, bo jest zawieszony za żółte kartki. Taki Lewandowski bośniacki, czyli Edin Dzeko, też nie będzie grał bez dwóch najlepszych napastników te reprezentacje, ale czasem takie... Dobrze, już wiem, że muszę kończyć, przepraszam.
1: Tak, daje takie jasne sygnały.
0: Tak,
1: już?
0: Tak. Poza tym widzę, kto przyszedł do studia, więc...
1: Kacper Merk kompletnie nieprzymuszony dobiegł.
0: Dziękuję.
1: Postawił kropkę. Dziękuję bardzo. Nogami przebiera Błażej Prośniewski.
2: Dzień dobry.
1: Dlatego, że ma bardzo ciekawe dane o tym, jak ciasno w mieszkaniu mają Polacy, tak? Można tak powiedzieć?
2: Można tak powiedzieć, bowiem jak wynika z badań, połowa rodziny w Polsce ma do dyspozycji nie więcej niż 65 metrów kwadratowych. Tak wynika z danych opracowanych przez firmę Mzuri na podstawie europejskiego badania warunków życia ludności. No a skoro badanie europejskie, to możemy porównać to, jak my mieszkamy do tego, jak mieszkają przedstawiciele innych unijnych nacji. W przypadku Polski średnia powierzchnia głównego miejsca zamieszkania gospodarstw domowych wynosi 83 metry kwadratowe, no ale już wspomniana mediana spada do 65 metrów, co oznacza, że połowa mieszkań ma powierzchnię mniejszą niż ta wartość, a połowa analogicznie większą. No i pod tym kątem gorzej wypadają tylko Litwa, Łotwa i Rumunia. W czołówce natomiast krajów z największymi mieszkaniami mamy takie kraje jak Malta, Norwegia, Luksemburg, Belgia czy Cypr. Tamta mediana waha się między 120 a 140 metrów kwadratowych. U nas, przypomnijmy, to 65 metrów. No to są przede wszystkim państwa, które
1: albo
2: są...
1: się w tych mieszkaniach?
2: Zamożniejsze od nas, być może. Albo takie, w których duża część populacji po prostu mieszka w domach, a nie blokach. No a w Polsce jest odwrotnie. Blisko 60% z nas mieszka w budownictwie wielorodzinnym. No a tam mieszkania są siłą rzeczy mniejsze niż powierzchnia domu jednorodzinnego.
1: Pozostając nad Wisłą, mamy nowy program dopłat do magazynów energii.
2: Tak, ogłosiło ten program właśnie Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Budżet tego programu to 1 000 000 000 zł. Nabór ruszy 20 października. W jego ramach, jak mówi wiceszef resortu klimatu i środowiska Sławomir Ćwik, będzie można dostać nawet 19 000 zł dofinansowania. Co istotne, środki te skierowane są do osób, które już posiadają mikroinstalacje OZE przyłączone do sieci elektroenergetycznej.
3: Ci, którzy korzystają z systemu net billing, będą mogli uzyskać wsparcie do

0: 16 tysięcy na zakup przydomowego magazynu energii, na metr meteringu do 8 tysięcy złotych. W sytuacji, jeżeli magazyn będzie wyprodukowany w krajach Unii Europejskiej, będzie dodatkowa premia 2 tysięcy złotych. Do 1000 złotych będzie można uzyskać dodatkową premię za montaż magazynu ciepła, przy czym nie będą to mogły być małe magazyny, ale takie, które mają ponad 100 litrów pojemności.
1: To jeszcze warto dodać, że z tych środków będą mogli skorzystać nie tylko ci, którzy dopiero teraz zdecydują się na magazyny energii, ale także ci, którzy je założyli po 1 listopada 2025 roku.
2: Błażej Prośniewski, bardzo dziękuję. Dziękuję. A do studia jedynkowego wszedł już pewny siebie Patryk Michalski.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Pewny siebie dlatego, że po godzinie 13 poruszy temat o tym, jak tej pewności w pewnym momencie może zabraknąć.
3: I jak bardzo tej pewności brakuje niektórym przez kompleksy, które pewnie wiele osób ma. Ciekawe, czy jest ktoś, kto nie ma tych kompleksów. O to też zapytamy po 13, ale zapytamy też, jak sobie z nimi radzić. Myślę, że ten temat, który poruszyliście też w magazynie o dzieciństwie bez przemocy, bez krzyku, też bardzo będzie wiązał się z tym naszym tematem po 13.
2: To pewnie bardzo mocno się wiąże z tym, o czym mówiłeś. Patryk Michalski będzie z Państwem po godzinie 13 w programie Tylko Szczerze. Czekamy na Państwa telefony, a to było w samo południe. Karol Surówka, do usłyszenia.

0: Jedynka. To jest radio. Reklama.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Frytkownica beztłuszczowa Airfryer 2150 W Silvercrest. Tylko 189 zł. Najniższa cena z 30 dni 249 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
0: Zdrowit.
5: Cześć, siostrzyczko.
6: Gratulacje.
5: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
6: Ania.
5: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
6: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
5: Obiecuję.
7: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
9: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
8: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
9: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
10: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych świeżych produktów w Polsce, potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
11: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
13: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
12: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
14: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
12: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
14: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
15: A teraz w RTV Euro AGD.
16: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
17: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
0: Reklama. Radio kierowców.

0: Ewa Mierzejewska, zapraszam. Na ekspresowej 74 na trasie Opatów-Kielce w pobliżu miejscowości Jałowęsy nadal trwa wyciąganie samochodu ciężarowego z rowu i z tego powodu całkowicie zablokowana jest jezdnia w kierunku Kielc. Tutaj można jechać drogą krajową numer 9 przez Opatów, a następnie trasami lokalnymi. Bez zmian także w Błaszkach, to jest z kolei krajowa 12 między Sieradzem i Kaliszem i województwo łódzkie. Po zderzeniu trzech samochodów osobowych, wskutek którego jedna osoba została ranna, droga także jest zablokowana na 302 kilometrze. Tutaj najpierw trzeba jechać ulicami Błaszek, a następnie trasami lokalnymi. Bez zmian także na ekspresowej piątce na węźle Trzebnica i na odcinku do węzła Kryniczno. Po zderzeniu samochodu osobowego i busa na 150 kilometrze zablokowany jest prawy pas w kierunku Wrocławia. Dobre informacje z S7 w okolicach Warszawy między węzłami Zamienie i Lotnisko. Udrożniono przejazd po tym, jak w pobliżu Dawidów Bankowych zderzyły się dwa samochody osobowe i samochód dostawczy. Tam było zwężenie w kierunku Warszawy i korek. Ten korek także już się rozładował. Podobnie na S8 między węzłami Wypędy i Opacz w pobliżu Michałowic. Tutaj też było zwężenie w kierunku Warszawy na 8 kilometrze po kolizji dwóch samochodów osobowych. Tutaj ta trasa także jest już odblokowana. I podobnie jest na S11 na trasie Kurnik-Poznań między węzłami Koninko i Poznań-Krzesiny. W pobliżu Jaryszek, przypomnijmy, zderzyły się samochód osobowy i ciężarowy, wskutek czego jedna osoba została ranna i było zwężenie w kierunku Poznania. Trasa jest już odblokowana i w tym miejscu nie ma już dla kierowców żadnych utrudnień. Od dziś do piątku kierowcy podróżujący przez województwo łódzkie, a jedynką w kierunku Katowic muszą liczyć się z utrudnieniami. Na 264 kilometrze trasy między węzłami Kutno Wschód i Piątek prowadzone są prace związane z wymianą delatacji.
1: Jest 13:00, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, zapraszam, Monika Gniewaszewska. Rozwój Plus chce, by wszyscy, zarówno posłowie, jak i senatorowie, wzięli udział w szkoleniach wojskowych. Pomysł wywołał burzę w Sejmie, o czym za chwilę nasza reporterka. Szef MONU spotkał się z prezydentem USA. Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził, że rozmowa z Donaldem Trumpem była. Polska ma w pełni zapełnione magazyny gazu, zapewnia minister energii.
2: Jednocześnie prowadzimy też proces inwestycyjny związany z tym, aby pojemność magazynowa była większa.
1: Parlamentarzyści mieliby ćwiczyć w wojsku. Klub Rozwój Plus składa projekt ustawy, który przewiduje obowiązkowe szkolenia wojskowe dla posłów i senatorów do 60 roku życia. Szkolenie ma się składać z dwóch części, teoretycznej i praktycznej, na poligonie. Pomysł ten wywołał jednak burzę w Sejmie. O to zapytamy teraz Sylwię Białek. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Czy politycy na takie szkolenia chętnie się wybiorą?
3: Eurodeputowany Stowarzyszenia Rozwój Plus Michał Dworczyk powiedział, że niestety wiedza na temat bezpieczeństwa, a szczególnie obronności, jest wśród parlamentarzystów ograniczona i stąd pomysł obowiązkowych szkoleń.
4: Wszyscy w Polsce, niezależnie od tego, jaki zawód wykonują, powinni przejść szkolenie wojskowe, a parlamentarzyści powinni dać przykład, dlatego mówimy parlamentarzyści w kamasze.
3: Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej krytycznie wypowiedział się o pomyśle kolegów z klubu Rozwój Plus.
5: Ja bym chciał, żeby naprawdę za... Te kwestie dotyczące szkoleń, dotyczące bezpieczeństwa odpowiadało Ministerstwo Obrony Narodowej.
3: Negatywnie ten pomysł ocenił jednak także Zbigniew Kuźmiuk, który do niedawna przecież z ludźmi Mateusza Morawieckiego był w jednej partii. Jak mówił, parlamentarzyści mają dużo spraw na głowie.
6: Okazuje się, że tych kandydatów, którzy chcą, marzą nawet o byciu w polskiej armii, armia nie jest w stanie zagospodarować, bo nie ma na to pieniędzy, więc naprawdę bądźmy poważni, jeżeli ten system będzie wydolny, to pewnie przyjdzie czas i na parlamentarzystów.
3: Klub Rozwój Plus chce też umożliwić posłom i senatorom służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej i to też ten projekt przewiduje.
1: A tematem zajęła się Sylwia Białek. Dziękujemy za relację. Szef MONU spotkał się z prezydentem USA. Do spotkania dojść miało kilka miesięcy temu, kiedy to nie padła jeszcze deklaracja Donalda Trumpa o stałych bazach USA w Polsce. Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że rozmowa o obecności amerykańskich żołnierzy w naszym kraju trwa od dawna i kieruje się swoimi prawami.
7: O rozmieszczeniu wojsk w Europie decyduje prezydent Trump po przeglądzie, który zostanie opublikowany pewnie pod koniec tego roku. Jaki jest harmonogram prac nad bazą? Dyskusja toczy się teraz, spotkania zespołów negocjacyjnych. W listopadzie do

0: Pentagonu powinien trafić przekazane informacje zespołów negocjacyjnych o możliwych lokalizacjach i wtedy sekretarz Hegseth będzie podejmował tę decyzję. Następnie w grudniu decyzja Białego Domu.
1: Szef MON-u nie chciał komentować doniesień medialnych o tym, że Donald Trump miał naciskać na ludowców, by weszli z koalicji z polską prawicą. Kulisy spotkania Władysława Kosiniaka-Kamysza wciąż jednak budzą emocje. Do sprawy odniósł się na antenie TVN24 premier. Donald Tusk podkreślił, że rozmowa szefa MON-u, prezydenta USA, miała poufny charakter. Zapewnił przy tym, że nie chodziło o bazy wojskowe w Polsce. Premier przyznał, że rozmowa była dyskretna i dotyczyła sytuacji wewnętrznej w Polsce. Nauczyciele domagają się podwyżek. 17 października NSZZ Solidarność organizuje w Warszawie ogólnopolską manifestację. Związkowcy chcą 15-procentowego wzrostu wynagrodzenia zasadniczego oraz powiązania pensji ze średnią w gospodarce, mówi Bożena Brauer, przewodnicząca Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność w Gdańsku.
2: Chodzi o to, żeby nauczyciele też odczuwali jakąś poprawę, jeżeli jest wzrost gospodarczy. Do tej pory nauczyciele niestety nie korzystają z tego i to jest nasz postulat od 2017 roku.
1: Zdaniem Ministerstwa Edukacji 3-procentowe podwyżki będą realnie odczuwalne dzięki zmianom progów podatkowych, a NSZZ Solidarność opracował 12-punktową strategię dotyczącą zmian w edukacji. Wśród postulatów są m.in. ograniczenie biurokracji, reforma czasu pracy nauczycieli oraz racjonalna polityka kadrowa. Sąd Okręgowy w Krakowie nakazał kandydatce na prezydenta Krakowa, senator Monice Piątkowskiej, sprostowanie informacji dotyczących sposobu głosowania przez Łukasza Gibałę w Radzie Miasta. Wniosek w trybie wyborczym to reakcja na słowa kandydatki. Monika Piątkowska podczas debaty w programie telewizyjnym stwierdziła, że po przeanalizowaniu głosowań jej konkurenta z czasu, gdy był on radnym, wynika, iż w większości przypadków wstrzymywał się on od głosu. Zdaniem Łukasza Gibały to nieprawda, sąd przyznał rację Gibale i nakazał sprostowanie wypowiedzi senator Piątkowskiej na portalach Facebook i Instagram.
3: To są aktualności jedynki.
1: W Polsce magazyny gazu są zapełnione niemal w 100%, mówi minister energii w przeddzień sezonu grzewczego. Miłosz Motyka zapowiedział, że pojemność polskich magazynów gazu będzie zwiększana.
4: Jednocześnie prowadzimy też proces inwestycyjny związany z tym, aby pojemność magazynowa była większa. To po pierwsze. Po drugie, mamy zagwarantowane dostawy. Mamy zużycie też na pewnym poziomie zabezpieczone z naszych krajowych źródeł, z krajowego wydobycia. Dostawy są realizowane w sposób niezachwiany, więc nie ma żadnego ryzyka, żeby w jakikolwiek sposób sytuacja gospodarcza zmuszała nas do ograniczeń.
1: Średnie zapełnienie magazynów gazu w Unii Europejskiej w ostatnich latach wynosiło niemal 88%. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
6: Pogoda.
1: Do końca dnia pogodnie i z licznymi przejaśnieniami na wschodzie. Na termometrach od 13 stopni na północnym wschodzie, 16 w większości regionów, do 18 na południowym zachodzie. Wiatr jest słaby i umiarkowany, ale na północy porywisty. Ciśnienie w Warszawie to 1011 hektopaskali.
5: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego o dzisiejszym stanie wód w wybranych rzek Polski o godzinie 8. Stan wody Wisły układał się w strefie wody niskiej lokalnie średniej i wynosił w Karsach 78 cm. W ciągu ostatniej doby bez zmian. W Szczucinie 68 cm. W ciągu ostatniej doby było 1. W Zawichoście 161 cm. W ciągu ostatniej doby bez zmian. W Puławach 66 cm. W ciągu ostatniej doby przybyło 1. W Warszawie 100 cm. W ciągu ostatniej doby bez zmian. W Kępie Polskiej 154 cm. W ciągu ostatniej doby było 2. W Toruniu 80 cm. W ciągu ostatniej doby bez zmian. W Tczewie 221 cm. W ciągu ostatniej doby było 6. Na Sanie w Przemyślu 75 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 1. Na Narwi w Ostrołęce 63 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 1. Na Bugu we Włodawie 54 cm, w ciągu ostatniej doby.

0: doby bez zmian. Stan wody Odry układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wynosił w Raciborzu Miedonii 110 cm, w ciągu ostatniej doby było 1, u Ściany Sekłockiej 268 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 3, w Melczycach 99 cm, w ciągu ostatniej doby przybyło 2, w Połęcku 36 cm, w ciągu ostatniej doby przybyło 2. Stan wody Warty układał się w strefie wody niskiej i wynosił w Poznaniu 120 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 1, w Gorzowie Wielkopolskim 166 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 1. Aktualne prognozy i ostrzeżenia hydrologiczne dostępne są w serwisie hydrologicznym pod adresem hydro.imgw.pl.
1: Jedynka. Polskie Radio.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Tak wołają o pomoc osoby starsze cierpiące na depresję. Zwykle nic nie mówią, obawiając się braku zrozumienia. Wstydzą się. Czasami po prostu nie chcą być ciężarem dla bliskich. Oznaki depresji w podeszłym wieku są trudne do odczytania. Dowiedz się, jak je rozpoznać. Zadzwoń na antydepresyjny telefon zaufania Fundacji Itaka. 22 654 40 41 www.stopdepresji.pl.
2: Ogłoszenie społeczne.
4: Reklama. Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
8: Jeść?

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł. Media Expert, taniej masz.
4: Reklama. Autopromocja.
5: Kiedy już prawie wszyscy zobaczyli lalkę, pojawiają się pytania. A co było dalej? A jak to było naprawdę? I dlaczego w ogóle takie zamieszanie? Odpowiedzi w jedynce. Zapraszamy na weekend z lalką.
4: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Kwadrans po 13:00 i to radiowa jedynka. Muzycznie dość łagodnie zaczynamy tę godzinę. Ciekawe, czy też łagodnie będzie przebiegała nasza dyskusja. Patryk Michalski, dzień dobry.
1: Tylko szczerze.
0: I do tej dyskusji tylko szczerze gorąco zapraszam. 22 645 22 66 to nasz numer. I mam nadzieję też, że w dobrym samopoczuciu wystartowali Państwo w nowy tydzień, ale to samopoczucie czasami psują kompleksy. Bo miałam zrobić summer body na plażę, ale lato już dawno za nami i kilka kilogramów na jesień znów się przybrało. Bo w wakacje miałam wyjść do ludzi, ale nawet na urlopie ktoś jednak siedział w kącie. Bo miałem być lepszym tatą, miałam być lepszą mamą, ale czasami puszczają mi nerwy i krzyknę na swoje dziecko. Albo że nos nie taki, albo że uszy odstają, albo że sąsiedzi to co 3 miesiące wyjeżdżają na wakacje, a nas stać ledwo raz do roku na wyjazd nad morze. W głowach niektórych osób pojawiają się takie myśli i powodują różne rzeczy. Jakie i jak sobie z nimi radzić? Czy potrafimy sobie radzić z kompleksami? Jakie sposoby mają Państwo, żeby tak krytycznie nie myśleć o sobie samym? To pytanie do naszej poniedziałkowej dyskusji. 22 645 22 66. Czekamy już na telefony. Ula czeka, żeby je odbierać. Proszę też komentować ten temat na naszym Facebooku. A z nami jest nasza ekspertka, pani Mariola Pietroń-Ratyńska, psycholożka z Uniwersytetu WSB Merito. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Pani Mariolu, czy zna pani w ogóle kogoś bez kompleksów? Czy to jest już tak przypisane do naszej natury?
2: Szczerze mówiąc, próbowałam sobie gdzieś tam w zakamarkach pamięci taką osobę znaleźć, ale trudno. Zawsze jest jakieś małe ale. Rzadko kiedy zdarzają się osoby, które faktycznie przyjmują siebie absolutnie bez żadnych uwag. Tym bardziej, że też tak jesteśmy skonstruowani jako społeczeństwo. Tak? Porównujemy siebie. Chcemy mieć poczucie przynależności do jakiejś grupy. Oczywiście do pięknych, zdolnych ludzi sukcesu i tak dalej. Więc praktycznie każdy z nas jakieś chociażby drobne uwagi do siebie ma.
0: No to skąd w takim razie to krytyczne myślenie się w nas bierze? Czy sami je w sobie

0: siewamy, czy no to właśnie jednak presja społeczna, presja bliskich?
1: O, niestety najczęściej karmią nas kompleksami i je podbijają nasi bliscy.
0: Niestety.
1: Bo porównują, dokładnie, porównują z kolegą, z koleżanką, chociażby tak, naszą. To chociażby
0: czyli,
1: kwestia
0: czyli taka
1: jest
0: słynna
1: też...
0: sytuacja z domu. Mamo, dostałem ze sprawdzianu trójkę, ale Rafał dostał piątkę.
1: Tak, ewentualnie zamiast się ucieszyć tą oceną, super, synu czy córko, tak, jest do przodu, a co dostał twój kolega albo koleżanka? Zresztą też szkoła nas cały czas porównuje. Są staniny, wyniki egzaminów i tak dalej. Jakby ta rywalizacja gdzieś tam niestety jest wpisana naszą kulturę.
0: I to
1: jest
0: już
1: ogromną
0: tak właśnie,
1: krzywdą.
0: I to już tak od najmłodszych lat niestety. 22 645 22 66 w poniedziałkowe popołudnie o kompleksach rozmawiamy i o tym, jak sobie z nimi radzić. I pierwszy głos naszego słuchacza jest z nami pan Grzegorz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie. Wróciłem się przed wami, nazywam się Grzegorz i nie posiadam kompleksu.
0: A jednak są w takim razie nie takie osoby.
2: Naprawdę, mam odbycie to, co mam, to na to, co zapracowałem, to, co chciałem się na razie, że tak powiem, spełnia, że jestem szczęśliwie. Jestem szczęśliwym człowiekiem. Nie wiem, no nie porównuję się do tego, nie wiem, że sąsiad jedzie na wakacje 4 razy. No ja tu jechałem 2, no fajnie, mogłem nie jechać ani razu, bo nie wiem, mam takie auto, jakie mam, no bo takie chciałem mieć. No, no to, że sąsiad ma Porsche, no fajnie, że ma Porsche, no ja mam trochę gorsze, no ale co z tego? No czy ja mam z tego powodu, nie wiem, siedzieć na kamieniu i płakać? No nie, no. Dlatego ja sobie żyję szczęśliwie i naprawdę nikt mi nie przeszkadza.
0: Pytanie, no właśnie, jeżeli ten samochód też jeździ i nie kapie na głowę, no to chyba wszystko jest w porządku, prawda?
2: No, moim zdaniem jest bardzo dobry, ma 5 latek, sobie spokojnie nim podróżuję, no.
0: Czyli panie Grzegorzu, no w takim razie...
2: Mieszkanie mam jakie mam, 2 zdrowe córki, piękną żonę, no, no czego więcej chcieć?
0: Czyli w takim razie są ludzie bez kompleksów i taki
2: tak,
0: człowiek...
2: Są tacy ludzie w tym kraju, na tym świecie. Jestem tego chodzącym przykładem. No to... Jeszcze, żeby nas więcej było.
0: Cieszę się, że od takiego pozytywnego przykładu zaczynamy. No to może jeszcze ktoś bez kompleksów też zadzwoni. Dzięki serdeczne, panie Grzegorzu, i czekamy na telefony 22 645 22 66. Od pana Grzegorza nie usłyszeliśmy, jak sobie radzić z kompleksami, bo pan Grzegorz po prostu ich nie ma. No ale może zadzwonią jednak tacy słuchacze, którym coś w sobie przeszkadza i powiedzą, jak sobie z tym radzić. 22 645 22 66. Proszę dzwonić, czekamy na telefony. Pani Mariolu, tu zwracam się do naszej ekspertki znów, pani Marioli Pietroń-Ratyńskiej, psycholożki. Zauważyłem w telefonie pana Grzegorza, który kompleksów jednak nie ma, ale pojawiły się takie wątki. Na wakacje no, wyjeżdżam, samochód mam jaki mam. Czy w takim razie kompleksy różnią się od płci? Zwracam uwagę na to, na co zwrócił uwagę pan Grzegorz akurat.
1: Tak, zdecydowanie można powiedzieć, że mamy pewnego rodzaju kategorie kompleksów. Mężczyźni częściej zwracają uwagę na kwestie stanu posiadania, jakiś taki sukces zawodowy, bo też jest to związane właśnie z kulturą. Znaczy, mężczyzna powinien konkretne atrybuty, tak, posiadać, też gwarantować poczucie bezpieczeństwa bliskim. Gdzieś tam jest to wpisane właśnie w nasze wychowanie, w kulturę. Historię. Kobiety częściej przywiązują wagę większą do swojego wyglądu, właśnie do budowy ciała, czy też te kilka kilogramów jest więcej, czy też mniej, kwestie włosów, nosa i tak dalej. Tym bardziej, że kulturowo no, mówimy o ładnej dziewczynce, pięknej kobiecie
0: pięknej,
1: i dalej.
0: Prawda?
1: Tak, płeć piękna. Mężczyzna ma być zaradny, ma być odważny, ma być silny. Tak, w naszych oczekiwaniach nie powinien okazywać słabości. Ma na tyle być, bym powiedziała, człowiekiem sukcesu właśnie, żeby gwarantować poczucie bezpieczeństwa swojej rodzinie. A o kobiecie cały czas mamy gdzieś tam te uwagi związane chociażby z wiekiem. Tak jak powiedziałam, z atrakcyjnością fizyczną. To się na szczęście trochę zmienia.
0: Na szczęście, tak, właśnie to chciałem wtrącić, że na szczęście to się powoli zmienia i mam nadzieję, że coraz mniej ludzi na to zwraca uwagę, choć internet nie robi w tym dobrej roboty i tutaj jako facet powiem, że jednak wielu mężczyzn porównuje się z różnymi trenerami, innymi celebrytami, którzy prężą muskuły na Instagramie na przykład i to też bardzo źle robi męskiej głowie, niestety. 22 600

0: 45 22 66. Jak radzimy sobie z kompleksami? To pytanie na poniedziałkowe popołudnie Tylko Szczerze. I są z nami kolejni słuchacze. Pani Aleksandra, dzień dobry.
1: Dzień dobry, Aleksandra Barlinek, pozdrawiam serdecznie. Chciałabym powiedzieć a propos tych wyjazdów, jak tak bardzo się wszyscy porównujemy ze sobą, że sąsiad pojechał, koleżanka gdzieś, rodzina i tak dalej. Ja zawsze w takiej sytuacji myślę sobie, nie w tym roku, to za rok, to za miesiąc, to za jakiś czas. Nie wiadomo, co się wydarzy, pieniądze dzisiaj są, jutro ich nie ma. A tak naprawdę trzeba wierzyć, że będzie lepiej i zawsze mi się to sprawdza. Także...
0: Ale nie ma jakiegoś takiego poczucia czegoś, jakiegoś braku, trochę takiego złego myślenia o sobie wtedy, pani Aleksandro?
1: Czasami, wie pan, patrzy się i tak sobie, też na mojego brata czasami patrzy, on tak podróżuje częściej niż ja i tak mówię, nie powiem, zazdroszczę. No. Ale mówiąc szczerze, zawsze sobie powtarzam, nie w tym roku nie udało się, ale może za rok się uda, może jakoś będzie fajniej.
0: To
1: i
0: jak
1: nie
0: w sobie, pani Aleksandro, te myśli pani wykształciła? Jak pani do nich doszła? Jak o sobie w ten sposób myśleć?
1: Szczerze mówiąc, chyba tak po prostu wychowali mnie rodzice, że nie warto zazdrościć. Zawsze bardziej cieszę się z tego, że komuś się powodzi. Zawsze tak miałam i myślę, że taka po prostu pogoda, ducha, życzliwość do ludzi, to warto w sobie po prostu pielęgnować, nie myśląc o tym, że ktoś po prostu ma lepiej, to ja jestem gorsza. Absolutnie nie. Dzisiaj ktoś ma lepiej, jutro ja będę miała lepiej. Życie się tak bardzo zmienia i ta codzienność nasza, że nigdy nie wiadomo, kiedy się odwróci na dobrą
0: stronę. I to warto mieć w głowie, a nie kompleksy. Pani Aleksandro, dziękuję serdecznie za telefon i za ten pozytywny głos też o wychowaniu rodziców, bo tu w rozmowie z naszą ekspertką nam się pojawiło, że te kompleksy niestety, często pojawiają się z winy najbliższych. Pan Damian, dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Ja chciałbym powiedzieć ze swojej strony tyle, że troszeczkę zgadzam się oczywiście z moimi przedmówcami, że nie warto zazdrościć, ale zazdrość a kompleksy to są dwie różne rzeczy według mnie. Zazdrości oczywiście no, powinniśmy się wystrzegać i nie wiem.
0: Obie rzeczy raczej kojarzą się negatywnie, prawda? I zazdrość i kompleksy.
2: Tak, dokładnie. Tylko, że kompleksy to jest taka rzecz wewnętrzna, wydaje mi się, i większość ludzi w ogóle nie mówi o swoich kompleksach. I troszeczkę nie ufam ludziom, którzy mówią otwarcie, że nie mają żadnych kompleksów, bo jest to takie troszeczkę naciągane według mnie. No a zazdrości oczywiście. No wystrzegam się, tak mi wychowali rodzice, których kocham serdecznie, że, no, że po prostu nie mam w sobie takiego uczucia zazdrości.
0: Aha. A panie Damianie, no, a skoro pan mówi, tak, że no, myśli pan, że nie ma osoby, która nie ma kompleksów, to jak sobie z nimi radzić?
2: Myślę, że po prostu trzeba znaleźć jakąś drogę w życiu, cokolwiek, co nas rajcuje, co lubimy robić, jakieś hobby i znaleźć coś takiego, co po prostu możemy znaleźć swoją drogę, w której będziemy się czuli dobrze, realizując siebie.
0: I która nam będzie podbudowywała tę pewność siebie, a nie ciągłe porównywanie się z innymi.
2: Tak, dokładnie. No walczę z tym całe życie, z pewnością siebie. Także. No to... I jestem pod 40 i sobie uświadamiam, że no kurczę, niektórzy w moim wieku już coś osiągnęli, a ja jeszcze nic, ale z drugiej strony...
0: Panie Damianie, na pewno tak nie jest i proszę aż tak krytycznie o sobie nie myśleć. Życzę powodzenia w takim razie w tej walce, którą pan Damian ciągle toczy, jak powiedział na naszej antenie. 22 645 22 66. Jak radzić sobie z kompleksami? Pytam pana Wojciecha. Dzień dobry. Panie Wojciechu, proszę wybrać jeszcze raz ten numer 22 645 22 66, bo niestety straciliśmy połączenie. Zachęcam też innych, by do nas dzwonili w to poniedziałkowe popołudnie. Rozmawiamy o kompleksach. Skąd się biorą, jak sobie z nimi radzić? Do dyskusji wracamy po maju.

0: Jest 13:30.
1: Polskie Radio. Jedynka.
0: I zgodnie z zapowiedzią po maju, czyli po piosence Maj zespołu Warius Max, wracamy do naszej dyskusji. Choć tak słuchałem tej piosenki, to pomyślałem sobie, że to może być piosenka osoby, która poradziła sobie z kompleksami. Przeszłość upiła słońcem, liczy się tylko szczęście, samo szczęście. No właśnie, czy to jest droga do tego, jak radzić sobie z kompleksami? O tym dziś rozmawiamy tylko szczerze. 22 645 22 66. Jest z nami pani Helena. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Ja chciałam się wypowiedzieć, że właśnie tak jak państwo mówicie, że chyba nie ma człowieka, żeby nie miał jakichś tam kompleksów, ale ja na przykład powiem otwarcie, mam 1,58 m, chciałabym być wyższa, prawda? Ale z kolei mam tyle innych fajnych cech, że to jest dla mnie takie mało istotne.
0: A jakie te fajne cechy, pani Heleno?
2: Słucham?
0: Jakie te fajne cechy?
2: No, na przykład pozytywne, mówię, które mam, życzliwo dla ludzi. Na przykład bardziej bym komuś pomogła, kto ma kompleksy. Aha. A na przykład, no moim zdaniem to jest dobra cecha, a na przykład zarozumialcy albo pewniacy siebie, to już nie dla mnie. A co on tacy? Moim zdaniem to nie jest ujma mieć jakąś tam cechę, na przykład, że tam ma coś człowiek, jakiś kompleks. Bardziej mnie denerwują pewniacy siebie, strasznie zarozumiali, bezczelni nawet aż do tego stopnia ludzie. Dlatego nie miejmy jakiejś tam depresji z tego powodu, że na przykład tam jakąś kompleks mamy. Szukajmy innej.
0: Szukajmy
2: jakiejś
0: innych pozytywnych rzeczy w sobie. Pani Heleno, to jest bardzo dobra rada na to, jak radzić sobie z kompleksami i bardzo dziękuję, że pani się z tym z nami podzieliła. Co powie pani Magdalena? Dzień dobry. Pani Magdaleno, wołamy panią, dobry, jesteśmy na antenie. O, słyszymy się. Super, słuchamy.
3: Tak, a propos kompleksów, ja ich mam całą masę, natomiast nauczyłam sobie z nimi radzić. A jak? Otaczać się ludźmi, którzy budują w nas większe poczucie wartości i wierzyć w to i przede wszystkim negatywy zamieniać w pozytywy.
0: Wow, bardzo, bardzo takie dojrzałe to podejście. A od początku, pani Magdaleno, tak pani miała? Udało się od początku z tymi kompleksami tak poradzić?
3: Nie, absolutnie nie.
0: To co panią doprowadziło?

0: prowadziło do tego miejsca, w którym jest pani teraz?
1: Pewien mądry głos, który nazywa się Mariola Pietrona-Ratyńska.
0: O, no to bardzo się cieszę, że tutaj nam się łączy i pani Magdalena, i nasza ekspertka, pani Mariola Pietroń-Ratyńska. No to nic dodać, nic ująć, pani Magdalena, bardzo dziękuję za telefon. Pan Paweł, dzień dobry.
2: Dzień dobry. No cóż, to co powiedziały pani Helena i pani Magdalena, no to właściwie esencja dzisiejszego programu, bo to jest, powinniście państwo sobie zarchiwizować te wypowiedzi i od czasu do czasu je puszczać. Byłby z tego niezły dżingiel zachęcający do słuchania, ale powiem państwu tak, o ile dorosły człowiek w miarę dobrze sobie radzi z kompleksami, bo ja też mam ich sporo, no już nie będę mówił jakie, bo może to nikogo nie zainteresować, ale zawsze wychodziłem z założenia, będąc dorosłym, że jeżeli komuś przeszkadza to, że jestem gorzej sytuowany albo nie grzeszę specjalnie urodą czy inteligencją, no to jest jeżeli ja nikogo nie zmuszam do przebywania w moim towarzystwie, jeżeli kogoś to razi, no to niech sobie znajdzie towarzystwo.
0: Każdy jest wolnym człowiekiem, prawda?
2: Właśnie, lepszych ludzi ode mnie, a ja sobie znajdę takich, którym to nie przeszkadza. Ale chciałbym poruszyć fakt, że no niestety, ale często bywa tak, że w kompleksy spędzane są dzieci i to nierzadko przez swoich rodziców. I przecież ja wiem, że rodzice nie chcą źle dla dzieci, ale właśnie coś, co przeżyłem wielokrotnie jako dziecko i bardzo, bardzo źle to wspominam, że często byłem porównywany do różnych innych dzieci, no niestety, ale z tego punktu widzenia zobacz, on jest lepszy od ciebie, on ma lepsze oceny, on jest bardziej wybiegany, on jest
0: wysportowany, tak.
2: Czystszy, bardziej pachnący i zęby myjący, że tak powiem, że to bije pod koniec. I dlatego chciałbym zaapelować, żeby no, najlepiej nigdy, a przynajmniej jak najrzadziej taki coś mówić, bo powiem panu szczerze, już na koniec, zdarzyło się raz, że rodzice na siłę niemal usiłowali mnie zakolegować z synem znajomych, ich znajomych, ale sami mówili, że ja właściwie temu ich dzieciakowi nie dorastam do pięt, a na siłę usiłowali nas zakolegować i powiem szczerze, nie skończyło się to koleżeństwo dobrze, bo ja na tego dzieciaka nie mogłem patrzeć i szczerze mówiąc z wzajemnością.
0: No, tak jak pan powiedział na początku, woli pan wybierać towarzystwo takie, w którym czuje się pan dobrze i to też jest chyba bardzo dobry sposób na walkę ze swoimi kompleksami. Dużo wątków, panie Pawle, bardzo dziękuję. Jest z nami pan Wojciech, który znów wybrał nasz numer 22 645 22 66. Mam nadzieję, że się słyszymy, panie Wojtku.
3: Tak, jestem. Super. Pan przede mną bardzo mądrze tyle wątków wypowiedział, że połowę mi, że tak powiem, skradł. Ale mądrze powiedział, że ludzie, którzy oceniają właśnie przez pryzmat jakby posiadania i się człowiek czuje przed... Znaczy, nie warto sobie zawracać głowę znajomymi, którzy patrzą na status, że tak powiem, finansowy, bo oni wiadomo, mają jakieś swoje predyspozycje.
0: Ale panie Wojciechu, to czasami nie są znajomi, to są ludzie nieznajomi na Instagramie, tak, na Facebooku i niestety do nich się wielu ludzi porównuje.
3: Dokładnie, mały tylko jeszcze akcent dla pani, dwie panie wcześniej, która mówiła, że jest niskiego wzrostu, małe jest piękne, bo ja mam niską żonę i żona zawsze mówi, że małe jest piękne. To żeby się, to wiadomo, to też nie jest kompleks. Ale teraz chodzi mi tylko o siłownię, tak w dwóch słowach. Poszedłem na siłownię, wiadomo, z niewyglądem typowo człowieka z siłowni. No i ludzie mają kompleksy. Wiele osób się wstydzi pójść na siłownię.
0: Tak, wiele osób, dla wielu osób to jest bariera.
3: Że wystarczy podejść do tych osób, które się tak patrzą, bo są napakowane, że tak powiem, wytrenowane, zadbane i zapytać ich o jakąkolwiek poradę i oni od razu, człowiek traci z nimi tą przepaść do nich. Stają się od razu chętni od razu chcą pomóc, wie pan o co chodzi,
0: Jakby niknie ta bariera i ten mur, który tak, buduje się we własnej głowie też trzeba
3: tak,
0: powiedzieć.
3: Tak, dokładnie. I jest normalnie, to proszę spróbować, jak ktoś chodzi na siłownię albo idzie pierwszy raz, podejść do tych najbardziej wytrenowanych, poprosić o jakieś pytania, jakieś mięsień, jakby ćwiczyć. I kompleksy znikają od razu, naprawdę.
0: Super rada, panie Wojtku. Ja powiem szczerze, też chodzę regularnie na siłownię i zawsze mam wielki podziw i wielki szacunek właśnie dla tych, którzy zaczynają swoją przygodę dopiero, bo na przykład tych kilogramów jest trochę więcej. Panie Wojtku, dzięki serdeczne za telefon i biegniemy do naszej ekspertki, pani Marioli Pietroń-Ratyńskiej, psycholożki. Pani Mariolu, jedna, domyślam się, że z pacjentek zadzwoniła z wielkimi podziękowaniami, więc to bardzo miłe spotkanie, takie wirtualne tu w naszej audycji, ale ja się odniosę do tego, co wcześniej powiedziała pani Helena. Nawet jeżeli ma się kompleksy, to warto się skupić na tym, co ma się innego pozytywnego, bo przecież każdy człowiek ma w sobie jakieś pozytywne cechy.
4: Powiedziała pani Helena i serdeczności jej przesyłam, bo tak to się dzieje, że my chociażby w pracy terapeutycznej, psychoterapeutycznej budujemy dom, zaczynamy od fundamentów. Przychodzą ludzie faktycznie z kompleksami, z ogromnym lękiem, przed odrzuceniem, przed krytyką. I jakby my terapeuci, terapeutki, wyszukujemy te cechy dobre, te konkretne kompetencje, umiejętności, żeby w ten sposób właśnie tę osobę

0: ustabilizować, żeby zobaczyć właśnie, że potrafi tak piękne rzeczy tworzyć, jest dobrym człowiekiem, wrażliwym i tak dalej.
1: Bo ktoś może ma mały wzrost, niski wzrost, ale wielkie serce. Może ktoś potrafi wspaniale gotować, może ktoś potrafi zrobić świetne ciasto na spotkanie w szkole. No mnóstwo tutaj rzeczy.

0: dla kogoś innego może być właśnie oznaką miłości, troski. Więc,
1: I pewnie właśnie o tym też warto mówić swoim bliskim, nawet jeżeli to jest tylko niedzielny obiad, to warto powiedzieć, że to jest najlepszy obiad na przykład pod słońcem swojej mamie czy babci. 22 645 22 66. Tutaj jednak zrobię gwiazdkę. Ja mamie, babci albo tacie, albo dziadkowi, bo panowie przecież też mogą świetnie gotować. Jeszcze raz 22 645 22 66. Czekamy na państwa telefony do dyskusji o kompleksach. Wracamy za chwilę.

0: To Imany w Radiowej Jedynce za 18 minut 14.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: I ta piosenka też w sumie pasowała do tematu naszej audycji, bo Imany tam w refrenie śpiewała: potrzebuję pomocy, potrzebuję twojej pomocy. No właśnie, jak pomóc sobie, jak pomóc komuś, kto nie radzi sobie ze swoimi kompleksami, o tym dziś tylko szczerze rozmawiamy. 22 645 22 66 jest z nami kolejny pan Wojciech. Dzień dobry. Panie Wojciechu.
2: O. Nie Wojciech, Jarek, ale dzień dobry wszystkim.
0: A dobrze, panie Jarosławie, to tutaj jest pan Jarosław, słuchamy.
2: I tak, ja raczej dzielę moje kompleksy na taką etapowość. W wieku szkolnym, gdzie przede wszystkim kompleksów jako jedynak miałem masę. Później przyszło wojsko, te kompleksy się pogłębiły, że tak powiem, w sumie tym bardziej, że no, jako jedynak miałem ciężko. Natomiast zwalczyłem je i poznałem moją żonę. Za przeproszeniem te wszystkie moje dolegliwości, że chodzi o urodę i tak dalej, to wszystko zginęło, jak się pobraliśmy. Mam jeden kompleks, który nie mogę wyleczyć, za przeproszenie, to jest moje wykształcenie, że kończyłem tylko na maturze, a nie podejmłem, że tak powiem, studiów kierunkowych i tak dalej, bo to z tym mam problem, bo wiem, że może bym coś bardziej osiągnął. W tej chwili to jest tylko jeden mój kompleks, ale syn przychodzi i mówi: tata, fajny z ciebie człowiek.

0: O, czyli znów wracamy do tego, że ludzie, którzy nas akceptują takimi, jakimi jesteśmy. Żona, tak. czy syn, który przyjdzie i powie, że tato, jesteś świetnym gościem. Panie Jarosławie, tak. No to świetna recepta. Cieszę się, że tak jest u pana i dziękuję serdecznie, że zadzwonił pan do nas i podzielił się tym. I pana Wojciecha wołam teraz na antenę. Czy jest z nami?
1: Jest, super, panie redaktorze. Dzień dobry.
0: Słuchamy. Dzień dobry.
1: Jak zawsze świetny temat. Staram się włączyć i powiedzieć o swoich doświadczeniach. I właśnie cieszę się, że był przede mną pan Jarosław, bo między innymi o tym chciałem powiedzieć. Pan Jarosław powiedział, że ma kompleks, bo ma średnie i ma tylko maturę. Mhm. Ja się tym nie zgadzam właśnie. U nas niestety mam 55 lat i przełom wiadomo jakich czasów był taki, że nagle wszyscy musieli mieć wyższe wykształcenie, wszyscy musieli być mądrzy, a zapomnieliśmy o ludziach zwykłych pracy. I dopiero jak pojechałem za granicę, niestety w wieku 40 paru lat, nagle będąc w Polsce wcześniej urzędnikiem, właścicielem firmy, nagle niestety musiałem pojechać odrabiać straty i zostałem zwykłym budowlańcem i podchodził do mnie szef dużej firmy ogromnej, klepał mnie po plecach i mówi: Wojtek, jak ja się cieszę, że jesteś u nas, super praca, bardzo mi się podoba jak pracujesz. Dopiero wtedy poczułem, że tam jestem wartościowym człowiekiem. Skończmy w Polsce niestety z tym, że wykształcenie mówi o tym, jakimi jesteśmy ludźmi. Nie powinno o tym mówić, tylko powinno mówić, jacy jesteśmy poprzez naszą pracę, poprzez to, co robimy, a nie poprzez to, jakie mamy wykształcenie albo jakie mamy zarobki. I właśnie niestety u nas to, co przed chwileczką pan Jarosław powiedział, on ma z tym kompleks. Nie miejmy kompleksów dlatego, bo jeżeli jest dobrym ojcem, dobrym człowiekiem, to jest to najważniejsze, a nie co osiągnąłeś, bo możesz osiągnąć, deptać po drodze ludzi i co to o tobie będzie świadczyło. Więc świetnie, że pan Jarosław o tym powiedział, bo chciałem też do tego nawiązać.
0: No to widocznie tak miało być, że panów pomyliłem i nie te guziczki tutaj się wcisnęły. Panie Jarosławie, mam nadzieję, że pan słyszał to, co powiedział pan Wojciech. Panie Wojtku, bardzo dziękuję, że pan do nas zadzwonił i podzielił się tą swoją refleksją, bo rzeczywiście chyba wykształcenie też często jest takim powodem dla wielu osób, powodem do kompleksów. No to czas teraz podsumować sobie chyba naszą dyskusję z naszą ekspertką, panią Mariolą Pietroń-Ratyńską, psycholożką z Uniwersytetu WSB Merito. Pani Mariolu, no w zasadzie mnóstwo tych rad nasi słuchacze nam dali, jak sobie radzić z kompleksami. Ach, jeszcze mam sygnał zza szyby, że jeszcze pani Renata, to pani Mariolu, proszę chwilkę poczekać, jeszcze pani Renata na zakończenie naszej dyskusji. Dzień dobry, pani Renato.
2: Dzień dobry, witam serdecznie. Ja chciałam taką historię z życia swojego opowiedzieć. No, pracowałam w firmie dużej, co prawda na produkcji. I to były lata 2000. I po prostu na produkcji pracowałam i tam kierownik był Niemcem. I on obserwował moją pracę. I tam po jakimś czasie powiedział mi, że tam swoim akcentem: Renata, ty się tu marnujesz. Więc po prostu zaproponował mi pracę na wyższym stanowisku, czyli w laboratorium. I ja tam oczywiście nie miałam wykształcenia chemicznego, ale chciałam za wszelką cenę tą pracę mieć i po prostu wszystko robiłam, żeby się wszystkiego nauczyć. Więc koleżanki, które tam na zmianie pracowały, pokazywały mi, uczyły mnie wszystkiego. No też było mi łatwiej, bo jakby już pracowałam na produkcji.
0: A nie miała już, pani właśnie, pani Renato, tego kompleksu, że przyszła pani z tego niższego poziomu i tutaj koleżanki już wszystko wiedzą, a ja muszę się uczyć?
2: To znaczy nie, wtedy nie miałam, ale później właśnie kierowniczka tego laboratorium, ona mnie dyskryminowała. No wtedy to były czasy, to po prostu nie było tego, że tam zgłosić gdzieś komuś.
0: Jeszcze nie było takiej świadomości pracowniczej,
2: tak,
0: rozumiem,
2: dokładnie.
0: Pani Renato. Pani Renato, gong wybił, ale dziękuję, że pani też się tutaj podzieliła z nami swoją historią. I teraz podsumujemy sobie dyskusję z naszą ekspertką, z panią Mariolą Pietroń-Ratyńską. Pani Mariolu, dwie rzeczy chyba z tej naszej dzisiejszej dyskusji trzeba sobie wziąć głęboko do serca i głęboko do umysłu. Ludzie, którzy nas akceptują takimi, jakimi jesteśmy, i własne pozytywne cechy, które każdy z nas przecież ma.
3: Dokładnie tak. Ważne jest, żeby przebywać z ludźmi, którzy nas uskrzydlają, którzy dają nam wsparcie. Tak, z takimi, którymi możemy się inspirować. To jest, myślę, że piękne też przesłanie. Też ważne jest,

0: żeby mimo wszystko tych ludzi w jakiś sposób selekcjonować. Ja użyję takiego trudnego słowa, bo to będzie znaczyło, żeby właśnie, jeżeli funkcjonujemy w takim środowisku, gdzie są ludzie nam niesprzyjający, którzy nas krzywdzą, w jakiś sposób hejtują, modne słowo, to warto jest po prostu odsuwać się od tych ludzi, stawiać granice, odbierać te telefony, które dają nam radość i właśnie ludzie, którzy z nami rozmawiają, są nami zainteresowani, nami, a nie tym, co u nas słychać na zasadzie jaki samochód, jakie wczasy. Co zresztą jest
1: nawet
0: dosyć ciekawe.
1: Nawet jeżeli to są telefony od tych najbliższych osób, prawda?
0: Nawet. Ja szczerze mówiąc przyglądam się mediom społecznościowym i targowisku próżności, które się dzieje, bo często tak naprawdę ludzie nie korzystają właśnie z tych przyjemnych momentów, z czasu, który mają ze swoimi bliskimi, a czas jest najdroższą walutą, a skupiają się na tym, żeby dobrze wyglądało zdjęcie na jednym czy drugim portalu, nie?
1: Tak, czyli tutaj też wskazówka, że to, co widzimy w mediach społecznościowych, które niestety przyczyniają się do kompleksów wielu osób, to jest tylko wygładzony wycinek rzeczywistości ludzi, którzy być może też poza tym Instagramem czy Facebookiem też się mierzą ze swoimi kompleksami.
0: Tak, niejednokrotnie z dobrze nałożonym filtrem i przerobionym zdjęciem w różnych, tak, różnych innych aplikacjach, więc jakby uważajmy na to, tak? Warto nie karmić się właśnie mediami. A drugie, twórzmy sobie takie banki naszych dobrych doświadczeń. Gromadźmy wspomnienia, właśnie te drobne sukcesy, które się pojawiają, bo to nas będzie karmić też i na przyszłość.
1: Na kolejne
0: będzie
1: dni,
0: dawać
1: na przyszłość. Tak.
0: Tak.
1: Tutaj pan Paweł, tak? I ostatnie zdanie, bardzo proszę.
0: Jeszcze jedno. Właśnie, dlaczego my nie lubimy tych bufonów, tych, którzy się przesadnie szczycą, chwalą? Dlatego, że kłóci nam się wizja z fonią. To nadmierne przechwalanie się, to puszenie, niejednokrotnie pod spodem ma lęk. Lęk i kompleksy. I ludzie tak bardzo boją się, żeby te kompleksy ich nie wyszły, nie ujrzały światła dziennego, że właśnie nakładają konkretne maski.
1: Taką maskę
0: Często nakładają, tak jest, na przykład w tych mediach społecznościowych, które to
1: ułatwiają. I tutaj kropkę musimy postawić. Pan Paweł mówił o tym, że wszystkie te rady od państwa, które padły, powinny być jakimś naszym radiowym dżinglem, a może powinniście sobie państwo je zapisać gdzieś na kartce i przykleić na lodówce, to myślę, że też może być dobra rada. A ja dziękuję za udział w naszej dyskusji. Mariola Piotroń-Ratyńska, psycholożka z Uniwersytetu WSB Merito, była z nami. Dziękuję.
0: Dziękuję.
1: I tak dobrnęliśmy do końca, za 8 minut 14, nasz koniec, ale początek folderu ulubione, Ula Kaczyńska i Marcin Wojciechowski już w studiu. Co otwieracie w swoim folderze po 14?
2: Oj, puszkę Pandory, chciałoby się powiedzieć, ale wręcz odwrotnie. Otwieramy magazyn...
1: Tydzień z lalką.
2: Magazyn kulturalny, Tydzień z lalką. Marcin przed chwilą się zapatrzył w jeden z ekranów telewizyjnych,
3: bo tam było?
2: Reżyser w kinowej wersji lalki. No, a nam ta lalka przez cały tydzień towarzyszyć będzie w folderze, ale nie tylko.
1: Ale to nie jedyny reżyser, o którym będzie mowa po 14, bo
2: Konrad
1: Miela
2: się jeszcze pojawi.
1: I musicalowy Kościuszko. Ja w ogóle widzę, że jest jakaś moda na musicale historyczne w Polsce, nareszcie. No, 1989, Starzyński.
2: Wzięliśmy przykład z Hamiltona.
1: Bardzo dobry przykład.
2: I będzie jeszcze
3: i Marcelina odwiedzi nas po godzinie 15. Zapraszamy do jedynki. Tak?
1: Folderze ulubione po 14. Ja dziękuję. Do usłyszenia.
4: Jedynka. Polskie Radio.

0: Autopromocja.
1: Po imponującym zwycięstwie nad Rumunami polscy piłkarze odetchnęli z ulgą.
2: Teraz pora zrewanżować się Bośniakom za bezbramkowy remis w Warszawie.
1: W czwartym spotkaniu Ligi Narodów biało-czerwoni spróbują zdobyć punkty w Zenicy.
3: Potrzebowaliśmy tego zwycięstwa i myślę, że to nas nakręci i kolejne mecze też będą tak wyglądały.
2: Mecz Bośnia i Hercegowina-Polska już dziś o 20:45.
1: Zapraszamy na transmisję w programie Pierwszym Polskiego Radia oraz na nasze studio, które rozpocznie pracę już po 20:00.
2: Filip Jastrzębski,
1: Tomasz Kowalczyk.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
0: Reklama. Radio Kierowców.
8: Ewa Mierzejewska, zapraszam. Na S11C w Zachodniopomorskie między węzłami Koszalin Zachód i Zegrze Pomorskie samochód osobowy wypadł z jezdni. Dwie osoby zostały ranne i mamy zwężenie w kierunku Piły na 11 kilometrze. Dobre informacje z S11 także, ale tym razem z Wielkopolski. Między węzłami Poznań Zachód i Poznań Dąbrówka odblokowano przejazd w pobliżu Gołusek. Tutaj po awarii samochodu ciężarowego było zwężenie w kierunku Piły na 24 kilometrze. Na drodze krajowej numer 19 w Siemiatyczach. To jest fragment ulicy Ciechanowieckiej. Doszło do kolizji dwóch samochodów osobowych. Obowiązuje ruch naprzemienny na 135 kilometrze. Tutaj świeża sprawa. Utrudnienia mają zakończyć się mniej więcej o 15:20.

74 w Świętokrzyskiem bez zmian na trasie opatów Kielce w pobliżu miejscowości Jałowęsy. To oznacza, że na czas usuwania samochodu ciężarowego z drogi całkowicie zamknięta jest jezdnia w kierunku Kielc. Tutaj trzeba jechać objazdem przez opatów Krajową 9, a następnie trasami lokalnymi. Droga krajowa nr 12 w Łódzkiem. Tu poprawiła się sytuacja między Sieradzem a Kaliszem w pobliżu Błaszek. Po zdarzeniu 3 samochodów osobowych, wskutek którego jedna osoba została ranna, trasa nie jest już całkowicie zablokowana. Na 302 kilometrze jest zwężenie, obowiązuje ruch na przemian jednym pasem. S5 między węzłami Trzybnica i Kryniczno na 150 kilometrze nadal trwa usuwanie skutków zdarzenia samochodu osobowego i busa. Z tego powodu od kilku godzin jest zwężenie w kierunku Wrocławia. Ograniczenia w ruchu napotkają w tym tygodniu podróżujący 74 między Sulejowem i Żarnowem w Łódzkiem. Na 3-kilometrowym odcinku od Budkowa do Żarnowa układane będą nowe warstwy nawierzchni.

0: Minęła 14. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualność jedynki. Zapraszam. Monika Gniewaszewska. 30 lat ma spędzić w więzieniu Adam Czy. Mężczyzna usłyszał wyrok po zabójstwie ratownika medycznego w Siedlcach. Obniżka cen paliw na stacjach obniży ceny żywności, mówi minister finansów o programie Ceny Paliw Niżej.
1: Dzięki temu programowi inflacja w Polsce będzie niższa.
0: Jest nadzieja kibiców na zwycięstwo mimo braku w grze Roberta Lewandowskiego. Biało-czerwoni zagrają z reprezentacją Bośni i Hercegowiny. Jest wyrok w sprawie zabójstwa ratownika medycznego w Siedlcach. Oskarżony Adam Czy został skazany na 30 lat więzienia. Sędzia Anita Kowalczyk-Makuła w uzasadnieniu wyroku powiedziała, że Adam Czy chciał zabić ratownika i zabił. Dodała, że oskarżony w żadnym momencie nie wyraził skruchy i nie przeprosił za swoje czyny. Prokuratura chce dla Adama Czy dożywocia, nie wyklucza odwołania od wyroku, ale śledczy czekają jeszcze na uzasadnienie jego. Mówi prokurator Anita Żabczyńska.
2: Dopiero po zapoznaniu się z pisemnymi motywami wyroku zostanie podjęta decyzja co do akceptacji tego wyroku, czy też wniesienia środka odwoławczego.
0: Do zabójstwa doszło 25 stycznia ubiegłego roku. Adam Czy uderzył się w głowę w swoim mieszkaniu, po czym wezwał pogotowie. Podczas udzielania pomocy chwycił za nóż i śmiertelnie ugodził ratownika medycznego. Zranił też drugiego pomagającego mu. Wkrótce kierowca, który zabił w sobotę pieszego w Nowym Sączu, usłyszy zarzuty. Prokuratura prowadzi śledztwo w kierunku spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. 21-latek prawdopodobnie brał udział w nielegalnym wyścigu samochodowym. Mężczyzna wjechał na przejście z ogromną prędkością i uderzył w przechodzącego na zielonym świetle mężczyznę. Mężczyzna zginął na miejscu, mówi rzeczniczka prokuratury Justyna Rataj-Mykietyn.
3: W chwili potrącenia prędkość samochodu wyniosła nie mniej niż 120 km na godzinę. Mężczyzna, który przechodził przez przejście, poniósł śmierć na miejscu. Bezpośrednio po zdarzeniu kierujący samochodem został zatrzymany. Został przebadany na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Wynik badania wskazuje, że był trzeźwy. Mężczyźnie pobrano również krew do dalszych badań toksykologicznych.
0: Wczoraj zatrzymano też 20-latka, który prawdopodobnie także uczestniczył w tym samym nielegalnym wyścigu. Litr benzyny 95 ma kosztować jutro nie więcej niż 6 zł i 79 groszy, a oleju napędowego 7 zł i 82 grosze. Ceny paliw na jutro podał minister energii. Zdaniem ministra finansów obniżone ceny paliw spowolnią wzrost cen produktów w sklepach. W ramach pakietu Ceny paliwa niżej rząd obniżył VAT oraz akcyzę na benzynę i olej napędowy. Andrzej Domański powiedział, że trzecia odsłona pakietu CPN będzie miała pozytywny wpływ na inflację.
1: Dzięki temu programowi inflacja w Polsce będzie niższa, bo to mówimy o wpływie na średnioroczną inflację rzędu 0,2-0,3%. W ujęciu miesięcznym to jest spadek pewnie około 0,7% inflacji, czyli bardzo, bardzo dużo.
0: W ocenie prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego wzrost cen surowców energetycznych sprawia, że do końca roku nie ma przestrzeni na obniżki stóp procentowych. Resort obrony pracuje nad tak zwaną ustawą przedwojenną. Ma ona wzmocnić zdolności obronne, usprawnić współdziałanie sił zbrojnych ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo.

0: bezpieczeństwo wewnętrzne, a także dostosować obowiązujące regulacje do zagrożeń. Inicjatywę komentują politycy, europoseł Rozwoju Plus ją chwali. Michał Dworczyk zaznacza przy tym, co jego zdaniem taka ustawa powinna zawierać.
1: Trzeba wprowadzić powszechne szkolenie wojskowe, bo ono jest niezbędne do budowy rezerw, a dzisiaj rezerw nie mamy. Nie mamy, krótko mówiąc, kogo zmobilizować po to, żeby siły zbrojne Rzeczpospolitej Polskiej mogły zrealizować ustawowe zadania, jakim jest obrona ojczyzny.
0: Przepisy pozwolą rządowi skuteczniej reagować na akty sabotażu, mówi z kolei poseł KO. Witold Zębaczyński zaznacza przy tym, że nie chodzi o straszenie społeczeństwa.
2: Nam chodzi o pokazanie, że jesteśmy dobrze zorganizowani i przygotowani. Po tym, kiedy wprowadziliśmy ustawę o obronie cywilnej, czas na kolejny akt prawny przygotowujący już stricte siły zbrojne.
0: Nowe przepisy mogą trafić na biurko prezydenta w ciągu kilku tygodni.
3: To są aktualności jedynki.
0: To już dziś. Bez Roberta Lewandowskiego, ale gramy. W pozytywny finał walki na stadionie w Zenicy wierzą kibice biało-czerwonych. Wieczorem piłkarska reprezentacja Polski zagra z reprezentacją Bośni i Hercegowiny.
4: Apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc niech wygrają i niech idą na fali.
5: 2-0 dla nas.
6: Z Bośnią i Hercegowiną ostatnio tak za bardzo im nie szło, ale chyba myślę, że powinni wygrać.
0: Mecz z Bośnią i Hercegowiną rozpocznie się o 20:45. Spotkanie jest istotne dla tabeli Ligi Narodów. Liderem polskiej grupy jest Szwecja, a Bośnia i Hercegowina zajmuje drugie miejsce. Biało-czerwoni są na trzecim miejscu przed Rumunią. W radiowej jedynce już kilka minut po 20:00 rozpocznie się studio sportowe. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: W tym kraju jest pogodnie z umiarkowanym i małym zachmurzeniem. Najwięcej chmur na północnym wschodzie, tutaj też najchłodniej. Na termometrach od 14 stopni w Suwałkach, 17 w Łodzi, do 19 w Krakowie. Ciśnienie spada, w Warszawie to 1010 hektopaskali.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
7: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
8: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Cześć, siostrzyczko.
10: Gratulacje.
9: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
10: Ania.
9: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
10: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
9: Obiecuję.
11: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
12: Au! Znów ten ból.
13: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
12: Mm-hmm.
13: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
12: Oh.
13: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
14: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
15: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
16: Mnie uspokoiła, jak płakałam.
17: Jak się kłóciliśmy, to nas pan normalnie pogodził.
18: Nie umiałam. To mnie pocieszyła i się udało.
19: Pan mi kibicował i dobiegłam.
20: Jak nie rozumiałam, to mi pani Ania wytłumaczyła.
21: Mówił, że sobie poradzę i wyszło.
22: Nie tylko uczą, codziennie pracują dla rozwoju twojego dziecka. Zawód nauczyciel. Zawód znaczący. Kampania w ramach zadania finansowanego ze środków ministra edukacji.
23: Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
24: A w mojej apce Marian wszystko, co chcę, to mam. Super niskie ceny mają tam.
23: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
24: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi, Marian, pokaż, jak zgarnąć te dwie stówki.
23: A to akurat bardzo proste.
25: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
3: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
2: Rozmowy, analizy i opinie.
1: I dużo muzyki.
2: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
1: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
2: Od godziny 16.
1: Zapraszamy Karolina Rożej
2: i Michał Strzałkowski.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: radio yours. I'm trying to get to sleep.
1: George Michael i Too Funky. Dobra nuta na poniedziałek, 13 minut po 14. Miło ci widzieć, moja radiowa partnerko.
2: Stęskniłeś się?
1: No raczej, oczywiście.
2: To się bardzo cieszę. Rzeczywiście weekend pełen wrażeń za nami, a przed nami piękny tydzień. Mamy nadzieję, że państwo też w tym rytmie funky weszli w nowy październikowy tydzień. Przed nami kolejne wyzwania i kolejne kulturalne atrakcje.
3: Folder ulubione.
2: Marcin Wojciechowski.
1: Ula Kaczyńska, dzień dobry.
2: Oj, działo się, panie redaktorze, działo się tyle w ten weekend w kulturze, że aż nie wiem, od czego zacząć. To co, nagroda Nike. No, znamy wreszcie laureata.

0: otrzymał tę nagrodę Szczepan Twardoch. To pierwsza statuetka w jego twórczości za powieść Nol.
1: Co jeszcze?
0: Nagrodzona Oscarem, jedna z moich ulubionych aktorek, Olivia Colman, poszła w pokazie mody słynnego domu mody Miu Miu i rzeczywiście zaprezentowała się fantastycznie na tym wybiegu. No a wczoraj o godzinie 16 w Bielsku-Białej na targowisku PSS z Połem set DJ-ski zagrała Björk. Jeśli państwo byli wczoraj, jeśli państwo są z Bielska-Białej, byli wczoraj na tym...
1: A wiem, że mamy tam słuchaczy.
0: Tak, a byli wczoraj na tym występie, proszę koniecznie dać nam znać na naszym profilu na Facebooku, bo to była rzeczywiście rzecz niespodzianka. Wędrujący festiwal, opowiadaliśmy państwu o tym festiwalu, o wystawie prac Björk również, ale nikt nie przypuszczał, że sama artystka przyjedzie, żeby rozkręcić całkiem niezłą imprezę. Jeśli państwo mają świadectwa tejże imprezy,
1: może jakieś zdjęcie, nagranie, fragment.
0: Albo po prostu informacje o tym, byłem, świetnie się bawiłem, proszę pisać na naszym profilu jedynkowym.
1: No dobra, my zaczynamy od, widzę, Ula Mrozu chodzi ci po głowie. Ostatnia płyta, no w sumie się nie dziwię zupełnie.
0: Naturalny. Nie tylko mnie, Mrozu był gościem naszej audycji.
1: Tak.
0: Jak byłeś na wypoczynku.
1: Ty wypoczywałeś,
0: ja pytałam i okazało się, że wszystko to, o czym Mrozu mówił, spotkało się z bardzo ciepłym przyjęciem przez państwa, więc dlaczego nie? Zwłaszcza, że Mrozu o naturalnym haju teraz będzie śpiewał, a my w to wchodzimy.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Do tych atrakcji kulturalnych weekendowych należy dorzucić także premierę, która odbyła się w Teatrze Muzycznym Kapitol we Wrocławiu. Premiera musicalu historycznego Kościuszko. Co pan na to, panie redaktorze?
2: Myślę, że przez muzykę do historii jak najbardziej jestem za.
1: Skąd wziął się pomysł na taki spektakl i co można było zobaczyć na scenie? Co będzie jeszcze można oczywiście też zobaczyć? No, jest jeden człowiek, który potrafi odpowiedzieć na te pytania. Mam nadzieję, że zechce. W związku z czym teraz przenosimy się do Wrocławia, gdzie już czeka na nas Konrad Imiela, reżyser spektaklu musicalu Kościuszko. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Witam.
2: Przepraszam za takie banalne pytanie. Jak po premierze?
3: Dobrze. Czuję się szczęśliwy, ponieważ spektakl jest taki, jak chciałem, żeby był. No, odebrałem mnóstwo bardzo takich pozytywnych reakcji widzów, więc... Jestem dosyć zmęczony, więc
1: dobra, nie będziemy przedłużać.
2: To jest takie miłe zmęczenie chyba. Takie przyjemne.
3: Tak.
1: Panie Konradzie, proszę powiedzieć, co pana doprowadziło do Kościuszki, żeby przenieść tę opowieść i to w formie musicalu na deski teatru? Czy to był gigantyczny sukces musicalu Hamilton?
3: Może najmniej, bo faktycznie, kiedy widziałem Hamiltona, również znałem już wtedy, byłem zagłębiony w historię Kościuszki i pomyślałem sobie, że jestem pod ogromnym wrażeniem musicalu Hamilton, szczególnie pod tym, jak wykorzystano po prostu rapowanie w teatrze, hip-hop. To jest hip-hop daje szybki montaż, szybkie podawanie faktów, cała akcja przebiega w ogóle w zawrotnym tempie, więc to jest taki wartościowy środek wyrazu w teatrze, ale ja jednak żyję tutaj, codziennie słucham wiadomości i zdaję sobie sprawę, w jakim momencie historycznym jesteśmy dzisiaj. I niestety ten moment historyczny mi się bardzo rymuje z kilkoma innymi momentami w naszej historii. Zagrożenie ze wschodu, bardzo podzielone społeczeństwo. I ja nawet kiedyś myślałem o tym, żeby zrobić musical o fikcyjnym wodzu, który gdzieś tam wyciągnie nas z jakiejś takiej zapaści i poprowadzi ku bardziej świetlanej przyszłości, ale kiedy przyjrzałem się biografii Kościuszki, którą podarował mi mój dobry znajomy, no to stwierdziłem, że dobrze jest przywołać takiego wodza, który był w naszej historii już, któremu udała się rzecz właściwie niemożliwa z pozoru, czyli zjednoczenie polskiego narodu. Coś, czego nam potrzeba dzisiaj bardzo i jest to jakaś taka mrzonka, wydaje mi się, ale Kościuszko udowodnił, że możliwa. No i to tak w bardzo dużym skrócie to są elementy, które doprowadziły mnie do tego pomysłu, a później do jego realizacji.
2: A co było trudniejsze? Bo o trudne rzeczy lubimy pytać. Czy trudniejszy był Kościuszko jako człowiek, czy jako ten właśnie narodowy symbol?
3: Myślę, że właśnie chyba jako ten narodowy symbol, bo tutaj trzeba bardzo uważać, żeby nie przegrzać z tym, z tym patriotyzmem, patosem i żeby to nie stało się pretensjonalne i żeby wciąż było szczere, prawdziwe. A jednocześnie ciężko nie używać tych wielkich słów. Ja nawet napisałem taką piosenkę, którą śpiewa w spektaklu Hugo Kołłątaj, której tekst zaczyna się o: nie umiemy mówić wielkich słów, ojczyzna i naród, nieco podejrzanie brzmi, jak z dziecięcych czytanek, ze sztandarów i z pieśni, a nowocześni przecież chcemy być. No więc właśnie tak z tymi wielkimi słowami nam trochę nie po drodze. Ja osobiście, powiedzmy z 10 lat temu miałem, jakoś w ogóle odrzucały mnie polskie symbole narodowe, bo kojarzyły mi się po prostu źle. Po prostu mi się kojarzyły z tą brunatniejącą, skrajną stroną polskiej sceny.

0: politycznej. Te symbole zostały po prostu zawłaszczone przez jedną stronę polityki.
1: Rozumiem, że teraz już patrzy na nie...
0: No i też chciałem je trochę odczarować.
1: Za chwilę pozwoli pan, że porozmawiamy o dziewczynach Tadeusza Kościuszki, a może właściwie o jednej dziewczynie, ale to za moment, bo teraz będzie utwór, który dla odmiany nosi tytuł Miłości nie było za grosz. Kto go wykonuje w spektaklu?
0: Justyna Woźniak, a jest to historia księżnej Izabeli Czartoryskiej.
1: To posłuchajmy tej historii.

0: pokoju mym w szafie.
1: Historia Izabeli Czartoryskiej w całości do posłuchania i do poznania w spektaklu muzycznym, w musicalu Kościuszko. Ten spektakl mogą Państwo oglądać od 3 października w Teatrze Muzycznym Kapitol we Wrocławiu. A z nami jest reżyser spektaklu Konrad Imiela. Rozmawialiśmy już o postaci Kościuszki, teraz porozmawiajmy o romansach Kościuszki, bo na pewno to, co połączyło go z Aleksandrem Hamiltonem, o którym już dzisiaj wspominaliśmy, czyli tym ojcem założycielem Stanów Zjednoczonych, to też była dziewczyna, prawda? Wcześniej była dziewczyną Tadeusza Kościuszki.
2: Tak. Tadeusz całe życie bez sukcesu szukał miłości.
1: Jak Jan Serce.
2: Tak, no i wielu innych bohaterów, bo to zawsze tacy bohaterowie są wdzięczni dla teatru czy dla kina. Mnie ujął jeden cytat z jego listu, w którym zwierza się, że tak naprawdę jego największym marzeniem jest osiąść gdzieś w jakimś małym majątku pod lasem, uprawiać ogród i żyć u boku ukochanej kobiety. Wcale nie mówił o tych właśnie takich celach patriotyczno-militarnych. Faktycznie miał romans z Betsy Schuyler w Stanach Zjednoczonych, która później została żoną Aleksandra Hamiltona. Nie ma dowodów, że byli z Hamiltonem jakoś dobrymi znajomymi. Na pewno się znali, bo w tym samym czasie, kiedy Kościuszko był jednym z najważniejszych generałów George'a Washingtona, Aleksander Hamilton był jego najbliższym adiutantem, więc bez wątpienia się znali. Natomiast ja też przekształciłem tę triadę wolność, całość, niepodległość, która była podstawowym hasłem powstania kościuszkowskiego. Przekształciłem ją trochę na wolność, równość

0: miłość i włożyłem tę miłość całkiem świadomie i intencjonalnie, ponieważ dla Tadeusza miłość w życiu, gonienie za tą miłością było niezwykle ważne. I tutaj też wydaje mi się, że ten spektakl odnosi się w ogóle do współczesnego pytania o koszty naszych karier. Robimy kariery, osiągamy wielkie sukcesy, zdobywamy pozycje społeczne, polityczne, biznesowe, ale czy nie cierpią na tym nasze rodziny, nasze związki, nasze życie uczuciowe? No tak na pewno było w przypadku Kościuszka.
1: Chciałam jeszcze zapytać o jeden aspekt związany z miłością albo z uczuciem. Chciałam mianowicie zapytać o to, jak bardzo musical Kościuszko związany jest z miłością do Wrocławia.
0: No więc szukałem tych wrocławskich tropów. Jeden jest oczywisty, no bo przecież w Wrocławiu jest chyba największy, no bez wątpienia największy wizerunek malarski, na którym jest Tadeusz Kościuszko, czyli panorama racławicka, którą zwiedza codziennie setki osób. Ale okazało się, że Kościuszko też był we Wrocławiu. Według niektórych śladów historycznych, kiedy udawał się na emigrację do Lipska, zatrzymał się we Wrocławiu, ponoć niedaleko dzisiejszej ulicy Kościuszki. No a jako, że bardzo blisko ulicy Kościuszki jest Teatr Muzyczny Kapitol, no to ja twierdzę, że po prostu zatrzymał się w Kapitolu. No, wtedy były tam kamienice czynszowe, więc bardzo możliwe, że właśnie tam. No i to jest oczywiście najważniejszy powód, dla którego zrobiliśmy ten spektakl.
1: No i bardzo dziękujemy za tę szczerość. Tak właśnie myśleliśmy, że ta rozmowa się potoczy. Kościuszko, musical historyczny w Teatrze Muzycznym Kapitol we Wrocławiu. Do zobaczenia. A o tym spektaklu opowiadał jego reżyser Konrad Imiela.
2: Dziękujemy.
1: Pozdrawiamy.
0: Dziękuję bardzo. Zapraszam na Kościuszkę.

0: Bardzo ładne, ale jak tak słucham, to myślę sobie, że z pozdrowieniami dla dziewczyn, że wydane tak ze 2 miesiące za późno.
1: Pierwiastek z trzech, sierpniowy sen, no tak, z lekkim opóźnieniem, tak, ale...
0: To zapachniało mi takim kończącym się latem.
1: Ale wiesz co, zobacz, cały czas jest słońce.
0: Cały czas jest kończące się lato.
1: Temperatura wysoko na plusie, tego się trzymajmy. Sierpniowy sen, pierwiastek z trzech to nowość w audycji Folder Ulubione. A my teraz przenosimy się do kina. Filmowa lalka w reżyserii Macieja Kawalskiego z Kamilą Urzędowską i Marcinem Dorocińskim w rolach głównych cieszy się ogromnym powodzeniem. Sprawdziłam w weekend, właściwie w każdym kinie w Warszawie można było ten film zobaczyć, a w sumie zobaczyło lalkę już ponad 700 tysięcy widzów.
0: Tu mnie odwiedzana jest też wystawa 32 kostiumów z filmu zatytułowana Szyk i konwenanse, którą można zobaczyć w Łazienkach Królewskich.
2: Wiele z tych kostiumów to są właśnie te, które pojawiły się w scenach realizowanych w Łazienkach, więc to jest niezwykła okazja, żeby zobaczyć kostiumy w ich lokacjach, w których się pojawiły w filmie. Izabela Łęcka, poza tym, że do perfekcji opanowała mowę i język ciała, miała też wspaniałą garderobę i śledziła na bieżąco wszystkie trendy, żurnale z Paryża. Zresztą miała ogromną słabość do Paryża. I też to oddaliśmy w filmie. Do każdej sceny Izabela, którą gra wspaniale Kamila Urzędowska, miała przygotowywany osobny kostium. Każdy kostium to są minimum między 6 a 10 metrów tkaniny, godzinę przygotowania. Te kostiumy powstały we współpracy Kasi Lewińskiej i Tomka Osolińskiego z przepięknymi nakryciami głowy.

0: Marty Galik.
1: Zaczęliśmy od tego, że się skupiłem na konstrukcji, czyli na zasadzie, jak wówczas kobietom szyto te suknie, jak one zostały wykonane.

0: W Warszawie w tej chwili termometr pokazuje 18 stopni na plusie. Za chwilę pojawią się chmury, ale do końca dzień będzie pogodny i dość ciepły.
1: To był dobry stan pogody. Ja to ciągle pamiętam w wersji pani Anny Jurksztowicz i do tej pory nie wiem, jak Mikołaj włożył mi całą płytę winylową pod poduszkę, że się nie obudziłam, bo dostałem płytę Anny Jurksztowicz, płyta dzieciństwa. Pozdrawiam wszystkich, którzy pamiętają ten album, a my... A, teraz coś nowego i to mnie zaciekawiło, proszę państwa, bo Bruno Mars ostatnio pojawia się często przy okazji różnych duetów i tutaj Ula, widzę, przygotowałaś coś nowego.
0: Nie masz takiego wrażenia, że Bruno Mars pojawia się w tych wszystkich duetach, bo boi się, że za szybko zapomnieliśmy o jego nowym albumie?
1: Może tak być. Z nowego albumu trzeci singiel, ale w międzyczasie kolejny duet. Z kim tym razem?
0: Victoria Monet to jest amerykańska artystka, która była supportem na koncertach, na trasie koncertowej Bruno Marsa. Przepiękna ballada o miłości. W ogóle ja mam takie poczucie i tego szukam w tych nowych piosenkach, zwłaszcza duetowych, takiego ducha Sade.
1: Jest tutaj? Tak?
0: Moim zdaniem jest, ale to już państwo muszą ocenić, no i przede wszystkim ty też możesz ocenić. Płyta Frequency of Love ukazała się w piątek, płyta Victorii Monet. 22 utwory, to jest niezwykła
1: ale
0: rzadkość.
1: To bardzo miłe z jego strony, że zaśpiewał na płycie dziewczyny, która go supportowała. To dla niej wielkie wyróżnienie, nie?
0: Oczywiście, że tak.
1: Gramy.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Kiedy już prawie wszyscy zobaczyli lalkę, pojawiają się pytania. A co było dalej? A jak to było naprawdę? I dlaczego w ogóle takie zamieszanie? Odpowiedzi w Jedynce. Zapraszamy na weekend z lalką.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
3: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
9: Mnie uspokoiła, jak płakałam.
10: Jak się kłóciliśmy, to nas pan normalnie pogodził.
11: Nie umiałam, to mnie pocieszyła i się udało.
12: Pan mi kibicował i dobiegłam.
13: Jak nie rozumiałam, to mi pani Ania wytłumaczyła.
14: Mówił, że sobie poradzę i wyszło.
15: Nie tylko uczą, codziennie pracują dla rozwoju twojego dziecka. Zawód nauczyciel, zawód znaczący. Kampania w ramach zadania finansowanego ze środków ministra edukacji.
16: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
17: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
16: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
17: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
18: 18, 47, 12.
19: Co liczysz?
18: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
19: To ja też chcę!
18: 24, 39.
20: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
21: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na

0: najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
1: Reklama. Radio Kierowców.
2: Ewa Mierzejewska, zapraszam na 19 na Podkarpaciu na trasie Boguchwała Jasienica-Rosielna w pobliżu miejscowości Domarac. Samochód ciężarowy uderzył w barierę, obowiązuje ruch naprzemienny na 234 kilometrze. Na 19 problemy w ruchu są też na Podlasiu, w Siemiatyczach, na ulicy Ciechanowieckiej. Tu doszło do kolizji dwóch samochodów osobowych i 153 kilometr tej trasy, czyli właśnie fragment ulicy Ciechanowieckiej jest częściowo zablokowany. Kierowcy jadą na przemian jednym pasem. Bez zmian na S11 w Zachodniopomorskiem między węzłami Koszalin Zachód i Zegrze Pomorskie. To oznacza, że po tym jak samochód osobowy wypadł z jezdni, nadal zablokowany jest jeden pas w kierunku Piły na 11 kilometrze. To był wypadek, dwie osoby zostały poszkodowane. W Łódzkiem także bez zmian na Krajowej 12 na trasie Sieradz-Kalisz w pobliżu miejscowości Błaszki. Przypomnijmy, przed południem zdarzyły się trzy samochody osobowe i jedna osoba została ranna. Droga była początkowo całkowicie zablokowana. Teraz mamy informację o zwężeniu, co oznacza, że w tym miejscu kierowcy jadą na zmianę jednym pasem. Na S74 w Świętokrzyskiem nie widać już żadnych utrudnień na trasie Opatów-Kielce w pobliżu Jałowęsów. Tutaj trwało wyciąganie samochodu ciężarowego z rowu i było zwężenie w kierunku Kielc. Teraz już, mimo że służby jeszcze informują o tym zwężeniu, to w tym miejscu nie widać żadnych utrudnień. Tam też prowadzone są prace drogowe. Z tego powodu ruch w tym miejscu także nie zwalnia. Zwalnia już dość poważnie na drodze krajowej numer 89 w Gdańsku. To jest trasa, która prowadzi do tunelu pod Martwą Wisłą i właśnie w tunelu i po wyjeździe na trasę S7. Tutaj jest korek na tym odcinku przy zjeździe do węzła Gdańsk-Port.

0: Minęła 15, tu program pierwszy Polskiego Radia.
1: Zapraszamy na aktualności jedynki.
0: Maria Furdyna
1: i Piotr Paszkowski. Dron uderzył w statek na Morzu Czarnym w pobliżu rumuńskich platform wiertniczych. Dwie osoby nie żyją.
0: Polska i Litwa jednym głosem w sprawie paktu migracyjnego. Unijne przepisy wymagają zmian.
1: To nagroda za przełom w neurobiologii. Poznaliśmy laureatów Nagrody Nobla z medycyny i fizjologii.
0: Dwie osoby zginęły w ataku dronowym na statek na Morzu Czarnym w strefie ekonomicznej Rumunii.
1: Trwa akcja ratunkowa na Morzu Czarnym, przekazało rumuńskie MSW.
0: Rannych zostało 11 członków załogi. Kontenerowiec płynął z portu na Ukrainie. Rumuński resort potwierdził jego zatonięcie.
2: Jednostka znajdowała się około 9 mil morskich na południowy wschód od platformy Pescarusz. Według pierwszych informacji statek miał zostać trafiony przez dron, a następnie na jego pokładzie doszło do eksplozji i pożaru. Okoliczności zdarzenia nie zostały jednak jeszcze oficjalnie wyjaśnione. Statek wypłynął z ukraińskiego portu Izmaju i kierował się do Włoch. Akcja ratunkowa rozpoczęła się po zgłoszeniu otrzymanym przez rumuńskie służby. Na miejsce skierowano jednostki Agencji Ratownictwa Morskiego oraz Straży Przybrzeżnej. Ranni członkowie załogi byli podejmowani z pokładu przez śmigłowiec lotnictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Ostatecznie służby potwierdziły uratowanie 11 osób oraz odnalezienie dwóch zmarłych, w tym kapitana statku. Incydent miał miejsce w rejonie, w którym w ostatnich tygodniach dochodziło do kolejnych zagrożeń związanych z dronami i innymi obiektami na Morzu Czarnym. Piotr Piętka, Polskie Radio.
1: Polska i Litwa jednym głosem w sprawie paktu migracyjnego.
0: Warszawa i Wilno domagają się zmian w unijnych przepisach dotyczących azylu i kontroli na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej.
1: Polski i litewski minister spraw wewnętrznych mówili o tym na wspólnej konferencji prasowej na przejściu granicznym w Budzisku.
0: Minister Marcin Kierwiński zwrócił uwagę, że potrzebę zmian widać po ostatnich wydarzeniach.
3: Rozwiązania, które funkcjonują aktualnie, ani nie dostosowują bezpieczeństwa europejskiego do tego, co dzieje się na flance wschodniej NATO, ani też, jak pokazała sytuacja na Ceucie, nie bronią przed takimi sytuacjami na Morzu Śródziemnym.
1: Minister Kierwiński mówił, że jedną z modyfikacji w pakcie powinna być zmiana w działaniu służby Frontex, która zamiast prowadzenia kontroli na granicach zewnętrznych Unii miałaby zachęcać migrantów do wracania do ojczyzny.
0: Tegoroczna

0: A Nagroda Nobla z medycyny i fizjologii została przyznana za optogenetykę.
1: Wyróżnienie otrzymało trzech naukowców: Karl Deiseroth, Peter Hagemann i Georg Nagel za odkrycie dotyczące kanałów jonowych aktywowanych światłem.
0: Odkrycia tegorocznych laureatów Nagrody Nobla mają fundamentalne znaczenie dla zrozumienia mechanizmów działania mózgu, mówił w Polskim Radiu 24 biochemik profesor Jakub Drożak.
2: Dzięki temu narzędziu możemy precyzyjnie sterować funkcjonowaniem neuronów, niejako włączać je i wyłączać. To daje nam ogromną wiedzę o funkcjonowaniu mózgu i to daje nam kluczową wiedzę, dzięki której możemy rozwijać nowe terapie.
1: Jutro zostanie przyznana Nagroda Nobla z fizyki, w środę z chemii, a w czwartek z literatury.
3: To są aktualności jedynki.
0: Żołnierze zyskają trwalsze i lepiej dopasowane do polskiego krajobrazu mundury.
1: Zaprezentowany dziś wzór nowego munduru taktycznego Ryś ma o 30% większą skuteczność kamuflażu.
0: To będzie zmiana po 33 latach.
1: Nowy mundur jest jaśniejszy, łączy barwy zielone, brązowe i beżowe.
0: Jak tłumaczy weteran Paweł Mateńczuk, to najlepszy z przebadanych wzorów kamuflażu.
4: Jest dopracowany w ten sposób, że badaliśmy nasze poszycie traw wysokich, krzawów i poszycia leśnego. I dlatego jest takim odwzorowaniem. Nic innego nie wyszło, tylko to, co jest.
1: Nowe mundury zostały zaprojektowane w naszym kraju i będą produkowane w Polsce. Wymiana umundurowania potrwa do 2028 roku.
0: Dzieciństwo bez przemocy. Pod takim hasłem rozpoczyna się trzecia kampania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę i Koalicji na Rzecz Ochrony Dzieci.
1: To ogólnopolska akcja, której celem jest zapobieganie krzywdzeniu dzieci oraz działania na rzecz budowania bezpiecznego dzieciństwa.
5: Maleje społeczna akceptacja kar fizycznych, ale już przemoc emocjonalną, w tym krzyk wobec najmłodszych, akceptuje 79% dorosłych, wyjaśnia liderka kampanii Monika Sajkowska.
6: W dalszym ciągu działania każdego z nas są bardzo ważne, żeby zmieniać postawy, szczególnie wobec przemocy psychicznej, wobec dzieci.
5: Przemoc emocjonalna pozostawia głębokie ślady, przypomina ekspert fundacji Łukasz Wojtasik.
7: Dziecko, które doświadcza przemocy emocjonalnej, czuje się często opuszczone, często wycofuje się z relacji.
5: Policja przypomina, że próby samobójcze młodych ludzi często są spowodowane właśnie przemocą emocjonalną i psychiczną ze strony dorosłych. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Pogoda.
1: Do końca dnia pogodnie i bez opadów. 15 stopni na północnym wschodzie, 18 w centrum, 20 na południowym zachodzie. Ciśnienie spada. Na barometrach w Warszawie 1010 hektopaskali.
8: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Klimat.
0: Jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Jedynie w Opolu, Dąbrowie Górniczej, Jastrzębiu-Zdroju i Wodzisławiu Śląskim stan powietrza jest umiarkowany, a w Zdzieszowicach na Opolszczyźnie dostateczny. Nieco ponad 57% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł energii. W większości kraju utrzymuje się susza hydrologiczna.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Boli, swędzi,
12: piecze, a do tego nawraca.
13: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu, Aflofarm. To jest lek.

0: Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
3: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Reklama. Autopromocja.
7: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
8: Rozmowy, analizy i opinie.
7: I dużo muzyki.
8: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
7: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
8: Od godziny 16.
7: Zapraszamy Karolina Rożej
8: i Michał Strzałkowski.
6: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: No i znowu pogoda się pojawiła, tym razem w piosence, ale w jakim ładnym kontekście. Jakby państwo nie wiedzieli, o co chodzi, co zupełnie zrozumiałe, to powiem tylko, że jeżeli kiedykolwiek odchodzisz, zabierasz pogodę ze sobą. Tak mniej więcej.
1: Tak, pojawiła się też ta piosenka w związku z wizytą naszego gościa, bo dla odmiany ta dziewczyna, kiedy tylko się pojawia, przynosi pogodę ze sobą.
2: Folder ulubione.
1: Zapraszamy poniedziałkowo. Marcin Wojciechowski.
0: I Ula Kaczyńska.
1: Jest z nami Marcelina. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Gwarantuję, że to nie będzie Blue Monday.
0: jeszcze trochę.
1: Marcelina, artystka, wokalistka, autorka tekstów, dziewczyna o wielkich możliwościach i o potencjale, który pozwala jej wymyślać przeróżne historie, muzyczne przede wszystkim, ale była i książka dla dzieci. Jest cały projekt bycia i odczuwania w górach, w Karkonoszach, bo to jest twoja stara nowa miłość, ale wracasz za każdym razem, kiedy się zagalopujesz gdzieś poza granicę muzyki, wracasz do muzyki. I tak jest teraz.
3: Tak, no muzyka jest zdecydowanie numerem jeden dla mnie i środkiem wyrazu, w którym czuję się najlepiej. Aczkolwiek ostatnio, pierwszy raz bez wyrzutów sumienia, przyznaję sobie, że nie ma planu, że wszystko to, co mnie w muzyce męczyło, odpuszczam i zostawiam sobie sam juice, samo tworzenie, pisanie, tworzenie wizualnych obrazów, czyli teledysków, tworzenie opowieści, wypuszczam ją, oddaję ją ludziom i wracam do lasu.
0: A co takiego odpuszczasz w tej muzyce, co nie sprawiało ci radości? Masz na myśli jakieś plany promocyjne, wydawanie całych albumów? Co masz na myśli, mówiąc, że nie lubisz
1: Czerwony
0: tego,
1: dywan?
3: Tak, właśnie. Szpilki na czerwonym dywanie. Nie no, zdecydowanie ja kocham tworzyć, ale ja nie umiem tego sprzedawać. Ja w sensie...
0: Może dobrego menadżera po prostu powinnaś mieć.
3: Proszę, zapraszam. Ja po prostu lubię się schować później. Ja lubię to oddać, wydać. Lubię stworzyć, lubię pracować nad tekstem, nad wizualną częścią i kiedyś kochałam koncerty. Natomiast jak koncertowanie zaczęło się robić takie, że jest walka o każdy sprzedany bilet i wszystko jest o tym, no to nie wiem, mnie zabrało to całą radość. Jakby jest po prostu, ja kibicuję wszystkim absolutnie, to nie jest o tym, że jest dużo artystów, super, niech ich jest jak najwięcej. Natomiast jest po prostu tego wszystkiego strasznie dużo, tych wydarzeń i w ogóle może to też jest kwestia tego, że już nie jestem w obszarze 20, a 30, tylko 30 plus i moje życie stało się troszkę o czymś innym. Po prostu mam priorytet w byciu mamą, w byciu obecnym rodzicem i po prostu chcę żyć o życiu też, a nie tylko o pracy.
0: Ale jednak co jakiś czas odczuwasz potrzebę wydawania nowych piosenek.
3: Totalnie.
0: I co? Wrzucasz taki utwór, przyjeżdżasz do tak zwanego miasta,
3: i
0: trochę
3: wtedy
0: o nim powiadasz.
3: Cieszysz się,
0: ale potem co? Ten utwór kończy jakąś część twojego życia? Czy też obserwujesz, co się później dzieje?
3: Ja z miłą chęcią obserwuję. Jestem obserwatorem ostatnio. Kiedyś tak nie było. Ale to jest pierwszy raz, kiedy wydaję utwór i nie ma w związku z tym żadnych planów, bo zawsze był plan, był singiel, drugi, trzeci, płyta i wszystko szło po prostu elegancko w torach. Ja się wykoliłam kompletnie z tych torów i to mi się podoba całkiem. Jestem po prostu ciekawa, co przyjdzie, bo być może będzie tak, że za miesiąc przyjdę z kolejnym utworem i powiem wam, że mam 10 kawałków i za pół roku będzie płyta, bo nigdy nie wiadomo.
1: Najprawdopodobniej to jest opowieść o dojrzewaniu?
3: Najprawdopodobniej to jest...
1: Dorastaniu?
3: To jest dojrzała piosenka zdecydowanie. I dojrzewała bardzo długo, szczególnie tekst, ale jest to bardziej o ściągnięciu z siebie wszystkich masek, oczekiwań i jest o tym, że nawet, znaczy przede wszystkim myślisz sobie też w relacji z drugim człowiekiem, jest jednak o tym, że to jest zawsze o nas. I nie szukamy na zewnątrz, tylko szukamy wewnątrz, dlatego w teledysku jest tylko jedna osoba, mimo że piosenka jest cały czas u tej drugiej. No ale właśnie, jeśli nie szukam problemu w tobie, to się zawsze dogadamy, no bo to wszystkie odpowiedzi są w nas, więc to jest takie znowu wewnętrzne obserwacje.
1: Premiera w Wiedence. Najprawdopodobniej i Marcelina, a my za chwilę wracamy do rozmowy.

0: Najprawdopodobniej to jest premiera w radiowej jedynce od Marceliny, wpadająca w ucho piosenka o tym, że lubisz tańczyć techno i jednocześnie lubisz być mamą. Bardzo mi się podoba kierunek dorastania kolejnych pokoleń. Marcelina, jakie ty jesteś pokolenie? Na pewno nie X, bo to ja.
1: Ja jestem milenialsem, tak jakby spojrzeć w te katalogi, jak to tam się plasuje.
0: I jak ty się czujesz w tym swoim milenialskim pochodzeniu?
1: Ja cały czas czytam, ja nie wiem, czy to jest taki algorytm, ale wszędzie czytam, że to jest najmądrzejsze pokolenie, bo my zaznaliśmy...
0: Nie, pokolenie X jest najmądrzejsze.
2: Milenialsi najlepsi.
1: No tak,
2: zobaczmy,
1: tak.
2: Przeżyliśmy wszystko.
1: No dokładnie.
0: Pamiętam, wy?
2: Tak.
0: Nie przeżyliście kartek na mięso.
2: Jak nie? Pamiętamy jak kartki.
1: Ale moja mama przeżyła. Ja się urodziłam, jak wybuchł Czarnobyl, więc wiesz, w kwietniu dokładnie.
0: No jakoś cię to tłumaczę, odsyłam naszego podcastu Czarnobyl.
2: Tak, oczywiście.
1: Wtedy były kartki jeszcze.
2: Były tak, wtedy. Były. Ale o co chodzi? No, że my pamiętamy kartki, pamiętamy lata 90., tak. Pamiętamy ten szalony rozwój technologiczny, nieprawdopodobny. Pamiętamy
1: pisałeś wypracowanie, oczywiście. Co się wydarzy w 2000, że wszystko
2: tak,
1: runie.
2: Pamiętamy
1: i
2: bez internetu, pamiętamy z internetem.
0: Ja mam to samo.
2: Umiemy
0: ja też pamiętam
2: umiemy
0: z
2: w bibliotece, umiemy bez biblioteki.
1: Ale
2: no, damy
1: ty miałaś
2: radę.
1: Internet, jak już byłaś mamą. Ja jeszcze byłam.

0: byłam
1: na studiach. Dobra, nie. Czekajcie, ale co my sobie tu wypominamy?
2: Może
1: czy co?
2: Pytaliśmy o to, jakim jesteś pokoleniem, czy jesteś najmądrzejszym i czy czujesz się najmądrzejszym pokoleniem?
1: Ja mam tak, że ja się czuję ze sobą ostatnio tak okej, że można mi nawet mówić, że jestem głupim pokoleniem. Ja i tak w to nie uwierzę.
0: Nie, wiesz, zapytałam o to pokolenie, bo często się mówi i o cechach przypisywanych danym reprezentantom danego rocznika, ale też o tym, jak zmienia się czasami podejście do życia. Wydaje mi się, że był taki moment, kiedy ludzie, którzy zajmowali się sztuką, zajmowali się muzyką, przyjeżdżali do Warszawy, to trzymali się tej Warszawy rękami i nogami, że tu, tutaj bije serce
2: dzisiaj to biznesu. Nie jest już konieczne. Tak naprawdę.
0: Nie jest konieczne, ale czy nadal można funkcjonować w biznesie, będąc poza nim? Pytam ciebie, bo dawno temu porzuciłaś ideę mieszkania w wielkim mieście i przeniosłaś się w Karkonosze.
1: Ja myślę, że można, ale trzeba zmienić zasady i ja zmieniłam zasady po prostu i to, że ja jestem z tym okej i ja jestem szczęśliwa, to nie znaczy, że komuś innemu to przypasuje, bo to nie jest tak, że ja robię to samo, to wszystko, co robiłam wtedy, tylko że mi to po prostu pasuje i ja nigdy nie lubiłam tego pędu, choć wydawało mi się wtedy, że tak, ale wydaje mi się, że jednak spełniałam jakieś cudze oczekiwania albo ja sobie sama narzuciłam oczekiwanie, że mam to lubić, a wcale z tym mi nie było dobrze. Ale też jestem temu mega wdzięczna, bo dzięki temu, że byłam w tym pędzie takim, no to bardzo dużo zrobiłam, natomiast pozwoliłam sobie już robić mniej teraz. Ale to nie przeszkadza temu, żeby dalej tworzyć, a też dzięki temu, że mniej zaczęłam tworzyć w tym obszarze muzycznym, to odkryłam, że mogę tworzyć w innych obszarach. Nie dowiedziałabym się tego, gdybym nie odpuściła jednego.
0: Karkonosze to jest dobre miejsce dla twórczości artystycznej. Pytam nie tylko w twoim kontekście, ale też artystów, którzy pojawiają się w twoim domu.
1: Tak, ja zawsze marzyłam, o to jest ciekawe, bo ja zawsze marzyłam, bo nie jestem z domu muzycznego ani w ogóle artystycznego i jako taka już powiedzmy podlotka czytająca różne wywiady z artystkami, na przykład z Natalią Kukulską, to jak ona opowiadała mi o, jak czytałam w wywiadzie, że ona siedzi tam, jest jako dziecko, pamięta, że ojciec komponował, schodzili się różni artyści do domu, to ja tak jej zazdrościłam wtedy tego, że no ja czegoś takiego nie doświadczyłam i marzyłam o tym, że właśnie wyjadę z tego mojego małego Cieszyna do dużego miasta i będę żyła tym artystycznym życiem. No i faktycznie jak później to odpuściłam i przeniosłam się w góry, to miałam tak, no to tak nie będzie chyba, no bo mój mąż też muzykiem nie jest i będziemy jednak na tych nartach jeździć. A okazuje się, że mamy ten artystyczny dom, że wszyscy moi znajomi artyści, muzycy, czy reżyserzy, czy inni przyjeżdżają do nas odpocząć, tworzyć, pisać scenariusz, robić jakieś rzeczy i wtedy te wszystkie rozmowy artystyczne, no moja córka dokładnie tak dorasta, jak pamiętam z tego wywiadu Natalii, że siedzi pod tym stołem, a przy tym stole siedzą ci artyści i gadają o sztuce, o muzyce, o książkach i strasznie to jest piękne, że nie zrobiłam tego na siłę, że pozwoliłam temu marzeniu gdzieś tam odejść i odpuściłam, a ono i tak mnie dopadło i to się i tak wszystko wydarzyło, no bo życie artysty, kreatywność, to jest coś wpisanego w moje życie, w DNA i po prostu mogę chyba na pustyni Gobi wylądować i tak będę tam coś tworzyć po prostu z piasku, może
0: nawet
1: coś wybuduję.
0: Nawet
1: dokładnie.
0: Konstrukcje z piasku.
1: Tak, bo ja po prostu lubię to robić.
0: Nie pytamy o to, czy najprawdopodobniej zapowiada coś większego, po prostu
2: może się wydarzy, może nie, tak? Jak usłyszeliśmy.
1: Może tak, a może nie. Ostatnio pisaliśmy z Przemkiem Korso, z którym opowieści z Białej Doliny pisaliśmy, bajkę na zlecenie i on tam wsadził taką postać żaby Marceliny, do której wszyscy przychodzą po poradę, a ona tylko mówi: może tak, może nie. I ja mówię: Boże, ale ze mnie kwintesencję wyciągnąłeś w tej żabie po prostu.
2: To wschody i zachody od Marceliny za chwilę w Radiowej Jedynce. Bardzo ci dziękujemy za wizytę.
0: Dziękuję bardzo. I do usłyszenia.
1: Dziękuję, Marcelina. Do usłyszenia.

0: śpiewała Marcelina. Słuchają Państwo programu Pierwszego Polskiego Radia. Czas na skrót aktualności o 15.30. Przedstawi je Piotr Paszkowski.
1: W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów trwa spotkanie premiera Donalda Tuska z przewodniczącym Rady Europejskiej Antonio Costą. Dwie osoby zginęły, a kilka zostało rannych w ataku dronowym na statek na Morzu Czarnym w wyłącznej strefie ekonomicznej Rumunii. Jednostka należąca do tureckiego armatora przewożąca zboże zatonęła. Jutro benzyna nieco podrożeje, a olej napędowy stanieje. W Monitorze Polskim opublikowano obwieszczenie ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw. Za litr benzyny 95 zapłacimy 6,79 zł, za litr diesla 7,82. Żołnierze Wojska Polskiego będą chodzili w nowych mundurach polowych. MON zaprezentowało wzór nazwany Ryś. Zaprojektowano go w Polsce. W Polsce będzie też produkowany. W Świnoujściu zakończono neutralizację dwóch min morskich z czasów II wojny światowej. Ładunki znalezione w miejscu budowy falochronu zawierały ponad tonę ładunku wybuchowego. Akcja neutralizacji kolejnych min będzie kontynuowana jutro. Na pełne aktualności zapraszam na godzinę 16:00.

0: Ten jak w kościele trochę na końcu. Tapety Dawid Podsiadło. Za 25 minut będzie godzina 16, a z nami Marta Zienkiewicz.
1: Dzień dobry.
0: Dzisiaj z bardzo ciekawym badaniem.
1: Tak, to prawda. Pomyślałam, że mały rewanżyk sobie zrobię. W ubiegłym tygodniu wciągnęliście mnie w taką grę. Jakim jestem znakiem zodiaku, takim jestem grzybem. Więc ja też mam dla was pytanie. Ja będę was dzisiaj pytać o ulubionych bohaterów z bajek albo filmów animowanych, kiedy byliście dzieckiem. I odpowiedź na to pytanie może wskazać, nawet gdybym was absolutnie nie znała, z jakiego jesteście pokolenia.
2: Poczekaj. No bo moje serce walczy między Kopciuszkiem a Kopciuszek.
1: Kopciuszka zaliczamy jak
2: dobra,
1: najbardziej.
2: Dobra, Kopciuszek.
0: Nie no, Mieszka Miki, no, Kaczor Donald jednak chyba.
1: To słuchajcie, to co wam teraz powiem, to nie są absolutnie żadne moje wymysły. Ja tutaj nie robiłam żadnych testów. Powstało badanie. Na podstawie tego badania już bardzo konkretny raport. I okazuje się, że jak najbardziej można dopasować ulubionych bohaterów do pokoleń. Za tym idą konkretne wartości. No i już zerkam do już raportu, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać. No i okazuje się, wasze wyniki nie są tak jednoznaczne, jak mogłoby się wydawać. Zacznijmy od pokolenia baby boomers, czyli osoby urodzone między 46 rokiem a 64, tam Królewna Śnieżka. Głosów na nią nie było. Generacja X są to osoby nieco starsze, do roku 80. Tam największą miłością darzyło się Gumisie. To one powodowały, że serca się rozpływały, łzy napływały do oczu i to one dawały ogromną radość. Widzę wasze zdziwienie.
0: No trochę tak, moje tak.
1: Kolejne pokolenie to milenialsi. Tam absolutnym hitem był Król Lew.
2: To jestem w stanie zrozumieć.
1: Oj, Król Lew, ja tutaj się podpisuję. To wspaniałe to było. Pokolenie Z to już są zupełnie inni bohaterowie, bohaterki. To już jest Hannah Montana, to już jest Spider-Man. I tak jak wspomniałam na początku, każdy bohater to jest inna historia i inne wartości. I jak to właśnie możemy rozróżnić w zależności od konkretnego pokolenia? O tym mówi dr Ewa Jarczewska-Gertz, która kierowała właśnie takim badaniem i pracuje dla Uniwersytetu SWPS.
3: Dla tego najstarszego pokolenia uwzględnionego w badaniu, czyli baby boomersów, to jest dobro, które zwycięża zło. Później idziemy w kierunku odwagi, potem idziemy w kierunku bycia sobą i różnorodności, niezależności. Czyli te najmłodsze pokolenia, one często wskazują na

0: takie wartości związane z indywidualizmem, z rozwojem, z sobą, ale nie oznacza to, że w jakiś sposób dystansują się właśnie od tych wartości uniwersalnych, takich jak dobro, lojalność, wiara w drugiego człowieka, pomaganie sobie wzajemnie.
1: I tak jak na przykład wspomniana Hannah Montana, ona właśnie młodym dziewczynom dawała takie poczucie, że warto realizować swoje marzenia.
0: Dzieciństwo jest o tyle wyjątkowe i charakterystyczne, że kształtuje się wówczas nasza tożsamość i nasza osobowość. Co sprawia, że to, czego doświadczymy, bardzo mocno kształtuje to, jacy później jesteśmy. Dlatego te doświadczenia, które się wtedy dzieją, historie, które oglądamy, one bardzo mocno zakorzeniają się w naszej pamięci i nie zawsze pamiętamy je dokładnie, nie zawsze jesteśmy w stanie wskazać konkretną historię, ale pamiętamy emocje, które towarzyszyły nam, kiedy na przykład oglądaliśmy jakąś bajkę czy film, że nas to bawiło, czy zachęcało na przykład do odwagi.
1: No ale jak właśnie na samym początku naszej rozmowy okazało się, że z tymi ulubionymi postaciami to sprawa wcale nie jest taka oczywista. Oczywiście badanie wskazało na te, które są najpopularniejsze, najbardziej ukochane, ale było kilka zaskoczeń. Między innymi, proszę Państwa, co trzeci mężczyzna w Polsce identyfikuje się z Kopciuszkiem.
2: To ja.
3: Mężczyzna?
1: Mężczyzna. A drugie tyle kobiet przyznaje, że bliski jest im Tarzan.
0: To pokazuje uniwersalność historii, że wszyscy jesteśmy ludźmi na koniec dnia. Mamy bardzo ludzkie doświadczenia, boimy się, przełamujemy te lęki, walczymy o siebie i niezależnie od tego, kto jaką płeć reprezentuje, chcemy być takimi bohaterami, którzy potrafią zawalczyć o siebie.
2: A to może chodzi o to, że mężczyźni lubią o sobie myśleć, że są kopciuszkami, tacy biedni, w domu muszą oddzielać kaszę od ryżu,
3: tak, to,
2: czy kaszę
3: co
2: od
3: z pantofelka? A co z motywem pantofelka w tej sytuacji?
2: To jest pantofel! No bo ja myślę, że łatwiej myśleć o sobie, jestem kopciuszkiem niż Piotrusiem Panem, prawda?
1: No zdecydowanie.
3: No dobrze, to będzie teraz pan z mokasynkiem, tak? Gubiącym nocy zamiast

0: karuzeli.
1: Krzysztof Zalewski, tutaj jeszcze solo. Znaczy jeszcze w duecie, bo ostatnio solo słyszałem.
2: A tutaj z Justyną Święs, ale w duecie muzycznym z MTV Unplugged, a w naszym studiu solo Michał Strzałkowski. A zatem pytanie,
3: dzień dobry.
2: Co
3: też,
2: po 16?
3: Też Unplugged, bo ja nie jestem napędzany elektrycznie, więc...
2: Całe szczęście.
3: Będzie o, no trochę o napędzaniu będzie w Ekspresie, bo za nami pierwszy weekend z niższymi cenami paliw. Sprawdzimy, jak kierowcy na to zareagowali, ale też czy zmieniły się trochę ich nawyki jeżdżenia, bo te wysokie ceny paliw sprawiają, że na przykład częściej pewnie pojedziemy pociągiem chociażby. No ale powiemy też o tym, za co Nobel z medycyny i fizjologii, a zrozumieliśmy dzięki tym naukowcom coś ważnego o funkcjonowaniu naszych mózgów. Co? Wyjaśnimy.
2: To wszystko po godzinie 16. Zapraszamy i pięknie Państwu dziękujemy. Marcin Wojciechowski,
1: Ula Kaczyńska,
2: Monika Góral
1: i Maciek Załęcki.
2: To była audycja Folder Ulubione. Wrócimy jutro.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Po imponującym zwycięstwie nad Rumunami polscy piłkarze odetchnęli z ulgą.
2: Teraz pora zrewanżować się Bośniakom za bezbramkowy remis w Warszawie.
1: W czwartym spotkaniu Ligi Narodów biało-czerwoni spróbują zdobyć punkty w Zenicy.
3: Potrzebowaliśmy tego zwycięstwa i myślę, że to nas nakręci i kolejne mecze też będą tak wyglądały.
2: Mecz Bośnia i Hercegowina-Polska już dziś o 20:45.
1: Zapraszamy na transmisję w programie Pierwszym Polskiego Radia oraz na nasze studio, które rozpocznie pracę już po 20:00.
2: Filip Jastrzębski,
1: Tomasz Kowalczyk.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: To jest lek!
8: Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Mamo, źle się czuję.
10: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
11: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
12: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
13: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
0: Reklama.
14: Ogłoszenie społeczne.
15: Dawno, dawno temu, za górami, za lasami, pod wawelskim zamkiem mieszkał smok.
16: I to jest koniec bajki. Czasem choroba nieoczekiwanie zmienia życie dzieci. W takich chwilach z pomocą przychodzą czerwone noski, niosąc im uśmiech i radość. Uśmiech pomaga chorym dzieciom. www.czerwonenoski.pl.
14: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
17: Ewa Mierzejewska, zapraszam. Spory korek jest na południowej obwodnicy Krakowa, czyli na A4, na jezdni w kierunku Katowic. Spowolnienie utrzymuje się od mostu na Wiśle za węzeł Kraków Południe. Wcześniej był to korek, który teraz się rozładowuje, więc tutaj sytuacja się poprawia. W przeciwną stronę spowolnienie też jest, ale dużo krótsze, od mostu na Wiśle do Kryspinowa, jadąc w kierunku Tarnowa i Rzeszowa. Na Krajowej 19 sytuacja bez zmian. Na Podkarpaciu między Boguchwałą a Jasienicą Rosielną, tu w pobliżu miejscowości Domaraz, przypomnijmy, po tym jak samochód ciężarowy uderzył w barierę, obowiązuje ruch na przemian jednym pasem na 234 km z uwagi na udział samochodu ciężarowego w tej kolizji. Utrudnienia, a właściwie usuwanie skutków tego utrudnienia przedłuża się. Droga krajowa numer 12 w Łódzkiem, tutaj bez zmian na trasie Sieradz-Kalisz w pobliżu miejscowości Błaszki, po zderzeniu trzech samochodów osobowych kierowcy jadą na przemian jednym pasem na 302 km. Jedna osoba w tym wypadku została ranna. Dobra informacja jest z 19 w Podlaskiem na trasie w Siemiatyczach na ulicy Ciechanowieckiej. Odblokowano trasę po kolizji dwóch samochodów osobowych. Tam obowiązywał ruch naprzemienny na 153 km. I przypominam, że od dziś do piątku kierowcy podróżujący przez Łódzkie A1 w kierunku Katowic muszą liczyć się z utrudnieniami. Na 264 km trasy między węzłami Kutno Wschód i Piątek rozpoczynają się prace związane z wymianą delatacji. W związku z tym z ruchu zostały wyłączone pas prawy i awaryjne. Jazda możliwa jest w tym miejscu jedynie pasem lewym przy ograniczeniu prędkości do 80 km na godzinę.
14: Minęła 16:00, tu program Pierwszy Polskiego Radia.

0: Zapraszamy na aktualności jedynki.
1: Maria Furdyna
0: i Piotr Paszkowski. 30 lat więzienia. Taki wyrok za zabójstwo ratownika medycznego z Siedlec usłyszał Adam C.
1: Rolnicy mogą składać wnioski o dopłaty do nawozów i paliwa. Pomoc skierowana jest do gospodarstw, które odczuły skutki kryzysu na Bliskim Wschodzie.
0: Resort infrastruktury zapowiada zmiany przepisów dla młodych rowerzystów. Chce też uregulować problem parkowania hulajnóg elektrycznych.
1: Ratownicy przyjechali mu pomóc. Jeden z nich zginął ugodzony nożem.
0: Jest wyrok dla zabójcy ratownika medycznego. Adam C. został skazany na 30 lat więzienia.
1: Mężczyzna w styczniu ubiegłego roku podczas interwencji ratowników medycznych w Siedlcach zaatakował ich nożami. Jednego ugodził śmiertelnie, drugiego ranił.
0: To sprawiedliwy wyrok, uważa pełnomocnik zranionego ratownika, adwokat Paweł Szyszko.
2: W mojej ocenie wyrok odpowiada prawu, jest sprawiedliwy, natomiast oczywiście złożymy wniosek o pisemne uzasadnienie motywów rozstrzygnięcia. Jeśli chodzi o kwestię zadośćuczynienia, jego wysokości, tak jak padł wniosek, tak jak żądana kwota była przez nas oczekiwana, sąd ją w całości uwzględnił.
0: Sąd podkreślił w uzasadnieniu, że kluczowym dowodem była opinia biegłych psychiatrów.
1: I dodał, że Adam C. w żadnym momencie nie wyraził skruchy i nie przeprosił za swoje czyny.
0: Prokuratura zamierza w tym tygodniu złożyć zażalenie na decyzję sądu w sprawie listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego.
1: Tymczasem w obozie rządowym są politycy, którzy zgadzają się z decyzją sądu.
3: Z decyzją sądu zgadza się przewodnicząca klubu Lewicy. Anna Maria Żukowska mówi, że list żelazny to szansa na powrót Marcina Romanowskiego do Polski i przeprowadzenie procesu. Europoseł Lewicy Robert Biedroń uważa, że takiej gwarancji nie ma. Jak mówił w programie pierwszym, list może posłużyć do ucieczki z Europy.
4: Bo ten list żelazny będzie mu to gwarantował, ponieważ zostanie zniesione ENA.
3: Europoseł KO Michał Wawrykiewicz uważa, że list wydał tak zwany neosędzia. Gość programu trzeciego spodziewa się, że prokuratura podniesie ten argument w zażaleniu.
5: Tutaj nie chodzi tylko i wyłącznie o samo powołanie formalne przy udziale neo-KRS-u pana Mielcarka, ale także na jego bardzo liczne koneksje z tym obozem Ziobry.
3: Marcin Romanowski usłyszał 11 zarzutów w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
0: Już ponad 41 tysięcy wniosków na dopłaty do paliwa i nawozów trafiło do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
1: Nabór rozpoczął się 1 października.
0: Minister rolnictwa Stefan Krajewski przypomina, że wsparcie dotyczące nawozów sięga do 500 zł do hektara, a za olej napędowy 52 groszy za litr.
6: Jeśli mówimy o fakturach, które trzeba przedstawić, to faktury za nawozy czy paliwo zakupione pomiędzy 1 marca a 31 sierpnia 2026 roku.
1: Wnioski należy złożyć poprzez rządową stronę Portal Rolnika do 23 października.
0: Pomoc skierowana jest do gospodarstw, które odczuły skutki kryzysu na Bliskim Wschodzie.
7: To są aktualności jedynki.
1: Masowy wyciek danych w Danii.
0: Hakerzy uzyskali dostęp do Krajowego Rejestru Ludności. Chodzi o prawie 9 milionów osób.
1: Uzyskali nazwiska, adresy i numery ubezpieczenia społecznego.
0: Urzędnicy twierdzą, że do naruszenia doszło po tym, jak hakerzy wykorzystali uprawnienia duńskiej firmy do wysyłania zapytań do Centralnego Rejestru Osobowego.
1: Firmie cofnięto dostęp do systemu. Odpowiednie zgłoszenie trafiło do Duńskiej Agencji Ochrony Danych. Trwa śledztwo policji.
0: Dopuszczenie wszystkich dzieci na ścieżki rowerowe, wcześniejsza możliwość uzyskania karty rowerowej i wprowadzenie jej wersji cyfrowej.
1: To główne propozycje Ministerstwa Infrastruktury dotyczące zmiany przepisów dla młodych rowerzystów.
8: W tej chwili sytuacja prawna jest taka, że dziecko do 10 roku życia może jeździć na rowerze pod opieką rodzica, opiekuna, ale jest traktowane jako pieszy. Ono może jeździć na rowerze, ale tylko drogą dla pieszych. Zmieniamy to. Nie będzie tutaj żadnego limitu wiekowego. Młoda osoba jeżdżąca na rowerze pod opieką rodzica będzie mogła również poruszać się po ścieżkach rowerowych, po drogach publicznych.
1: Wyjaśniał wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec.
0: Resort chce też uporządkować kwestię parkowania hulajnóg elektrycznych.
1: Mają zostać wyznaczone specjalne strefy, gdzie będzie można takie urządzenia pozostawiać.
0: Odpowiedzialność za sprzęt będzie ponosiła firma, do której hulajnogi należą.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.

0: Media.
1: Rafał Bała, zapraszam na wiadomości sportowe. Hubert Hurkacz na półfinale zakończył udział w turnieju ATP 500 na twardych kortach w Pekinie. Polski tenisista w meczu z Australijczykiem Alexem de Minorem skreczował w drugim secie przy wyniku 4-6, 2-3. Krecz Hurkacza był efektem problemu z pachwiną. Już we wczorajszym ćwierćfinale z Karenem Khachanovem Polak poprosił o przerwę medyczną w pierwszym secie. Do gry wrócił z nalepionymi taśmami na lewym udzie, ale pokonał Rosjanina. Dziś się nie udało. De Minor w finale zmierzy się z Nowakiem Dżokowiczem. Doświadczony Serb wygrał w dwóch setach z Rosjaninem Daniłem Medwiediewem. Końcówka meczu była kuriozalna, bo sfrustrowany Rosjanin trafił piłką jednego z kibiców. Poszkodowany został wyprowadzony z trybun, a Medwiediewa zdyskwalifikowano. Przypomnę, że kilka godzin wcześniej Iga Świątek awansowała do 1/8 finału pekińskiego turnieju WTA, pokonując Chorwatkę Donę Vekić. Odliczamy już godziny do meczu Ligi Narodów, w którym polscy piłkarze zmierzą się na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną. 10 dni temu w Warszawie w starciu tych drużyn padł remis. Były bramkarz reprezentacji Polski Adam Matysek ma nadzieję, że biało-czerwoni zagrają lepiej i przywiozą do domu 3 punkty.
2: Jest to w zasięgu reprezentacji. Teraz ustawienie czy podejście, mobilizacja, rzeczy, które powinny być jak najbardziej pokazane na boisku, bo ten wynik tej reprezentacji się jak najbardziej liczy, tym bardziej no, nie chcielibyśmy, żeby były problemy w grupie B.
1: Początek meczu w Zenicy o 20:45. Piłkarskie studio rozpoczniemy kilka minut po 20. Katarzyna Niewiadoma Fini nie wystąpi w sztafecie mieszanej elity oraz w jeździe indywidualnej na czas w trakcie kolarskich Mistrzostw Europy w Lublanie. Decyzja została podjęta po sobotnim wyścigu ze startu wspólnego, w którym Niewiadoma zajęła 6. miejsce, a upadek kilkaset metrów przed metą pozbawił ją szans na medal.
3: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
4: Pogoda. Popołudnie pogodne z małym i umiarkowanym zachmurzeniem. Więcej chmur pojawi się lokalnie na północy, ale padać nie powinno. 14 stopni w Suwałkach, 18 w Lublinie, 21 we Wrocławiu. Ciśnienie w Warszawie wynosi teraz 1009 hektopaskali.
3: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
5: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 wojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
10: Mnie uspokoiła, jak płakałam.
11: Pan mi kibicował i dobiegłam.
12: Nie tylko uczą, codziennie pracują dla rozwoju twojego dziecka. Zawód nauczyciel. Zawód znaczący. Kampania ze środków ministra edukacji.
13: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
14: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
15: Zdrowit. 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze.
16: Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
17: 120 km na godzinę i nielegalny wyścig przyczynami śmierci na pasach w Nowym Sączu. Dodatkowe 2 miliardy złotych w budżecie NFZ dzięki Ukraińcom. Biskup kontra parafianie po odwołaniu proboszcza w Grójcu.
15: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
0: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
18: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
0: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
19: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
0: Zdrowit Skurcz Senior.

0: Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
1: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
3: Skoda.
4: Reklama. Autopromocja.
5: Kiedy już prawie wszyscy zobaczyli lalkę, pojawiają się pytania. A co było dalej? A jak to było naprawdę? I dlaczego w ogóle takie zamieszanie? Odpowiedzi w jedynce. Zapraszamy na weekend z lalką.
4: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: Mamy dokładnie 11 minut po godzinie 16, to nie czekamy, zaczynamy w jedynce popołudnie.
1: Ekspres jedynki.
0: Michał Strzałkowski, kłaniam się Państwu nisko i ekspres zaczniemy za chwilę od cen paliw. Za nami pierwszy weekend z niższymi niż wcześniej cenami. Trzecia odsłona programu CPN. Kierowcy cóż, zadowoleni.
2: Lepiej, zdecydowanie. Widzę tutaj 6, a nie 8 albo 9.
3: No taniej, o złoty 50.
4: Jest różnica?
3: No na moich 30 km w jedną stronę do pracy to jest.
0: Ale czy wszyscy dali radę już w pierwszy weekend zatankować? Jakie jeszcze są reakcje kierowców? Co w Ekspresie Jedynki? Już za chwilę, a na początek coś z brytyjskiego popu.

0: Tak jak mówiłem wcześniej, coś z klasyki brytyjskiego popu, Culture Club i oczywiście na wokalu Boy George, ale my w Ekspresie Jedynki nie o muzyce teraz, ale o paliwach. Litr benzyny za 6 zł i 73 grosze, litr diesla zaś po 7 zł i 88 groszy. Tak było w weekend, tak jest dzisiaj. Jutro benzyna o kilka groszy będzie droższa, za to olej napędowy o kilka groszy potanieje. Tak wyglądają pierwsze dni obowiązywania trzeciej odsłony pakietu ceny paliwa niżej, która przyniosła znowu ulgę dla portfeli milionów polskich kierowców. Wszystko wskazuje na to, że w ten sposób będzie można również przyhamować inflację i nie zobaczymy znacznych podwyżek cen na sklepowych półkach. Łączymy się więc z Michałem Makowskim. Dzień dobry.
1: Witam, dzień dobry.
0: Powiedz, czy w związku z tym, że paliwo zrobiło się w weekend wyraźnie tańsze, to pojawiły się gdzieś problemy z jego dostępnością?
1: Na szczęście nie. Co prawda już w miniony weekend sprzedaż paliwa była wyższa, ale nie na tyle, by pojawiły się osławione przed laty awarie dystrybutorów. Takie informacje płyną z Ministerstwa Energii i tak jak wspominałeś, jutro spodziewamy się lekkiego wzrostu ceny benzyny o kilka groszy na litrze, ale za to diesel potanieje o 6 groszy na litrze. Ale też posłuchajmy kierowców o tym, co sądzą na temat ostatnich obniżek cen paliw.
2: Ceny spadły, ale szczęka mi jeszcze nie opadła.
3: Nie ma nic milszego niż wreszcie zobaczyć obniżkę o ponad złotówkę.
4: Benzyna była po 9 zł?
5: Teraz jest troszeczkę tańsza.
6: Lepiej nie gadać generalnie. Miało być dużo lepiej, no ale niestety cały czas jest podobnie. Coś się powinno zmienić po tym dosyć długim przestoju paliwowym, no ale niestety to nie wygląda na wystarczająco.
1: Jak słyszymy, uczucia kierowców są mimo wszystko mieszane. Obniżka VAT-u na paliwo z 23 do 8%, a także obniżka akcyzy na paliwo będzie kosztować do końca roku budżet państwa około 5 miliardów złotych. I sprzedawcy paliwa będą także związani maksymalnymi cenami benzyny i diesla, tak aby te koszty ponoszone z budżetu no, nie stały się przez przypadek prywatnymi korzyściami sprzedawców i nie zostały przez nich krótko rzecz ujmując, skonsumowane.
0: No właśnie, to co też interesuje wiele osób, to nie tylko za ile będzie się tankować, ale też czy to wszystko wpłynie jakoś na inflację, czy na przykład ceny w sklepach się nie zmienią. Co o tym wiemy?
1: No właśnie, wszystko wskazuje na to, że pakiet CPN pozytywnie wpłynie na prognozowaną inflację, zarówno już w przyszłym miesiącu, jak i do końca roku, no bo wszak do końca grudnia ma ten pakiet obowiązywać. Zwraca na to uwagę minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.
7: Dzięki temu programowi inflacja w Polsce będzie niższa, bo to mówimy o wpływie na średnioroczną inflację rzędu 0,2-0,3%. W ujęciu miesięcznym to jest spadek pewnie około 0,7% inflacji, czyli bardzo, bardzo dużo. No to ma też bardzo szerokie znaczenie dla całej gospodarki, dla takiej pewności konsumenckiej.
1: Ceny paliwa silnie działają na ceny żywności dostarczanej do sklepów, bo chodzi między innymi o paliwo do maszyn rolniczych, ale też o transport tej żywności. Z drugiej strony obniżka VAT-u sprawia, że firmy, które przecież mogą odliczyć sobie podatek VAT od paliwa, no niestety w tym przypadku nie osiągną z tego tytułu znacznych korzyści. O tym powiedział mi ekonomista banku PKO BP Piotr Bujak.
8: Pakiet CPN nie przeciwdziała wzrostowi kosztów w transporcie. Prywatnym tak, natomiast niekoniecznie w przypadku przedsiębiorców, więc pewien wzrost kosztów będzie jednak odczuwalny.
1: I właśnie, pakiet CPN będzie obowiązywać do końca roku, ale pytanie co dalej? Szef zespołu analitycznego Spoddata Ignacy Morawski zwraca uwagę, że przy tak wysokim deficycie budżetowym, jaki mamy obecnie, nie można zbyt długo utrzymywać dotacji do cen paliw poprzez właśnie obniżkę VAT-u i obniżkę akcyzy.
9: Ceny energii mogą się utrzymać na wysokim poziomie dłużej. I co wtedy? My nie mamy pieniędzy w budżecie, żeby utrzymywać pakiet CPN przez następny rok. Więc wydaje mi się, że lepiej by było jasno komunikować społeczeństwu. Mamy wysokie ceny paliw i to jest problem ze względu na sytuację na świecie. Na Bliskim Wschodzie, w Rosji. Nic z tym nie możemy zrobić.

0: zrobić, musimy to przeczekać, musimy to przetrzymać.
1: No i wydaje się zatem, że kierowcy pozostają zakładnikami sytuacji geopolitycznej i taką prawdziwą ulgę dla naszych portfeli może przynieść tylko prawdziwy pokój. Czy to na Bliskim Wschodzie, czy to między Rosją a Ukrainą.
2: No i tu niestety, tak jak mówił Michał Makowski, to nie zależy od nas, kierowców tankujących na stacjach. No i niestety w obu tych przypadkach, obu tych wojen, nie wygląda, jakby to się miało skończyć już za chwilę. Michał Makowski, bardzo serdecznie dziękuję. W Ekspresie Jedynki za chwilę będzie o tym, jakie odkrycie dało trójce naukowców tegoroczną Nagrodę Nobla z medycyny i fizjologii.
3: To są odkrycia, które na pewno pozwolą nam lepiej zrozumieć, jak działa układ nerwowy, jaka jest patofizjologia różnych schorzeń, a przez to pozwoli nam w przyszłości skuteczniej leczyć te schorzenia.
2: Jakie to dokładnie odkrycia, to w Ekspresie Jedynki wyjaśnimy już za chwilę.

0: Sydney Pollack i BNDK, czyli zespół założony przez Jana Benedeka, a więc dwóch muzyków T-Love spotkało się w studio. No to tak mogłoby brzmieć T-Love na przykład, gdyby miało inny skład. To jest Ekspres Jedynki. W Ekspresie Jedynki mówimy teraz o optogenetyce, a właściwie to jej twórcach, którzy zostali docenieni przez Królewską Szwedzką Akademię Nauk w Sztokholmie. No bo tradycyjnie, wraz z początkiem października rozpoczął się Tydzień Noblowski, podczas którego będą przyznane nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe, ale także literackie lub w działaniach na rzecz pokoju na świecie. No i na początek medycyna i fizjologia. To kto i za co dokładnie otrzymał tę nagrodę? O tym Anna Zakrzewska.
1: The Nobel Assembly at Karolinska Institutet has today decided to award the 2026 Nobel Prize in Physiology or Medicine jointly.
2: Karl Deiseroth, Peter Hegemann i Georg Nagel, amerykański neurobiolog oraz dwaj niemieccy biofizycy, zostali laureatami tegorocznej Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny. Naukowcy otrzymali go za odkrycia dotyczące kanałów jonowych aktywowanych światłem oraz rozwój

0: optogenetyki. Ich podstawą były badania nad algami, wyjaśnia profesor Anna Malik z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.
1: Rzeczywiście cała historia zaczyna się od bardzo podstawowych badań zachowania organizmów jednokomórkowych, które mają tą właściwość, te konkretne, że potrafią podążać w stronę źródła światła. Początkiem tych badań, które obecnie zostały nagrodzone, było badanie właśnie tego, w jaki sposób te komórki wiedzą, z której strony świeci światło. Także rzeczywiście były to badania bardzo podstawowe, które doprowadziły do odkrycia takiego powierzchniowego receptora, białka, który jest na powierzchni tych komórek, które w reakcji na światło uruchamia reakcję komórki i uruchamia powstanie sygnału.
0: Dzięki badaniom noblistów możemy obserwować, jak w żywym mózgu powstają wspomnienia, uczucia czy zachowania. To narzędzie, które otworzy drogę do lepszego zrozumienia działania komórek w naszym mózgu, podkreśla reumatolożka i immunolożka Ewa Wensik-Szewczyk z Wojskowego Instytutu Medycznego.
2: To jest lupka, to są bardzo precyzyjne nożyczki kosmetyczne, które są w stanie pokazać pojedynczą wiązkę neuronów, które funkcjonują, ich funkcje w czasie rzeczywistym. Więc jest to ogromne pole do dalszych badań i do tego, aby otworzyć drogę do nowych interwencji terapeutycznych, jak najbardziej precyzyjnych.
0: Już teraz w medycynie klinicznej metoda ta jest wykorzystywana w próbach przywracania wzroku osobom z dysfunkcjami narządu wzroku, a jak dodaje profesor Bartłomiej Kisiel, kierownik Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Wojskowego Instytutu Medycznego, ma ona ogromny potencjał do dalszych badań.
3: To są odkrycia, które na pewno pozwolą nam lepiej zrozumieć, jak działa układ nerwowy, jaka jest patofizjologia różnych schorzeń, a przez to pozwoli nam w przyszłości skuteczniej leczyć te schorzenia. Większość pewnie chorób neurologicznych i psychiatrycznych na pewno skorzysta z tej technologii w kontekście poznania czy zrozumienia mechanizmów wywołujących te choroby.
0: Tegoroczni nobliści, poza otrzymaniem najbardziej prestiżowego tytułu, podzielą się także porówno nagrodą w wysokości 12 milionów koron szwedzkich.
4: O czym mówiła Anna Zakrzewska, więcej o tegorocznych laureatach w dziedzinie medycyny i fizjologii po godzinie 19 w audycji Eureka. Jutro natomiast poznamy laureata bądź laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki i najświeższe informacje o tym, kto zdobył tę nagrodę, oczywiście w naszym magazynie w samo południe.

0: Genesis w Ekspresie Jedynki, a na zegarze 16:30.
1: Skrót wiadomości. Piotr Paszkowski, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział zwiększenie obecności wojska na Lubelszczyźnie i umieszczenie w województwie rakiet przeciwlotniczych Patriot. Jednostki będą stacjonować m.in. w Poniatowej i Biłgoraju. Ministrowie spraw wewnętrznych Polski i Litwy zgodnie twierdzą, że unijny pakt migracyjny powinien być zmieniony, by lepiej chronić kraje unijne przed nielegalną imigracją. Kierowca autobusu miejskiego, który w lipcu wjechał w przejście podziemne przy rondzie Zesłańców Syberyjskich w Warszawie, a wcześniej uszkodził tramwaj i 7 samochodów, usłyszał zarzuty. Nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i odmówił wyjaśnień. Brytyjskie siły powietrzne utworzyły jednostkę, która ma chronić satelity i przeciwdziałać zagrożeniom na orbicie. Londyn mówi, że trzeba dotrzymać kroku nowemu wyścigowi kosmicznemu. Izrael obchodzi dziś Narodowy Dzień Pamięci ofiar ataku Hamasu z 7 października 2023 roku. W ataku terrorystów zginęło około 1200 osób, a 251 zakładników uprowadzono. W następstwie ataku Izrael rozpoczął wielomiesięczne, intensywne działania wojenne przeciwko Hamasowi w Strefie Gazy. Na pełne aktualności zapraszam na godzinę 17.
0: Od ataku Hamasu na Izrael to wszystko się zaczęło, ale potem wojna rozlała się po niemal całym Bliskim Wschodzie. Wielki dramat mieszkańców różnych miejsc na Bliskim Wschodzie. No i kłopot dla światowej gospodarki, w tym bardzo wysokie ceny paliw. To już też w związku z tym, że Donald Trump postanowił wspólnie z Benjaminem Netanyahu zaatakować Iran. No i pewnie echa tego wszystkiego się pojawią w popołudniowej rozmowie dnia w studio Karol Surówka.
2: Jak najbardziej.
0: Bo domyślam się, że ceny paliw to
2: oczywiście, to będzie temat, od którego zaczniemy. Właśnie tak pomyślałem sobie, jak wiele jest tych klocków domina, które przewróciło się od tych zdarzeń, które wymieniłeś przed chwilą. Jednym z nich są rzeczywiście wysokie ceny paliw na polskich stacjach. Odrobinę niższe w ten weekend, to po tym jak prezydent podpisał ustawę o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Podpis jest, spór pozostał również. Spór wokół tego, czy te przepisy są konstytucyjne. Prezydent dalej ma wątpliwości, a koalicja przekonuje, że presja miała sens, że prezydent ugiął się właśnie pod presją. Oto wszystko, ale nie tylko. Zapytam naszego gościa, Kazimierz Smoliński, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Prawnik będzie naszym gościem już za chwilę.
0: I to wszystko w popołudniowej rozmowie dnia w Ekspresie Jedynki.

0: 24 minuty zostały do godziny 17. Ja przypomnę, w studio Karol Surówka, a także jego gość.
1: Rozmowa dnia.
2: A gościem radiowej jedynki jest Kazimierz Smoliński, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
2: Czy to dobrze, że weszła w życie ustawa o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych? Ta, która według rządu dała nam niższe ceny na stacjach benzynowych.
3: No, tak wprost ona jeszcze nie dała tych niższych cen, bo ona wejdzie dopiero w życie 1 listopada.
2: Ale ustawa, rząd mówi, że znalazło ustawa, się źródło finansowania, więc można było ceny obniżyć w ten weekend.
3: Tak. No, rząd zakładał, że to będzie około tam 4, może 5 miliardów. No to starczy na kilka miesięcy. Więc moim zdaniem to nie jest kwestia tylko źródła finansowania, tylko pewnego podejścia, że tak powiem, politycznego, żeby no, pokazać, że rząd nie jest winien temu, że te drogie paliwo jest. W końcu prezydent się, można powiedzieć, ugiął.
2: Ale dobrze zrobił, że się ugiął? Dobrze zrobił, że podpisał?
3: No, patrząc z punktu widzenia argumentacji rządu, no to tak, no bo dzięki temu mamy niższe ceny paliwa. Natomiast zobaczymy, jaki będzie skutek, bo przecież jedna i druga ustawa są zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego. I co się stanie, jeżeli
2: rząd
3: Trybunał
2: odpowie tutaj, że najważniejszy skutek jest taki, że ceny są niższe, no tak, i to tak, jest najważniejsze dla kierowców.
3: Tak, tak. Tylko że jeżeli się okaże w przyszłym roku na przykład Trybunał wyda orzeczenie, że ta ustawa jest niezgodna z Konstytucją, bo cały czas jest zarzut i moim zdaniem słuszny, że ustawa jest sprzeczna z Konstytucją, ponieważ działa wstecz, jako prawnik lex retro non agis.
2: Zapytam właśnie jako prawnika, czyli w pana ocenie te przepisy są niekonstytucyjne.
3: Niekonstytucyjne, tak. Nie można obciążać firm podatkiem działającym wstecz. Jestem przekonany, że firmy to zaskarżą.
2: Ale to prezydent
3: jakie będzie orzeczenie Trybunału, to ja nie jestem co do tego pewny, ale moim zdaniem powinien uznać, że to jest niekonstytucyjne.
2: Nie
3: i
2: wiadomo,
3: co wtedy?
2: Czy
3: trzeba będzie zwrócić...
2: Trybunał w ogóle będzie w stanie podjąć jakąś decyzję w obecnym kształcie.
3: Właśnie,
2: możliwe, że to będzie trwało latami. Przejdziemy do tego wątku, ale czy
3: kiedyś
2: to oznacza, że prezydent podpisał niekonstytucyjną ustawę?
3: Nie, prezydent ją podpisał, skierował do Trybunału, więc uznał, że jest niekonstytucyjna.
2: No, ale zatwierdził, weszły w życie przepisy.
3: Może tak zrobić.
2: Może.
3: Prezydent może tak zrobić. No właśnie wtedy, kiedy ma wątpliwość, no bo ja uważam, że jest niekonstytucyjna, ale niekonstytucyjność stwierdza tylko Trybunał.
2: Tylko że Trybunał.
3: Nie ma innej możliwości stwierdzenia niekonstytucyjności. To będzie indywidualna opinia, nawet prezydenta opinia. W jednej nie podpisuję, bo uważam, że jest niekonstytucyjna, ale w drugiej może powiedzieć, dobra, no, są wątpliwości, wobec tego ja kieruję to do Trybunału. Tak? I Trybunał kiedyś to orzeczenie wyda, tak? Prędzej czy później. Jeżeli uzna za niekonstytucyjną, to będzie dramat dla budżetu, bo trzeba będzie firmom te pieniądze zwrócić z odsetkami i tak dalej. To państwo polskie zapłaci za to ogromne koszty. Dzisiaj, że tak powiem, użytkownicy są zadowoleni, bo płacą mniej. Natomiast no, to jest tylko na kilka miesięcy tych pieniędzy wystarczy, tak?
2: Mimo wszystko, czyli jeżeli by pan doradzał prezydentowi, jeżeli prezydent Karol Nawrocki zapytałby pana, co zrobić z tą ustawą, pan doradzałby weto?
3: Ja bym doradzał weto.
2: Nawet jeżeli by to oznaczało, że ceny na stacjach pozostaną bez zmian, czyli to 9 z groszami za diesla na przykład, za litr?
3: Za chwilę jestem przekonany, że z powrotem dojdziemy do 9 zł i rząd znowu będzie szukał pieniędzy, ponieważ nie znajduje żadnych innych rozwiązań. Tak? Te rozwiązania prawnie mógł prowadzić. Mógł prowadzić, no wydał rozporządzenia.
2: Tylko że rząd mówi, że nie byłoby z czego brać.
3: Ale
2: budżet napięty do granic możliwości, wydatki zbrojeniowe.

0: Mięśniowe, służba zdrowia.
1: To się nie klei, dlatego że, panie redaktorze, szanowni państwo, 282 miliardy zadłużenia. Jeżeli rząd nie ma 4 miliardów,

0: ograniczyć marżę, a ma takie rozwiązania, żeby ograniczyć marżę. Przecież o cenach paliw decyduje na polskim rynku Orlen. Orlen jest jedynym dostawcą, albo właściwie głównym dostawcą paliw hurtowych. Jeżeli rząd by zdecydował o zmniejszeniu marży, to te ceny by spadły, bo wszyscy kupują w Orlenie. Nikt nie będzie sprzedawał drożej paliwa niż Orlen na stacjach. Mimo że Orlen nie jest monopolistą w stacjach detalicznych, to jednak nikt nie będzie sprzedawał drożej, bo by nie sprzedał tego paliwa, bo pojadą użytkownicy do Orlenu. Więc Orlen jest tutaj decydujący na rynku. I Orlen mógł ograniczyć swoją marżę po to, bo sam rząd stwierdza, że jest nadmiarowa, tak? Więc mógł ograniczyć tą marżę.
1: Ten podatek.
0: Panie... Ale to po co podatek robić, jak można ograniczyć marżę?
1: Panie pośle, przechodząc do kolejnego tematu...
0: Z prawnego punktu widzenia marżę ograniczyć.
1: Czy Marcin Romanowski powinien wrócić do życia publicznego? Premier Donald Tusk jasno dzisiaj przekonywał, że w polskim życiu publicznym to nazwisko pojawiać się już nie powinno.
0: No na jakiej podstawie pan premier wydaje taką decyzję, jeżeli nie ma żadnego wyroku sądu, tak? Ja tutaj bezwzględnie, niezależnie jaka opcja polityczna, zawsze mówię o tym, jest zasada domniemania niewinności. Pan Marcin Romanowski nie został prawnie skazany, nie uznano nigdzie, że jest przestępcą, więc dlaczego on nie ma prawa w życiu publicznym występować? Ja uważam, że sędzia w tym przypadku postąpił racjonalnie.
1: Ale z punktu widzenia politycznego, czy liczy pan poseł na to, że Marcin Romanowski wróci na przykład i będzie w Sejmie aktywny, że będzie brał udział w głosowaniach? To nie będzie obciążenie dla Prawa i Sprawiedliwości?
0: Ja tego nie wiem, czy on będzie brał udział, natomiast sędzia racjonalnie podchodzi do sprawy. Skoro prokuratura, państwo polskie nie jest w stanie sprowadzić do Polski osoby, wobec której chcą prowadzić postępowanie karne, no to sędzia w takim układzie mówi, dobra, no to damy ci list żelazny, przyjedź, stawiaj się. Jeżeli nie przyjedziesz, list żelazny nie działa. Jeżeli przyjedziesz, nie będziesz się stawiał na żądanie instytucji, czyli prokuratury, sądu, też list żelazny nie będzie stawiał. Więc jest gwarancja, że ten pan Marcin Romanowski będzie się stawiał, a o to chodzi, żeby ten proces mógł ruszyć, tak? Żeby mu postawić zarzuty, żeby postawić mu akt oskarżenia, będzie miał prawo się bronić.
1: Koalicja ma trzy odpowiedzi na ten argument. Pierwszy, Marcin Romanowski może wykorzystać list żelazny, żeby uciec do Stanów Zjednoczonych. Drugi, tę decyzję wydał neosędzia, jak to określa koalicja, to znaczy, że w ogóle ten sędzia nie powinien tej decyzji podejmować. A trzeci, i to jest argument Roberta Biedronia, który padł u nas dzisiaj rano na antenie, że Marcin Romanowski może być już rosyjskim szpiegiem i w tym charakterze przyjechać do Polski.
0: No tak, no mogę powiedzieć, że bardzo takie, no może medialne stwierdzenie, ale nie mające nic wspólnego z rzeczywistością, tak? Gdyby pan Marcin Romanowski chciał, pewnie mógłby wyjechać do Stanów Zjednoczonych, no, był na Węgrzech. Dlaczego teraz miałby z Polski wyjechać, tak? Jeżeli przyjedzie do Polski, musi się stawiać do prokuratury, do sądu. Jeżeli tego nie będzie robił, to list nie działa, tak? No tutaj nie ma innej opcji. Nie stawi się, list przestaje działać, można go aresztować.
1: No jeżeli już będzie w Stanach Zjednoczonych, to nic z tego prokuraturze.
0: To dlaczego? To teraz by mógł wyjechać, tak? No przecież jakby chciał, to by wyjechał, no.
1: Drugi argument dotyczy samej decyzji o liście żelaznym. Koalicja ma pretensje do prokuratury,
0: naprawdę, no,
1: że nie złożyła wniosku o wyłączenie tego konkretnego sędziego.
0: Nie lubię używać takich niecenzuralnych słów, więc nie będę używał co do takiego sformułowania, że neosędzie. Nie ma żadnych neosędziów, tak? No proszę sobie przeczytać wszystkie wyroki TSUE, czyli Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i ETP, czy Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, tam ani w jednym wyroku nie używa się sformułowania neosędzia.
1: Wie pan poseł, że to jest takie publicystyczne określenie, którego
0: to
1: szczególnie
0: nie jest publicystyczne,
1: koalicja
0: ono
1: używa.
0: Weszło do życia prawnego, bo wszyscy mówią, to nie jest sędzia, to jest neosędzia. Każdy z nich jest sędzią.
1: Chodzi o
0: nie
1: sędziów,
0: ma żadnych
1: którzy awansowali
0: zarzutów.
1: Za czasów Krajowej Rady
0: no i
1: Sądownictwa,
0: z tego, no. Takiej samej
1: która
0: rady,
1: była
0: jak teraz jest.
1: Błędem prawnym.
0: Nie, nie było żadnej. Ja byłem w tej radzie i mogę powiedzieć, że z żadnego postanowienia tej neorady, bo też tak się mówiło, że to rada, która nie jest radą, Krajowa Rada Sądownictwa, nikt tego żadnego postanowienia nie zaskarżył. Pan prezydent zgodnie ze swoimi uprawnieniami powoływał tych sędziów, oni są sędziami. Tak samo jak w Trybunale Konstytucyjnym nie ma żadnych dublerów i to nawet ci sędziowie, którzy teraz byli przesłuchiwani ostatnio w tej, no ta szóstka taka, tak, wszyscy mówili, nie ma dublerów. W Trybunale nie ma dublerów.
1: Na koniec

0: jeszcze krótko zapytam o to, czy były premier Mateusz Morawiecki powinien wstrzymać ogień albo wstrzymać się z krytyką, dlatego że wasze najnowsze propozycje gospodarcze nazwał, i tu cytuję, rodem z Leszka Balcerowicza.
1: No, uważam, że pan premier nie ma racji. No, Leszek Balcerowicz, no to mogę powiedzieć, że to trochę w innej sytuacji, czy tak powiem, państwa polskiego działał. Największe zarzuty to była kwestia prywatyzacji, szoku gospodarczego. No my takich rzeczy nie chcemy robić, tak? Jeżeli chcemy na przykład zamienić podatek CIT na podatek obrotowy, czy chcemy zmienić zasady płatności składki zdrowotnej, tak jak to było wcześniej, czy przywrócić kartę podatkową, czy waloryzować progi podatkowe, tak? Ja tu nigdzie nie widzę Balcerowicza, tak? Bo to nie są działania...
0: W tym sensie były premier, jeżeli dobrze to rozumiem, widzi tu Balcerowicza w ten sposób, że sfinansują to mniej majętni, a skorzystają bardziej majętni. Były premier powiedział tak, sfinansuje to przysłowiowa kasjerka z Biedronki. Koniec cytatu.
1: No to nie zgadzam się z tym, dlatego że jeżeli przywracamy kartę podatkową, to ona dotyczy małych, przede wszystkim bardzo małych właśnie podatników. Progi podatkowe, jak waloryzujemy, tak, no to dotyczy wszystkich, nie tylko najbogatszych.
0: Tak już pod kątem politycznym, czy te ataki, czy te krytyki wobec waszych propozycji, to porównywanie, no to jest poważna obelga, czyli porównanie do Leszka Balcerowicza, to jest zapowiedź tego, jak będzie wyglądała relacja między PiS-em a Rozwojem Plus w tej kampanii wyborczej?
1: No ona nie wygląda dobrze. Ja jestem cały czas zwolennikiem tego, że my jeszcze możemy razem funkcjonować, tak? Oni nie założyli partii, więc to jest możliwe, że możemy razem funkcjonować, dlatego nie atakuję kolegów i koleżanek z Rozwoju Plus. Szkoda, że pan premier tak się negatywnie odnosi do naszych propozycji. To są na razie propozycje z konwencji, które głównie przedstawił profesor Andrzejewski. Co się znajdzie w naszym programie, to jeszcze poczekamy.
0: O tym programie teraz już nie zdążymy powiedzieć, bo tu musimy postawić kropkę. Kazimierz Smoliński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również.
2: A rozmawiał Karol Surówka, to jest Ekspres Jedynki.

0: Tak, mniej więcej 8,5 minuty do 17 zostało, ale po 17 Ekspres Jedynki i dalej na antenie pierwszego programu Polskiego Radia będziemy mówić o sprawie, która wstrząsnęła Stanami Zjednoczonymi. Tam przeprowadzono egzekucję w stanie Tennessee i skazana przeżyła.
1: To jest ogromna dawka środka uspokajającego, której podanie drugi raz nie powinno nigdy być konieczne, a jednak tak się stało i wtedy ona nadal żyła. Procedura nie określa, co należy zrobić, jeśli podaje się ten środek dwukrotnie, a skazana nadal żyje.
0: No i ta cała sprawa wywołała wielką dyskusję w Stanach Zjednoczonych. Dyskusję na moralne tematy. No i o tym wszystkim porozmawiamy w Ekspresie Jedynki po 17.00.

0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: Tylko szczerze. W tym programie najważniejsi są Państwo, czyli nasi słuchacze. To na Wasze komentarze do ciekawych, kontrowersyjnych tematów i aktualnych wydarzeń czekamy. Czasem pytamy lekko i z humorem. Czasem całkiem na poważnie. Zasada jest jedna. Ma być tylko szczerze. Czekam na Państwa od poniedziałku do piątku w programie Pierwszym Polskiego Radia o godzinie 13. Krzysztof Grzybowski. Zapraszam.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1000.

0: 99 z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
1: Zgaduj z gadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
2: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
3: A w dodatku można go podać również na noc.
2: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
1: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Au! Znów ten ból.
8: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
7: Mm-hmm.
8: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
7: Oh.
8: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
9: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: A teraz w RTV Euro AGD.
11: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
12: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
13: Reklama. Radio Kierowców.
14: Ewa Mierzejewska, zapraszam. 7 km korka jest na S8 między Wrocławiem a Magnicami, a to dlatego, że w pobliżu Magnic samochód osobowy uderzył w barierę. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Wrocławia, a dalej jadąc także Kudowy-Zdrój. To 3 km tej trasy. Tutaj można objechać się trasami wojewódzkimi. S52 w Śląskiem między węzłami Wapienica i Jasienica w pobliżu Bielska-Białej. Awaria ciężarówki utrudnia przejazd w kierunku Cieszyna. Zablokowany jest jeden pas na 29 kilometrze. Niedaleko na trasie Bielsko-Biała-Czechowice-Dziedzice na Krajowej Jedynce w pobliżu Czechowic-Dziedzic doszło z kolei do zderzenia samochodu osobowego z busem. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Tychów, to 596 km tej trasy. W Wielkopolsce na 25 na trasie Ostrów Wielkopolski-Kalisz w pobliżu Boczkowa zderzyły się dwa samochody osobowe i samochód ciężarowy. Nikomu na szczęście nic się nie stało, ale na 3 kilometrze droga jest całkowicie zablokowana i utrudnienia mogą w tym miejscu potrwać nawet do 18.30. Policja na miejscu zdarzenia kieruje ruchem najpierw ulicami Boczkowa. Dobre informacje po wielu godzinach z Krajowej 19, którą odblokowano na Podkarpaciu między Boguchwałą a Jasienicą Rosielną. Przypomnijmy, w pobliżu miejscowości Domarac samochód ciężarowy uderzył w barierę. Było zwężenie na 234 kilometrze. I w Łódzkiem od dziś do piątku są ograniczenia w ruchu na 74 między Sulejowem i Żarnowem na 3-kilometrowym odcinku od Budkowa do Żarnowa. Układane są warstwy nowej nawierzchni bitumicznej. Prace są prowadzone tak zwanymi połówkami, czyli raz jedna strona jezdni, raz druga, każdego dnia w godzinach od 6 do 18.

0: Minęła 17, tu program pierwszy Polskiego Radia.
1: Zapraszamy na aktualności jedynki.
0: Maria Furdyna
1: i Piotr Paszkowski. Będzie więcej wojska na Lubelszczyźnie, zapowiada szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
0: Benzyna delikatnie w górę, diesel w dół. Znamy ceny maksymalne paliw, które będą obowiązywać jutro.
1: Po efektownym zwycięstwie 6-0 nad Rumunią, polscy kibice wierzą w zwycięstwo biało-czerwonych z Bośniakami. Mecz wieczorem w Zenicy.
2: Wygramy ten mecz 2-0.
0: Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział,

0: Powiedział zwiększenie obecności wojska na Lubelszczyźnie i umieszczenie tam jednostek Patriot.
1: Ma to zagwarantować bezpieczeństwo regionu, stworzyć miejsca pracy i lokalne inwestycje.
0: W Lublinie wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że jednostki wojskowe będą rozmieszczone m.in. w Poniatowej i Biłgoraju.
2: Decyzja jest w kierunku formułowania nawet brygady docelowo bezzałogowych systemów wojsk dronowych i systemy takie, zarówno te statki latające, naziemne, nawodne, podwodne, to jest oczko w głowie moje, wojska dronowe, więc część wojsk dronowych będzie zlokalizowana na Lubelszczyźnie.
1: Granicząca z Ukrainą Lubelszczyzna jest szczególnie narażona na ewentualne działania ze strony Rosji.
0: Z powodu rosyjskich ataków powietrznych na Ukrainę alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa często wysyłane są do mieszkańców tego regionu.
1: Kierowca miejskiego autobusu, który 5 lipca w Warszawie staranował kilkanaście aut i wjechał do przejścia podziemnego przy rondzie Zesłańców Syberyjskich, usłyszał zarzuty, poinformowała prokuratura okręgowa w Warszawie.
0: W tym zdarzeniu 6 osób zostało rannych.
1: Czesław S. usłyszał zarzut sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym.
0: Nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień.
1: Wobec podejrzanego zastosowano dozór policji oraz zakaz opuszczania kraju.
0: Drożej benzyna, taniej diesel.
1: Znamy ceny maksymalne paliw, które będą obowiązywać jutro.
0: Za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł i 79 groszy, a oleju napędowego 7 zł i 82 grosze.
1: Po kilku dniach działania kolejnego pakietu CPN kierowcy pozytywnie oceniają zmiany.
3: Lepiej, lepiej, zdecydowanie. Widzę tutaj 6, a nie 8 albo 9.
4: No musiałem jeździć tyle samo, co jeździłem, bo pracuję autem, natomiast dało się to odczuć po rachunkach. Także no zdecydowanie fajniej teraz będzie, jak będą obniżone te ceny.
5: No taniej, o złoty 50.
6: Jest różnica?
5: No na moich 30 kilometrach w jedną stronę do pracy to jest.
0: Program Ceny Paliwa Niżej wrócił w weekend po tym, jak prezydent podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych.
1: Niższy VAT i akcyza na paliwa mają obowiązywać co najmniej do końca roku.
7: To są aktualności jedynki.
0: Pierwszy dzień neutralizacji niewybuchów, które znaleziono na dnie Zatoki Pomorskiej w Świnoujściu.
1: Zniszczone dziś dwie brytyjskie miny lotnicze zalegały w tym miejscu od czasów II wojny światowej. Operację obserwowała Aneta Łuczkowska.
8: Najpierw była długa chwila przygotowań, potem na powierzchni, na dosłownie chwilę, pojawił się niewielki gejzer wody, a zaraz potem usłyszeliśmy stuknięcie. To była fala uderzeniowa. Nie było to spektakularne, ale to oznaczało, że wszystko poszło zgodnie z planem, choć wcale nie musiało, mówi porucznik marynarki Patryk Zając, który dowodził operacją.
9: Nigdy takie działania pod wodą nie są łatwe. Działamy w środowisku zmiennym.
8: Przed nurkami jeszcze 3 takie obiekty.
9: Dzień dzisiejszy tak naprawdę to jest wstęp do tego, co będziemy robić jeszcze w ciągu tygodnia.
8: Na czas neutralizacji niewybuchów wprowadzono zakaz wchodzenia do morza w Świnoujściu i w Międzyzdrojach. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
0: 5 brytyjskich min głębinowych z czasów II wojny światowej znaleziono podczas oczyszczania morskiego dna przed budową nowego portu kontenerowego. Akcja potrwa do czwartku.
1: To będzie drugie spotkanie z Bośniakami podczas tego zgrupowania piłkarskiej reprezentacji Polski w ramach Ligi Narodów.
0: 10 dni temu w Warszawie Polacy zremisowali z Bośnią i Hercegowiną 0-0.
1: Wieczorem w Zenicy zmierzą się ponownie.
0: Jakie są oczekiwania i prognozy przed tym meczem, sprawdzał w Zenicy Tomasz Kowalczyk.
10: Polscy kibice po wysokim zwycięstwie z Rumunią wierzą, że reprezentacja Polski pójdzie za ciosem w Zenicy.
11: Wygramy ten mecz 2-0.
10: Remis z Bośnią w Warszawie w pierwszym meczu był rozczarowujący, jednak pomocnik Sebastian Szymański wierzy w zwycięstwo, mimo że trybuny nie będą po stronie biało-czerwonych.
12: To mecz wyjazdowy będzie trochę ciężej, ale myślę, że też znamy przeciwnika, wiemy jak zagrali w pierwszym spotkaniu. I myślę, że znajdziemy odpowiedni sposób, plan na to, żebyśmy to my zagrali lepiej w tym spotkaniu.
10: Selekcjoner Jan Urban dzięki zwycięstwie z Rumunią odgonił trochę czarne chmury, które podobno zbierały się nad jego głową. Jednak wciąż zdaje sobie sprawę, że jest tak dobry jak jego ostatni mecz.
13: Po meczu z Rumunią pogratulowałem zwycięstwa drużynie i podziękowałem za 2 dni spokoju. W sporcie jest jak jest, tak zwana góra albo jest zadowolona, albo nie jest zadowolona.
10: Początek meczu Bośnia i Hercegowina-Polska o 20:45.
1: Studio meczowe w Radiowej Jedynce rusza już po 20:00.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Pogoda.

0: całym kraju jest pogodnie z umiarkowanym i małym zachmurzeniem. 14 stopni w Suwałkach, 18 w Łodzi, do 20 we Wrocławiu. Ciśnienie spada, na barometrach w Warszawie 1009 hektopaskali.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
2: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A polskie brokuły, opakowanie 500 gramów, cena przed obniżką 5,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 3,89 za opakowanie. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
4: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
6: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
8: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
7: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
8: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
9: 18,47, 12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
10: To ja też chcę. 24, 30.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.
1: Reklama. Autopromocja.
13: Po imponującym zwycięstwie nad Rumunami polscy piłkarze odetchnęli z ulgą.
14: Teraz pora zrewanżować się Bośniakom za bezbramkowy remis w Warszawie.
13: W czwartym spotkaniu Ligi Narodów biało-czerwoni spróbują zdobyć punkty w Zenicy.
15: Potrzebowaliśmy tego zwycięstwa i myślę, że to nas nakręci i kolejne mecze też będą tak wyglądały.
14: Mecz Bośnia i Hercegowina-Polska już dziś o 20:45.
13: Zapraszamy na transmisję w programie Pierwszym Polskiego Radia oraz na nasze studio, które rozpocznie pracę już po 20:00.
14: Filip Jastrzębski,
13: Tomasz Kowalczyk.
1: Jedynka. To jest radio.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Jeszcze w tej godzinie połączymy się z naszymi specjalnymi wysłannikami do Bośni i Hercegowiny i podpytamy o formę biało-czerwonych tuż przed tym dzisiejszym meczem w Lidze Narodów. Ale to nie wszystko, co przygotowaliśmy w jedynkowej popołudniówce.
0: Ekspres Jedynki.
1: I dokładnie 10 minut po godzinie 17 w Ekspresie Jedynki już za chwilę powiemy o sprawie, która wstrząsnęła dużą częścią Ameryki. W stanie Tennessee wykonywano pierwszą od mniej więcej 200 lat karę śmierci na kobiecie skazanej za brutalne zabójstwo, ale skazana tę karę śmierci przeżyła. No i to wywołało wielką dyskusję o karze śmierci właśnie w Stanach Zjednoczonych. No i wszystko jest przedmiotem śledztwa, a wykonywanie wyroków na razie w stanie Tennessee wstrzymano.
2: To wszystko jest przedmiotem prowadzonego śledztwa. Musimy wszystko zbadać, przede wszystkim co się stało. Pytań jest naprawdę wiele.
1: A różne pytania o charakterze moralnym czy prawnym za chwilę w Ekspresie Jedynki zadamy ekspertowi. Michał Strzałkowski, kłaniam się Państwu nisko, to jest Ekspres Jedynki.

0: Patrycja Markowska w Ekspresie Jedynki, a my teraz o sprawie, która duże emocje wzbudziła, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale także i w wielu innych miejscach na świecie. W stanie Tennessee przeprowadzono egzekucję Christy Pike, skazanej za to, że w latach 90. dopuściła się brutalnego morderstwa. Wyrok po ponad 30 latach został wykonany. Ale podanie nawet dwóch dawek uśmiercającego środka nie doprowadziło do śmierci kobiety. Ona w bardzo ciężkim stanie, nieprzytomna, przebywa w szpitalu i nie bardzo wiadomo, co zrobić, bo w zasadzie mówią wprost o tym, czy gubernator stanu Tennessee Bill Lee, czy inni przedstawiciele władz stanowych nie bardzo procedury przewidują, co w takiej sytuacji należy zrobić. Sekretarz Departamentu Więziennictwa w tym stanie podał się do dymisji. Wiele osób się w Ameryce, nie tylko Ameryce, o tym wypowiada i tę sprawę obserwuje też Helsińska Fundacja Praw Człowieka, wiceprezes tej fundacji, a jednocześnie wykładowca Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim dr Piotr Kładoczny jest z nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, państwu.
0: Jak pan patrzy na tę sprawę? No ona doprowadziła do tego, że w stanie Tennessee wstrzymano wykonywanie wyroków śmierci, no ale w innych stanach, choć nie wszystkich oczywiście, bo nie w każdym obowiązuje taki kodeks karny, te wyroki są wykonywane. No z naszego europejskiego punktu widzenia sprawa jest taka dodatkowo jeszcze moralnie wzburzająca, no bo w Europie poza Białorusią kar śmierci się nie wykonuje.
1: To prawda, nie wykonuje się. Myślę, że wszyscy są zszokowani tym, co się stało w Tennessee, ale rozumiem, że i obawiam się przede wszystkim tego, że po wyjaśnieniu, dlaczego tak się stało, wrócimy, czyli Stany Zjednoczone i stan Tennessee wróci do wykonywania kary śmierci na kolejnych osobach. I to jest najgorsze w tym wszystkim, ponieważ no, w ogóle dopuszczamy te kraje, które mają karę śmierci, w szczególności Stany Zjednoczone i te Stany, które dopuszczają taką możliwość, no po prostu zachowują się w sposób barbarzyński. Widzimy

0: że to nie, i to nie dotyczy tylko tego, że mamy, że tutaj nie udało się wykonać zgodnie z procedurami kary śmierci, ale tego, że w ogóle ta kara śmierci jest. Ja mam jeden podstawowy postulat. No, nie da się, trzeba znieść karę śmierci. To jest nie tylko mój postulat oczywiście. Papież Franciszek był pierwszy, jeżeli chodzi o tę kwestię w kodeksie w Kościoła katolickiego, katechizmie Kościoła katolickiego. Zostało to zmieniony przepis. To chyba jedyny przypadek na razie w katechizmie, że zastąpiła zmiana. I mówi się, że już kara śmierci jest niedopuszczalna.
1: No, mówi pan o papieżu Franciszku, ale także na przykład zwierzchnik Kościoła katolickiego w stanie Tennessee właśnie, arcybiskup Nashville, też w tej sprawie się wczoraj wypowiedział i dokładnie w tym samym tonie, także w samym Tennessee, w samym Nashville, w stolicy tego stanu, takie głosy są bardzo mocne z ust najważniejszych osób w tym stanie.
0: Natomiast muszę powiedzieć, że ja prowadzę cały zespół nasz w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Klinikę Niewinność i wiemy, że są osoby skazywane niewinnie również. Proszę sobie wyobrazić, jaka to jest tragedia. Już nie mówię o tym, że się czeka 30 lat na wykonanie wyroku.
1: No właśnie, bo to też 20, wiele osób się zorientowało, że tak to wygląda w Ameryce, że 30 lat, czy ponad 30 lat się siedzi w celi śmierci z tym wyrokiem. No i ja rozumiem, że to z jednej strony być może pozwala czasem po latach być może zorientować się, że skazano osobę niewinną i bywały takie przypadki też w Stanach Zjednoczonych, ale z drugiej strony ktoś siedzi z takim wyrokiem śmierci 30 lat, no to psychicznie musi być trudne do zniesienia.
0: To jest na pewno bardzo trudne do zniesienia i myślę sobie, że jeszcze trudniejsze, jeżeli ktoś ma poczucie i, a co więc nie tylko poczucie, ale i jest pewny, że jest niewinny, jest to pomyłka sądowa. I oczywiście to wynika z tego, że ta długość trwania tego oczekiwania na wykonanie kary śmierci wynika z walki, ciągle jeszcze walki w sądach przed gubernatorem, który może ułaskawić i ta procedura trwa czasami. Czasami do tego dołoży się jeszcze brak medykamentów, które mogłyby, bo na przykład ktoś przez to produkować, były takie momenty, w których na przykład wstrzymano dostawy do Stanów Zjednoczonych.
1: Miesiącami trwało na przykład, tak? Nie było tych środków.
0: No, ale to oczywiście to nie jest największa przyczyna, najważniejsza przyczyna długotrwających tych oczekiwań, no, ale po prostu jest to wynik takiej procedury, jaką tam zaserwowano. No i to jest po prostu nieludzkie, absolutnie nieludzkie traktowanie. Proszę wyobrazić, no, to trudno sobie wyobrazić. Ja też sobie nie potrafię tego wyobrazić, jak się czuje człowiek, który każdej chwili może mieć wykonaną karę śmierci, ale co chwilę o tym myśli.
1: No tak, bo to się nie odbywa tak, że ktoś się dowiaduje. Pół godziny wcześniej jest wyciągany z celi, to tak się nie dzieje.
0: Tak się nie dzieje. No, 14 dni chyba tak się przyjęło z grubsza, że wcześniej jest to informowane. Natomiast proszę wyobrazić, że cały czas walczy o to, czy zostanie skazany i w końcu zostanie wykonana kara śmierci, czy gubernator odmówi, czy Sąd Najwyższy się jednak pochyli nad sprawą i okaże się, że może jest niewinny, a może są okoliczności łagodzące. Więc to jest po prostu dramatyczna sytuacja. A ja mam cały czas w świadomości to, że mamy sprawy ludzi, którzy w Polsce, na szczęście nie ma kary śmierci, no są skazywani za ciężkie przestępstwa, za zabójstwa na przykład, niewinnie. I to jest problem.
1: W niektórych stanach amerykańskich dostaliby karę śmierci w takiej sytuacji. No oczywiście tylko w tych, gdzie się to zasądza, bo też są takie stany w Ameryce, gdzie się nie zasądza kary śmierci.
0: I tak bywało w Stanach, prawda? Potem się okazywało, że no jednak te słynne badania, badania DNA i próbki, które pozostawały, wskazywały, że jednak to nie było trafny wyrok. No ale to niestety tego się już nie da odwołać. No i jeżeli karę śmierci wykonano, no to nie ma o czym już rozmawiać.
1: Jest to kara nieodwracalna po prostu, absolutnie. I trochę nierekompensowalna w żaden sposób.
0: I możemy oczywiście ubolewać, że w przypadku pana komendy długo trwało wyjaśnianie jego sprawy.
1: No, i też cierpiał oczywiście.
0: Cierpiał, to jest jasne, siedział niewinnie w zakładzie karnym pod takim zarzutem, czy właściwie z takim wyrokiem. No ale jednak można było doprowadzić do tego, że człowiek, czyli pan komenda wyszedł z więzienia i nawet dostał odszkodowanie. Czy to jest i zadośćuczynienie, czy to jest rekompensata właściwa? Oczywiście żadnej tej rekompensaty za lata w więzieniu się, tego nie da się przeliczyć, prawda? Ale no, tym niemniej wyszedł i jeszcze była jakaś szansa na nowe życie.
1: Na koniec, panie doktorze, czy pan sądzi, że to jest możliwe, że w Stanach Zjednoczonych kara śmierci zostanie kiedyś zniesiona? To jest chyba ostatni zachodni kraj, w którym się takie wyroki wykonuje.
0: Tak, to jest ostatni. Najwięcej wykonuje się,

0: Oczywiście prawdopodobnie w Chinach, ale one oczywiście
1: Iran
0: nie dają żadnych statystyk.
1: Na czele statystyk.
0: Tak, Iran jest na pierwszym miejscu na czele statystyk, ponieważ Iran sprawozdaje się, ile kar śmierci wykonuje, a Chiny tego nie czynią, no więc nie można tego porównać, więc istnieje przypuszczenie, że bardzo dużo. Spada popularność kary śmierci, jeżeli tak wolno powiedzieć, też zwolenników kary śmierci w Stanach Zjednoczonych również, no ale ciągle ta kara jest i, no, i to jest przykład na to, że daje się w jakiś sposób świat zachodni, że tak można powiedzieć, tym jednym przykładem Stanów Zjednoczonych daje taką zgodę na to, że taka kara w ogóle może być stosowana. A trzeba też powiedzieć ostatnie może zdanie, jeżeli pan redaktor pozwoli,
1: proszę,
0: że kara śmierci w krajach takich, o których mówiliśmy, czyli Chiny, Singapur, czy Iran, czy Arabia Saudyjska, bardzo często jest wykonywana i stosowana i wykonywana nie za zabójstwa, tylko na przykład za przestępstwa związane z narkotykami. Prawda? Czyli za coś, co u nas w ogóle raczej kara, nawet kara dożywotniego pozbawienia wolności nie jest przewidziana. Już nie mówiąc o łatwości wrobienia, mówiąc kolokwialnie, kogoś.
1: W Iranie zdarza się też, że z powodów politycznych takie kary bywają zasądzane.
0: Oczywiście. I tak bardzo bywało w Polsce kiedyś, dawno temu.
1: Bardzo dziękuję, dr Piotr Kładoczny, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Bardzo dziękuję, panie doktorze, za tę rozmowę.
0: Bardzo dziękuję również.
1: To jest Ekspres Jedynki.

0: Ekspresie Jedynki Banda i Wanda, ale teraz system kaucyjny, bo od 1 października mamy już rok od wprowadzenia w Polsce tego powszechnego systemu. W pełni zaczął działać 1 stycznia, a wcześniej to był taki 3-miesięczny okres przejściowy. Według danych resortu klimatu i środowiska w ciągu roku od uruchomienia systemu zwrócono 5 miliardów opakowań oznaczonych kaucją. Ale to nie jedyny bilans działania systemu kaucyjnego. Przez rok w sieci rozpowszechniano całą masę fałszywych informacji na jego temat. I teraz o tym Daria Kania.
1: Sprawdzam to.
2: Niedziałające zwrotomaty, nadmierne zyski dla zagranicznych korporacji, dodatkowe opłaty nakładane na obywateli, ale także długie kolejki. To tylko niektóre z narracji rozpowszechnianych na temat systemu kaucyjnego. Adam Maternik z NASK mówi, że największy wzrost dezinformacji obserwowaliśmy w październiku ubiegłego roku oraz w kwietniu tego roku. Dwie dezinformacje wzbudziły największy niepokój.
3: Koncentrowały się wokół kwestii związanych z finansami i ekonomią. Twierdzono, że jest wprowadzany w interesie jakichś zagranicznych firm, dużych korporacji. No i ten drugi aspekt, system kaucyjny jako narzędzie, które tak naprawdę ma ograniczyć zasobność portfela Polaków. Podważono, czy te środki z systemu kaucyjnego po zwrocie butelek będą trafiać do obywateli.
2: Ekspert dodaje, że mimo upływu czasu system kaucyjny cały czas budzi emocje, a dezinformacje na jego temat są nadal żywe.
3: Pieniądze z systemu kaucyjnego może jednak wracają do obywateli, ale wprowadzone są kolejne nowe podatki, zwłaszcza śmieci. Wzrost tego podatku, wzrost jej opłaty ma tak naprawdę zachować pewnego rodzaju status quo, czyli z jednej strony państwo daje obywatelom w ramach systemu kaucyjnego, ale w drugiej sferze im odbiera. Tak? I te działania są ze sobą w jakiś sposób łączone i że one są intencjonalne, celowe ze strony państwa, które chce okradać swoich obywateli.
2: System kaucyjny obejmuje m.in. plastikowe butelki na napoje o pojemności do 3 litrów czy metalowe puszki do 1 litra. Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracuje nad objęciem systemem również jednorazowych opakowań szklanych, w tym tak zwanych małpek. Daria Kania, do usłyszenia.
0: A następny odcinek cyklu Sprawdzam to jutro w magazynie W samo południe. To po nazwie można się zorientować, że to po godzinie 12. A teraz jest Ekspres Jedynki. Zbliża się 17.30.
4: Skrót aktualności, Piotr Paszkowski. Od 1990 roku polska gospodarka urosła o 250%, a przeciętny Polak jest dziś zamożniejszy od około 85% ludności świata. Tak wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Autorzy wskazują, że polskie bezrobocie pozostaje jednym z najniższych w Unii, a przez ostatnie 35 lat odsetek osób z wyższym wykształceniem wzrósł ponad trzykrotnie. Związek Zawodowy Sierpień 80 domaga się zmiany polityki energetycznej, grozi manifestacjami w Warszawie. Związek chce m.in. zaprzestania importu węgla i wstrzymania likwidacji kopalń Bolesław Śmiały w Łaziskach Górnych i Sośnica w Gliwicach. Rosyjskie wojsko zaatakowało lotniczymi bombami kierowanymi Charków, drugie co do wielkości miasto Ukrainy. Zginęły co najmniej 3 osoby, kilkadziesiąt zostało rannych. Bomby trafiły m.in. budynki mieszkalne. Agencja Bloomberg podała, że naczelny dowódca NATO w Europie, generał Aleksus Grynkiewicz, pracuje nad nową strategią szybkiego odparcia ewentualnego ataku Rosji na wschodnią flankę sojuszu. Plan ma być zaprezentowany 12 października w Polsce. Nasi piłkarze po raz drugi w ostatnich dniach zagrają dziś z Bośnią i Hercegowiną. 10 dni temu w Warszawie był bezbramkowy rewanż. Szansa na rewanż w Zenicy. Meczowe studio w Jedynce po godzinie 20.

0: Pełne aktualności o godzinie 18.
1: A jeszcze w tej godzinie Ekspresu Jedynki połączymy się z naszymi wysłannikami do Bośni i Hercegowiny, ale najpierw będzie o tym, co z cenami pelletu. Zrobiło się drogo. Czy są jakieś alternatywy dla tego paliwa, no, w tych miejscach, gdzie się ogrzewa właśnie kotłami na pelet? Jak sprawić, żeby było taniej? O tym w Ekspresie Jedynki. Za chwilę.

0: 25 minut z takim małym ogonkiem do godziny 18, no to w Ekspresie Jedynki czas na tematy ekonomiczne.
1: Ekspres gospodarczy.
0: W którym o przygotowaniach do sezonu grzewczego Polacy robią zakupy opału na zimę i liczą szczególnie dotkliwie rachunki, zwłaszcza kiedy ogrzewają za pomocą kotłów na pelet. Ceny peletu bowiem w ostatnim czasie mocno poszły w górę. Ile dziś trzeba zapłacić za tonę peletu i czy jest dla niego jakaś tańsza alternatywa? To sprawdził Błażej Prośniewski.
2: Jeszcze w połowie września w skupach można było spotkać pelet poniżej 2000 zł. Było to w granicach 1800-1890 za tonę. Obecnie najczęściej ceny zaczynają się już powyżej 2000, a przeciętnie za tonę peletu trzeba zapłacić między 2300 a 2500 zł. To jest, dodajmy, kilkadziesiąt procent więcej niż jeszcze chociażby 2 lata temu. Stąd też pewnie nie dziwią głosy, mówiąc eufemistycznie, rozczarowanych Polaków, którym obiecano ekologiczne i tanie źródło energii. I choć dziś pelet nie jest tani, to jednocześnie, jak mówi Adam Sarnaszek, prezes Polskiej Rady Peletu, nie ziściły się czarne scenariusze, że zacznie go brakować, a jego ceny poszybują.
3: Mamy obecnie do czynienia z pewnego typu uspokojeniem się rynku, głównie dlatego,

0: to, że pelet jest po prostu cały czas dostępny, tak? Jeżeli przeglądamy czy ogłoszenia internetowe, czy możliwości zakupów peletu w sklepach internetowych, czy u dystrybutorów, to w zasadzie ten pelet jest. Dzięki temu nie powstaje różnego typu panika cenowa wynikająca przede wszystkim z braku dostępności. Druga kwestia. Na rynku pojawiły się pierwsze transze peletu importowanego, który przypłynął do nas statkami. Większość tego peletu ma trafić do sektora energetyki zawodowej i ciepłownictwa, ale dzięki temu ten pelet nasz krajowy bardziej trafia do klienta indywidualnego.
1: A popyt na pelet ze strony gospodarstw domowych jest duży. W ostatnich latach bowiem, między innymi za sprawą programu Czyste Powietrze, mocno wzrosło zainteresowanie kotłami na biomasę. Obecnie według szacunków może z nich korzystać nawet 450 tysięcy gospodarstw domowych. W porównaniu do 2023 oznacza to wzrost o ponad 90 tysięcy takich urządzeń. No a to spowodowało, że zapotrzebowanie na pelet istotnie wzrosło, a podaż za tym nie nadążyła. Dlaczego? W tym kontekście pojawiają się często takie sugestie, że jest to między innymi efekt ograniczenia pozyskiwania drewna przez lasy państwowe, a skoro drewna pozyskuje się mniej, to mniej jest trocin, z których wytwarzany jest pelet. A jak jest go mniej, to ceny przy dużym popycie muszą być wyższe. Te zarzuty jednak odpiera Sergiusz Sachno z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.
2: Dostępność drewna ma znaczenie, ale nie można przypisywać wzrostu cen peletu jednemu czynnikowi, ani automatycznie obarczać nim lasów państwowych. W latach 2018-2024 sprzedaż drewna przez lasy państwowe pozostawała na wysokim poziomie, a mimo to od 2022 roku branża drzewna i meblarska wyraźnie ograniczały produkcję. Jeśli tartaki i fabryki mebli ograniczają produkcję, powstaje mniej surowca, który może trafić do producentów pelletu. Jednocześnie rosną ceny trocin, o które z producentami pelletu konkurują inne gałęzie przemysłu, m.in. producenci płyt drewnopochodnych. Do tego dochodzą takie zmienne jak import, eksport, koszty produkcji oraz warunki pogodowe.
1: I oczywiście można z tą argumentacją się zgadzać, jednak świadomość przyczyn samego problemu wysokich cen peletu nie rozwiązuje. No więc Polacy próbują na własną rękę jakoś sobie z nim poradzić. W jaki sposób? Na przykład szukając atrakcyjnych ofert w sieci. Na takowe jednak trzeba uważać, o czym przekonało się dwóch mieszkańców powiatu gołdapskiego, którzy w ten sposób stracili ponad 8 tysięcy złotych. W tym kontekście o rozważne zakupy przez internet apeluje aspirant Marta Domańska.
3: Warto sprawdzić dokładnie sprzedawcę oraz opinię na jego temat, zweryfikować, czy firma rzeczywiście istnieje i od jak dawna prowadzi działalność. Apelujemy o to, aby nie kierować się wyłącznie bardzo niską ceną. Wyjątkowo korzystna oferta powinna wzbudzić w sposób szczególny naszą czujność. Sprawdzajmy dane kontaktowe, adres siedziby firmy, zachowajmy korespondencję ze sprzedawcą, potwierdzenie zamówienia i dokonania płatności.
1: Ale Polacy próbują sobie radzić z wysokimi cenami peletu także w innych sposób, to znaczy szukając tańszych odpowiedników peletu drzewnego. To między innymi pelet z łuski słonecznika czy z łuski owsa. W tym przypadku cena zaczyna się już od 1300 zł za tonę. To jednak mogą być tylko pozorne oszczędności, bo jak mówi Adam Sarnaszek, ryzykujemy uszkodzeniem kotła, który wbrew pozorom jest bardzo delikatnym urządzeniem.
0: W przypadku nowych urządzeń wiąże się to ze stosowaniem paliwa, które nie obejmuje gwarancja. To przede wszystkim trzeba sobie powiedzieć w ten sposób. Oczywiście w tej chwili producenci kotłów też idą jak gdyby za sytuacją rynkową i wiemy o tym, że wprowadzają również w swoich ofertach produkty typowo dedykowane do tego typu biomas. Natomiast no, zwracam na to uwagę, no tutaj troszeczkę działa ta zasada jak w przypadku dobrego samochodu. No, jeżeli kupiło się kocioł peletowy, dedykowany do peletu drzewnego z odpowiednimi parametrami emisyjnymi policzonymi na tego typu paliwo i zacznie się stosować inny rodzaj paliwa niż jest przewidziany w instrukcji urządzenia, no to na pewno parametry tego kotła będą inne.
1: I na koniec dodajmy, że Ministerstwo Energii, choć dostrzega problem cen peletu, to na razie nie przewiduje interwencji na tym rynku. Jednocześnie, jak przekazał ostatnio minister Miłosz Motyka, prowadzone są rozmowy w sprawie udrożnienia importu tego surowca do Polski.
4: O czym mówił Błażej Prośniewski. Dziękuję.
5: Jedynka. Polskie Radio.
4: A konkretnie Ekspres Jedynki, w którym za chwilę zajrzymy do Bośni i Hercegowiny i sprawdzimy, jak tam forma naszych piłkarzy przed wieczornym meczem w Lidze Narodów.

0: In Excess, Suicide Blonde. Kto nie pamięta tego utworu? Bardzo dobre piosenki, bardzo dobre kompozycje. Za 15 minut będzie godzina 19. Mówiłam, że dziś w muzycznej jedynce będzie wyjątkowa niespodzianka. Kuba Karaś kiedyś z Anitą Lipnicką przygotowali piosenkę, nową wersję piosenki księżycowej, a dziś Anita Lipnicka ma dla Państwa bardzo ważną wiadomość. I to jest wiadomość przedpremierowa, tylko w jedynce.
1: Dzień dobry kochani, tu Anita Lipnicka. Mam wielką nadzieję, że są wśród Was tacy, którzy jeszcze wierzą, że wszystko się może zdarzyć, ponieważ przynoszę Wam pewną niespodziankę. Już niebawem na antenie muzycznej jedynki odbędzie się totalna premiera tej piosenki, nagranej w nowej aranżacji, w całkowicie nowej odsłonie. Piosenka jest zapowiedzią trasy, w którą wyruszam niebawem z zespołem poszerzonym o sekcję dętą, o smyki, o wspaniałą scenografię, no bo przyszła pora świętować. Odwiedzimy 15 cudownych, przepięknych sal koncertowych w Polsce, po to, żeby spotkać się z Wami i powspominać tamten album. Serdecznie więc zapraszam do wysłuchania piosenki, zapraszam do spotkań z nami na żywo i pozdrawiam gorąco wszystkich słuchaczy muzycznej jedynki.

Jutro ta wersja utworu i wszystko może się zdarzyć. Trafi do sieci. Będą Państwo jej mogli słuchać także na antenie radiowej Jedynki. Natomiast to dzisiaj była absolutna przedpremiera w muzycznej Jedynce. Anita Lipnicka specjalnie dla Państwa. Za chwilę Anita rusza w trasę, o której będziemy informować na antenie radiowej Jedynki. To na pewno. A ja jeszcze od siebie dorzucę, że warto jutro zobaczyć teledysk do tej wersji piosenki Wszystko się może zdarzyć, bo jest po prostu przepiękny. No to teraz mamy za 9 minut godzinę 19. Po 19 oczywiście Eureka, a wcześniej informacja dla pani Małgosi z Warszawy, bo to właśnie do pani Małgosi wędruje nasza dzisiejsza płyta, płyta tygodnia, czyli Patrycja Markowska, 25 lat. Ula Kaczyńska, pięknie państwu dziękuję za dzisiejszy czas, za dzisiejszy spędzony wieczór. No i oczywiście polecam muzyczną Jedynkę od poniedziałku do piątku, zawsze po godzinie 18. Do usłyszenia.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Kiedy już prawie wszyscy zobaczyli lalkę, pojawiają się pytania. A co było dalej? A jak to było naprawdę? I dlaczego w ogóle takie zamieszanie? Odpowiedzi w jedynce. Zapraszamy na weekend z lalką.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Mam ochotę na safari.
5: Na safari to trochę daleko.
4: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
5: A ile można upolować?
4: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
5: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
6: Już od 8 do 11 października pamiętajmy o Osieckiej w Teatrze Nowym w Poznaniu. Finał konkursu. Nagroda główna Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Recital Wiktorii Wojtas, Sofinka i 4 dni wypełnione muzyką. Sprawdź na teatrnowy.pl.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Od 8 do 25 października Poznań ponownie wypełni się dźwiękiem skrzypiec. Przed nami 17. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego i przesłuchania 50 młodych skrzypków z całego świata. Zapraszamy do Auli Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz do śledzenia transmisji na kanałach Towarzystwa Wieniawskiego i na antenie radiowej Dwójki. Szczegóły na konkurswieniawski.pl. Patron medialny Polskie Radio. Konkurs jest współorganizowany z Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta Poznania.
2: To jest lek!
3: Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania.
4: W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Mamo, źle się czuję.
6: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
7: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: Reklama.
12: Wjazd S8.
11: Radio kierowców.
13: Maciej Sampolski, zapraszam. Autostradowa czwórka, trasa Jadwisin-Chojnów. Na węźle Chojnów pojawiły się nowe, bardzo uciążliwe utrudnienia. Chodzi o 71 kilometr trasy, gdzie pojazd ciężarowy wypadł z jezdni i wjechał do rowu. Zablokowany jest jeden pas w stronę Zgorzelca i tak zdaniem drogowców pozostanie do godziny 22. Do tego jest korek na mniej więcej 8 kilometrów. A do tego informacje od państwa z S8.
12: Wjazd S8 w kierunku Wrocławia od Warszawy zablokowany koncertowo, że się tak wyrażę. Pozdrawiam.
13: Dziękujemy bardzo za te wiadomości. Chodzi o trasę Wrocław-Magnice na ekspresowej 8. Trzeci kilometr, tutaj osobówka uderzyła w bariery. Zablokowany jest pas

0: kierunku ku Dowyzdroju. Do tego korki na przejściach granicznych z Niemcami. Na trasach wyjazdowych przez Świecko i Jędrzychowice niestety są spowolnienia. I zarówno w przypadku A2 i A4 te zatory sięgają aż 6 km. Krajowa 79, trasa Lipsko-Sandomierz. W Karsach całkowita blokada. Na kilometrze 164 trwa wyciąganie samochodu ciężarowego z rowu. Droga na czas trwania tej akcji została całkowicie zablokowana i tak ma pozostać do godziny 21. Jeśli chodzi o S52, tą trasą pojedziemy już bez większych drogowych utrudnień. Bielsko-Biała między węzłami Wapnica i Jasienica. Tutaj nie ma już większych utrudnień, a te, przypominamy, były po awarii pojazdu ciężarowego.
1: Minęła 19. Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, dobry wieczór. Zapraszam na aktualności jedynki. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało wysłany do mieszkańców Lubelszczyzny alert o potencjalnym zagrożeniu z powietrza po zakończeniu rosyjskiego ataku na Ukrainie. Komisja Europejska oraz amerykański Departament Stanu monitorują sytuację w związku z doniesieniami o przypadku dżumy w Rosji. Kibice wierzą w zwycięstwo przed meczem Bośnia i Hercegowina - Polska w ramach Piłkarskiej Ligi Narodów.
2: Myślę, że będzie zwycięstwo.
1: Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa wysłany do mieszkańców Lubelszczyzny został odwołany. Uwaga, zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski, czytamy w komunikacie odwołującym poprzedni alert. Władysław Kosiniak-Kamysz o marcowym spotkaniu z Donaldem Trumpem. Minister Obrony Narodowej nie rozmawiał z prezydentem Stanów Zjednoczonych o stałej bazie wojsk amerykańskich w Polsce. Szef MON tłumaczy dlaczego. Wbrew temu, co mówi europoseł Prawa i Sprawiedliwości Adam Bielan, nie poruszył tematu amerykańskiej bazy.
3: Bo jeszcze nie było deklaracji prezydenta Trumpa, która padła kilka miesięcy później w sprawie stałej bazy, więc tutaj chronologia dat jest ważna. Najważniejszy przekaz z mojej strony to podziękowania za obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce.
1: Władysław Kosiniak-Kamysz dodał, że do spotkania doszło dzięki zaangażowaniu kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego. Wicepremier podkreślił, że rozmowa miała charakter nieformalny, ale powiadomił o niej premiera Donalda Tuska. Tymczasem Komisja Europejska postawiona w stan gotowości monitoruje sytuację w związku z przypadkiem dżumy płucnej w Rosji. Kobieta zmarła, władze objęły kwarantannę około 200 osób, które miały z nią kontakt. Doniesienia o przypadku dżumy w płucnej w Rosji monitoruje także amerykański Departament Stanu.
4: Jesteśmy świadomi doniesień o śmiertelnym przypadku podejrzenia dżumy płucnej w obwodzie irkuckim w Rosji, czytamy w komunikacie Departamentu Stanu. Wiele szczegółów nie zostało jeszcze potwierdzonych. Wzywamy władze rosyjskie do szybkiego i otwartego przekazania rzetelnych informacji, podsumowuje komunikat. Władze sanitarne rosyjskiego obwodu irkuckiego wdrożyły środki przeciwepidemiczne po tym, jak u pracownika instytutu zajmującego się badaniami nad dżumą zdiagnozowano zapalenie płuc o nieznanej etiologii, potwierdził rosyjski organ nadzoru sanitarnego. Oświadczenie to pojawiło się po tym, jak niektóre rosyjskie media i osoby publiczne poinformowały o zgonie, który mógł być spowodowany dżumą i miał związek z pracownikiem laboratorium. Przedstawiciele władz rosyjskich nie podali szczegółowych informacji na temat tego pracownika. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
5: To są aktualności jedynki.
1: Policja wyjaśnia okoliczności wypadku na placu zabaw w Piotrkowie Trybunalskim. W sobotę po południu 6-letni chłopiec zakleszczył rękę w elemencie karuzeli. Na miejsce wezwano strażaków, którzy rozcięli konstrukcję, by bezpiecznie uwolnić dziecko. Służby sprawdzają, jak doszło do tej sytuacji, mówi Edyta Daroch z piotrkowskiej policji.
6: Ojciec pokrzywdzonego 6-letniego chłopca zgłosił się do Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim w celu złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa dotyczącego narażenia jego syna na bezpośrednie niebezpieczeństwo, utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
1: Jak informuje Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, wszystkie urządzenia posiadają wymagane certyfikaty i atesty. W ostatnim czasie nie było zgłoszeń dotyczących stanu technicznego urządzeń na placu zabaw, na którym doszło do wypadku. Po efektownym zwycięstwie 6-0 nad Rumunią polscy piłkarze wieczorem w Zenicy rozegrają czwarty mecz Ligi Narodów, a ich rywalem będzie Bośnia i Hercegowina. To będzie drugie spotkanie z Bośniakami podczas tego zgrupowania. 10 dni temu był bezbramkowy remis. Kibice wierzą w biało-czerwonych.
7: Wygramy ten mecz 2-0.
2: Tendencja jest raczej zbyszkowa i też jak kolega tutaj mi

0: Myślę, że będzie zwycięstwo.
1: Pomocnik Sebastian Szymański także wierzy w zwycięstwo swojej drużyny.
2: To mecz wyjazdowy będzie trochę ciężej, ale myślę, że też znamy przeciwnika, wiemy jak zagrali w pierwszym spotkaniu i myślę, że znajdziemy odpowiedni sposób, plan na to, żebyśmy my zagrali lepiej w tym spotkaniu.
1: Początek meczu Bośnia i Hercegowina – Polska o 20:45. Studio meczowe rozpoczynamy w radiowej jedynce już po 20:00. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Pogoda. W nocy na południu kraju uwaga na silne zamglenia i gęste mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna od 5 stopni na południowym wschodzie, około 8 na przeważającym obszarze kraju i do 11 nad morzem.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
4: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
5: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
6: Ci panowie z Media Expert.
5: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
7: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
8: Znów ten ból.
9: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
8: Mm-hmm.
9: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
8: Oh.
9: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
10: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: Od 8 do 25 października Poznań ponownie wypełni się dźwiękiem skrzypiec. Przed nami 17. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego i przesłuchania 50 młodych skrzypków z całego świata. Zapraszamy do Auli Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz do śledzenia transmisji na kanałach Towarzystwa Wieniawskiego i na antenie radiowej Dwójki. Szczegóły na konkurswieniawski.pl. Patron medialny Polskie Radio. Konkurs jest współorganizowany z Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta Poznania.
12: Boli, swędzi,
13: piecze, a do tego nawraca.
14: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: 18,47,12.
16: Co liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
16: To ja też chcę! 24,39.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Reklama. Autopromocja.
18: Po imponującym zwycięstwie nad Rumunami polscy piłkarze odetchnęli z ulgą.
19: Teraz pora zrewanżować się Bośniakom za bezbramkowy remis w Warszawie.
18: W czwartym spotkaniu Ligi Narodów biało-czerwoni spróbują zdobyć punkty w Zenicy.
20: Potrzebowaliśmy tego zwycięstwa i myślę, że to nas nakręci i kolejne mecze też będą tak wyglądały.
19: Mecz Bośnia i Hercegowina-Polska już dziś o 20:45.
18: Zapraszamy na transmisję w programie Pierwszym Polskiego Radia oraz na nasze studio, które rozpocznie pracę już po 20:00.
19: Filip Jastrzębski,
18: Tomasz Kowalczyk.
4: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
21: W Korei młodzi poznają moc Ewangelii, powiedział papież do organizatorów przyszłorocznego SDM w Seulu. Polski kapłan został nuncjuszem apostolskim w Emiratach Arabskich. Młodzi we Francji protestują, bo czują się pokoleniem bez przyszłości, ostrzega biskup Matt.

0: Didier Rouget podkreśla, że to właśnie do tego pokolenia zwracał się papież na stadionie w Saint-Denis. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Podczas SDM w Seulu młodzi zetkną się z wyjątkowymi realiami chrześcijaństwa w Korei. Miejscowy kościół zrodził się ze spontanicznego zainteresowania Ewangelią i został umocniony dzięki świadectwu męczenników. Mówił papież, przyjmując w Watykanie koreańskich kapłanów i zakonników, wezwał ich do odważnego głoszenia Ewangelii młodzieży. Pomagajcie jej odkryć, że naśladowanie Chrystusa nie ogranicza wolności, lecz ją wypełnia.
1: Papież przypomniał wyjątkową historię Kościoła w Korei. Wiara zrodziła się tam spontanicznie, dzięki szczeremu poszukiwaniu prawdy przez ludzi, którzy zapoznali się z tekstami chrześcijańskimi i pragnęli dowiedzieć się czegoś więcej o Jezusie Chrystusie. Powstały w ten sposób Kościół, został następnie umocniony świadectwem męczenników. To właśnie ten kościół przygotowuje teraz Światowe Dni Młodzieży w Seulu. Młodzież z całego świata przybędzie na ziemię, gdzie Ewangelia rozkwitła dzięki świadectwu męczenników. Chciałbym, aby było to wielkie spotkanie pomiędzy pamięcią a przyszłością. Męczennicy przekazują wiarę nowym pokoleniom, a młodzież ją przyjmuje, by nieść ją na drogi świata.
0: Leon XIV mianował księdza prałata Grzegorza Bielaszkę nuncjuszem apostolskim w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, podnosząc go jednocześnie do godności arcybiskupa. Polski duchowny, pochodzący z diecezji tarnowskiej, od 20 lat pełni służbę w dyplomacji watykańskiej. Pracował w nuncjaturach apostolskich w Panamie, Iraku, Peru, Gabonie i na Węgrzech. Protest licealistów we Francji świadczą o głębokim kryzysie francuskiej młodzieży. Jest w nich trwoga, głębokie poczucie braku sensu życia. To prowadzi do przemocy, mówi Radiu Watykańskiemu biskup Mathieu Rouget, odpowiedzialny w Episkopacie Francji za edukację. Podkreśla, że trzeba powracać do tego, co młodym Francuzom powiedział Leon XIV, a mianowicie, że źródłem prawdziwej wolności jest więź z Jezusem.
2: Biskup Rouget podkreśla, że nic nie może usprawiedliwić aktów przemocy. Przyznaje jednak, że zachowanie młodych świadczy o tym, co dzieje się w ich wnętrzu. Są zagubieni, nie przekazano im sensu życia, ponoszą konsekwencje kryzysu rodziny. Przeraża ich sytuacja na świecie. Boją się przyszłości, nie wierzą, że mają w niej swoje miejsce, podkreśla francuski biskup. Kościołowi zaś nie pozostaje nic innego, jak powrócić do tego, co młodym Francuzom mówił Leon XIV. Biskup Rouget przypomina, że na stadionie Saint-Denis zgromadzili się młodzi z bardzo różnych środowisk. Wszystkim Leon XIV wskazał Chrystusa, który jako jedyny może dać człowiekowi prawdziwą wolność i sens życia.
3: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Eureka. Audycja popularno-naukowa.
1: Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Jakub Domoracki. Kłaniam się i tradycyjnie zapraszam na trzy rozmowy. Znamy już tegorocznych laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny. I są to Karl Deisenroth, Peter Hegemann oraz Georg Nagel. Wyróżniono ich za przełomowe odkrycie kanałów jonowych sterowanych światłem i rozwój optogenetyki, czyli technologii, która rewolucjonizuje badania nad mózgiem i leczenie chorób neurologicznych. Na ten temat porozmawiamy już niebawem. Następnie naszym bohaterem będzie Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. A na końcu tego wydania Eureki odwiedzimy Szkołę Główną Handlową w Warszawie, która obchodzi swoje 120. urodziny. Zaczynamy.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Pierwszym gościem dzisiejszego bez wątpienia wyjątkowego wydania Eureki jest pani profesor Anna Malik, kierowniczka grupy badawczej neurobiologii komórkowej na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, dobry wieczór, kłaniam się.
2: Dzień dobry.
1: Znamy już laureatów tegorocznej Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny. I właśnie może tutaj pierwsze pytanie, pierwsza uwaga. Czy to jest Nobel z fizjologii czy z medycyny?
2: Zdecydowanie z fizjologii. Do medycyny jeszcze tutaj, myślę, daleka droga.
1: Dobrze, to już wiemy, że fizjologia. A co to właściwie znaczy?
2: Dla mnie znaczy tyle, że bardziej dotyczy badań podstawowych, no bo przy nagrodzie z medycyny spodziewalibyśmy się już jakiegoś rozwiązania klinicznego, które pomaga pacjentom. Natomiast nagroda z fizjologii honoruje bardziej badania, które na razie nie mają bardzo praktycznego przełożenia, ale bardzo poszerzyły naszą wiedzę na temat podstawowych mechanizmów działania ludzkiego organizmu.
1: Czyli to jest w jakimś sensie zaskoczenie, może nie dla środowiska naukowego, ale dla takiego środowiska amatorów. Gdy myślimy Nobel z medycyny, to od razu myślimy szpital, instytuty badawcze, łóżko pacjenta, a tutaj zupełnie co innego.
2: No przyznam, że dla mnie to jest zaskoczenie, bo było paru mocnych kandydatów bardziej medycznych, którzy pokazali już praktyczne zastosowanie. Mam na myśli tutaj przede wszystkim badania dotyczące regulacji metabolizmu i tego, jak mózg steruje głodem, sytością, metabolizmem, co przełożyło się bez wątpienia na praktyczne zastosowanie w leczeniu otyłości czy cukrzycy typu drugiego. No i ja bym postawiła każde pieniądze na to, że badania związane z peptydem GLP-1 w tym roku tą nagrodę dostaną, a tymczasem nie. Właśnie Komitet Noblowski wraca do badań bardzo podstawowych. Także no wspaniale, bardzo, bardzo fajna nagroda, świetna tematyka, niewątpliwie bardzo szeroko stosowane w nauce narzędzie, natomiast niewątpliwie nie jest to medyczny Nobel, który mógł być w tym roku również przyznany za inne odkrycia.
1: Ale to być może jest ciekawy kierunek, czy dobry sygnał dla całego środowiska naukowego, nie tylko medycznego, że jednak badania podstawowe są nomen omen podstawowe, najważniejsze i do nich trzeba wracać do tej ciekawości, o której chyba mówią dzisiaj wszyscy naukowcy.
2: No tak, ja myślę, że nie powinniśmy o tym zapominać, ponieważ jeżeli będziemy się skupiać tylko na rozwiązaniach praktycznych, to mam wrażenie, że będziemy się niejako kręcić w kółko, tak? Badając w kółko te same rzeczy, które już gdzieś tam znamy. W moim przekonaniu, żeby odkryć coś naprawdę nowego, no to trzeba prowadzić badania podstawowe, nie nakierowane na praktyczne zastosowania. Te praktyczne zastosowania mogą się potem pojawić, bądź też nie, ale tylko taka podstawowa ciekawość może nas naprowadzić na coś, o czym ktoś wcześniej w ogóle nie pomyślał.
1: A co możemy szczegółowo powiedzieć o dzisiejszych laureatach i o tych badaniach, które od lat pewnie prowadzą?
2: Tak, no jest trzech laureatów i jakby ich udział w tej nagrodzie, myślę, pokazuje dobrze tą trajektorię od badań bardzo podstawowych do badań bardziej funkcjonalnych, ponieważ badania te obejmują długi etap w rozwoju tej dziedziny, począwszy od bardzo podstawowego odkrycia białka, które w algach pomaga im podążać w stronę światła, czyli typowa ciekawość badawcza, tak, co sprawia, że komórka wie, z której strony świeci światło, tak, od tego odkrycia, aż do zastosowania właśnie podobnych białek w bardzo praktycznym kontekście, to znaczy do sterowania aktywnością neuronów w mózgu, tak, no i za to jest to odkrycie, myślę, za podążenie.

0: Nie tą drogą od ciekawości badacza, który chce wiedzieć, jak komórka działa, do praktycznego wdrożenia, no nie w medycynie, ale jednak bardzo szerokiego wdrożenia w badaniach nad układem nerwowym przede wszystkim, które to narzędzie, muszę powiedzieć, że rzeczywiście zrewolucjonizowało badania nad mózgiem, bo pozwoliło badaczom precyzyjnie włączać konkretne neurony w mózgu. Tak, co daje niesamowite możliwości, jak chcemy zadać pytania o to, na przykład, która część mózgu steruje danym typem zachowania.
1: To jest niesamowite, że zaczęło się od badań glonów, a kończy się, właściwie nie kończy się, no ale kończy się w jakimś sensie na badaniu ludzkiego mózgu.
0: No dokładnie tak. Myślę, że kreatywność naukowców nie zna granic. No i po prostu, jeżeli dostaną w swoje ręce bardzo precyzyjne narzędzie, no to są w stanie je zastosować w bardzo różnych kontekstach, o których wcześniej nikt nie pomyślał. No i to nam pokazuje, że nigdy nie wiemy, co jest na końcu tej drogi. Kolega wcześniej w trakcie komentarza wspomniał o podobnej nagrodzie za białko zielonej fluorescencji, białko GFP, które zostało wyizolowane z meduzy. Tak, no też nikt o tym nie myślał, że później cały świat naukowy będzie je stosował w laboratorium i że stanie się ono podstawowym narzędziem badawczym. Także no to jest całe piękno badań podstawowych. No i czasem faktycznie zdarza się, że prowadzą one do przełomów również w medycynie.
1: Ale czy już teraz możemy mówić o praktycznym zastosowaniu tych właśnie badań podstawowych?
0: Może nie doceniam stadium zaawansowania, ale moim zdaniem no to na razie jest marzenie, bardziej w strefie marzeń, chociaż oczywiście to marzenie ma podstawy, tak? No bo możemy sobie wyobrazić zastosowanie takie, że powiedzmy włączanie aktywności konkretnych neuronów w mózgu osoby chorej, w której te neurony właśnie nie działają jak należy, naprawi pewne symptomy, czy też zniesie objawy choroby. Natomiast na ten moment no jest to pieśń przyszłości, bo wymaga po pierwsze zastosowania inżynierii genetycznej u człowieka, co na razie ma bardzo duże ograniczenia do chorób rzadkich, krótko mówiąc. A po drugie wymaga doprowadzenia źródła światła w miejsce, w którym chcemy ten efekt uzyskać. Także jest to sprawa, myślę, dość odległej przyszłości, ale kto nam zabroni marzyć, no możemy sobie takie rzeczy wyobrażać, planować i jestem pewna, że wiele grup badawczych na świecie w tą stronę będzie zmierzać.
1: A dzisiejszy werdykt Komitetu Noblowskiego na gorąco komentowała pani profesor Anna Malik z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: Jedynka. Polskie Radio.
1: A już po piosence podyskutujemy o geofizyce.

0: Tu program pierwszy Polskiego Radia i magazyn Eureka. Moim i Państwa gościem jest pani doktor Agata Goździk z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Dobry wieczór, kłaniam się.
1: Dobry wieczór.
0: A porozmawiamy o wyjątkowym, pięknym, bardzo interesującym projekcie, o projekcie MAG. I to jest mobilna i artystyczna promocja geofizyki i nauk o Ziemi. W skrócie chyba można powiedzieć, że chcą Państwo przekazać nam, że wszystko to, co nas otacza, to nie jest tajemnicza magia, tylko to jest piękna nauka, o której można i trzeba mówić w sposób prosty, a jednocześnie naukowy, zrozumiały i dla artysty, i dla urzędnika, i dla studenta, i dla seniora, i dla humanisty, i dla sportowca. Chodzi o to, żeby geofizyka przyszła pod strzechy.
1: Dokładnie o to chodzi. Zależy nam też na tym, żeby przyszła w taki sposób, może nie do końca zabawowy, ale na pewno lżejszy niż to, czego możemy się spodziewać, kiedy myślimy o geofizyce. No pewnie nie każdy z nas na co dzień myśli o tej geofizyce, nie łudzę się, że tak jest na co dzień, ale chcielibyśmy pokazać te nauki o Ziemi w taki sposób przystępny faktycznie. Czasem z lekkim przymrużeniem oka, troszkę się z pewnych elementów, pokazując je może w takiej zabawnej odsłonie. Na tym nam zależy. I na tej odsłonie artystycznej również, ponieważ jednym z elementów będzie też taka właśnie współpraca z artystami, dzięki czemu mamy nadzieję dotrzeć do takich grup, które tak na co dzień w ogóle jeszcze nie wiedzą, że mogą być nauką zainteresowane. Bo faktycznie Instytut Geofizyki ma takie bogate tradycje, jeśli chodzi o popularyzację nauki i o tych staramy się przekonać, że nauki o Ziemi są fascynujące już od wielu lat. Zazwyczaj jednak kierujemy te nasze działania do osób, które w ogóle mają na to ochotę. Czyli takich, które poszukują jakichś informacji popularno-naukowych. Chcą słuchać podcastów, chcą przyjść do nas na wykłady, chcą włączyć się w jakieś webinaria czy nasze lekcje online, których też dużo prowadzimy. Natomiast w projekcie MAG chcemy też, można powiedzieć, złapać tych, którzy jeszcze nie wiedzą, że chcą być złapani. Czyli właśnie poprzez takie podejście bardziej artystyczne czy bardziej lekkie trafić również do osób, które nauką się nie interesują, ale może się okazać, że się zainteresują dzięki tym naszym działaniom.
0: Wspomniała pani doktor o takiej, powiedzmy, zabawowej formie, lżejszej formie. No to tak powinna brzmieć rzeczywiście popularyzacja nauki, ale mówimy o rzeczach bardzo poważnych, czyli chociażby o wulkanach, o wulkanizmie, o trzęsieniach ziemi. Jak to pogodzić?
1: Przykładem godzenia tych tematów trudnych i takiej twardej geofizyki, jak my to czasem nazywamy, z taką lekką formą są shorty. Nagrywamy, przygotowujemy i co tydzień publikujemy w naszych mediach społecznościowych takie króciutkie wywiady, w których pytania, co najważniejsze, zadaje osoba bez wykształcenia geofizycznego. I dzięki temu faktycznie pyta o to, o co mógłby zapytać zwykły Kowalski. Kilka przykładów takich pytań, na przykład, czy gdyby słoń podskoczył, to Ziemia by się zatrzęsła, a nasi sejsmolodzy mogliby odnotować to jako trzęsienie Ziemi. Czy trzęsą się inne planety? Jak to jest spać, kiedy jest na zewnątrz dzień polarny i naukowcy w naszej stacji polarnej na Spitsbergenie prowadzą swoje badania. Także odpowiadamy na pytania, przy okazji przemycając różne informacje,

0: już takie stricte naukowe. Ale właśnie wychodząc od takiego punktu, od takiego pytania, które może zadać każdy, zachęcamy też do przysyłania swoich pytań z zakresu nauko Ziemi do nas i wtedy na takie pytanie też postaramy się odpowiedzieć właśnie w takiej lekkiej formie, ale właśnie nie musi być to bardzo skomplikowane pytanie, jak rozwiązać, jak zabrać się za rozwiązywanie równej na Weyra-Stokesa, tylko raczej coś właśnie dotyczącego no, takiej formy lekkiej, ale jednocześnie związanej faktycznie z tymi naukami o Ziemi i tymi badaniami, które w Instytucie prowadzimy.
1: Istotnym elementem programu projektu MAG jest mobilny uniwersytet geofizyczny. Co to jest?
0: Założyliśmy, że chcielibyśmy trafiać do odbiorców nie tylko w Warszawie, ponieważ Warszawa, tu gdzie znajduje się nasza siedziba, to miejsce, gdzie dzieje się bardzo dużo i tych naukowych wydarzeń jest cała masa. I tutaj łatwo znaleźć ten kontakt z naukowcami. No, można też nawet do nas przyjść na jakiś wykład otwarty. A w projekcie MAG założyliśmy sobie, że chcemy być w całej Polsce i mamy taką ofertę 20 spotkań, wykładów czy warsztatów i stoisk edukacyjnych. W całej Polsce będziemy po prostu przyjeżdżać na zaproszenie. Bardzo często zapraszają nas Uniwersytety Trzeciego Wieku, zresztą są tam niesamowicie wdzięczni słuchacze i tacy naprawdę bardzo zainteresowani. Bywamy na wykładach na Uniwersytecie Dzieci, także jakby nasi faktycznie rozmówcy czy odbiorcy są, można powiedzieć, od przedszkola aż po emerytów. Z tego bardzo się też cieszymy. Czy różne jakieś wydarzenia, takie właśnie pikniki naukowe, festiwale w mniejszych miejscowościach, też z przyjemnością będziemy na nich gościć i opowiadać o tym fascynującym świecie nauk o Ziemi.
1: Ten projekt, ten program MAG to jest takie też połączenie popularyzacji nauki i sztuki. Proszę powiedzieć dwa słowa o tym połączeniu.
0: Tak jest. Część działań jest takich, które wiemy, że się sprawdzają, takich, które już wcześniej realizowaliśmy i było na nie duże zapotrzebowanie. A faktycznie działanie związane ze sztuką, choć nie jest to pierwsze nasze, będzie pierwsze tego typu. Chcemy te tematy takie geofizyczne, ale też związane z pewnymi wyzwaniami takimi społecznymi, jak zmiana klimatu na przykład. Chcemy pokazać w takiej formie, która może wzbudzić emocje wśród osób, które właśnie nie poszukują typowo informacji o zmianie klimatu. Może są czasem przebodźcowane tymi informacjami, bo jest ich dużo. Chcemy do nich trafić w taki sposób bardziej poruszający za serce. No, mamy nadzieję, że powstanie coś niesamowitego i coś takiego właśnie bardzo poruszającego. Coś skierowanego do troszkę innego odbiorcy niż ten nasz typowy odbiorca, który przychodzi na przykład na wykład otwarty w ramach Festiwalu Nauki. A tu być może uda nam się dotrzeć do takich odbiorców, którzy nie są typowo zainteresowani nauką, ale bardzo porusza ich sztuka. Naszym celem jest bardziej zafascynować naszych słuchaczy czy odbiorców naszych działań, pokazać, że ta nauka jest ciekawa, że warto też poszukiwać takich wiarygodnych źródeł, sprawdzonych informacji, żeby nie dać się gdzieś tam wciągnąć w nieprawdziwe informacje, których mamy całą masę w internecie. W związku z tym też im lepiej rozumiemy świat, tym bardziej jesteśmy odporni na przekazy, które są po prostu nieprawdziwe.
1: A powiedziała pani doktor Agata Goździk z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Bardzo dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia i do zobaczenia.
0: Dziękuję również. Do zobaczenia.
2: Jedynka. To jest radio.
1: A przed nami jeszcze jeden ekonomiczny temat.

0: Niezmiennie słuchają Państwo Jedynki i magazynu Eureka. W studiu radiowej Jedynki witam teraz panią profesor Dorotę Niedziółkę. Dobry wieczór, kłaniam się.
1: Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
0: Pani profesor jest prorektorem do spraw rozwoju Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, także kierownikiem Katedry Geografii Ekonomicznej i także przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego jubileuszu 120-lecia SGH-u. I właśnie o tym jubileuszu słów kilka, ale zanim o tym, pani profesor, jeżeli pani pozwoli, trwa Tydzień Noblowski. Za kilka dni poznamy laureatów lub laureata Nagrody Nobla z ekonomii. Takie pytanie, pani profesor, jak środowisko naukowe reaguje na werdykt Komitetu Noblowskiego? Czy to jest taka kolejna nagroda, czy jednak jakaś busola, ważna busola dla środowiska?
1: Myślę, że reaguje zarówno uznając, że to jest busola, punkt odniesienia. Temat, który przez kilka kolejnych tygodni

0: Czwarte spotkanie i Piotr Zieliński wspominane 113 mecz.
1: Po bokach będą biegać Sebastian Szymański, pewnie po prawej stronie i po lewej Nikola Zalewski.
0: A z przodu Karol Świderski i Mateusz Żukowski.
1: Obawiamy się o murawę stadionu w Zenicy, a raczej o zdrowie naszych piłkarzy, bo o murawę nikt się raczej tutaj nie martwił. Na tym stadionie sporo dziur, sporo takich defektów na tym zielonym dywanie, ale jednak mocno przebarwionym. No to jeszcze skład Bośniaków, Zlomislić w bramce.
0: Dalej Katić, Mucharemowicz, Smajlowicz i Kolasinacz w obronie.
1: W pomocy Basić, Machbić i Memić.
0: A także z przodu Gigowicz, Tabakowicz i Demirowicz, który ma być tym wysuniętym napastnikiem, będzie się z Tabakowiczem zamieniał. No i sporo takich koszulek dzisiaj widzieliśmy w mieście właśnie z tymi nazwiskami. Też czują kibice właśnie to święto i też tymi koszulkami ozdobieni, z tymi koszulkami założonymi na plecach chodzą właściwie przez cały dzień.
1: Spoglądamy na Mateusza Żukowskiego, czyli tego najbardziej ofensywnego gracza dzisiaj w reprezentacji Polski. Dziewiątka na plecach to jest numer, który waży naprawdę dużo w tej reprezentacji. Blisko dwie dekady nosi go Robert Lewandowski. I to nie jest tak, że Żukowski zażyczył sobie tej dziewiątki. No mówią o tym przepisy. Trzeba od numeru 1 do numeru 23 rozdysponować te piłkarskie koszulki, więc ktoś tę dziewiątkę na plecach musiał założyć i ta wielka odpowiedzialność spadła dzisiaj na napastnika Magdeburga.
0: No tak. Tak Wojciech Mońka, siedząc na ławce, zyskał siódemkę w jednym z tych meczów. No ale może za moment o tym, bo była groźnie zapowiadająca się akcja Bośniaków, natomiast skasowana. Muszą nasi rywale zaczynać wszystko od początku. To jest druga minuta meczu. Piłka pod nogami zawodników Bośni. Zagrana do Tabakowicza. Tabakowicz przed nasze pole karne zgrywał piłkę, natomiast tutaj próbujemy ją odzyskać. Minięty jednak Piotr Zieliński i groźnie Memić będzie dośrodkowanie. Demirowicz ma troszeczkę miejsca. Szansa, dośrodkowanie, rywale przed wielką okazją. Wybijamy piłkę z 5 metra, bo tutaj nie dał rady dopchnąć piłki Gigowicz, który zamykał akcję. Ależ ten doping się zrywa, oszalał. Jeszcze jedna piłka i już przelatuje nad naszą bramką. Wybijana przez polskich obrońców. Rzut rożny dla rywali, a ci kibice falują, skaczą jakaś tutaj falanga za bramką Marcina Bułki.
1: Nieprawdopodobnie zmotywowani i też odważni niesłychanie piłkarze reprezentacji Bośni i Hercegowiny i musimy przyznać, że drżymy o to, jak to spotkanie rozpoczną biało-czerwoni. Będą musieli przetrwać te wszystkie ataki. Teraz rzut rożny, piłka zagrana w pole karne. Znów groźnie wybijają polscy obrońcy, ale to nie koniec. Czy jeszcze uda się oddać strzał? Na szczęście nie, bo poślizgnął się jeden z bośniackich piłkarzy, Nikola Katić. Czy uda się Polakom wyjść z kontratakiem? Prawa strona boiska, przewracany jeden z naszych, ale nic sobie z tego nie robi sędzia tego spotkania, Francuz Jeremy Pignard, i piłkę przejęli Bośniacy. Wciąż leży na murawie poturbowany Nikola Zalewski, ale podniósł się, więc Bośniacy kontynuują tę grę. Gwizdy słyszą Państwo na trybunach. Te trybuny dziś bardzo żywiołowo będą reagowały na wszystko, co robią piłkarze obu zespołów, także biało-czerwoni, jeśli na przykład nie będą wstawać z murawy. Zagranie na lewe skrzydło, tam jednak piłka opuściła boisko, więc rozpoczną od autu piłkarze reprezentacji Polski. No ciekawe, te kilka pierwszych minut naprawdę pod bramką Marcina Bułki zrobiło się gorąco.
0: A był wyraźnie faulowany Nikola Zalewski, widzimy w powtórce. Nie zareagował ten francuski sędzia, który pierwszy raz sędziuje mecz naszej jakiejkolwiek reprezentacji. No i możemy mieć tutaj pretensje. Miał pretensje też Jan Urban, co też tutaj sędzia zrobił. Polacy teraz przy piłce muszą skonstruować w końcu jakąś ofensywną akcję. Nie możemy dać się tak zdominować, bo czują to wsparcie trybun i zagranie do Karola Świderskiego na prawą stronę. Ten o piłkę powalczył, ale nie wygrał tutaj pojedynku. Był Kolasinacz, był Smajlowicz, a teraz piłka pod nogami Mucharemowicza i do środka do Smajlowicza. Bośniacy dobrze tutaj grają. Ten stadion jest ich mocnym atutem, ale też nie jest jakąś ogromną twierdzą. No, potrafili przegrać z Austriakami 1-2, ale tak jak wspominaliśmy wcześniej, no z Włochami wywalczyli tu awans na Mistrzostwa Świata po remisie 1-1 do gry i wygranych karnych. Remisowali tu z Holendrami, czy ostatnio ze Szwedami, więc stadion dobry, szczęśliwy na Polacy. Polacy często też nie najgorzej czują się w takim klimacie, w takim kotle, chociaż ostatnio chyba coraz

0: Gorzej, bo przypomina mi się też mecz w Albanii, w Tiranie, gdzie też była podobna atmosfera na trybunach i porażka naszych 0-2.
1: Polacy próbują wyjść z okolic własnego pola karnego, naciskany. Teraz bardzo mocno Przemysław Frankowski będzie rzucał piłkę z autu. Bośniacy bardzo wysoko ustawieni i ten ich pressing naprawdę wygląda tak, że można się przestraszyć. Strata piłki w środku pola przez Wiktora Nowaka. Piłka zagrywana w okolice pola karnego, nie zdołał jednak przejąć jej Haris Tabako. I od bramki rozpoczyna Marcin Bułka. Wrzucił od razu piłkę w stronę Mefiu Kasza. Kasz ma najbliżej Zielińskiego. Podbiega także Nowak, tak chwalony za te ostatnie występy w reprezentacji Polski. To takie odkrycie w drużynie biało-czerwonych podczas tego długiego wrześniowo-październikowego zgrupowania na mecze Ligi Narodów. Bednarek do Kasza. Kasz pędzi prawą stroną. Świderski w roli skrzydłowego dziś najczęściej napastnik Widzewa Łódź. Teraz Kiwior wycofał do Bednarka. Bednarek naciskany przez Tabakowicza. Musiał błyskawicznie podjąć decyzję i to kończy się stratą Sebastiana Szymańskiego. Już pędzą Bośniacy. Lewa strona boiska. Amar Memić tam się wybrał. Nie, to Ermin Mahmić w końcu zatrzymany przez jednego z polskich piłkarzy. Ale naprawdę musimy Państwu przyznać, na razie nie wygląda to dobrze. No, być może to jest taka taktyka. Podpuścić, a później wykonać cios. Więc może czekamy na swoją szansę, ale musimy przede wszystkim przetrwać ten trudny dla nas okres.
0: Tak, to rywale chyba chcą mieć tym razem swój dobry pierwszy kwadrans. Zobaczymy, jak my zareagujemy w tych pierwszych minutach. Siódma minuta, zagranie do Nikoli Zalewskiego. Piłka nie dochodzi. Brawa publiczności, która tutaj nagrodziła obrońcę, że wybił piłkę, ale przejęta ta piłka przez naszych zawodników. Frankowski ładnie współpracuje z Zalewskim. Zalewski, pierwsza ładna, szybka kombinacja Polaków. Zalewski, lewa noga, dośrodkowanie piłki w pole karne. Tam Świderski głową, ta zgrana przed szesnastkę, strzał. Aj, szkoda, bo tutaj już próbował zamykać akcję jeden z naszych zawodników, Sebastian Szymański. Ale nie dotarła piłka do niego na piąty metr. Sprytnie, pomysłowo, szybko też przyspieszyliśmy i w końcu zrobiliśmy niebezpieczeństwo pod bośniacką bramką, ale będziemy jeszcze próbować po aucie. Mati Kasz, piłka za głową, przed nim Świderski, ale wybrał Nowaka. Kasz, krótka kombinacja, jeszcze raz będziemy z autu, ale troszeczkę jeszcze bliżej pola karnego. Na 16 metrze wybijać piłkę właśnie ze stałego fragmentu gry. Ostatnie te mecze Matiego Kasza troszeczkę gorsze, troszkę mniej produktywny, zmieniony też w tym ostatnim spotkaniu w 57 minucie. Teraz wysoko posłał piłkę, Kiwior strzela, ależ zablokowany jeszcze Żółkowski dobija i wywalczyliśmy rzut rożny.
1: Rzeczywiście dobrze wyglądał ten fragment tego spotkania w wykonaniu biało-czerwonych. Dużo odważnych decyzji Mati Kasz. Nie wiadomo, czy strzelał, czy posyłał tę piłkę w stronę Sebastiana Szymańskiego, ale zrobił to dobrze, a teraz i Kiwior, i Żukowski decydowali się automatycznie na oddanie strzału. Zieliński, Zalewski zbiega do środka, Zalewski szuka możliwości dośrodkowania w pole karne, ale jej nie znalazł. Teraz naciskany Mefiu Kasz, jeszcze popchnięty na murawę i musi zapamiętać to wydarzenie sędzia Jeremy Piniar, bo jeśli jeszcze raz dokona tego Ermedin Demirović, to przecież od razu powinien zostać ukarany żółtą kartką. Polacy więc konstruują akcję od początku, od obrońców, a zatem Przemysław Frankowski do Nowaka. Nowak na prawą stronę, Mefiu Kasz, przerzut na lewe skrzydło, czy ta piłka dojdzie do Zalewskiego. Idealnie podana. Perfekcja i maestria przyjęcia zawodnika urodzonego przecież we Włoszech. Zalewski wycofał do Zielińskiego. Zieliński, następny piłkarz, który te piłkarskie szlify zbierał właśnie na Półwyspie Apenińskim. Zieliński kręci się wokół tej piłki, tańczy, ale ona podskoczyła na tej nierównej murawie i nie zdołał jej przyjąć Nikola Zalewski. No ta murawa będzie 13. przeciwnikiem reprezentacji Polski, bo 12. są dziś oczywiście kibice.
0: Tak, wygląda jakby ktoś porozrzucał tutaj liście sałaty albo kapusty o takiej silniejszej zielonej barwie i odznaczają się właśnie na murawie tego pięknego obiektu stadionu Bilino Polje w Zenicy. Pięknego, ale też mocno z epoki, można powiedzieć, starożytnej, bo tak to troszeczkę wygląda, że tutaj oglądaliśmy ten stadion wczoraj, przypominał no, nasz stadion dziesięciolecia z lat 90.
1: No chcieliśmy nawet jakieś płyty kupić albo cokolwiek.
0: Ale nikt nie sprzedawał na Koronie, a tymczasem Polacy, Żukowski, piłka w pole karne. Jest zagranie, wysokość pola karnego, był już w 16. Bośniacy dobrze tutaj opanowują piłkę, ładnie ją rozgrywali, ale w tym pressingu mocno Polacy popracowali, ją odzyskali.

0: Czekali tylko na moment, bo znowu piłka pod nogami Bośniaków i szybkie to spotkanie z jednej i z drugiej strony, szybkie też straty, bo były przed chwilą Gigowicz z piłką, na moment ją odzyskaliśmy i z powrotem ta piłka pod nogami zawodników reprezentacji Bośni. 10 minut tego spotkania za nami, to nasi rywale mają na razie miażdżącą przewagę w posiadaniu piłki, to takie 80% do 20, natomiast no, mecz trwa, pamiętajmy, 90 minut.
1: Bośniacy przy piłce. Na własnej połowie boiska, ale to już się zmieniło. Zinedin Zmajlowicz, jest strata naszych rywali, ale sytuację wyjaśnia Nikola Zalewski. Wydawało się, że spróbuje piłkę przejąć, że będzie chciał popędzić z kontratakiem, ale nic z tych rzeczy, wybił ją tak, by było jak najbezpieczniej. Polacy zaczynają od autu. Frankowski z Zielińskim rozegrał, teraz Frankowski przerzucił mądrze, zauważył niepilnowanego w takiej wolnej strefie na boisku Matthew Kasza. Teraz Kasz zatrzymał się jednak, nie popędził z tą akcją do Bednarka. Bednarek, Frankowski ryzykownie, bo pressing wysoki ze strony bośniackiej reprezentacji. Frankowski do Wiktora Nowaka. Nowak i to podanie przejęte przez Iwana Baszycia ku uciesze miejscowej publiczności. Już pędzą z kontratakiem nasi rywale. Zagranie na prawe skrzydło. Tam jest Amar Memić. Memić, prawa noga. Piłka leci w stronę bramki, ale tak naprawdę zeszła mu kompletnie i Marcin Bułka tylko odprowadził ją wzrok. Było czyste konto w meczu z Bośnią i Hercegowiną na Stadionie Narodowym w Warszawie. Później było czyste konto także na Narodowym w meczu z Rumunią, więc gdyby dziś zachował czyste konto Marcin Bułka, no to rzeczywiście byłoby to dla niego naprawdę udane zgrupowanie.
0: No i umocniłby swoją pozycję w bramce. Może przestalibyśmy się zastanawiać, kto powinien być tą jedynką, bo Marcin Bułka odpowiedziałby po prostu grą na boisku. Nikola Zalewski przy piłce. Zagranie teraz do Piotra Zielińskiego. Piłka wcześniej przeszła jeszcze pod nogami Przemysława Frankowskiego. Zieliński, ta opaska kapitańska na lewym ramieniu, taka seledynowa zawodnika, który rozgrywa 113 mecz w narodowych barwach. 18 goli i już posłana piłka na prawo do Kasza. Kasz ma troszkę miejsca, szuka tej swojej klepki, z której potrafi huknąć, dograć czy strzelić, ale zagrał na lewo do Szymańskiego. Szymański do Zalewskiego. Zalewski do środkowania piłki w pole karne. Nikogo nie było na 11 metrze. Aj, szkoda, bo znowu uwolnili się nasi zawodnicy tutaj spod opieki, tylko nie popatrzył Nikola Zalewski. Chwaliliśmy go za grę na Stadionie Narodowym. Naprawdę wysokie noty dostawał po tym meczu w prasie, ale częściej chyba po prostu Nikola Zalewski głowę powinien podnosić do góry, kiedy ma piłkę i już dośrodkowuje, bo robi to za bardzo chyba na pamięć, a można by naprawdę bardziej popatrzeć i byłoby to bardziej produktywne.
1: Bośniacy przejmują piłkę i znów pędzą za akcją czwórką. Ten gigantyczny Haris Tabakowicz teraz jednak zatrzymany, musiał wycofać piłkę. Iwan Baszyć, uspokajają grę Bośniacy. Nie chcą tak już szybko przedostawać się pod bramkę Marcina Bułki. Bardziej spokojnie wykonywać te piłkarskie zadania. Piłka trafia do obrońców. Mucharemowicz, no nawet jego nazwisko było widoczne dziś na niejednej koszulce. To młody, utalentowany obrońca Leeds United. Wciąż Bośniacy na naszej połowie boiska. Armin Gigowicz, przy nim Piotr Zieliński. No i kręci te kółeczka tak właśnie jak jego oponent w tym pojedynku. Teraz piłka wycofana do Zmajlowicza. I tak spokojnie klepią sobie Bośniacy jeden przez drugiego wśród pomocników i obrońców. A biało-czerwoni czekają na swoją szansę. Czekają na jakiś błąd, na złe przyjęcie piłki, na niedokładne podanie. Ale na razie się nie doczekali. Musi ratować swój zespół. Jakub Kiwior, obrońca FC Porto, poradził sobie. Wybił piłkę spod nóg Amara Memicia i będzie aut dla naszych przeciwników. Polacy więc ustawiają się w polu karnym bramki strzeżonej przez Marcina Bułki. Amar Memić wziął piłkę w ręce. Tam jest ten wysoki Tabakowicz. Pewnie do niego będzie adresowana ta piłka z wrzutu z autu. Teraz właśnie wziął rozbieg i wrzucił piłkę w pole karne. Jest walka o piłkę w powietrzu. Gigowicz, czy będzie strzelał? Lewa noga, też nie. Odegrał. Teraz będzie być może szansa na strzał. Wypychani są przez polskich piłkarzy bośniaccy zawodnicy. Nie mogą przedostać się pod pole karne, co nas bardzo cieszy, ale my wolelibyśmy, by podopieczni trenera Jana Urbana w końcu tę piłkę przejęli. Zmajlowicz rozpoczyna następną akcję, znów groźnie. Zmajlowicz, jest szansa dla Bośniaków, ale nic z tych rzeczy. Proszę spokojnie wciąż zastanawiać się nad tym, kto strzeli pierwszego gola, bo na pewno nie będzie to wspomniany przed chwilą Bośniak. Piłka opuściła boisko, niecelny strzał od bramki Marcin Bułka.
0: Zinedine Smajlow strzelał. Gdyby to był Zinedine Zidane,

0: pewnie ta piłka wpadłaby technicznym lobem do naszej bramki, ale nie te umiejętności, imię tylko to samo. Polacy, Nikola Zalewski na naszej połowie pod ostrym pressingiem, ale uwolnił się, zagranie do Bednarka, ten do Kasza. Kasz pokazuje tutaj, gdzie zagrywać. Jest podanie do Nowaka, chwalony ze wszech miar ten zawodnik za ostatnie mecze. Jest piłka do Żukowskiego, ten mocno na lewą stronę zbiegł z pozycji środkowego napastnika i teraz biega w szesnastkę. Wszedł w dribbling, strzela dośrodkowanie, ale Świderski tylko wystawił lewą nogę i znów zabrakło dokładności Polakom. Polacy jednak piłkę odzyskują. Zieliński jest przed polem karnym, zagrał do Zalewskiego. Zalewski prawą nogą dośrodkowuje i na pewno tutaj pod tym polem karnym rywali jesteśmy groźni. Świderski nie ma chyba spalonego. Świderski dośrodkował. Będziemy mieli rzut rożny, czy też spalonego pokaże sędzia. Jednak rzut rożny, bo Świderski na offside nie był, a stanął wcześniej jak wryty. Żukowski w akcji przestał uczestniczyć, a to oznacza, że mogliśmy tutaj dalej grać i sprytnie się Polacy zachowali. Będziemy próbowali po rzucie rożnym. Dwa kornery dla Polaków, jeden dla Bośniaków. 16. minuta spotkania. Lewa noga, Szymański, dośrodkowanie, główka! Ależ było blisko, ależ była szansa Bednarka na trzeciego gola w narodowych barwach, ale przeleciała piłka nad bramką. No mógłby się tutaj rozstrzelać nieźle Jan Bednarek. Trafił ostatnio na narodowym w meczu wygranym 6-0 z Rumunią. Teraz wyskoczył nieprawdopodobnie na 6. metrze. Rozochocił się, ale spudłował i gola nie ma. Zatem 17. minuta, wciąż 0-0.
1: Bośniacy są groźni w ofensywie, ale trzeba przyznać, że Polacy też potrafią wejść w ich pole karne jak nóż w roztopione masło głową. Teraz strącił piłkę Przemysław Frankowski, ta trafiła do Marcina Bułki, a zatem Bułka zastanawia się, co z tą piłką zrobić i podał ją ręką właściwie do Jakuba Kiwiora. Przemysław Frankowski, próbujemy wyjść spod pressingu, ale to się Frankowskiemu udaje dość średnio. Teraz walka o piłkę w powietrzu, Żukowski, zgranie piłki przez Zalewskiego, dobrze strącił tę piłkę wślizgiem. Wiktor Nowak, jeszcze walka ostra w środkowej strefie boiska. W końcu ta piłka trafiła do Mefiu Kasza. Czy znów będzie przerzut na lewe skrzydło? Tak, to się znów dzieje. Fantastyczne podanie. Prosto, celnie, prosto pod nogę Nikoli Zalewskiego. Zalewski czaruje. Zalewski, prawa noga. Podał do Przemysława Frankowskiego. Ten zagrywa w pole karne, ale znowu nie udało się strzelić piłki do bramki Martina Zlomislicia. No ale trzeba przyznać, że Polacy mają łatwość w tworzeniu tych sytuacji. Brakuje troszeczkę szczęścia. Brakuje szczegółów. Brakuje kropki nad i. Brakuje w końcu tego strzału, być może tego, by jakiś rasowy napastnik w tym polu karnym wiedział, gdzie i kiedy się ustawić, by ta piłka w końcu go znalazła. Miejmy nadzieję, że kropla drąży skałę. I teraz Sebastian Szymański, lewa noga, będzie dośrodkowanie w bośniackie pole karne. 18. minuta, Szymański, szansa znów dla Polaków, wybijają bośniacy. Czy uda się zamknąć tę akcję? Nic z tych rzeczy, wybijają jak najdalej nasi rywale i Polacy za chwilę od nowa będą konstruować akcję.
0: Wciąż tych małych rzeczy, drobnych detali, jak mówił z uporem maniaka Jan Bednarek po meczu w Szwecji, brakuje. Trzeba je dopracować i nie będzie tak źle. No i można mieć wrażenie, że coś jest w tym, co mówił Jan Bednarek. Teraz jest z piłką w kole środkowym. Zagrał do Kiwiora. Kiwior do Nikoli Zalewskiego, który zszedł tutaj ładnie na pozycję lewego obrońcy, asekurując Przemysława Frankowskiego. On zamienił swoją pozycję i poszedł troszkę do przodu. A teraz musimy z piłką sobie poradzić we własnym polu karnym z wykorzystaniem Marcina Bułki. Trochę za bardzo cofamy się sami. Niepotrzebnie, bo można naprawdę próbować po prostu z piłką robić więcej na swojej połowie albo szukać zawodników, którzy zupełnie nie są w danym momencie kryci. Jest Marcin Bułka, lewą nogą teraz posyła piłkę bardzo dobrze. Nikola Zalewski ją przejął po lewej stronie i już Żukowski pokazywał, żeby mu zagrać. Na co czekał Nikola Zalewski? Nie wiadomo. A teraz Tabakowicz przed szansą skonstruowania akcji. Bośniacy, Memić po prawej stronie boiska, włączył się do akcji też Katić, ale spokojnie zawodnicy Bośni teraz przeszli na taki atak pozycyjny. Rozgrywają piłkę, rozrzucają ją. Teraz spokojnie po murawie. Basić przy piłce, jest 40 metrów do naszej bramki. Bośniak lewą nogą teraz zagrywa. Dośrodkowanie w pole karne, główka, ale wyłapana piłka przez Marcina Bułkę. No i Seat Kolasinac, świetny to przecież obrońca Atalanty Bergamo, który naprawdę

0: tych meczów mnóstwo. Rozegrał w narodowych barwach 73. spotkanie, ale jeszcze bez gola i na szczęście po tej akcji również bez bramki na jego koncie.
1: Dalekie wybicie piłki przez Marcina Bułkę i ta piłka trafiła prosto pod nogi jednego z bośniackich piłkarzy, Nikoli Katicia, i to właśnie nasi rywale wciąż przy tej piłce są. Zagranie na prawe skrzydło, tam Amar Memić, przy nim Przemysław Frankowski, zablokował możliwość ucieczki tym prawym skrzydłem już środkowi pomocnicy, a zatem Iwan Basić, przerzut na lewe skrzydło, czy uda się to bośniakom opanować. Kolaszinac fantastycznie to zrobił, przy nim Karol Świderski w roli bocznego obrońcy, jeszcze walczy Seat Kolaszinac, ale okazuje się, że był zawodnik bośniacki na spalonym w momencie tego podania. Gwizdy państwo słyszą, bo naprawdę ta publiczność reaguje dosłownie na wszystko. Także imponująco wygląda doping w tym sektorze najbardziej zagorzałych bośniackich kibiców na stadionie w Zenicy. Polacy rozpoczynają akcję, ale na wysokości pola karnego Marcina Bułki. Zalewski już ustawiony na lewym skrzydle. On już czeka na ten fantastyczny przerzut Matthew Kasza, bo trzeba przyznać, że ma niesamowity celownik w tej prawej nodze. Zawodnik urodzony w Anglii, który zazwyczaj zagrywa do zawodnika urodzonego we Włoszech. Tymczasem Marcin Bułka rozpoczyna akcję reprezentacji Polski. Walka o piłkę w powietrzu Żukowskiego i wygrał ten pojedynek napastnik Magdeburga. Zagrał do napastnika Widzewa Łódź, czyli Karola Świderskiego. Ten wycofał do Jana Bednarka, Bednarek do Kiwiora, a Kiwior do Przemysława Frankowskiego. Na razie to są najprostsze, najbardziej oczywiste rozwiązania, ale może teraz coś się wyczaruje. Nikola Zalewski, już coraz bliżej pola karnego, lewe skrzydło. Nikola Zalewski odegrał do Frankowskiego, Frankowski do Zielińskiego. Zieliński trochę w tej akcji wycofany, trochę niewidoczny, ale teraz już w końcu przez niego będzie ta piłka przechodziła. Kiwior do Bednarka, Bednarek do Nowaka, byle nie stracić tej piłki. No i też z takiego założenia wyszedł pomocnik Slavii Praga, który teraz przeprasza Piotra Zielińskiego, że był zmuszony zagrywać do bramkarza i żadnej akcji reprezentacji Polski nie rozpoczął.
0: A teraz jeszcze przejęliśmy piłkę. Sebastian Szymański, troszkę pogubiliśmy się w środku boiska, nie przeasekurował tego Przemysław Frankowski i musimy teraz pędzić do rywali, którzy piłkę przejęli, ale wolno rozgrywają też bośniacy i zdążymy się ustawić, odbudować pozycję. Basić zagrał do Smajlowicza. Ten do środka, z powrotem do Basicia. Schodzi, pomaga obrońcom defensywny pomocnik Bośni i rozpoczął akcję. Ta piłka na prawą stronę, będzie dośrodkowanie w pole karne i niewiele zabrakło, że mielibyśmy samobójcze trafienie, bo zrobiło się tam niezwykle groźnie w naszym polu karnym. Jeszcze zderzenie tutaj Matiego Kasza z Tabakowiciem już po całej akcji i interwencji. Natomiast najedliśmy się strachu. Świetny refleks Marcina Bułki uratował polską reprezentację po tym dośrodkowaniu z prawej strony i fatalnie Jakub Kiwior interweniował. Przepraszał Marcina Bułkę, no bo to było zagranie w światło bramki, a tak grać nie można. Wybijamy piłkę z obrębu naszego pola karnego. Bośniacy pod naszą szesnastkę podchodzą jednak ponownie. Mocna piłka, prawa strona boiska, blisko narożnika jest tam Memić. Będzie próba dośrodkowania, nie. Jednak zagranie w środek boiska do zawodnika z trzynastką, do Basicia. Ten już przerzucił na lewą stronę i już rozpędzają się zawodnicy Bośni. I ta piłka krąży jak po sznurku teraz po całej szerokości boiska. Jeszcze jeden strzał jest zablokowany. Teraz to oni, teraz to nasi rywale mają więcej posiadania piłki. Znów na naszej połowie hasają i pozwalają sobie na dużo. No, nie możemy tak łatwo tracić piłek, bo później trudno ją odzyskać. Pchnął tutaj Wiktor Nowak Machmicia, a więc dwóch zawodników z szesnastkami się starło, ale ostatecznie tylko rzut wolny, a może i aż dla Bośni i Hercegowiny, ale nie będą bezpośrednio dośrodkowywać w szesnastkę i dopiero teraz dorzucenie będzie groźnie. Już czyhał tam Tabakowicz. Jeszcze jeden strzał i przelatuje nad naszą bramką. No, przetrwaliśmy trudny moment, było groźnie. Mucharemowicz jeszcze spróbował strzału taką przewrotką nożycami nad naszą bramką na całe szczęście.
1: Ku uciesze i zachwytowi miejscowej publiczności, która rzeczywiście pochwaliła tego młodego obrońcę za tę próbę, ale piłka nie trafiła nawet w bramkę Marcina Bułki. On teraz rozpoczyna akcję polskich piłkarzy. Zagranie na prawe skrzydło, tam jest Sebastian Świderski, potyka się, czy to o własne nogi, czy o piłkę, nieważne, leży na murawie, ale jest gwizdek sędziego, bo w tym wszystkim pomógł mu jeden z rywali i będzie rzut wolny dla

0: reprezentacji Polski. Musimy mieć się na baczności, bo rzeczywiście Bośniacy są groźni, ale trzeba przyznać, że Polacy też potrafią stwarzać sytuację, że Bośniacy potrafią być zdezorganizowani w defensywie i trzeba dawać sobie po prostu szansę. Trzeba szukać tego szczęścia i w końcu się go znajdzie. Polacy przy piłce, ale we własnym polu karnym, więc niebezpiecznie się robi. Znowu błąd Kiwiora. Ratował sytuację Przemysław Frankowski. Wrócił się do defensywy. Nikola Zalewski podał do Zielińskiego i sytuacja uspokojona, bo prawdopodobnie są to dwaj najlepiej wyszkoleni obecnie polscy piłkarze. Zagranie na prawą stronę. Tam jest Mati Kasz i pewnie czeka, żeby Zalewski już ustawił się na tej swojej typowej pozycji lewego skrzydłowego. Zagranie jednak tym razem do Nowaka. Nowak do Świderskiego na prawe skrzydło. Świderski dobrze zauważył Zielińskiego. Zieliński czy spróbuje strzału tak jak w tych ostatnich spotkaniach? Nie, jednak podał do Frankowskiego. Frankowski, prawa noga, strzał na bramkę i broni Martin Zlomislicz, ale brawo za tę próbę dla Przemysława Frankowskiego, ponieważ znakomicie zauważył, że powstał taki korytarz i tam można oddać strzał i był to strzał celny, co nas bardzo cieszy.
1: No i wydawało się, że na Stadionie Narodowym będzie miał tego swojego czwartego gola, ale ostatecznie został zaliczony na konto samobójcze rumuńskiego zawodnika, no i został z trzema golami na koncie Przemysław Frankowski, który odnajduje się na tej nowej dla siebie pozycji lewego obrońcy, który schodzi też, jeżeli chodzi o boisko, do przodu, wymienia się z Nikolą Zalewskim i też do środka ładnie w tych akcjach się odnajduje. No, niesamowite były te poszukiwania zawodnika, który może grać na tej stronie. Ostatecznie trzeba było wymyślić z powrotem Przemysława Frankowskiego, który nominalnie rzadko grywał po tej stronie, ale na razie bardzo dobrze odnajduje się w reprezentacji w tym rejonie boiska. Nasi rywale w posiadaniu piłki. 27 minuta, 0-0 na Bilinopolu w Zenicy. Jest zagranie piłki w okolice pola karnego. Po prawej stronie zamykał to wszystko Memić, ale świetna główka wracającego naszego obrońcy i mamy rzut rożny dla rywali. Będzie niebezpiecznie. Trzeci korner dla Bośniaków i potrafią po tych stałych fragmentach zagrozić znów bardziej niż my. Po stałych fragmentach to rywale mają większe szanse na strzelenia gola niż nasza reprezentacja. Pokazują to tegoroczne statystyki i to na pewno trzeba po prostu poprawić. Jest już dośrodkowanie w pole karne. Bułka, wypada mu piłka z rąk, ale Piotr Zieliński wybija, wścieka się tutaj Marcin Bułka, ale już jest po tej akcji. My próbujemy piłkę przejąć na środku boiska. Nie było gwizdka arbitra i po akcji Nikoli Zalewskiego, a dośrodkowanie w nasze pole karne kończy się wyskokiem Marcina Bułki. Wykorzystuje swój wielki zasięg ramion, 199 cm wzrostu. No i te warunki są kapitalne. Podanie do Karola Świderskiego za mocne, nie zdążył wrócić i w 28 minucie wciąż 0-0 w Zenicy.
0: Karol Świderski wślizgiem się efektownym popisał, no prawie wjechał w nogi Jana Urbana. Jeśli tak właśnie by zrobił, no to pewnie trudno by było liczyć na powołanie na dwa ostatnie mecze na drugim poziomie Ligi Narodów. Teraz Bośniacy przy piłce, a Polacy próbują naciskać, odebrać tę piłkę na połowie rywali. Jest zagranie do najbardziej cofniętego reprezentanta Bośni i Hercegowiny. W tym przypadku to Nikola Katić. Nie śpieszą się Bośniacy, oni wciąż mają dobry wynik, bo remisując z Polską utrzymaliby drugie miejsce w tej grupie, a właśnie gra toczy się przede wszystkim o to drugie miejsce, myślę, dla reprezentacji Polski, bo Szwedzi pokazali nam nasze miejsce w szeregu, natomiast jeśli chodzi o rywalizację z Bośnią i Hercegowiną oraz z Rumunią, to jak najbardziej mamy prawo oczekiwać tego, że podopieczni trenera Jana Urbana zakończą zmagania na drugim miejscu, wówczas będą losowani z drugiego koszyka w eliminacjach Mistrzostw Europy. Bośniacy atakują, zagranie w pole karne, ale ta piłka wysoko w powietrzu. Jeszcze do Marcina Bułki posłana strzałem, ale ten strzał nie miał prawa zagrozić naszemu bramkarzowi. Daje spokój w bramce, to trzeba przyznać. Ma dobre interwencje, kiedy raz w tym meczu trzeba było popisać się naprawdę interwencją kapitalną. To zrobił, instynktownie obronił ten niefortunny strzał blisko samobójczy, można powiedzieć, Jakuba Kiwiora. Walka o piłkę w środkowej strefie boiska, powalony na murawę Sebastian Szymański. Jednak jak się okazuje, jeszcze sędzia wstrzymuje grę i będzie ponownie zaczynać reprezentacja Polski od rzutu wolnego. Wiktor Nowak wycofał do Jana Bednarka. Piotr Zieliński. No spadło teraz tempo tego spotkania, ale Bośniacy też po tych pierwszych bardzo efektownych

0: i ochoczych minutach troszeczkę spuścili z tonu Polacy. Niestety również, bo od kilku minut trudno przypomnieć sobie jakąś składną akcję pod polem karnym bramkarza bośniackiego Martina Zlomislicia. Pędzi teraz lewym skrzydłem Nikola Zalewski. Zalewski, czy będzie szansa dla Polski? Zalewski zdecydował się na strzał lewą nogą, no i ciekawie to zrobił, ale tylko w boczną siatkę bramkarza. Gdyby tak jak w ostatnim spotkaniu z Rumunią, zamiast szukać strzału, podawał, no tylko, że teraz na boisku nie ma Roberta Lewandowskiego.
1: Pół godziny gry w Zenicy. Remis 0-0. Jeden celny strzał Polaków. Bośniacy celnie nie strzelali, ale były też groźne próby, bo w sumie cztery, tylko że niecelne. No już wyrównało się też posiadanie piłki. Jest nie najgorsza dokładność w rozgrywaniu podań przez naszą reprezentację i możemy grać często z kontry. To się nam podoba, to lubimy, to umiemy. Tak gra reprezentacja Polski. Przydałoby się tylko trafić do siatki rywali. Z Rumunią no było troszeczkę jak z tą historią o keczupie, że czasem nie leci, a jak poleci, to całym ciurkiem. To właśnie opowiadał kiedyś świetny napastnik Ruud van Nistelrooy w Manchesterze United. My no, 6 goli strzeliliśmy na Stadionie Narodowym, ale teraz przydałoby się iść za ciosem i w tych meczach gole hurtowo też strzelać. Nikola Zalewski mocno poobijany, trzyma się tutaj za udo i jest żółty kartonik dla zawodnika Bośni i Hercegowiny Armina Gigovicia, który kopnął Polaka już nie pierwszy raz sponiewierany. Nikola Zalewski, no parę razy tak dosyć ostro wchodzą rywale, tutaj Stempel też po prostu na stopę i jeszcze dodatkowo potraktowany kopnięciem w pisztel. Bardzo to nieprzyjemne, trzyma się za głowę, ale Nikola Zalewski jest dosyć twardy i to chyba nie powinno skończyć się jakąś zmianą. Pokazuje tutaj Jan Urban, co tam się dzieje, zerka, rozmawia, ale po prostu to jest taki ból, który przechodzi, który po minucie przejdzie zawodnikowi Atalanty Bergamo, bo to nie była jakaś kontuzja mięśniowa, jakaś poważna, no po prostu tak to na boisku było, jak nas pokopali czasami i niektórzy mogą pamiętać, ale później się wstaje i gra się dalej, kciuk w górę, gramy dalej. Frankowski rozpoczął z rzutu wolnego, zagrał do Nowaka, Nowak do Kiwiora. Kiwior ma obok siebie Bednarka. Wolniutkie tempo teraz przesuwania się naszych zawodników. Frankowski przy linii środkowej. Znów do Kiwiora. Kiwior do Frankowskiego. Znowu wychodzą wysoko bośniacy, a my musimy się uwolnić. Próbujemy złapać ich w taką pułapkę, żeby dużo było bośniaków na naszej połowie, a wtedy my przemieścimy się z szybką akcją na połowie rywala. No i może to się uda. Nowak teraz świetnie na prawą stronę do Kasza. Polacy się rozpędzają. Karol Świderski, prawa strona. Teraz zaatakowaliśmy. Świderski na lewą nogę, jest dośrodkowanie, ale wybija to Mucharemowicz. I musimy budować akcję od początku.
0: Wiktor Nowak zebrał piłkę, co nas bardzo cieszy. Wszyscy zawodnicy z pola reprezentacji Polski na połowie bośniaków. Zagranie na lewą stronę. Tam jest Przemysław Frankowski, blisko Mazielińskiego, który zawsze jest blisko tam, gdzie znajduje się piłka. Kapitan reprezentacji Polski w dzisiejszym spotkaniu. Zresztą nie pierwszy raz, bo to on przecież przejmował opaskę kapitańską, kiedy to selekcjonerowi Michałowi Probierzowi coś się przyśniło, coś się w tej głowie pojawił taki pomysł, by Roberta Lewandowskiego tej opaski pozbawić. Lewandowski na zgrupowanie wówczas nie dotarł, w tym meczu nie wystąpił. Przegraliśmy wówczas w Helsinkach z Finami, a Michał Probierz przypłacił to posadą. Dziś znów Zieliński w roli kapitana reprezentacji Polski. Prawa strona boiska, Matthew Cash zagrywa do tyłu, do Bednarka, Bednarek do Kiwiora, a Kiwior do Frankowskiego. Przyjęcie piłki lewą nogą, już rozpędza się, bo ma sporo miejsca i czasu Frankowski. Zagrał w pole karne do Świderskiego. Świderski, jesteś już w pole karnym bośniaków i teraz szansa! Ta piłka zmierzała w stronę bramki Zlomislicia, ale ostatecznie została zablokowana. Teraz przejmuje piłkę Kiwior. Kiwior, ależ on wpada jak rasowy skrzydłowy w to pole karne. Bośniacy jednak zatrzymali atak i tę indywidualną akcję obrońcy FC Porto. Jeszcze Przemysław Frankowski. Wysokość pola karnego bośniaków i aut dla reprezentacji Polski. Nikola Zalewski do Nowaka. Nowak do Bednarka. I znów wszyscy zawodnicy reprezentacji Polski z wyjątkiem Marcina Bułki na połowie bośniaków. Zieliński znów podszedł do rozegrania tej akcji. Zagrał na prawą stronę. Tam jest Matthew Cash. Ponownie Zieliński. Zieliński zagrywa w pole karne, ale tym razem za mocno w stronę Sebastiana Szymańskiego, który musi

0: obejść smakiem i od bramki rozpocznie Martin Zlomislić. Wciąż 0-0 na stadionie w Zenicy, 0-0 było także na Stadionie Narodowym w Warszawie, więc kto wie, czy taki podwójny wynik niezbyt uwielbiany przez kibiców nie przytrafi się na tym drugim poziomie Ligi Narodów.
1: No na pewno liczymy na to, żeby jednak

0: Rożnego, bo obił nogę jeszcze Bośniaka. No kapitalny Przemysław Frankowski w tej defensywnej akcji, chwalony ostatnio z wszechmiar. No i teraz też kapitalnie zachował się, bo po nodze bośniackiego zawodnika piłka wyszła na rzut rożny, chociaż protestuje tutaj Memić, twierdząc, że to już za linią końcową dotykał piłki. No ale sędzia już tutaj decyzji nie będzie zmieniał. Rozpoczynamy z 5 metra i teraz Kiwior z powrotem do Bułki. Bułka do Bednarka. Bednarek na prawą stronę do Matiego Kasza. Kasz, ależ teraz wysoko Bośniacy podeszli pod naszą szesnastkę. Próbują nam piłkę szybko odebrać. No i teraz to Kasz był pewien, że piłka dla nas, a piłka dla Bośniaków, pokazuje arbiter. Zatem 38 minuta, właśnie ją rozpoczynamy. 0-0, Kolasinac z piłką po lewej stronie boiska będzie wykonywał rzut z autu.
1: Polacy już zebrali się w polu karnym i będą czekać na to, by ta piłka wleciała w szesnastkę Marcina Bułki, by ją wybić, a może rozpocząć kontratak. Teraz ta piłka wlatuje, ale wypychani Bośniacy z naszego pola karnego. Ermin Machmicz przejął piłkę, naciskany przez Sebastiana Szymańskiego. Świetnie teraz popracował w środku pola Gigowicz. On podaje na prawe skrzydło, przewrócony przez Zalewskiego. No i pytanie, czy Zalewski też nie otrzyma żółtej kartki. To się właśnie teraz dzieje ku uciesze kibiców bośniackich. Być może odwdzięczył się Gigowiczowi za tamten faul. To jest zresztą zawodnik, który często odwdzięcza się za tego typu rzeczy. Również w pierwszym spotkaniu z Bośnią i Hercegowiną była taka sytuacja i tam Zalewski również sfaulował przeciwnika i miał pogawędkę, taką rozmowę wychowawczą z sędzią tego spotkania. Wzmaga się doping na stadionie w Zenicy, bo będzie rzut wolny dla reprezentacji Bośni i Hercegowiny. Iwan Basić zagrywa lewą nogą piłkę w pole karne. Niebezpiecznie Polacy wybijają. Jeszcze strzał z dystansu. Oj, to było groźne. Naprawdę to bardzo groźnie wyglądało. Na szczęście strzał niecelny. Marcin Bułka interweniować nie musiał, ale słyszeli Państwo po reakcji publiczności, że to była naprawdę bardzo mocna próba.
0: I Kolasinac znowu szukał tej swojej pierwszej bramki w narodowych barwach, a nie, to jednak Machmić zza pola karnego. Bułka z 5 metra teraz wybija tutaj mocno atakowany Żukowski. Coraz mniej widoczny z każdą minutą tego spotkania napastnik naszej reprezentacji, ale nie dostaje piłek i może się poczuć jak Robert Lewandowski, który tych piłek nie dostaje, dlatego sam musi pokreować trochę sytuację. Na Bośniacy piłkę przejmują i oni są na własnej połowie. Wolno konstruują akcję, a ten Nikola Zalewski, o którym już mówiliśmy, będzie musiał uważać, bo ta żółta kartka znowu to pewne niebezpieczeństwo i oczekiwalibyśmy troszkę bardziej odpowiedzialności większej od Nikoli Zalewskiego, bo przecież wykluczył się z pierwszego meczu barażowego z Albanią przez te żółte kartki na Malcie, gdzie to w ogóle nie wymagało jakiejś groźnej interwencji. Teraz no, tak naprawdę odwinął się rywalowi z jakiejś takiej własnej, prywatnej zemsty, ryzykując właśnie ten żółty kartonik, ale teraz rywale groźnie, bo pod nasze pole karne wbili piłkę, przejęli ją i mają szansę na dośrodkowanie. Nie pozwala tutaj Frankowski, ale jednak pozwolił. Jest wyłożenie. Wybijamy na szczęście piłkę i teraz Nikola Zalewski będzie wyprowadzał. No miejmy nadzieję, że tu zachowa więcej odpowiedzialności, bo on nie może łapać takich kartek. Musi więcej grać, mniej dyskutować. Teraz dobrze wszystko w wykonaniu zawodnika Atalanty Bergamo. Przyspieszył Piotr Zieliński. Nie człapie tak, jak nas do tego przyzwyczaił zawodnik o teraz takich dłuższych włosach, które opadają tutaj tuż za jego uszy. Cały czas piłka pod nogami Zielińskiego. Zieliński do Wiktora Nowaka. On króciutko ostrzyżony do innego zawodnika, który ma takiego jeżyka na głowie, można powiedzieć, Żukowskiego. I teraz Żukowskim z Zalewskim. Z powrotem piłka pod nogami Mateusza Żukowskiego. Nikola Zalewski, on potrafi dryblować, ale teraz nie udało się, z wodem na raz i kontra Bośniaków.
1: Już pędzą nasi rywale trójką, ale to nie było dobre podanie i wściekły teraz Ermedin Demirović, bo wydawało mu się, że będzie mógł tą prawą stroną tego boiska popędzić w stronę pola karnego Marcina Bułki. Na szczęście nic z tych rzeczy i piłka ponownie pod nogami reprezentantów Polski. Frankowski do Kiwiora. Kiwior zastanawia się, co zrobić. Podał do Bednarka, więc to zastanawianie się raczej na nic. Teraz Szymański do Nowaka. Był faul, tak, był faul. I teraz znowu wściekły Demirović. O, jak on macha tymi rękami. I nawet ukarany żółtą kartką z tego.

0: tego powodu, bo już troszeczkę za dużo dał od siebie w tej gestykulacji ten krewki bośniacki skrzydłowy. Będzie znów rzut wolny dla reprezentacji Polski, ale to jeszcze daleko, daleko od bramki rywala, bliżej bramki Marcina Bułki. Bednarek i Kiwior, czyli dwójka naszych stoperów, środkowych obrońców grających na co dzień w FC Porto. Kiwior, no tempo gry spadło znacznie podczas tego ostatniego kwadransa tego spotkania, ale teraz rozkręcają się podopieczni Jana Urbana, a zatem Zieliński na prawe skrzydło, jest Karol Świderski, dobre przyjęcie piłki, odegrał do Kasza, Kasz nabiega i teraz już dośrodkowanie w pole karne, szansa dla Polaków, wybijają bośniaccy obrońcy. Czy jeszcze uda się zebrać tę piłkę? Nie, a bośniacy pędzą, a konkretnie Haris Tabakowicz. I teraz coraz więcej bośniaków wspiera walczącego teraz na prawym skrzydle Demirowicza, ale też Polacy wracają i te malinowe stroje polskich reprezentantów, jest ich na szczęście coraz więcej w okolicach pola karnego Marcina Bułki. Znów bronimy się przed akcją. Świetnie przejął piłkę, teraz tak chwalony w ostatnich dniach Wiktor Nowak, tylko spojrzał na sędziego, czy nie będzie gwizdka i faulu, ale nie ma. Żukowski na prawą stronę do Sebastiana Szymańskiego, ten z powrotem do Wiktora Nowaka. Nowak do Zielińskiego, nie. Nowak, Nowak strzał na bramkę. Piękna interwencja Martina Zlomislicza. Znów świetna decyzja.
1: Kapitalnie poszukał szczęścia Wiktor Nowak i wystawiona lewa ręka Martina Zlomislicza spowodowała, że piłka do siatki nie trafiła. Doskonale ustawiony, świetnie interweniujący, rzucający się w ten dobry rejon boiska. Rzut z autu dla Polski. Kasz wymienił piłkę ze Świderskim i jeszcze jeden rzut z autu. Piłka pod nogami Jana Urbana, selekcjonera naszej reprezentacji. Przyjął ją bardzo dobrze do ziemi. Już podał swoim zawodnikom i kolejny rzut z autu, a potem rzucie z autu spróbuje Mati Kasz. Wydawałoby się, że no, oczekujemy troszeczkę więcej od zawodnika z Premier League, żeby piłkę wrzucił, żeby było groźnie pod polem karnym rywali. No i teraz jakby słuchał trochę tych słów, będzie długi rozbieg. Mati Kasz, piłka wrzucona, ale jeszcze trochę tak jakby mocno anemicznie wrzucał Kasz. Wybili to rywale, przejęli piłkę po groźnej sytuacji pod naszą bramką. My musimy tutaj zatrzymywać akcję. Wszystko zatrzymuje Szymański. Faul taktyczny, czy też nie ma gwizdka arbitra? No wydawało mi się, że zaraz tutaj Szymański z żółtym kartonikiem wyleci, ale nie było faulu zdaniem sędziego, tylko zabiegł drogę, ale nie sfaulował rywala i zwolnił zdecydowanie tutaj, ten impet został zmniejszony, więc dobra chyba decyzja arbitra z Francji. Polacy, Wiktor Nowak, świetna piłka, pole karne, szansa, Świderski strzelaj, należąco wyłożył i będzie gol, nie! Dlaczego? Sebastian Szymański, już tam tylko leżący obrońca wybija piłkę, ale my dośrodkowujemy jeszcze raz. Zieliński, mamy szansę, no nie strzelił w Warszawie w kapitalnych sytuacjach Szymański z Bośnią, nie strzela też dziś, choć daje z siebie dużo serca tej reprezentacji, ale najlepsza, kapitalna, świetna sytuacja Polaków. Najpierw Świderskiego z ostrego kąta po lewej stronie, później Szymańskiego, a Polacy spróbują jeszcze dośrodkować piłkę w samej końcówce tej pierwszej połowy. Kasz na prawo, Szymański może się zrehabilituje. Szymański czy lewą, czy prawą nogą podrobił te kroczki do Nowaka. Wycofaliśmy, zwolniliśmy akcję za moment. Tablica z doliczonym czasem do pierwszej połowy, a my przyspieszamy. Znowu Nikola Zalewski, lewa strona, będzie dośrodkowywał czy drybluje? Drybluje na lewą nogę, dośrodkowanie by się szybko przydało, jest dośrodkowanie, Zieliński i no, znowu nie strzelamy, za wolno i znowu za wolno, dopiero teraz strzał Frankowskiego, wybijają bośniacy.
0: A Polacy dalej atakują, jedna minuta, 60 sekund doliczone do tej pierwszej połowy spotkania, a bośniacy przejmują piłkę i to oni teraz pędzą z akcją. Już Armin Gigowicz rozpędza się, goni go Piotr Zieliński, teraz świetnie zatrzymana ta piłka, utrzymują się nasi rywale, zagranie na prawą stronę. Tam jest Amar Memic, szuka możliwości dośrodkowania w pole karne. Ta sztuka się nie udaje. Uspokajają grę biało-czerwoni. Zalewski do Przemysława Frankowskiego, a ten do Mateusza Żukowskiego. Zastawia się osamotniony napastnik Magdeburga. Wycofał do Zalewskiego. Zalewski jeszcze jakieś 20 sekund potrwa. trwa ta pierwsza połowa spotkania. Zalewski do Zielińskiego. Czy będzie jeszcze jeden atak? Czy będzie jeszcze jeden strzał na bośniacką bramkę? Bardzo byśmy sobie tego życzyli, bo to jest dobry okres. Te ostatnie kilka minut w wykonaniu polskiej reprezentacji. Zieliński na lewe skrzydło. Tam Żukowski. Żukowski, Frankowski, ponownie Zieliński. No panowie, pośpieszcie się, bo zaraz będzie końcowy gwizdek w pierwszej połowie spotkania. Nie posłuchali, nie pośpieszyli się i pan Jeremy Piniar.

0: zagwizdał po raz ostatni w pierwszej połowie spotkania. Znów 0-0, tak jak na Stadionie Narodowym w pierwszych 45 minutach, ale sytuacji całe mnóstwo. Jest to naprawdę mecz o olbrzymim natężeniu emocjonalnym. Jaka będzie druga połowa? Przekonamy się za kwadrans.
1: Filip Jastrzębski, Tomasz Kowalczyk. Dziękuję panowie, słyszymy się za kilkanaście minut. W studiu Radiowej Jedynki Andrzej Janisz. No i krótkie podsumowanie tej pierwszej połowy. Oby to nie był festiwal niewykorzystanych szans, jeśli chodzi o cały mecz, bo na razie gramy nieźle w ofensywie chyba, nie wykorzystujemy tego.
2: No wydaje mi się, że mecz jest bardzo wyrównany i jedna i druga strona chyba lepsza jednak w obronie niż w ataku, dlatego że te gole nie padają. Nie ma takiego szczęścia, jakie było w meczu z Rumunią, kiedy goli był nadmiar, jeżeli chodzi o reprezentację Polski. Natomiast tak jak ta Bośnia miała być groźna, tak jest groźna. Tak jak atak reprezentacji Polski bez Roberta Lewandowskiego jest dosyć anemiczny, tak jest dosyć anemiczny. Tak jak ci zawodnicy, którzy dobrze grali z Rumunią, czyli Zieliński, Szymański, Zalewski byli dobrzy, tak i w tym meczu są dobrzy. Sprawa jest absolutnie otwarta. Trzeba wystrzegać się tylko takich błędów w obronie, jakie popełnił Przemysław Frankowski, który wpuścił zawodnika na skraju pola bramkowego od linii końcowej boiska. To jest dla obrońcy rzecz absolutnie niedopuszczalna, ale Frankowskiego trochę rozgrzesza to, że on nie jest lewym obrońcą, tylko prawym obrońcą, w związku z czym ten sposób obracania się jest zupełnie inny, wynikający z automatyzmów. Mecz jest emocjonujący, jak powiedział Filip na koniec tego spotkania, niespecjalnie stojący na wysokim poziomie, ale tego się chyba nie spodziewaliśmy i sprawa jest całkowicie otwarta.
1: Andrzej Janisz, a ja chcę pochwalić Wiktora Nowaka, którego ten strzał z dystansu rzeczywiście był fantastyczny. Oby więcej takich strzałów w drugiej połowie. Za kilka minut aktualności.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Jest 21:37. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Ceny na stacjach paliw znów idą w dół. Jutro kierowcy zapłacą mniej za litr benzyny i oleju napędowego. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa bada przyczynę pomyłki. Część mieszkańców województwa lubuskiego otrzymało dziś alert przeznaczony dla odbiorców na Lubelszczyźnie. Polska i Litwa mają wspólne stanowisko w sprawie zagrożeń hybrydowych. To wnioski po spotkaniu ministrów spraw wewnętrznych obu krajów na przejściu granicznym w Budzisku. Od jutra nowe maksymalne ceny paliw. Zarówno benzyna 95, jak i diesel będą tańsze. Za ich litry zapłacimy odpowiednio 6,79 zł i 7,82.
2: Na stacjach już widać obniżki, co potwierdzają sami kierowcy.
3: Lepiej, lepiej, zdecydowanie. Widzę tutaj 6, a nie 8 albo 9.
4: No taniej, o złoty 50.
5: No zaskakujące, ale dobrze, że to już dzisiaj. W końcu.
2: Niższe ceny na stacjach nie oznaczają jednak, że sytuacja na rynku paliw się uspokoiła. Zwraca uwagę dr Jakub Bogucki, analityk rynku paliw.
6: Cały czas jesteśmy w tym szachu związanym z sytuacją na Bliskim Wschodzie, natomiast w Polsce administracyjnie udało się obniżyć ceny przez wprowadzenie pakietu CPN. On daje swój rezultat, natomiast obawiam się, że to jest działanie wyłącznie o charakterze doraźnym i w dłuższej perspektywie, jakkolwiek te ceny będą oczywiście niższe niż byłyby normalnie, to jednak jesteśmy cały czas pod wpływem tych czynników, na które nie mamy specjalnie możliwości żadnego zaradzenia.
2: Chodzi przede wszystkim o sytuację na Bliskim Wschodzie i rejonie Cieśniny Ormus. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
1: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa bada przyczynę omyłkowego wysłania alertu do mieszkańców niezagrożonego regionu. Ostrzeżenie wydane dla Lubelszczyzny z powodu rosyjskiego ataku powietrznego na Ukrainie trafiło też do części mieszkańców województwa lubuskiego. Wyjaśniamy tę sprawę, zapewnił w rozmowie z Polskim Radiem rzecznik RCB Piotr Błaszczyk.
7: Po raz kolejny uruchomiliśmy system alertowy Alert RCB, to w kontekście zagrożenia z powietrza. Teren objęty ostrzeżeniem to województwo lubelskie. Doszło jednak do pomyłki po stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i część odbiorców na terenie województwa lubuskiego otrzymała także takie ostrzeżenie, za co serdecznie przepraszamy. Weryfikujemy, co było powodem tej pomyłki.
1: Alert został odwołany po kilkudziesięciu minutach. W aktualnościach teraz tragiczne wieści z Łodzi. Zmarła piesza potrącona po południu przez wóz bojowy Straży Pożarnej na ulicy Zgierskiej. Wóz prowadził będący na służbie 22-letni strażak. Potrącił kobietę podczas wykonywania skrętu w lewo, mówi Mateusz Piliński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
8: Nie ustąpił pierwszeństwa pieszej znajdującej się na przejściu dla pieszych, w wyniku czego doszło do potrącenia 64-letniej kobiety, która zmarła na miejscu.
1: Dokładne okoliczności wypadku wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury.
0: To są aktualności jedynki.
1: Polska i Litwa mają wspólne stanowisko w sprawie zagrożeń hybrydowych, nielegalnej migracji i unijnej polityki migracyjnej. Mówili o tym ministrowie spraw wewnętrznych obu państw po spotkaniu w Budzisku. Rozmowy trwały niemal 2 godziny. Dotyczyły przede wszystkim bezpieczeństwa oraz sytuacji na granicy.
9: Rozmowy obu ministrów odbyły się po ubiegłotygodniowych polsko-litewskich ćwiczeniach mobilizacyjnych. Wspólne działania pokazały kierunek zmian, podkreślał minister MSWiA Marcin Kierwiński.
10: W kwestii przejść granicznych na wypadek jakiegokolwiek kryzysu Litwa jest też naturalną drogą dla krajów bałtyckich do przemieszczania się w kierunku Unii Europejskiej, więc na to też musimy być przygotowani.
9: Litewski minister Martinas Katelinas dodaje, że gdyby zagrożenie osiągnęło poziom skłaniający ludzi do przemieszczania się w głąb Europy, Estończycy, Łotysze, Litwini korzystali by ze wspólnego korytarza. Przesmyk Suwalski stałby się trasą, którą przemieszczałby się milion lub więcej osób. Dlatego też współpraca między państwami bałtyckimi a Polską w dziedzinie obrony cywilnej i bezpieczeństwa jest kluczowa. Jednym z głównych tematów rozmów była też nielegalna migracja. Marcin Kierwiński podkreślił, że Polska i Litwa mają w tej sprawie wspólne stanowisko.

0: Zdaniem ministra unijny pakt migracyjny jest niewystarczający i wymaga rewizji. Iza Kasakowska, Polskie Radio Białystok.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: Temperatura minimalna w nocy przeważnie od 5 do 11 stopni. Możliwe silne mgły i zamglenia na południu Polski, ograniczające widoczność zaledwie do 200 metrów, mogące utrzymywać się do jutrzejszego poranka.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: Cztery pory roku.
4: Cały czas w sieci i w zasięgu. Informacje, połączenia, media społecznościowe. A czy potrafimy odłożyć telefon bez lęku, że ominie nas coś ważnego? Czy ciągła dostępność i bycie online jest dziś koniecznością czy wyborem?
5: Cztery pory roku. Zapraszam jutro od 9:00. Dagmara Kowalska.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
6: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
7: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
6: No kto, no wiadomo.
7: Ci panowie z Media Expert.
8: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy

0: Mieści i damy czytające przy kominku, w pałacu i w tawernie. Długi wiek XIX zamknięty w szkicowniku. Muzeum Narodowe w Warszawie zaprasza na wystawę jednego z największych niemieckich artystów. Adolf Menzel, niestrudzony obserwator. Poleca program Pierwszy Polskiego Radia.
1: Reklama.
2: Ogłoszenie społeczne. Michał rok temu zachorował na nowotwór. Na szczęście ta historia ma dobre zakończenie. Dzięki Fundacji Krwinka.
3: Mama mogła mi kupić drogie leki, a ja spędzałam więcej czasu w domu niż w szpitalu. Bo Krwinko Transporter dowoził mnie na zabiegi. Mały krok dla ciebie, wielka pomoc dla dzieci.
2: I ty pomóż dzieciom onkologicznie chorym, podopiecznym Fundacji Krwinka. Zachęcam, Agnieszka Więdłocha. Ogłoszenie społeczne.

0: W programie pierwszym Polskiego Radia trwa studio piłkarskie przy okazji meczu Ligi Narodów Bośnia i Hercegowina kontra Polska. Przed mikrofonem Rafał Bała. Zapraszam na drugą połowę tego meczu. Przenosimy się do Zenicy. Tam są nasi sprawozdawcy Filip Jastrzębski i Tomasz Kowalczyk.
1: Witamy ponownie. 0-0 po pierwszej połowie spotkania, ale ten wynik troszeczkę zakłamuje liczbę sytuacji, która miała miejsce i to szczególnie w bośniackim polu karnym. To nas bardzo cieszy, szkoda tylko, że żadna z nich nie wykorzystana i rozpamiętywaliśmy w przerwie to przede wszystkim, co tuż przed przerwą się wydarzyło, czyli Sebastian Szymański. No, powiedzieć, że miał 100% sytuację, to jakby

0: nic nie powiedzieć i szkoda, że wtedy piłka nie znalazła się w bośniackiej bramce.
1: Dwóch zawodników z Bośni i jeszcze asekurowało na linii całą sytuację. Jeden jeszcze blisko słupka. To utrudniło Sebastianowi Szymańskiemu. Z kolei najgroźniej pod naszą bramką było też po strzale Polaka Kuby Kiwiora.
0: Bardzo ładny strzał.
1: Bardzo ładny. Instynktownie obronił to wszystko Marcin Bułka. A my rozpoczynamy drugą połowę. Wygląda na to, że bez żadnych zmian tutaj zaczynamy te drugie 45 minut. No i liczymy, że w końcu będzie to szczęśliwe 45 minut w tym dwumeczu z Bośniakami. 0-0 w Warszawie, 0-0 w pierwszej połowie. Pokuśmy się wreszcie o jakiegoś gola, bo stać na pewno na to naszą reprezentację.
0: Niedokładne podanie i od autu rozpoczną Bośniacy. Sead Kolasinac, kapitan reprezentacji prowadzonej przez Sergeja Barbareza, który wprowadził tę kadrę na Mistrzostwa Świata. Co więcej, wyszedł z nią nawet z grupy i dopiero Amerykanie w 1/16 finału powstrzymali tych walecznych Bośniaków, którzy teraz przy piłce i ta zagrana przez Iwana Baszicia na prawą stronę. Baszić ponownie, on przy piłce w kole środkowym boiska, ale sędzia przerywa grę. Nie, to zawodnicy przerywają grę i z przyczyn właściwie niewiadomych.
1: Karol Świderski tutaj leży na boisku.
0: Nie zauważyłem.
1: Tak. Pod bandę tutaj wpadł tutaj z perspektywy Filipa. Mogło to nie być widoczne, bo tutaj zasłania nam pewien tutaj element na trybunach. Natomiast pokopany Karol Świderski. No i tak bardzo po sportowemu Sead Kolasinac się zachował, bo chcieli Bośniacy tutaj grać. I tylko obrońca Atalanty pokazał, że to tutaj leży zawodnik, przerwimy tą akcję, wybijmy piłkę i już Jacek Jaroszewski, lekarz naszej kadry, przy Karolu Świderskim.
0: Opatrywany reprezentant Polski rzeczywiście pociera sobie tę łydkę. To musiało go zaboleć, więc mamy przerwę w grze. Przypominamy, wciąż 0-0 na stadionie w Zenicy, gdzie reprezentacja Polski walczy o to, by awansować na drugie miejsce w tabeli grupy B4, czyli grupy na drugim poziomie rozgrywkowym, na którym, miejmy nadzieję, reprezentacja Polski spędzi zaledwie jeden sezon. Choć nie zaczęła się najlepiej ta Liga Narodów w naszym wykonaniu, no to spotkanie na Stadionie Narodowym z Rumunią było już koncertem właściwie przepięknej gry ofensywnej podopiecznych Jana Urbana. Dziś też to jest gra ofensywna, z tą jednak różnicą, że poziom bronienia się przez Bośniaków jest jednak zdecydowanie wyższy niż kilka dni temu przez Rumunów.
1: I Bośniacy na naszej połowie z piłką. Jest Iwan Baszić, lewa noga, dośrodkowanie i gol! 1-0 dla Bośni, 48 minuta. Tabakowicz głową strzela z 7 metrów do siatki Marcina Bułki. Tak chcieliśmy tego gola, no ale nie w tą stronę. To Bośnia prowadzi z Polską 1-0.
0: I niesłychana radość kibiców na stadionie wybudowanym w 1972 roku, ale spokojnie, spokojnie. Jednak trzeba to wszystko odwołać ku naszej radości, bo okazuje się, że tam była pozycja spalona i jeszcze Bośniacy dyskutują z arbitrem tego spotkania, Piniardem. Tak, przy tym dośrodkowaniu był na spalonym bośniacki zawodnik, ale teraz jeszcze będzie ta sytuacja analizowana. Wciąż trzyma się za słuchawkę sędzia Jeremy Piniard. Tak, lewa ręka uniesiona do góry, a zatem ten gol nie jest uznany, był na spalonym bośniacki zawodnik, a zatem wciąż 0-0. No zadrżały nasze serca, ugięły nam się przez moment kolana, sparaliżowało nas po prostu, bo przy takim wyniku 0-1 w drugiej połowie spotkania byłoby już naprawdę bardzo, bardzo trudno.
1: Nawet wydawało mi się, że to Demirović był na spalonym, a Tabakowicz nie. Zerknąłem tu na powtórkę i byłem przekonany, że jednak tego gola mogą nam dopisać po stronie strat, ale koniec końców 0-0. Rozpalili race polscy kibice na tym drobnym sektorze, który jest w narożniku trybuna, a teraz Polacy przejęli piłkę i po lewej stronie rozgrywa Przemysław Frankowski. Zagranie do środka, Zieliński, Matikasz włączył się do akcji, 10 metrów od linii środkowej i biegnie już pod pole karne. Prawa noga, dośrodkowanie, no my musimy próbować dośrodkowywać. Zieliński strzela, zablokowany jego strzał, blokowane teraz te strzały Polaków. Nie udało się pod koniec pierwszej połowy. Teraz odetchnęliśmy na początku drugiej, kiedy nieuznany gol dla Bośniaków, a Polacy spróbują szczęścia. Sebastian Szymański będzie zagrywał na lewo do Zielińskiego. Zieliński do Nikoli Zalewskiego. Zalewski, wysokość pola karnego, blisko narożnika, już do Piotra Zielińskiego. Zieliński przed pole karne, wyłożenie piłki.

0: do Wiktora Nowaka. Nowak do Bednarka. Spokojnie prowadzimy piłkę, ale nie mamy pomysłu, jak ją dośrodkować. No to na pewno trzeba by tutaj troszeczkę więcej kreatywności, więcej jakichś konstruktywnych zagrań. A my wróciliśmy z piłką na własną połowę. Matikasz. Wiktor Nowak przed nim, obok jest Piotr Zieliński, ale piłka zagrana na lewą stronę i przyjął ją Przemysław Frankowski. I już pędzi, już się obrócił z piłką, ładnie przyspieszył do Nikoli Zalewskiego. Czy w końcu wygra jakiś pojedynek, jakiś dribbling? Tak, Zalewski, dośrodkowanie wysokie, mocne, Świderski głową, ale nad bramką. Nie wykorzystujemy tej sytuacji. Znów było groźnie, ale po raz kolejny piłka nie znajduje drogi do siatki.
1: Ale mogą się podobać te rajdy lewym skrzydłem Nikoli Zalewskiego. Jest dzisiaj naprawdę bardzo mobilny, odważny w tych swoich ruchach i to dośrodkowanie też palce lizać. Szkoda, że ani Żukowski, ani Świderski tak nie złożyli się do tego strzału, by pokonać bramkarza Martina Zlomislicia. On teraz ma piłkę pod swoimi nogami, już naciskany przez Piotra Zielińskiego. Musi ją wybijać jak najdalej. Przejmuje Haris Tabakowicz. Już przejmuje piłkę z powrotem Przemysław Frankowicz. Matthew Cash ma sporo miejsca, ma czas, ale zastanawiał i odegrał do Jakuba Kiwiora, więc ciężar tej akcji przeniesiony na lewą stronę. Frankowski w stronę Żukowskiego, przecięte to podanie, ale jeszcze Polacy walczą na lewej stronie. Zalewski próbował tym razem, zbiegając do środka, przechytrzyć obrońców bośniackich. Piłka wybita na aut. Zieliński ponownie, teraz Frankowski odgrywa do Jana Bednarka. Bednarek i Kiwior wycofani, cofną się teraz także do tej akcji Matthew Cash, byle teraz nie stracić, bo zrobiłoby się groźnie. Rozpędza się lewym skrzydłem Piotr Zieliński, ale piłka opuszcza murawę i właściwie już nic z tej akcji nie ma. Znów rozpoczną bośniacy, a my próbujemy wciąż otrząsnąć się po tym, co wydarzyło się kilka minut temu. Piłka wpadła do bramki Marcina Bułki, ale na szczęście jest wciąż 0-0. Opatrzność nad nami czuwa.
0: Tak, trochę przygaśli też nasi zawodnicy, właśnie jakby ten gol co najmniej był zaliczony. No taki lekki knockdownik zaliczyli Polacy, na szczęście bez żadnego tutaj efektu bramkowego. Na bośniacy przy piłce, tutaj Szymański blisko przejęcia, wyłuskania jej spod nóg Mucharemowicza, jednak zagranie do Zlomislicia, bramkarza Bośni i Hercegowiny, i ten prawą nogą wybija z 16 metra, już tam po straszył go Sebastian Szymański. Przejęliśmy piłkę. Karol Świderski. Zieliński był obok. Trochę za wolno, trochę nie w tempo i nie w to miejsce, bo do Żukowskiego, który miał na plecach zawodnika Bośni, nie mógł uwolnić się tutaj spod opieki. A bośniacy teraz biją brawo. Akcja obronna z wodem na zamach. Rywale wychodzili. Matikasz jednak świetnie przejął i teraz jęk zawodu z kolei na trybunach. Nikola Zalewski ma piłkę. Zalewski w polu karnym. Zalewski za mocno, za daleko. Ale o nogi rywala chyba i rzut rożny wywalczył dla naszej reprezentacji. Tak jest. A tam pobiegnie tym razem Piotr Zieliński, nie Sebastian Szymański. No te dośrodkowania Sebastiana Szymańskiego to nie jest największy stempel jakości. Więc może dobrze, że zmieniliśmy tego dośrodkowującego. O, teraz szansa! I była okazja Frankowskiego, piłka przelatuje na obok bramki, niepostrzeżenie. Szybko rozegraliśmy ten rzut rożny, no i właśnie o to chodzi, żeby zrobiło się groźnie. Frankowski, prawa noga, ależ tam niewiele zabrakło, żeby ta piłka wkręciła się do siatki i takie jakieś 40-50 centymetrów.
1: Mało brakowało. Przemysław Frankowski spróbował i bardzo dobrze, niech próbują polscy piłkarze, bo tak jak zaczęli w końcu próbować w meczu z Rumunią i rozwiązał się w końcu ten worek z bramkami. Tymczasem bośniacy przy piłce, lewa strona boiska. Mucharemowicz odgrywa jednak do środka i nie popędził tam Kolaszynac z lewą stroną. On teraz cały czas pokazuje, ja tu jestem, podajcie do mnie, jestem niepilnowany, ale już zauważył go Świderski, zauważył go także Matthew Cash. Bośniacy dalej atakują. Tabakowicz, ten wielki, niezwykle wysoki piłkarz, walczy o piłkę w polu karnym, ale ta wybita przez Przemysława Frankowskiego. Chwalimy Frankowskiego i nachwalić się nie możemy, bo na pozycji lewego obrońcy naprawdę radzi sobie doskonale, a też potrafi popisać się efektownym strzałem, potrafi pójść z rajdem, tak jak w meczu z Rumunią, i wywalczyć gola dla reprezentacji Polski. Wzmaga się doping, będzie wrzut piłki z autu, prawdopodobnie w pole karne Marcina Bułki. Tak też się dzieje. Walczymy o piłkę w powietrzu, ta strącona przez bośniaków. Teraz niebezpiecznie, czy będzie? wybicie strzał, zamieszanie nieprawdopodobne pod bramką Marcina Bułki, jeszcze niezdarne wybicie piłki Przemysława Frankowskiego, ale w końcu będą rozpoczynać akcję.

0: polscy piłkarze od wrzutu z autu, a zatem tam był jakoś chyba źle wykonany aut, tak, przekroczona linia, nadepnięta linia przez jednego z bośniackich piłkarzy i od autu zaczęli Polacy. Fiukasz wybija piłkę jak najdalej w okolice koła środkowego boiska, powalczył o nią Mateusz Żukowski, ale przegrał taki zapaśniczy pojedynek ze świetnie zbudowanym Zinedinem Zmajlowiciem. Teraz już czekają i Żukowski, i Zieliński, podchodzą bliżej, jest także Świderski i Szymański. Oni czekają na błąd jednego z bośniackich obrońców, ale trzeba przyznać, że nasi rywale też dobrze dzisiaj operują piłką. Podbiega Zieliński, podbiega także Żukowski. No teraz gubią się troszeczkę w rozegraniu piłki bośniaccy zawodnicy. Biega wśród nich także Sebastian Szymański. Taki mikrus zbudowany nie jest zbyt imponujący, natomiast umiejętności techniczne, czysto piłkarskie, fantastyczne, nieraz to udowadniał także w polskiej reprezentacji. Ma piłkę przy nogach Marcin Zlomislić i bośniacy rozpoczynają następną akcję.
1: I posłana piłka w okolice naszego pola karnego. Przejmują bośniacy. Jest ich sporo na naszej połowie, bo 8 zawodników w białych koszulkach, ale teraz nie pozwolić im na to, żeby rozegrali dobre podanie. Po lewej stronie czeka na piłkę Kolasinacz. Nie doczekał się. Mucharemović tańczy z piłką. Odegrał do środka. Tam był Basić. Basić na prawą stronę i Katić włącza się do akcji po prawej stronie boiska. Podanie bo do Memicia. Groźnie Bułka, kapitalnie Marcin Bułka odbija piłkę. Był ustawiony na drugim metrze, a strzelił Ermedin Demirović, ten, na którego psioczą bośniaccy kibice. I jeszcze chyba offside pokazany przez arbitra. Nawet jakby piłka wpadła do siatki, to gol nie zostałby uznany. No więc znowu chyba spalonego nie było, a interwencja udana, no chyba, że pomagał sobie ręką. Tak, pomógł sobie tutaj ręką jednak Demirović i dlatego tutaj jakby piłka wpadła nawet do naszej siatki, to gol nie zostałby uznany. Jest teraz szansa Polaków. Wyprowadzamy akcję i piłka na lewej stronie boiska. Będziemy wrzucali z autu futbolówkę. Przed momentem tak rytmicznie klaszczące kibice z Bośni. Za moment klaskali też Polacy. Raz hasłem Bośnia, raz hasłem Polska. Niebezpiecznie teraz podawał tutaj Frankowski. No, chwaliliśmy go, a teraz dwa z rzędu takie średniej jakości zagrania, które mogły nas sporo kosztować. Polacy przy piłce. Wiktor Nowak był w kole środkowym. Matikasz na linii środkowej podał do siebie, do przodu, do Sebastiana Szymańskiego. Jest Wiktor Nowak, Świderski lewą nogą do Zielińskiego. Zieliński, tutaj jeszcze było starcie w narożniku pola karnego, ale rywale ruszyli z kontrą i po prawej stronie boiska musi łatać Kiwior groźnie zapowiadającą się akcję i zabezpieczać powrót Frankowskiego. Udało się nam ten powrót zabezpieczyć, a bośniacy muszą przejść do ataku pozycyjnego. No i Kolasinac po lewej stronie. Zagranie do Mechmicia, ten w pole karne. Chcieliśmy wybijać piłkę, no ale po co, bo można wyprowadzić akcję. Faulowany Nikola Zalewski i rzut wolny dla Polaków. No, chyba spodziewamy się niebawem chyba Oskara Pietuszewskiego za Zalewskiego, bo jest niebezpieczeństwo tej drugiej żółtej kartki dla zawodnika Atalanty.
0: Szczególnie, że znów faulowany, a jak Zalewski jest faulowany i ma pretensje, jest zdenerwowany, no to bardzo często chce się odwdzięczyć pięknym za nadobne, ale to, co najbardziej nas martwi, to to, że wciąż leży na murawie Matikasz i on już za chwilę będzie opatrywany przez lekarza kadry Jacka Jaroszewskiego. Dość długo to trwa i cała ta akcja bośniacka przebiegała w okolicach naszego pola karnego, a Matikasz ma problemy. No to by było na pewno osłabienie, jeśli musiałby opuścić murawę reprezentant Polski. Za chwilę, tak jak wspominaliśmy, będą te pierwsze zmiany i okaże się, czyja świeża krew przyda się drużynie Jana Urbana.
1: No, wydawało się, że właśnie widzimy sylwetkę Oskara Pietuszewskiego, który zakłada tą koszulkę z siódemką, ale też być może to będzie jednak inna zmiana, jeżeli Kasz będzie potrzebował tutaj pomocy. Za moment wszystko się okaże. Kasz trzyma się tutaj teraz za spodenki, za udo, macha głową, kiwa tak nieporadnie, jakby tłumaczył, że no jest tutaj mocno poobijany, jest tutaj naciągnięty jakiś mięsień, ale Jacek Jaroszewski pomaga mu wstać, wstał o własnych siłach.

0: siłach. Przyszykowana jest już ta zmiana w reprezentacji Polski. No i Matikasz bardzo spokojnie, takim kroczkiem bardzo wolnym schodzi, trzymając się za udo, opuścił ochraniacze. No on nie będzie mógł kontynuować gry, to w takim razie Norberta Wojtuszka musimy się spodziewać w jego miejsce. Za moment powinien pojawić się z sektora ławek rezerwowych Wojtuszek. Kasz zszedł za linią końcową, a my tej zmiany jednak nie przeprowadziliśmy, jej nie dokończyliśmy, więc gramy chwilowo w dziesiątkę.
1: Być może będzie zmiana planu w reprezentacji Polski, ale Wojtuszek już szybko został przywołany przez selekcjonera Jana Urbana z rozgrzewki i to on za chwilę pojawi się na murawie, ale nie będzie w tym sam. Za chwilę Państwu o tym opowiemy. Tymczasem Bośniacy na połowie Polaków. Machmić, już wszyscy przenieśli się na połowę biało-czerwonych. Po lewej stronie boiska czeka Kolasina. Ale nie wybrał jednak tego wariantu Mucharemowicz, tylko rozkłada ręce. Coś nie poszło po jego myśli. Katic, Smajlowicz, dośrodkowanie w pole karne. Marcin Bułka, pewny chwyt polskiego bramkarza, który marzy o tym, by po raz trzeci w Lidze Narodów zachować czyste konto. To na razie są bardzo dobre interwencje, bez względu na to, czy to przeciwnicy, czy nasi zawodnicy próbują go niefortunnie pokonać. Przemysław Frankowski wycofał do Jakuba Kiwiora. Kiwior podbiega do tej akcji Wiktor Nowak. On czasami w Slawii Praga gra nieco wyżej, ustawiony, bliżej bramki przeciwnika, a w reprezentacji Polski ma takie zadania, że ma być przede wszystkim cofnięty, ale jeśli jest akcja ofensywna, to wtedy już pędzi, bo ten chłopak ma niesamowity ciąg na bramkę. Zresztą dzisiaj już także to pokazał. Wciąż Bośniacy przy piłce, Polacy grający w osłabieniu, w 10 próbują się bronić.
0: Basić, 40 metrów do polskiej bramki. Na środku Mucharemowicz, ponownie do Basicia. Lewą nogą po ziemi, ale wybijamy piłkę. No trochę długo trwa ten proces zmian. Teraz nie pozwalają nam dotknąć piłki Bośniacy. Przez to tych zmian nie możemy przeprowadzić, ale też dwóch zawodników u rywali będzie wchodziło za chwilę na boisko. No ale musimy przetrwać tę akcję, kiedy wciąż w dziesiątkę. Bułka piąstkuje. Nie mógł łapać tej piłki, bo była bardzo mocno nastrzelona. Wybija na wszelki wypadek tutaj Karol Świderski. No i teraz można przeprowadzić zmiany. Po to to Karol Świderski zrobił, a Bośniacy i tak szybko chcieli zmian dokonać. Reguła jednak z Wojtuszkiem pojawią się na boisku. No i to chyba właśnie Karol Świderski będzie też w cudzysłowie beneficjentem tego swojego ostatniego zagrania, bo opuszcza boisko Karol Świderski z ósemką, w jego miejsce Marcel Reguła. No i za Matiego Kasza, który już wcześniej boisko opuścił, pojawia się Norbert Wojtuszek. Czwarty mecz w narodowych barwach.
1: Dwie zmiany w reprezentacji Polski. Dwóch zawodników wprowadza również selekcjoner reprezentacji Bośni i Hercegowiny Sergiej Barbaresa. Za chwilę będzie aut dla Bośniaków na wysokości polskiego pola karnego. Żegnany wielkimi oklaskami za ten występ Smajlowicz. To on opuszcza boisko, a w jego miejsce Bajraktarewicz. To jest zawodnik, którego naprawdę powinniśmy się obawiać. To jest wielkie zagrożenie. Po raz pierwszy z jedenastką na plecach Bajraktarewicz przed własną publicznością zszedł z boiska także Machmić. W jego miejsce Tahirowicz i Bośniacy za chwilę spróbują zagrozić. Po raz kolejny bramce Marcina Bułki. Piłka w rękach Seada Kolasinaca, który będzie wykonywał wrzut piłki z autu. 64. minuta spotkania. Bośniacy. Jest podanie do Iwana Basicia. Basić naciskany przez Sebastiana Szymańskiego. Wypychany i bardzo dobrze, bo musiał zagrywać do własnego bramkarza. Ten wybija piłkę na lewe skrzydło. Walczy o nią Kolasinac. Radzi sobie Wojtuszek. Pierwszy kontakt z piłką prawego obrońcy Jagiellonii Białystok. No i wywalczył tę piłkę ku protestom Kolasinaca, który chciał przekonać sędziego, że to właśnie Bośniakom ta piłka się należy. Wzmaga się doping. Coraz mniej czasu na stadionie w Zenicy mają Bośniacy, by utrzeć noca Polakom, bo dzisiaj zdecydowana większość obecnych tutaj piłkarskich kibiców marzy o tym, by to Bośnia i Hercegowina była górą w tym spotkaniu, ale proszę się uspokoić z tego powodu, bo przecież Polacy także bardzo liczną i bardzo głośną grupą, o czym się już nieraz tutaj w Bośni i Hercegowinie przekonaliśmy, przybyli do Zenicy, by wspierać biało-czerwonych. Wojtuszek do Bednarka, Bednarek do Zielińskiego, Zieliński troszeczkę zapędził się, ale opanował piłkę, doskonałe umiejętności techniczne pomocnika Interu. Ostro potraktowany Szymański. To był faul. Będzie rzut wolny dla reprezentacji Polski. Kartki w ręku sędziego Piniarda nie ma.
0: po prawej stronie boiska. Rzut wolny, wszystko dzieje się 10 metrów od naszego

0: pola karnego. Szymański już się podniósł za piłkę pod nogami. Ma teraz Norbert Wojtuszek i będzie prawą nogą zagrywał właśnie do środka, do Bednarka. Bednarek miał Kiwiora, zagrał na lewą stronę, a tam jest już Frankowski. Opadł troszeczkę z siły Frankowski, teraz Żukowski piętą do Zielińskiego, ale trochę nieprzemyślane to zagranie. No zobaczymy za chwilę, czy dużej jakości będzie w stanie tutaj wnieść Marcel Reguła, który w barwach Zagłębia Lubin, no z reguły niezłe spotkania. Zdarzało się, że troszkę potrafił przespać jakąś połowę, ale jakości ten chłopak ma mnóstwo. Niewiele zabrakło, żeby był wytransferowany do Borussii Dortmund. Ostatecznie no, takie za małe warunki kontraktowe dla niego zostały zaproponowane przez niemiecki klub. I został w Zagłębiu, chociaż Zagłębie mocno naciskało na to, żeby jednak transfer się odbył. Bośniacy przy piłce po prawej stronie boiska. Już ta zagrana do środka, do Gigowicza. Ten wyłożył przed szesnastkę, ale jeszcze dużo miejsca mają Polacy. Świetnie, Reguła przyjął i teraz ładny zwód, ale nie opanował piłki na dłużej. Szkoda, bo można było tu zaplanować jakąś kapitalną kontrę. Pamiętamy, że w zeszłym roku no, kapitalna akcja Jakuba Kamińskiego z Robertem Lewandowskim w eliminacjach Mistrzostw Świata. Nie ma jednego, nie ma drugiego. Nie mamy takich zawodników, którzy potrafią z taką pewnością siebie pobiec przez pół boiska, jak nawet dostaną dobre podanie, żeby było groźnie pod bramką rywali. A teraz jeszcze Bajrakterowicz dośrodkowuje w nasze pole karne. Próbka jego umiejętności. Strzał za szesnastki. Mocno Tahirović. Akcja dwóch zawodników wprowadzonych nad polską bramką.
1: Naładowany pozytywną energią Tahirović, świeża krew w reprezentacji Bośni i Hercegowiny, ale ten strzał nie miał prawa zagrozić bramce Marcina Bułki. 67. minuta spotkania i rozpoczynamy od własnej bramki. Krótkie rozpoczęcie, podanie do najbliżej ustawionego Jana Bednarka. Wojtuszek wprowadza piłkę już bardziej odważnie w stronę Żukowskiego, jednak piłka ponownie trafiła pod nogi bośniackich piłkarzy. Próbował się z nią zabrać Tabakowicz, mało brakowało, ale był na posterunku Jan Bednarek. Rozpędza się Piotr Zieliński, ma po lewej stronie Zalewskiego, do niego właśnie zagranie. Zalewski zbiegając do środka, wytrącony z równowagi przez zawodnika rywali, ale zdołał odegrać na prawą stronę do Norberta Wojtuszka. Wojtuszek do Reguły, Reguła na prawym skrzydle, Reguła, akcja dwóch polskich ligowców, Reguła ostatecznie zatrzymany, powstrzymany piłkarz Zagłębia Lubin. Jeszcze walczy Wojtuszek, Reguła, Wojtuszek, sporo zamieszania, takiej nieczystej gry, błędów, ale to się udało i teraz Szymański. Szymański już blisko pola karnego. Szymański, ale jeszcze jest szansa dla biało-czerwonych. No i dlaczego tak długo czekał z oddaniem tego strzału? Szukał sobie wręcz idealnej pozycji, by zaatakować bramkę z Lomislicia i to się nie udało, bo nie dopuścili Bośniacy do takiej możliwości, by zawodnik Ren mógł oddać strzał na bramkę. Jeszcze aut, ale jest gwizdek sędziego. Będzie wznowiona ta akcja. Raz jeszcze wybił piłkę Piotr Zieliński. To jest teraz Wojtuszek. On już prawie przy narożniku boiska. Na razie piłka trzymana w jednej prawej ręce. Teraz w końcu wrzucił ją do Zielińskiego. Wojtuszek na wysokości pola karnego bośniackiej reprezentacji. Piłkarze reprezentacji Polski. Zieliński w pole karne wbija piłkę, ale zupełnie do nikogo. Ni to strzał, ni to podanie. Piłka wybita daleko od bośniackiej bramki.
0: 69. minuta spotkania w Zenicy. 0-0 w meczu Bośnia. Polska, dwie najlepsze sytuacje Polaków. No to z udziałem Sebastiana Szymańskiego. Dwa razy piłkę miał na prawej nodze, a gdyby miał na lewej, to pewnie zatrzepotałaby w siatce, bo przecież tą lewą nogą naprawdę potrafi robić cuda. Piłka teraz pod nogami zawodników reprezentacji Bośni i Hercegowiny. Spokojne tempo rozgrywania akcji. Za moment no, zostanie nam już tylko 20 minut z jednej i z drugiej strony tego emocjonującego meczu, ale wciąż bez goli. Bajrakterowicz dośrodkowuje w nasze pole karne i świetnie tutaj ustawiają się Polacy, nie pozwalając na to, żeby było groźnie. Żukowski czy ruszy z kontrą? Żukowski tutaj obił rywala i będziemy mieli rzut z autu po lewej stronie boiska, ale natychmiast zabrał piłkę Mucharemowicz, nie pozwalając nam szybko autu wykonać, no, czyli takie bardzo niesportowe zagranie, ale wiadomo, że takie cwaniactwo tutaj zawodnika w cenie i oklaskiwane przez miejscowych kibiców. Wojtuszek, jest podanie do koła środkowego do Nowaka. Ileż tutaj teraz

0: Z tych nowych twarzy w reprezentacji Polski. Jednym tchem wymawiamy nazwisko Wojtuszek, Nowak, Reguła. A teraz strzał zza pola karnego i piłka przeleciała obok bramki. Spróbował szczęścia Piotr Zieliński. Jeszcze otarła się ta piłka o nogi jednego z zawodników. Mamy rzut rożny. Próbuje szczęścia tych strzałów za szesnastki Zieliński. Raz wyjdzie, raz mniej. Do Zalewskiego teraz na krótko. Zalewski dośrodkowuje w pole karne. Znów niedokładnie. Znów nie zamykamy wszystkiego strzałem, chociaż ta jakość rożnych się chyba poprawiła. A teraz musi wracać Sebastian Szymański i z wykorzystanym Marcina Bułki, na którego tutaj tym zielonym kostiumie, tak jakbym zauważał, takie lekkie lasery, być może któryś z kibiców gdzieś tam w okolice jego twarzy chce taki laser posłać i oślepić naszego bramkarza, bo przed chwilą tak gdzieś te lasery pojawiały się w okolicach bramkarskiej bluzy Polaka. Nasi zawodnicy z piłką po lewej stronie boiska spróbują teraz dośrodkować w szesnastkę, czy rozegrać akcję. Zieliński, wolne tempo rozgrywania tej akcji, dokładnie za to Polacy. Bednarek, Kiwior, Zieliński. Nowak czeka na piłkę, ale doczekał się tutaj po lewej stronie Frankowski. I wolno, cały czas wolno, za wolno przesuwamy się na połowie rywala. My chcemy tutaj naprawdę wygrać. My chcemy gola, my mamy na to szansę. Wojtuszek do środka, do Szymańskiego. Szymański lewą nogą przed pole karne. Wymiana, teraz ładna kombinacja i strzał za pola karnego. Rykoszet, rzut rożny. A chyba tutaj Żukowski próbował szczęścia, ale tylko kolejny korner dla Polaków. Korner, no, których mamy tutaj mnóstwo. Teraz po raz szósty będziemy dośrodkowywać.
1: I oby to było zagrożenie pod bramką Martina Zlomyślicia. Piłka już ustawiona w narożniku boiska i miejmy nadzieję, że to swoją świetnie ustawioną lewą nogą pośle piłkę precyzyjnie w pole karne Sebastian Szymański. A zatem rzut rożny dla Polaków. Szymański w pole karne, zamieszanie pod bramką. Wybijają Bośniacy. Czy to się nie uda? Musi piąskować Zlomyślicia. No groźna sytuacja to była, natomiast wydaje się, że bośniacki bramkarz miał wszystko pod kontrolą. No to teraz na drugą stronę boiska wędrujemy, już nie Szymański, a Piotr Zieliński będzie wykonawcą następnego rzutu rożnego. Tym razem prawą nogą będzie wbijał piłkę w pole karne pomocnik Interu Mediolan i on teraz już czeka na gwizdek. Jest piłka zagrana w pole karne, Zieliński. Oj, zamieszanie, groźnie się robi. Piłka zatrzepotała w siatce, ale od zewnętrznej strony, konkretnie od góry. Już nad poprzeczką przeleciała i znów Zlomyślić może odetchnąć z ulgą. Krytykowaliśmy te rzuty rożne podczas ostatnich spotkań reprezentacji Polski, bo nie radzimy sobie za bardzo w stałych fragmentach gry w defensywie, w ofensywie też nie bardzo, ale dzisiaj musimy przyznać, że zagrożenia jest troszeczkę więcej, więc jakiś następny promyczek nadziei i progresu pojawia się w drużynie Jana Urbana.
0: Tak, szczególnie w drugiej połowie lepiej wykonywane te kornery. Nowak przejął piłkę, zagrał na lewo, Zalewski cały czas korzysta z jego jakości, Jan Urban, bo daje dużo cały czas w ofensywie. A teraz wycofać musimy piłkę, bo po tej lewej stronie już tam prawie całe zasieki obronne, żeby zatrzymywać Zalewskiego i spróbujemy z wykorzystaniem obrońców przenieść akcję chyba na prawą stronę. A tutaj Norbert Wojtuszek, no i pobiegło dwóch zawodników Bośni. Gdyby chciał podawać do bramkarza, to mógł tutaj złym podaniem obdarować rywali. Podanie do Żukowskiego. Polacy w polu karnym rywali. Jest 15 metrów, 25 metrów do bramki rywala. Piłka przed szesnastką krąży. Teraz trochę niedokładności, ale opanowaliśmy ją. Jest Zieliński. Jest piłka do Żukowskiego. Strzał, ale znowu niecelny. Niewiele tutaj zabrakło, żeby miał naprawdę ładną pozycję do oddania strzału. A sam strzał, no już słaby, już bardzo, bardzo przestrzelony.
1: Coraz więcej decyzji takich, by strzelać za pola karnego Żukowskiego. Być może takie otrzymał dyspozycję od selekcjonera Jana Urbana, ale na razie, tak jak Państwo słyszeli, najlepszej jakości próby to nie są. I znów od bramki rozpoczyna Martin Zlomyślić. Już ustawiona piłka na piątym metrze. Marcin Bułka też czujny, bo on doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że jeden fałszywy ruch i Bośniacy mogą wygrać to spotkanie. My mamy nadzieję, że jednak będzie to zupełnie inny scenariusz. Są sytuacje zarówno z jednej, jak i z drugiej strony, ale na razie wciąż nieskuteczne. praktycznie piłkarze obu zespołów. I tak jak na Stadionie Narodowym w Warszawie w ubiegły piątek, tak i dziś w Zenicy bez goli. Ostatni

0: Kwadrans tego spotkania przed nami plus to, co doliczy sędzia Jérémy Pignard. Znów rozpoczynają od rzutu wolnego piłkarze reprezentacji prowadzonej przez Sergeja Barbareza, który podniósł się z ławki rezerwowych w tym garniturze i podpowiada piłkarzom, krzyczy do nich, co mają robić, jak się ustawiać przy tym rzucie wolnym. Piłka zagrana w okolice pola karnego, zgrana głową, ważna interwencja Żukowskiego, to jeszcze nie koniec, strzał zza pola karnego. Jaka decyzja sędziego? Był prawdopodobnie faul i będzie chyba po tym faulu na Demirowiciu odgwizdany rzut wolny. Na razie żółta kartka za dyskusję. Żółtą kartką ukarany prawdopodobnie Tariq Mucharemowicz. Za chwilę dowiemy się, jaka będzie ostateczna decyzja sędziego Jérémy'ego Pignarda. Czy tam był przewrócony w okolicach pola karnego Ermedin Demirović? Na razie wiemy, że Katić ukarany żółtą kartką za taką zbyt impulsywną reakcję na to, co wydarzyło się pod polem karnym Marcina Bułki. Dyskutują polscy piłkarze, podeszli do nich także bośniaccy, a my mamy możliwość spojrzeć w telewizor i zobaczyć, jak to wyglądało raz jeszcze. Żukowski próbował piłkę wybijać i podszedł mu nogą pod jego nogę właśnie Demirović. To na pewno nie był faul i tutaj nie ma mowy ani o rzucie karnym, ani o rzucie wolnym. Piłka dla reprezentacji Polski.
1: Zasłużona, dobra decyzja sędziego. Za moment zmiany w reprezentacji Bośni, chociaż jeszcze będzie to sprawdzał.
0: Będzie to sprawdzał,
1: czy nie zahaczył tutaj nasz reprezentant Bośniaka. No, wydaje się, że to było czyste wybicie, ale już różne rzeczy w piłce widzieliśmy.
0: No to byłby jeden z najdziwniejszych rzutów karnych, jakie widziałem naprawdę, bo wydawało się, że no nie miał prawa Żukowski widzieć rywala. Po prostu wybijał piłkę z własnego pola karnego, a że ten rywal próbował zahaczać i próbował tę piłkę z jego nóg wyłuskać, no to już inna sprawa. No czekamy na decyzję arbitra.
1: Tak jest. Baszdar przyszykowany między innymi do wejścia, były zawodnik Jagiellonii Białystok, który co ciekawe ma jeden mecz w barwach reprezentacji Serbii, ale później zmienił te narodowe barwy. W ostatnim czasie, nie tak dawno jeszcze, występował w Jagiellonii Białystok, teraz już gra w lidze belgijskiej, ale zanim wejdzie Baszdar, to tutaj decyzja arbitra. Spalony nas uratował, bo nie pokaże rzutu karnego sędzia, bo tam prawdopodobnie był offside wcześniej i mógł być karny, gdyby nie było spalonego. Możemy odetchnąć.
0: I znowu możemy odetchnąć. Pamiętajmy, że na początku drugiej połowy spotkania był gol, ale nieuznany reprezentacji Bośni i Hercegowiny. Teraz wydawało się, że może pokusić się o karnego. Odgwizdanie karnego sędzia Jérémy Pignard. Na nasze szczęście był tam spalony. Zmiany następne w reprezentacji Bośni i Hercegowiny. Nie będzie teraz zmian w polskiej kadrze, jeśli dobrze widzimy, bo jesteśmy dość mocno oddaleni od tej drugiej strony boiska, na której właśnie te zmiany się odbywają. Tabakowicz schodzi z boiska, w jego miejsce wspomniany Baszdar, piłkarz, którego mogą Państwo kojarzyć z występów z Jagiellonii Białystok. Wchodzi także na boisko Lukić, a schodzi Demirović, więc następni nowi, świezi piłkarze w barwach reprezentacji Bośni i Hercegowiny. Piłka opuszcza boisko i mamy aut, a zatem Norbert Wojtuszek. Blisko jego ustawiony jest Wiktor Nowak, do niego właśnie teraz zagranie. Nowak nie ryzykował, zagrał przez obrońców do bramkarza Marcina Bułki. Bułka do Kiwiora. Kiwior na lewą stronę. Tam jest Frankowski. Frankowski wprowadza piłkę już bliżej koła środkowego boiska w stronę Żukowskiego. Oj, teraz sporo nieczystości, przypadkowości. Ostatecznie ta piłka opuszcza boisko.
1: I będziemy mieli ją po lewej stronie boiska. 79. minuta. Upływa ten czas. No i ciekawe, jak to się wszystko tutaj skończy. Jeżeli skończy się remisem, to wcale chyba nie będziemy też płakać, patrząc na ten przebieg wydarzeń, ale chętnie pokusilibyśmy się o to zwycięstwo, bo marzą się nam 3 punkty, poprawienie sobie tej sytuacji w tabeli, ale trzeba koncentracji w obronie, trochę opadamy z sił, trochę przydałoby się tutaj, gdyby to była koszykówka, no wzięcie jakiegoś czasu, żeby porozmawiać z zawodnikami, a my trochę gubimy pomysł na ten mecz w końcówce, ale może go odzyskamy. Rzut z autu dla Polaków, Nikola Zalewski. 10 minut do końca tego spotkania plus to, co dorzuci sędzia, a troszkę pewnie dorzuci. I mamy teraz piłkę po prawej stronie boiska. Wojtuszek, 10 metrów od linii środkowej, zwolnił, zatrzymał się i już podał do Bednarka. Bednarek, precyzyjnie Polacy rozgrywają piłkę do Kiwiora.

0: Wior do Bednarka, ale za dużo właśnie nasi tutaj obrońcy, za wysoko wychodzą tu zawodnicy Bośni i za mało przenosimy ciężar na połowę rywala, przez to no, właściwie możemy konstruować akcję tylko po kontrach, tylko po przejęciu piłki. Sami mało już kreujemy, to Bośnia jest postawiona w sytuacji, że ma mieć piłkę, bo my ją Bośniakom oddajemy. A teraz niewiele brakło, a oni by nam oddali piłkę przed szesnastką, ale Sebastian Szymański minimalnie spóźniony do piłki nie dopadł. Jeszcze spróbujemy opanować piłkę w środkowym rejonie boiska, no ale to Bośniacy przejęli piłkę i ruszyli z kontrą. I jest niebezpiecznie, ale będzie tylko rzut z aut.
1: Wybita piłka spod nóg Esmira Bajraktarewicza, ale wciąż będzie zagrożenie pod bramką Marcina Bułki. Będą wrzucać piłkę bośniaccy zawodnicy. Amar Memić już ją bierze w ręce, ten zawodnik Wiktorii Pilzno. Za chwilę pośle ją w pole karne i Marcin Bułka, czujny, niezwykle wysoki, wyróżnia się tym wzrostem w polu karnym reprezentacji Polski. Piłka wrzucona w pole karne, walka o nią w powietrzu. Szymański wybija, Żukowski walczy, poturbowany, ale to jest popularne w piłkarskim slagonie krzesełko. W związku z tym nie ma gwizdka sędziego. Jeszcze teraz piłka na wysokości pola karnego. Bajraktarewicz znów niebezpiecznie i teraz szansa dla Bośniaków. Znowu świetnie popisał się interwencją Marcin Bułka. Wybija piłkę Piotr Zieliński, ale nie popędził już z tą akcją Nikola Zalewski. Ależ uskrzydleni teraz, ależ z wiarą w siebie przystępują do ostatnich minut tego spotkania piłkarze reprezentacji Bośni i Hercegowiny. Coraz groźniej pod naszą bramką, a my no nie mamy argumentów i trudno sobie przypomnieć ostatnią taką dobrą sytuację pod bramką Zlemislicia.
0: Tak, spokój zachowuje Jan Urban, spokój to jego domena. Mówił, że spokojna rozmowa niż jakaś furia w szatni, ale czasami za spokojny wydaje się trener Jan Urban i powinien jakoś tym meczem zarządzić, zareagować. Widząc, co się dzieje, wprowadzić chyba zawodnika. No i domagamy się tego Pietuszewskiego, żeby ożywić tu poczynania. A sędzia jeszcze jeden rzut karny jakiś sprawdza. Chyba odwijamy taśmę do 1990 roku.
1: No, proszę,
0: co my tu sprawdzamy?
1: Jesteśmy troszeczkę zdziwieni, bo jaka to sytuacja mogła być sprawdzana? Czy to chodzi o akcję, w której przed chwilą interweniował Marcin Bułka? Ależ poruszenie, proszę Państwa, to dlatego, że sędzia główny Jeremy Piniard teraz popędził do monitora i ogląda sytuację. Za chwilę Państwu opowiemy, o którą sytuację chodzi, jeśli tylko uda się to zweryfikować. Prawdopodobnie było zagranie piłki ręką. Było zagranie piłki ręką i teraz czy rzeczywiście tak się zdarzyło? Tak, to jest rzut karny, proszę Państwa. To jest rzut karny, niestety. A zatem Bośnia i Hercegowina stanie przed szansą na zdobycie bramki. Ależ tu się wszyscy cieszą. No, Bośniacy, żebyście wy się troszeczkę za szybko nie ucieszyli z tego rzutu karnego. Zmartwiony Marcin Bułka, zdziwiony tym, co się w tym momencie wydarzyło, bo chyba nikt nie spodziewał się, że tam było zagranie piłki ręką, że to będzie odgwizdane przewinienie i że to będzie wskazanie na 11 metr i piłka już w rękach Amara Memicia. No wciąż przypominamy sobie tę akcję, analizujemy tę akcję. To było zagranie Bajraktarewicza z prawej strony. Piąstkował Bułka i wybita piłka przez Kiwiora. No trudno nam powiedzieć, gdzie ta ręka była. No bo chyba
0: bramkarz, że Jana Bednarka wcześniej.
1: Chyba, że Jana Bednarka, no bo bramkarz chyba może jeszcze piłkę ręką dotknąć. No ale skoro obejrzał sytuację na warze Jeremy Piniard, to znaczy, że karny być musi i prawdopodobnie jest to sprawiedliwa i odpowiednia decyzja. Zatem piłka ustawiona na 11 metrze. Amar Memić kontra Marcin Bułka. Jan Bednarek ukarany żółtą kartką. To on zagrywał piłkę ręką. A zatem Iwan Basić, to jednak on będzie wykonawcą. Basić 1-0 dla reprezentacji Bośni i Hercegowiny. Dramaty w Zenicy, piłka w siatce, Marcin Bułka zrozpaczony, a Bośnia i Hercegowina rozradowana, ucieszona, świętują Bośniacy.
0: Rzucił się w dobrą stronę Marcin Bułka, tak stanęły przed oczami te karne bronione przez Wojciecha Szczęsnego w Katarze, że być może wyciągnie piłkę. No i naprawdę tam niewiele zabrakło, żeby wykorzystał te swoje prawie 2 metry wzrostu, no ale oszalała Bośnia, oszalał stadion Biliopole, oszalała Zenica, strzał prawą nogą. Piłka w stronę tego prawego słupka z jego

0: perspektywy Bułka, rzucił się też w dobrą stronę i zabrakło mu może 2 centymetrów, żeby piłkę wybić. Na razie to Bośnia z ogromną szansą na pierwsze zwycięstwo w 7 meczu z Polską.
1: Ależ tu się dzieje, race teraz odpalone przez bośniackich kibiców, którzy chyba głos za chwilę stracą, tak się z tego gola cieszą. Ale może będzie błyskawiczna odpowiedź Polaków, bo jest dośrodkowanie w pole karne. I teraz to my domagamy się tego, by sędzia odgwizdał rzut karny dla nas. Ale to nic z tych rzeczy, niewzruszony Jeremy Piniard. No sporo zamieszania podczas tego spotkania. Cały czas coś sprawdzane, coś jest niejasne. My też długo zastanawialiśmy się, o co właściwie chodzi z tą ręką Jana Bednarka i będziemy pewnie nie raz do tej sytuacji wracać. Polacy atakują z rzutu rożnego, dośrodkowanie Frankowskiego. Jeszcze to nie koniec. Zieliński przyjmuje piłkę. Zieliński, prawa noga, strzał ponad poprzeczką bramki Martina Zlomislicia.
0: Leży teraz Nowak w polu karnym, tuż przed dośrodkowaniem. Wydawało się, że był tam ściągany, ale sędzia teraz na razie nie interweniuje. Był przewrócony Nowak. Tyle, że właśnie chyba tuż przed dośrodkowaniem, więc nie będzie ta sytuacja analizowana. Musiałby przerwać wszystko wcześniej. Nowak bieg, zrzucony na ziemię przez Baszdara. Bednarek krzyczał do sędziego. No i pokazuje tutaj sędzia, żeby się wstrzymał, chyba jednak bramkarz nie. Żeby jednak podawał piłkę do przodu, więc tutaj nie będzie tej wideoanalizy. Ale jak tam był karny, to dlaczego tu nie było karnego?
1: Wydaje mi się, że podejmujemy już takie żałosne próby szukania ostatniej deski ratunku. Prosimy o karnego, domagamy się czegokolwiek, co jeszcze dałoby nam troszeczkę nadziei. No bo nie ma akcji, nie ma akcji ofensywnych, groźnych akcji naszej reprezentacji. Więc jedyne, co możemy zrobić, to zagrywać teraz piłkę na aferę, walczyć rzeczywiście o jakąś przypadkową rękę, o jakiś przypadkowy faul bośniackich obrońców, bo co nam pozostało? Naprawdę nie jesteśmy zadowoleni z tego, jak podczas tych ostatnich 2 kwadransów radzą sobie biało-czerwoni. Oni naprawdę nie potrafią kreować już sytuacji, a przecież tyle tego wszystkiego zmarnowali w pierwszej połowie spotkania. Naprawdę jest to irytujące i znowu sytuacja i atmosfera wokół reprezentacji Polski, jeśli takim wynikiem zakończy się to spotkanie, będzie nieciekawa.
0: Zaczęliśmy zasypiać w tej drugiej połowie. Mówiliśmy o tym, że nie reaguje Jan Urban, a teraz dopiero będzie reagował znowu w samej końcówce. 88. minuta już na zegarze. Kacper Urbański przyszykowany do wejścia. No, czy on ma nas uratować? 13 meczów, gola na razie w kadrze nie strzelił i jest też Oskar Pietuszewski, ale późno to wszystko się dzieje, a teraz piłka do reguły. Ten postraszył z Domislicia, przejmuje Wojtuszek, ale musimy akcję budować od początku. No, źle tutaj brzydko potraktowany Wojtuszek, to musi być w końcu rzut wolny, chociaż odległość 40 metrów do bramki. No i będzie wolny, będzie próba dośrodkowania. Nastąpił mu tutaj na nogę Baszdar. No, bardzo agresywnie gra ten były zawodnik Jagiellonii Białystok.
1: A swojego kolegę przecież no z tej Jagiellonii tak poturbował.
0: No właśnie. I już Nowak schodzi z boiska. Melduje się w jego miejsce Kacper Urbański, zawodnik Górnika Zabrze. I oczywiście Oskar Pietuszewski za Żukowskiego, jednak nie za Zalewskiego. Pojawia się tutaj zawodnik FC Porto.
1: Nie mamy napastników, nie mamy ofensywnych graczy, żeby wpuścić ich na boisko, żeby oni powalczyli o gola wyrównującego dla reprezentacji Polski. No za chwilę okaże się, jak te ostatnie kilka minut spędzi na boisku Oskar Pietuszewski, ale zanim to nastąpi, to jeszcze jedna zmiana w bośniackiej reprezentacji, a Piotr Zieliński już poirytowany czeka i on chciałby już bardzo wykonać ten rzut wolny, zagrać piłkę, posłać ją w pole karne, by stworzyć jakąś szansę dla reprezentacji Polski. Jest kapitanem, bierze odpowiedzialność za tę drużynę w dzisiejszym spotkaniu. Zieliński w pole karne. Nie było to najlepsze dośrodkowanie, ale jeszcze groźnie Szymański nie zdołał zebrać się do tego strzału i szał radości w Zenicy, bo kibice cieszą się, że bośniacy znów uniknęli straty gola. To już ostatnia minuta podstawowego czasu gry.
0: I nasz bramkarz Marcin Bułka zaangażowany w akcję. Teraz bośniacy ruszyli. Trzeba przyznać, dobry pomysł na ten mecz. No wiedzieli, że mają troszkę gorsze umiejętności techniczne, ale wiedzieli, jak ten mecz zagrać, a my zgubiliśmy rytm, ale teraz Wojtuszek do przodu w poszukiwaniu reguły. Pokazał się Szymański, był też Pietuszewski i był też spalony przy tym zagraniu. Za chwilę dowiemy się, ile doliczy sędzia tutaj minut. troszkę powinien nam

0: dorzucić. No nie pogniewalibyśmy się na 5 dodatkowych minut i to jest całkiem scenariusz realny, ale chyba mignęła mi tam czwórka już na tablicy, która jest przygotowana. Za chwilę zostanie podniesiona, a jednak to nie czwórka, to siódemka, więc jeszcze trochę tutaj pogramy.
1: No i to jest bardzo dobra informacja dla nas, choć trzeba przyznać, że skoro przez ostatnie 7 minut nie udało się za bardzo stworzyć sytuacji, to dlaczego ma się udać w doliczonym czasie gry? Oj, fauluje Wojtuszek, jaka będzie decyzja arbitra? Czy czerwona? Nie. Żółta kartka dla polskiego piłkarza. No i znowu będzie niebezpiecznie, bo od rzutu wolnego i to przed polem karnym bramki Marcina Bułki będą wznawiali grę piłkarze Bośni i Hercegowiny. Będzie zatem rzut wolny. No nie radzimy sobie w drugiej połowie tego spotkania. To jest naprawdę chyba najsłabsza połowa w całej tej Lidze Narodów. Musielibyśmy przeanalizować wszystkie 4 spotkania.
0: Ta pierwsza połowa z Bośnią w Warszawie też bardzo przeciętna, ale rywale tak nie dominowali. No a tak to tutaj racja, pełna zgoda.
1: No rzeczywiście, na Stadionie Narodowym to było bardziej wiało nudą w pierwszej połowie spotkania, bo rywale też rzeczywiście nie byli tak dobrzy, by zagrozić bramce Marcina Bułki, a tutaj dzisiaj musimy przyznać, że bardzo nam się nie podoba to, co dzieje się w drugiej połowie spotkania. I pytanie, czy będzie nerwowa noc w Sarajewie, gdzie śpi prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej.
0: I znowu coś sprawdzał chyba sędzia, ale na razie jest ten już rzut wolny wykonany. I jeszcze jeden strzał i jeszcze jedna sytuacja. Marcin Bułka łapie piłkę, a tutaj już możemy rozpocząć akcję od początku, mimo że przewrócił się tam napastnik Bośni Lukić.
1: Teraz już przy piłce Kacper Urbański. Obrócił się, przyjął ją bardzo dobrze, ale tu trzeba się śpieszyć. Trzeba się śpieszyć, bo czasu coraz mniej i widmo porażki, drugiej porażki w tej Lidze Narodów głęboko spogląda nam w oczy. Czy tak będzie? Czy tylko jedno zwycięstwo reprezentacja Polski odniesie w tych 4 spotkaniach? To jest naprawdę bardzo zły wynik podopiecznych selekcjonera Jana Urbana. Teraz czaruje Reguła. Świetnie to zrobił Reguła. Przedostaje się. Nie, jednak zatrzymany zawodnik Miedziowych i teraz już pędzi. Pędzą z kontrą Bośniacy, ale nic z tej kontry nie będzie. Fauluje Oskar Pietuszewski. Nie miał wyjścia za bardzo. Nie chciałby ta akcja poszła dalej i będzie rzut wolny dla naszych rywali.
0: 2 minuty z tych 7 już upłynęły. Bośniacy tutaj wolno zbierają się do wykonywania tego rzutu wolnego. A Polacy jakby chcieli przyspieszyć, ale jakby też nie wiedzieli, co zrobić z piłką, kiedy są nawet na połowie rywali. Za późno wzięli się za tą walkę o gola. Pod presją jest trudniej zdecydowanie odrobić straty, niż kiedy mogli to robić jeszcze na spokojnie, krok po kroku. Bośniacy już wykonali ten rzut wolny, piłka zagrana na prawą stronę, ale przeleciała na zaboczną linię boiska i od autu Polacy z wykorzystaniem Piotra Zielińskiego.
1: Ale gubią się biało-czerwoni, tak jakby opadli z sił nie tylko fizycznych, ale także mentalnych. Będzie aut dla reprezentacji Bośni i Hercegowiny na wysokości polskiego pola karnego i już szybko rozegrana ta akcja przez Bośniaków. Piłka zagrana w okolice pola karnego. Wycofują teraz nasi rywale i to oni chcą się utrzymywać przy piłce. To oni chcą skradać Polakom te cenne sekundy. Oni chcą jak najbardziej cały czas tą piłką operować. Zlomisliś wybija, pod presją był bramkarz bośniackiej reprezentacji. Będzie zatem aut dla polskiej drużyny. Frankowski do Zielińskiego. Zieliński przyjął piłkę, świetnie się z nią zabrał, zrobił kółeczko w swoim stylu. Pomocnik Interu Mediolan zatrzymał się, drybluje i teraz sfaulowany. Nie, nie ma gwizdka sędziego. Powstrzymany Zieliński. Przejmują Bośniacy, na szczęście tylko na chwilę.
0: I próbujemy teraz my. Szymański ładnie do Zielińskiego. Zieliński niedokładnie. Trzeba tu zachować dokładność. Jest podanie Szymański. Przydałoby się już strzelać. Podanie do Pietuszewskiego. Ten dośrodkowuje. Piłka odbita. Pod nogi Reguły. Nie, to był Kacper Urbański. Jest Pietuszewski. Szarpie tutaj się z rywalem. Przewrócony. Rzut wolny. Od razu narysuje tutaj linię arbiter, z którego to miejsca będziemy wykonywali stały fragment gry. 4 minuty już tych 7 minęły. Polacy przed szansą, jak rozegramy ten właśnie rzut wolny. Sebastian Szymański szybko schwycił piłkę, odsunięty za tą linię 9 metrów i 15 centymetrów. Tutaj zawodnik z Bośni Bajraktarewicz, który w jednoosobowym murze, a jest dośrodkowanie. A jaka szkoda, że ta piłka nie poleciała do naszych zawodników i musimy walczyć znowu o piłkę, którą Bośniacy będą wprowadzać od własnej bramki.
1: Powalczył dosyć mocno Sebastian Szymański, ale ta radość, którą Państwo słyszą, świadczy o tym, że to nasi rywale.

0: Ale wciąż będą przy piłce i każda sekunda przybliża nas do drugiej porażki w tym sezonie Ligi Narodów. Przegraliśmy mecz wyjazdowy w Solnie pod Sztokholmem ze Szwedami 1-3 i wiele wskazuje na to, że przegramy także wyjazdowe spotkanie w Zenicy z Bośnią i Hercegowiną, ale obym musiał odwoływać te słowa. Bośniacy w środku boiska, przy linii środkowej boiska, teraz do boku zbiega jeden z naszych rywali, naciskani, przejmuje piłkę Wojtuszek, ależ tam się porobiło, teraz chyba uderzył Bośniaka piłkarz Jagiellonii Białystok, no i w to im graj. Oni teraz przecież kradną te cenne sekundy, oni teraz będą robić wszystko, by jak najmniej gry było już podczas dzisiejszego spotkania.
1: No i kiedy my ostatnio strzeliliśmy gola w takiej sytuacji? Chyba przypomina się mecz w Szkocji za Adama Nawałki jeszcze w ostatnich sekundach na 1-1 w eliminacjach Mistrzostw Europy, kiedy było bardzo złe położenie naszej drużyny i co tyle lat nie strzelamy ważnego gola w samej końcówce. Trzeba się tutaj naprawdę postarać, żeby dziś spróbować jeszcze to powtórzyć, chociaż została minuta. A wtedy był pan Robert Lewandowski, kapitan drużyny. Teraz musimy sobie radzić w tym nowym rozdaniu bez Roberta Lewandowskiego. Polacy z piłką, tylko 2 mecze z ostatnich 10 wygrali bez Roberta. Podanie do Pietuszewskiego. Pietuszewski pada w polu karnym, lekko pchnięty. Nie był to rzut karny. Jest piłka dla Bośniaków.
0: Tracimy nadzieję, proszę Państwa, tracimy nadzieję i wiele wskazuje na to, że za chwilę będziemy musieli Państwu ogłosić, że Polacy niestety nie dali dziś rady, ale może jeszcze o tym za chwilę, bo teraz Wojtuszek no, zgubił krycie i teraz już rozpędza się piłkarz reprezentacji Bośni i Hercegowiny. Jest teraz no, Wojtuszek, interwencja, ale co z tego, skoro ta piłka wciąż na wysokości pola karnego reprezentacji Polski. Już pośpiesza Wojtuszek swoich rywali. Seat Kolaszynac będzie wrzucał piłkę z autu. Jeszcze wstrzymuje grę sędzia. Teraz w końcu z autu Bośniacy, piłka wraca do Kolaszynaca, przejął Urbański, jest teraz Szymański, nieudolnie próbujemy wybijać tę piłkę i Bośniacy cały czas z nadzieją na to, że zwyciężyli w dzisiejszym spotkaniu. Słyszą Państwo tę radość, my też chcielibyśmy się tak cieszyć, my też chcielibyśmy być dumni z tej reprezentacji, ale niestety nie jest nam to dane. Polska przegrywa z Bośnią i Hercegowiną 0-1.
2: Filip Jastrzębski i Tomasz Kowalczyk. No niedobre informacje mieli dla nas prosto z Zenicy. To takie krótki komentarz do tego spotkania. Przegrywamy z Bośnią i Hercegowiną, ale za kilka minut będzie już głębsza analiza tego meczu w Kronice Sportowej.

0: zrobiliśmy sobie.
1: No bo osoby, które...
0: Ludzie są zainteresowani i po prostu dlatego przybyli tutaj, żeby zobaczyć.
1: Ale niech pani zrozumie, jeżeli się na coś umawiamy z burmistrzem, to powinniśmy dotrzymać słowa. A jeżeli by stan techniczny był dobry, to wtedy moglibyśmy zrobić wejście, żeby cała wieś mogła przyjść zobaczyć.
0: Tak, ale my też byliśmy zainteresowani, chcieliśmy dzisiaj zobaczyć i spotkać się z panem właśnie burmistrzem, żeby zobaczyć, jaki jest stan budynku. No i tego nam państwo nie możecie zabrać.
1: Ale ja nie zamierzam niczego zabierać, tylko jeżeli dorośli ludzie na to się umawiają, powinni tego konsekwencje dotrzymywać.
0: Ja nie miałam takiej informacji. Ja nie miałam takiej informacji.
2: Pan masz potężę, choć pan jedną deskę tylko ja wiem. Ale nie, na pozwolenie.
3: Ale budynek, proszę panów, budynek, czy według panów ten budynek grozi zawaleniem?
4: On ma niektóre elementy, które są w tej chwili do zabezpieczenia, ale zawaleniem na pewno nie grozi. Są takie miejsca, gdzie trzeba by było faktycznie już w tej chwili elementy powymieniać, nie? Natomiast
3: czyli to, że tu chodzimy, nie jest jakimś ryzykiem?
4: Myślę, że nie. To jest bardziej zagrożenie dla tego, kto by wszedł tutaj na stronę. Konrad Mazur. Ja jestem inżynierem budowlanym.
5: Leszek Włodarski, burmistrz Łęcznej.
6: Ten temat od momentu zamknięcia oddziału przedszkolnego, była to filia przedszkola publicznego numer 1 w Łęcznej, on praktycznie nie pojawiał się w naszej przestrzeni publicznej, czy na sesjach Rady Miejskiej w Łęcznej, czy w komisjach stałych. Na ostatnim spotkaniu, które odbyło się w Nowogrodzie, było podyktowane rezygnacją poprzedniego sołtysa ze swojej funkcji, no i konieczność przeprowadzenia wyborów na nowego sołtysa. Ten temat pojawił się i tam zabrało głos kilku mieszkańców. Ja bardzo się z tego powodu ucieszyłem. Sam potwierdziłem mieszkańcom, że żadnych pomysłów przez te wiele lat gmina na samo zagospodarowanie tego terenu nie miała. I sam mieszkańcom powiedziałem, że w najbliższym czasie, jeżeli byłby jakiś nabywca chętny pozyskać ten teren, zrewitalizować ten teren, będę to robił w ścisłym porozumieniu z mieszkańcami sołectwa. Prawdopodobnie łatwiej mi będzie to robić przez nowego sołtysa w reprezentacji osób, które będą reprezentować tą społeczność sołecką. I tak ten temat się zakończył. I muszę szczerze powiedzieć, że on się bardzo rozwinął, bo zaraz po spotkaniu sołeckim wpłynęły liczne pisma z chęcią wprowadzenia tego obiektu do rejestru konserwatora.
3: No właśnie, jest to możliwe?
6: Tak, my to procedujemy, tak. Pojawiła się fundacja, która jest zainteresowana pomóc zrewitalizować, pozyskać dodatkowe środki zewnętrzne na modernizację tego obiektu, bo tu wszyscy jesteśmy świadomi, że jeżeli chcielibyśmy go odrestaurować do takiego perfekcjonalnego stanu albo do takiego stanu użyteczności publicznej, no to nie są tysiące złotych, to nie są nawet setki, to są, myślę, że tutaj musimy się poruszać już w milionach złotych i ta fundacja, która ma jakieś doświadczenie, też tak to ocenia.
3: Panie burmistrzu, przepraszam mocno, tak. Bo pan teraz mówi o tej fundacji z Nowogrodu.
6: Nie. Pojawiła się zupełnie inna propozycja, czy zgłoszenie fundacji, można powiedzieć, z terenu Polski, prawda? Ale ona była takim dziwnym zbiegiem okoliczności zaraz po naszym spotkaniu sołeckim.
5: Fundacja, o której wspomniał pan burmistrz, została powołana w czerwcu 2026 roku w Lublinie. Zapewne nie jest to przypadek. Teren, na którym znajduje się szkoła, składa się z kilku działek. Według planu zagospodarowania przestrzennego mogą stanąć na nich nowe budynki. Historia szkoły w Nowogrodzie może przybrać nieoczekiwany zwrot.
7: Oj, przepraszam. Zobacz, to jest nasz piec. Do niego się można było przytulić, położyć ręce, ogrzać się. To jest to serce tej szkoły. I tu jeszcze o, jakieś fajerki.
8: A odwróć się do tyłu. Zobaczysz akordeon. O, też był, pamiętasz zajęcia z akordeonem?

0: to jest część akordeonu.
1: Tak. A już nie wydaje dźwięku.
0: Nie wydaje dźwięków. Milczy jak ta szkoła. Święty Antoni Padewski, modlitwa. Spraw, byśmy za jego wstawiennictwem doznawali Twojej pomocy we wszystkich przeciwnościach. Amen.
2: Czy to jakiś znak?
0: To jakiś znak. To jest kolejny znak dla nas. Biorę tę kartkę.

I wszystko wskazuje na to, że ta historia będzie miała jeszcze ciąg dalszy. Droga do szkoły, reportaż Katarzyny Michalak z Polskiego Radia Lublin. Czy państwo pamiętają swoją drogę do szkoły i swoją szkołę? 71 151. Proszę napisać.

0: Mysłowic w radiowej jedynce, 5 minut przed godziną pierwszą. Po pierwszej aktualności radiowej jedynki, a potem jeszcze jedna dźwiękowa opowieść. Będzie to audycja dokumentalna poświęcona ostatniej reducie powstania warszawskiego, a był nią statek Bajka. Wycieczkowiec przed wojną pływał po Wiśle do Torunia i Gdańska. Bawiła się na nim kulturalna elita Warszawy. No a właśnie w 1944 stał się ostatnią redutą powstańczą.
1: Tu się działy straszne historie. Wiele tych wspomnień po prostu zostanie pokrytych tajemnicą. No wiemy to, że ludzie nie mając innego wyjścia, biegnąc nad Wisłę z rejonu ulic Wilanowskiej i Solca, docierali do Wisły, widzieli pusty, wygolony teren pod bardzo silnym niemieckim ostrzałem i właściwie jedyny obiekt metalowy, który mógł ich ochronić, była to Bajka.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Kiedy już prawie wszyscy zobaczyli lalkę, pojawiają się pytania. A co było dalej? A jak to było naprawdę? I dlaczego w ogóle takie zamieszanie? Odpowiedzi w jedynce. Zapraszamy na weekend z lalką.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
2: Minęła godzina pierwsza, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Od dziś będą obowiązywały nowe maksymalne ceny paliw. Benzyna 95 może kosztować najwyżej 6 zł i 79 groszy za litr, o 6 groszy więcej niż wczoraj. Diesel z kolei tanieje o 6 groszy, jego cena maksymalna to 7 zł i 82 grosze. Benzyna 98 będzie kosztować maksymalnie 7 zł i 66 groszy.
3: Na stacjach już widać obniżki, co potwierdzają sami kierowcy.
4: Lepiej, lepiej, zdecydowanie. Widzę tutaj 6, a nie 8 albo 9.
5: No taniej, o złoty 50.
6: No, zaskakujące, ale dobrze, że to już dzisiaj. Końcu.
3: Niższe ceny na stacjach nie oznaczają jednak, że sytuacja na rynku paliw się uspokoiła, zwraca uwagę dr Jakub Bogucki, analityk rynku paliw.
7: Cały czas jesteśmy w tym szachu związanym z sytuacją na Bliskim Wschodzie, natomiast w Polsce administracyjnie udało się obniżyć ceny przez wprowadzenie pakietu CPN. On daje

0: swój rezultat, natomiast obawiam się, że to jest działanie wyłącznie o charakterze doraźnym i w dłuższej perspektywie, jakkolwiek no te ceny będą oczywiście niższe niż byłyby normalnie, to jednak jesteśmy cały czas pod wpływem tych czynników, na które nie mamy specjalnie możliwości żadnego zaradzenia.
1: Chodzi przede wszystkim o sytuację na Bliskim Wschodzie i rejonie Cieśniny Ormus. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
2: Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie otrzymało oficjalnej notatki ze spotkania w Waszyngtonie szefa MON z amerykańskim prezydentem, przekazał rzecznik MSZ Maciej Wewiór. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz rozmawiał z Donaldem Trumpem w marcu. Do spotkania doszło dzięki zaangażowaniu kancelarii prezydenta, o czym poinformował szef resortu obrony.
3: Formalnie mamy informację od naszego chargé d'affaires, szefa placówki Bogdana Klicha, z tej części, w której brał udział. Natomiast nieformalnie dostaliśmy informacje bardziej od wicepremiera Kosiniaka-Kamysza, ale tak jak mówię, formalnie nie mamy notatki od posła Bielana albo od kancelarii prezydenta, czemu służyła i co było na tym spotkaniu. A to organizator powinien coś takiego przedstawić.
2: Mówił rzecznik MSZ Maciej Wewiór, a wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zdradził, że podczas spotkania z prezydentem Trumpem podziękował za obecność amerykańskich wojsk w Polsce. Podkreślił, że nie rozmawiał o bazie USA w naszym kraju. Jak twierdził w mediach europoseł PiS Adam Bielan, taki temat miał być omawiany w marcu. Według szefa MON rozmowa z prezydentem Trumpem miała charakter nieformalny. 12 myśliwców FA-50 Gap Filler strzeże już polskiego nieba. Wicepremier Kosiniak-Kamysz poinformował, że kupione w Korei Południowej maszyny weszły w skład dyżurów bojowych. Ekspert do spraw obronności Mariusz Cielma zauważa, że sprawdzą się w niszczeniu dronów.
4: Przede wszystkim te drony odrzutowe, które poruszają się z tymi prędkościami 500-600 km, latają na trochę wyższych wysokościach i tutaj, jak nawet pokazują doświadczenia ukraińskie, no samolot myśliwski będzie się sprawdzał, a FA-50 no, do tej roli na pewno jest optymalny wręcz, można powiedzieć.
2: Maszyny pozwolą odciążyć myśliwce F-16 i MiG-29, które uczestniczą teraz w dyżurach bojowych. Wzmacnianie relacji gospodarczych i wsparcie polityczne w wymianie handlowej to najważniejsze zagadnienia, jakie omówią prezydenci Polski i Filipin w trakcie dzisiejszego spotkania w Manili, mówi minister Marcin Przydacz z kancelarii prezydenta.
5: Filipiny to prawie 120 milionów ludzi, dość młodych, średnia wieku 25 lat, rynek bardzo silnie rozwijający się. Polscy przedsiębiorcy są zainteresowani tym rynkiem, są zainteresowani też inwestowaniem na tym odcinku. Mówimy tutaj nie tylko o przemyśle rolno-spożywczym, co jest zupełnie naturalne w przypadku Polski, ale mówimy także o chociażby sektorze ICT czy sektorze obronnym.
2: Wizyta prezydenta Karola Nawrockiego na Filipinach potrwa 3 dni. Piłkarska reprezentacja Polski przegrała w Zenicy z Bośnią i Hercegowiną 0-1 w meczu Ligi Narodów. Gola na wagę 3 punktów dla gospodarzy zdobył w 84. minucie Iwan Basić. Skutecznie wykonując rzut karny, odgwizdany po faulu Jana Bednarka na rywalu. Trener Jan Urban uważa, że karny został podyktowany niesłusznie.
6: Rzut karny dla mnie to jest, no nie, no takich rzutów karnych się po prostu nie dyktuje. Ta piłka w ogóle nie dochodziła do zawodnika. Tam jest walka o pozycję, gdzie takie sytuacje nawet na środku boiska często nie są odgwizdywane. Tą piłkę przecina nasz bramkarz. Nie powinno być rzutu karnego po prostu.
2: Była to druga porażka biało-czerwonych w rozgrywkach. Podopieczni Jana Urbana oddalili się od czołówki grupy i pozostają na 3. miejscu. Szczęśliwy finał poszukiwań serwala, który uciekł z jednego z domów w Orzyszu. Policja informuje, że kot Gustaw sam wrócił do domu. To jednak nie koniec sprawy, mówi nadkomisarz Anna Szybczyńska z spiskiej policji.
7: Będziemy prowadzili czynności mające na celu ustalenie, czy właściciele tego kota zachowali wszelkie środki ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia.
2: Nie trzeba mieć specjalnego pozwolenia na hodowanie serwala, należy jednak zgłosić to w Urzędzie Miasta albo Starostwie. W naturze serwale żyją w Afryce, mogą ważyć do 18 kg. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: Pogoda.
2: Ostrzeżenia przed gęstą mgłą dla południowej części województwa lubelskiego, mazowieckiego i dolnośląskiego oraz Podkarpacia.

0: Świętokrzyskiego, Małopolskiego, Śląskiego i Opolskiego. Tam widzialność ograniczona do 200 metrów, ostrzeżenia obowiązują do 9 rano. W nocy na termometrach od 2 stopni na południowym wschodzie, 9 na przeważającym obszarze do 12 nad morzem. A w dzień po południu na Pomorzu, Warmii i Mazurach przelotne opady deszczu, a temperatura od 16 stopni na północy, 20 w centrum do 23 na południu. Morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni ważna do godziny 13. Zatoka Pomorska. Wiatr południowo-zachodni do zachodniego 4 do 6 w skali Beauforta. Stan morza 3. Widzialność dobra. Bałtyk Południowy. Ostrzeżenie przed silnym wiatrem. Wiatr południowo-zachodni skręcający stopniowo na północno-zachodni 5 do 6 w porywach 7 słabnący. Po południu na 4 do 5 w skali Beauforta. Stan morza 4. Temperatura powietrza 16 stopni, widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami słaby deszcz i zamglenie. Zatoka Gdańska. Ostrzeżenie przed silnym wiatrem. Wiatr południowo-zachodni do zachodniego 4 do 6, na północy w porywach 7 w skali Beauforta. Stan morza 3 do 4, widzialność dobra. Bałtyk południowo-wschodni. Ostrzeżenie przed sztormem. Wiatr południowo-zachodni do zachodniego 6 do 7, w nocy porywy 8 w skali Beauforta. Stan morza 4 do 5, temperatura powietrza 15 stopni. Widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami słaby deszcz i zamglenie. To była morska prognoza pogody.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: Cztery pory roku.
3: Cały czas w sieci i w zasięgu. Informacje, połączenia, media społecznościowe. A czy potrafimy odłożyć telefon bez lęku, że ominie nas coś ważnego? Czy ciągła dostępność i bycie online jest dziś koniecznością czy wyborem?
4: Cztery pory roku. Zapraszam dziś od 9:00. Dagmara Kowalska.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
5: 8:30 po pierwszej.
1: Noc z reportażem.
5: Ponownie Państwa witamy, Bartosz Panek i Wojciech Błoński. Pytałem, czy pamiętają Państwo swoją drogę do szkoły. No i pani Edyta pisze, że jak najbardziej doskonale ją pamięta. Było właściwie kilka dróg do szkoły w jej życiu. Jedna wiodła w dużej części przez park wzdłuż Odry i blisko zamku kościoła, druga przez ruchliwe miasto, trzecia częściowo przez miasto, częściowo wzdłuż fosy, a latem i wiosną zwykle te wszystkie drogi jakoś dziwnie wydłużały się w czasie powrotu do domu. Dobrej nocy również życzymy pani, pani Edyto. No a nawiązując do tego lata i wiosny, to cztery pory roku w jedynce niebawem. Już za, jeśli dobrze liczę, niecałe 8 godzin, za 5,5 godziny wzejdzie słońce. No a my cały czas jeszcze w nocnej atmosferze gramy Państwu muzykę i dźwiękowe opowieści. Ta godzina będzie wypełniona wspomnieniami i namysłem nad historią.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: A w Jedynce trwa noc z reportażem. Już 13,5 minuty po godzinie pierwszej. Teraz wrócimy do początku października roku 1944. W nocy z 2 na 3 października tamtego roku upadło Powstanie Warszawskie. Akt kapitulacji właśnie wtedy został podpisany. A 2 października ostatni obrońcy przyczółka Czerniakowskiego, znajdujący się na barce, parowcu, wycieczkowcu, zostali wzięci do niewoli przez Niemców. W audycji dokumentalnej Dariusza Kwiatkowskiego te tragiczne dni będą wspominać powstańcy, którzy zdołali przedostać się na Praski Brzeg, a także osoby, które niedawno poszukiwały wraku barki. Przed kilkoma laty na skutek obniżenia się poziomu wody w Wiśle z rzeki wyłoniły się metalowe szczątki, co do których można było przypuszczać, że stanowią pozostałości bajki. Trwały dyskusje dotyczące ewentualnego ich wydobycia, zwyciężyła jednak opinia, przeważyła, że to nie pozostałości statku, a wiślanej barki. Bajka miała być w latach 50. Przeznaczona na złom, pocięta na kawałki, a jedynie jej fragmenty zostały pokryte betonem w związku z budową wiślanych bulwarów. Posłuchajmy zatem tej audycji, którą przygotował Dariusz Kwiatkowski. Dariusz Kwiatkowski wykorzystał fragmenty wspomnień uczestników powstańców warszawskich, uczestników powstania, żołnierzy powstania nagranych i zarchiwizowanych przez Muzeum Powstania Warszawskiego. Zatem teraz w Jedynce opowieść o bajce, ostatniej reducie Powstania Warszawskiego.
2: Kiedy się w ludziach miłość śmiercią stała i runął na nas grzmiąc ognisty strop, błogosławieni ci, co im za mała była ta trwoga dla serc i dla rąk.
3: Chyba dopływamy już do tego miejsca. Czy to tutaj została zatopiona bajka?
4: Najprawdopodobniej tak. To też wskazują badania georadarowe, które tutaj były wykonane.
5: Robert Jankowski, prezes Fundacji Rok Rzeki Wisły.
4: Faktycznie wychodzi na to, że kanał wylotowy z jednych tutaj burzówek przeciął bajkę na pół w latach 70. Wrak bajki, oczywiście pozostałość tego statku,

0: zaraz po wojnie przy niskich stanach wody w latach 50., kiedy stany wody były takie minimalne jak obecnie, został na wysokości linii wodnej cały statek odcięty, złom został wywieziony do huty, zaś na dole zostało praktycznie tylko właśnie to odcięte dno bajki. Cała reszta jest pochowana w tym momencie pod betonowym sarkofagiem dawnego bulwaru warszawskiego, tego z lat 70.
1: Dziś jest tu cicho i spokojnie, ale w drugiej połowie września i pierwszych dniach października 1944 roku rozgrywała się tragedia.
0: Tu się działy straszne historie. Wiele tych wspomnień po prostu zostanie pokrytych tajemnicą. No wiemy to, że ludzie nie mając innego wyjścia, biegnąc nad Wisłę z rejonu ulic Wilanowskiej i Solca, docierali do Wisły, widzieli pusty, wygolony teren pod bardzo silnym niemieckim ostrzałem i właściwie jedyny obiekt metalowy, który mógł ich ochronić, była to bajka. Można było do niej dobiec przez pusty brzeg, rozpędzając się i po prostu wskakując niejako do tej jednostki, gdzie się lądowało zaraz na kłębowisku ludzi. Tym sposobem podobno według pamiętników AK-owców, którzy tutaj przebywali, zgromadziło się nawet kilkaset osób oczekujących na ciąg dalszy. Za ciągiem dalszym miały być akcje desantowe na drugi brzeg, gdzie ludzie spodziewali się, że zostaną zabrani łodziami i ocaleni w ten sposób. Tutaj też dotarły sanitariuszki, które po prostu na bieżąco udzielały pomocy ludziom poranionym, a potem chorym, bo nie ma co ukrywać, przez te kilka tygodni ludzie się po prostu pochorowali, będąc najpierw w upałach, potem w zimnie, więc oni przechodzili różnego rodzaju choroby, nie mówiąc już o traumie, po prostu ludzi na bieżąco stale ostrzeliwanych tutaj z mostu Poniatowskiego.
2: Niemcy walili, tak jak deszcz pada, to tak granatniki rozrywały się na Wiśle.
1: Czesław Zaborowski, pseudonim Lalka Zabor, żołnierz batalionów Miotła i Czata 49.
2: Wycofaliśmy się do statku Bajka.
3: Serię karabinów maszynowych rzeczywiście kosiły to wodę co chwila, tak jakby kaczki rzucane z brzegu, pociski pluskały. Wisła było oświetlone jak w dzień przez Niemców.
1: Stanisław Krupa, pseudonim Nita, żołnierz batalionu Zośka.
3: To dalekie reflektory, flary ogniste. Także trudno było się przeprawić przez nią.
1: W końcowej fazie powstania na przyczółku czerniakowskim znajdowały się oddziały wchodzące w skład zgrupowań Radosław i Kryska. Oczekiwano na żołnierzy pierwszej Armii Wojska Polskiego, którzy mieli przybyć z odsieczą dla powstańców.
4: Zostałem wezwany do budynku szkoły przy ulicy Zagórnej. Dzisiaj widzę, tam hotel stoi, Solec. I właśnie na podwórzu tej szkoły wszyscy nasi chłopcy się zbierali.
1: Stanisław Sieracki, pseudonim Świst, żołnierz batalionu Zośka.
4: Był to dzień 13 na 14 w nocy. Wszyscy tam zostaliśmy ściągnięci. Do chłopców przemawiał nasz dowódca drugiej kompanii Rudy, Andrzej Romocki, pseudonim Morro. Dowiedzieliśmy się, że zapadła decyzja za Wisłą o przyniesieniu pomocy przez Armię Polską, która przyszła z Armią Czerwoną, względnie nawet przez Sowietów. Notabene spodziewaliśmy się i oczekiwaliśmy tej pomocy. I tu dowiedzieliśmy się na tym podwórzu, że musimy przygotować wybrzeże Wisły od strony Czerniakowa na przyjęcie lądujących sił posiłkujących. Oczyszczenie ze stanowisk niemieckich. Ja 15 byłem obserwatorem i widziałem, jak przez uliczkę Solec od Wilanowskiej 1 przebiegał do budyneczku parterowego stojącego u wylotu Wilanowskiej w Solec po stronie Wisły. Widziałem, jak przeskakiwał przez ulicę nasz dowódca kompanii Andrzej Morro. Widziałem, że pobiegł za budyneczek do wejścia do tego budynku i za chwilę usłyszałem ranny, ranny. Domyśliłem się, że chodzi o Andrzeja. Zbiegłem wtedy na dół, ostrożnie przez okno z mojej strony wszedłem do tego domku i tu zobaczyłem tragedię. Nasze dwie sanitariuszki oglądały rannego Andrzeja Morro. Leżał na takiej ławce, pamiętam. Mundur cały skrwawiony. Dostał postrzał w klatkę piersiową.

0: Padły strzały ze strony mostu poniatowskiego z wieżyczek. Andrzej trafiony został śmiertelnie. Sanitariuszki, Stefanowska, Zosia. Jak tam Andrzej padł, krzyczano pomoc sanitarna, to dwie dziewczyny skoczyły. Próbowały ratować, ale od nich usłyszałem, Andrzej nie żyje. Oczywiście byliśmy wszyscy załamani. Chłopcy nie wstydzili się, nie krępowali się ocierać łez, bo rzeczywiście pułkownik Radosław miał rację, że był to najlepszy dowódca kompanii w Powstaniu Warszawskim.
1: Wycofaliśmy się na Wilanowską 5. Kupę rannych tam było, z tym, że nie mieliśmy po prostu co jeść, a najgorzej nie mieliśmy co pić. Niemcy obrzucali nas granatnikami, tymi szafami, krowami ryszącymi i zapalające, i burzące. I myśmy już mieli rozkaz opuścić tą Wilanowską 5, a myśmy nie mogli wyjść z tej Wilanowskiej 5. Pamiętam jak dziś, jak major Łatyszonek jeszcze był, Wilanowska 5, odrzucił tego radiotelegrafistę i nadaje: towarysze, dawaj, 5 metrów nazad, od Haraszo. I widziałem, jak ten czołg niemiecki został załatwiony jeden, następne czołgi się wycofały. Ale za chwilę następne ataki, następne czołgi. I tak myśmy się bronili. Dopiero wyszliśmy z Wilanowskiej 5 w nocy z 22 na 23 września. 23 miały być w nocy podstawione pontony i miała być Wisła zadymiona. Więc szykowaliśmy się do tej przeprawy. W nocy, jak już z Wilanowskiej 5 wycofaliśmy się przez takie komórki na Solec 53, i tam dowiedzieliśmy się, że nie będzie tych pontonów dzisiaj, tylko z 23 na 24 w nocy. Ale w tym momencie nastąpiło zawieszenie broni. Podobno ojciec Paweł to załatwił z Niemcami, to zawieszenie broni. I ja byłem zdziwiony, skąd tyle ludzi z tych piwnic powychodziło, żeby oddać się w ręce niemieckie. I kupę tych berlingowców. I powstańcy przebierali się w cywilne ubrania. A myśmy tak trwali. Wieczorem 23 zajęliśmy rowy łącznikowe na ulicy Wioślarskiej, ażeby osłonić tą przeprawę. Bo Niemcy przerwali odbiór tych ludzi. No i okazało się, że cisza w nocy, ani Wisła nie zadymiona, już 24, wobec tego wycofaliśmy się do statku Bajka.
2: Nadszedł taki dzień, to było chyba bodajże 19 września, że w naszych rękach został tylko dom przy ulicy Wilanowskiej 1, ruiny dom Solca 53 i ze 200-300 metrów wiślanego brzegu. Naszym głównym ośrodkiem obrony był na pół zatopiony wiczerzkowy statek Bajka i przy tym statku się trzymany. Tego przyczółka broniło tylko resztki batalionu Zośka i berlingowców. W sumie około 80 do 100 ludzi. Mieliśmy coraz mniej amunicji, bo dostaw za Wisły nie było jednak. Nie mieliśmy żywności, nie mieliśmy środków patrunkowych, nie było czego opatrywać rannych, nie było ich gdzie kłaść. Krytyczny moment nadszedł 22 września. Niemcy zajęli sąsiedni dom naprzeciw Wilanowska 2 i przez ulicę rzucali ładunki zapalające. Myśmy się bronili przez te 3 dni właściwie beznadziejnej obrony, wierząc, że nadejdzie pomoc za Wisły. Ale zamiast tej pomocy jedynie nam obiecano ewakuację. Mniej więcej tymi słowami: dzierżycie, dzierżycie paka do trzeciej. O trzeciej z dziełami artpodlotniowku zasłonu dymną i was przeprawimy. Tak nadało radio polowe, które mieli berlingowcy. Niestety minęła trzecia, ani zasłony dymnej, ani łodzi. Natomiast radio nadało kolejny komunikat, że przyślą po nas łodzie po zmroku. W tej sytuacji Jerzy Białouc, dowódca bataliony Zośka, pseudonim Jerzy, zarządził wspólnie z majorem Łatyszonkiem ewakuację. Znaczy główne siły opuścili dom przy ulicy Jenerowskiej 1, który płonął już od góry, i ruiny Solca, i okopaliśmy się na skrawku wiślanego brzegu w piachu między wałem a wodą. Wysunięte posterunki, rozlokowane w gruzach, odpierały ataki Niemców. Rzeczywiście, po zmroku

0: nadpłynęło 3 łodzie. 2 duże, 3 nieco mniejsza. Do pierwszej łodzi tyle się napchało berlingowców, że zatonęła, zanim odpłynęła. Za ładunkiem drugiej łodzi już dowodził major Łatyszonek z pistoletem w ręku. W rezultacie weszło tam, nie wiem, ze 20 osób się władowało do tego i odpłynęli. Ale nie przepłynęli nawet 20 metrów, jak dostali się pod ogień, krzyżowy ogień CKM-ów niemieckich, ciężkich karabinów maszynowych niemieckich. Łódź zatonęła, kilkanaście osób zatonęło, kilkanaście wróciło z powrotem w pław do brzegu. Dowódca trzeciej łodzi zacumował w cieniu tego statku bajka i powiedział, że nie ruszy aż do rana, kiedy mgła trochę utrudni widoczność i będzie można przepłynąć.
1: Czwarty w nocy, przed 12.
2: Zbigniew Rylski, pseudonim Brzoza, żołnierz batalionu Parasol.
1: Ja już siedziałem w łódce, bo nas rannych, zgodnie z rozkazem kapitana Jerzego, mnie się udało o tyle, że jak nas zatopili ludzie cywilni, którzy się dostali do łodzi, bo chcieli razem z nami płynąć i myśmy wyleźli z wody, no i każdy robił już na swój sposób jakoś. No to ja się rozebrałem, a ponieważ byłem dobrym pływakiem, to miałem nadzieję, że przepłynę.
3: Ale jedną rękę pan miał niesprawną.
1: Ale jedną miałem niesprawną i w gipsie. To mnie obciążało strasznie. Ale ja nie płynąłem w dół rzeki, żeby ułatwić sobie płynięcie, tylko ja płynąłem przeciwko Wiśle, to znaczy w górę. Ja wyszedłem na tej samej wysokości, co wszedłem do wody, to na tej samej wysokości na Saskiej Kępy wyszedłem. I po środku Wisły okazało się, że jak ja już straciłem siły i możliwości dalszego płynięcia, to ja tak ręce sobie wypuściłem przed siebie. Machinalnie całkiem. I ja mam grunt pod rękami. Boże święty, to ja mogę lecieć. I zerwałem się od razu z miejsca, no i przeleciałem tą całą górkę wiślaną. Ale jeszcze druga część Wisły, która też miała te 20 parę metrów do płynięcia. To ja to przepłynąłem, wylazłem na łąkę, łąką doleciałem do wału Międzyszyńskiego i znalazłem się na wale Międzyszyńskim. I tam obok mnie granatnik wybuchł. I to taki podmuch był straszny, że mnie przewróciło dosłownie na brzegu tego wału Międzyszyńskiego. Ja stałem i mnie to rzuciło tam na dół, a tam było wojsko.
0: Sytuacja stawała się beznadziejna.
2: Stanisław Krupa, pseudonim Nita, żołnierz batalionu Zośka.
0: Kończyła się amunicja. Niemcy coraz bardziej naciskali. Jeszcze na dodatek wyczerpał się akumulator i zamilkło radio. Nie było żadnego połączenia z drugim brzegiem. Wtedy major Łatyszonek podszedł do dowódcy naszej Zośki, kapitana Jerzego, i mówi: słuchaj Jerzy, należałoby wysłać łącznika do sztabu pierwszej armii, który by powiedział, jaka tu jest sytuacja, i poprosił o dalszą ewakuację. Ale to jest możliwe tylko przepłynąć w pław Wisłę. To musi ktoś od was, powiedział Łatyszonek, bo moi ludzie nie przepłyną. Jerzy chwilę się stoi i tak, dobrze, tylko kto popłynie? Kto zdoła przepłynąć przez tę Wisłę? Wreszcie zdecydował się, dobrze, niech będzie. Proponuję, żeby popłynęło 3 ludzi na ochotnika. Zgłosił się jako pierwszy ochotnik Witold Czarny, Witold Morawski, nazwisko. Drugi Kurb, Stefan Drużbicki. Trzeci ja. Jerzy się zawahał, mówi: Nita, ty jesteś ranny, masz łapę na tym bleku, nie przepłyniesz. Ja mówię: Jerzy, ale ja doskonale pływam. Ja z Witkiem przepływaliśmy w Wisłę, mówię, z Wilanowa do tutaj do bajki prawie. Popatrzył jakoś tak dziwnie, machnął ręką, jakby chciał powiedzieć: wszystko jedno, czy zginiesz tu na brzegu, czy w nurtach Wisły. Nie wiem, ileśmy szli, ze 100 metrów od tej bajki w górę rzeki, cichutko, skradając się. Na brzegu leżało mnóstwo ciał. Byli to ludzie, którzy chcieli przepłynąć Wisłę, ale otrzymali postrzał blisko brzegu. Cofnęli się, nie mieli siły dalej iść i powoli konali na tym brzegu. Omiliśmy ten wał trupów i Witek mówi: tu wozimy do wody swój ukochany pistolet maszynowy. Wrzuciłem do Wisły. Ubranie zostawiłem na brzegu, zostałem tylko w spodenkach. Wciskając pod pasek tych spodenek kenkartę i kawałek papieru, wąsko tasiemkę, taką i bułkowatą. To było to zaświadczenie o odznaczeniu mnie krzyżem.

0: Mlecznych. Był rozkaz odczytany 18 sierpnia na Starówce. I ten kawałek papieru uratowałem go i dotrzymałem aż do stycznia 49 roku, do chwili aresztowania. Niestety, na moich oczach porwał i poddeptał go oficer śledczy bezpieki. Wrzesień był ciepły i ładny, ale woda była zimna. Nie wiem, może tylko tak ja odczuwałem. Byłem cholernie wyczerpany. Właściwie ostatnie dwa dni to myśmy prawie nic nie jedli. Ponadto, no jednak te rany dawały znać. Zaczął mnie znosić prąd. Raz i drugi łyknąłem wody. Wyrwałem rękę z stemblaka i zacząłem bardzo mocno mucić łapami wodę. Udało mi się wyrwać z nurtu rzeki na spokojniejsze wody. Łatwiej było płynąć. Zacząłem się rozglądać, gdzie są pozostali dwaj koledzy. Zobaczyłem jakąś głowę, wołam: Witek, Witek. A ten odpowiada: to nie Witek, to ja, Stefan. Podpłynęliśmy do siebie bliżej. Na chwilę złapaliśmy się za ręce i przyrzekliśmy sobie, że się nie rozstaniemy, że będzie jeden drugiego bronił. No, płynęliśmy często nurkując, bo serię karabinów maszynowych rzeczywiście kosiły tą wodę co chwila, tak jakby kaczki rzucane z brzegu, pociski pluskały. I tak dopłynęliśmy do środka mniej więcej rzeki, na której była taka łacha piaszczysta. Na szczęście nie goła, tylko pokryta wodą. Na głębszej wodzie szliśmy na czworakach, na płytszej całkiem płynęliśmy po warszawsku, brzuchem po piasku. Skończyła się łacha, zaczęliśmy płynąć już coraz bliżej brzegu. Już było widać warszawski brzeg mimo zmroku i nagle rozpętało się piekło. W niebo strzeliły fontanny, wody, błota. Niemcy otworzyli zaporowy ogień z granatników. Żeby nie oberwać, cofnęliśmy się z powrotem ku środkowi Wisły. Przycupnęliśmy na łasze i czekaliśmy. Ostrzał po kwadransie się skończył. Znowu do wody. Dotarliśmy do brzegu i zaczęliśmy się wręcz czołgać w stronę wału Międzyszyńskiego. Raptem głos: stój, kto idiot! Powstańcy za Wisły, krzyknął Stefan. Ruki w wierch i zachodzi. Spaliśmy ręce do góry. Doszliśmy do żołnierza. On zawołał patrol. Przyszedł jakiś podoficer, mówiący tak z mocno wschodnim akcentem i zabrał mnie do jakiegoś domu na ulicy Walecznych. Stefana zabrał drugi żołnierz. Nie wiem, gdzie wylądował. Spotkałem go dopiero w 1949 roku w więzieniu na Mokotowie. Zresztą Witka Morawskiego też.
1: Statek Majka to był taki spacerowy statek, z tym, że był zatopiony. Jedna płetwa była na wierzchu, a druga płetwa była, kawałek tego pokładu był w dole.
2: Czesław Zaborowski, pseudonim Lalka, Zabor, żołnierz batalionów Miotła i Czata 49.
1: No i my tam do tej bajki złapaliśmy stadziem błyskawicą słup telegraficzny i na tym słupie zaczęliśmy płynąć na Pragę. Niemcy walili, tak jak deszcz pada, to tak granatniki rozrywały się na Wiśle. Albo mnie, albo jego kurcze złapały, wobec tego wróciliśmy się. Mało się nie utopiłem, bo ten bal mnie wbił pod bajkę. Dopiero berlingowcy mnie wyciągnęli. Wychodzę, nie ma mojego ubrania, no to trzeba było ubranie załatwić z jakiegoś, prawda, nieboszczyka. No i ubrać się. I tak czekaliśmy. I chyba 26 dobiło czółno z Pragi. Przyjechał chorąży ze starszym sierżantem, bo już walk nie było. Od czasu do czasu tylko jakiś granatnik padał w bajkę czy koło bajki. Nie wiadomo, czy to ruski granatnik, czy niemiecki granatnik, bo wieżyczki mostu poniatowskiego były cały czas w ręku niemieckie. Całusieńki czas walk otrzymywaliśmy wielkie straty, bo nie było komu strącić tych wieżyczek mostu poniatowskiego. I tłukli w nas wzdłuż ulicy Wioślarskiej, wzdłuż Solca. Mieli świetną widoczność. No i przyjechali 26, jak żeśmy na tej bajce siedzieli, to czółno przyjechał chorąży z sierżantem, żeby żywego lub umarłego majora Łatyszonka przewieźć na Pragę. No ale myśmy nie wiedzieli, co się stało z tym majorem Łatyszonkiem. Chorąży z tym sierżantem zostali na terenie przyczółka Czerniakowskiego, a do tego czółna załadowano dwóch ciężko rannych. I wiedzieli, że nas na bajce siedzi około 40-50 osób. Na drugi dzień

0: przyjechało czółno, znowu dwóch rannych wzięło. Później po trzech dniach znów przyjechało czółno, wzięło dwóch rannych i pytali się o majora Łatyszonka i o tych Chorozego i tego sierżanta, co się z nimi stało.
1: Major Stanisław Łatyszonek był oficerem Armii Czerwonej, potem służył w szeregach pierwszej Armii Wojska Polskiego właśnie w 1944 roku, ale w ogóle miał korzenie polskie. Jego dziadek był powstańcem styczniowym zesłanym na Sybir.
2: Katarzyna Utracka, historyk Muzeum Powstania Warszawskiego.
1: I major Łatyszonek przeprawił się wraz ze swoimi żołnierzami 9 Pułku Piechoty, 3 Dywizji Piechoty z 18 na 19 września. No i wchodzi od razu do walki. Zostaje ranny. W momencie, gdy Łatyszonek przeprawił się na przyczółek Czerniakowski, objął dowództwo nad wszystkimi tymi żołnierzami 1 Armii Wojska Polskiego, którzy desantowali się na przyczółek, a było ich około 1000. I tutaj ściśle współpracował najpierw z podpułkownikiem Janem Mazurkiewiczem Radosławem, a potem, gdy ten się ewakuował kanałami na Mokotów, współpracował blisko właśnie z kapitanem Ryszardem Białousem Jerzym, który objął dowództwo tutaj nad oddziałami powstańczymi. I gdy obrona przyczółka dobiegała końca, nie było szans na to, żeby ewakuować się do prawobrzeżnej Warszawy, wówczas podjęli decyzję o przebijaniu się do Śródmieścia Południowego i tutaj mieli przejść zarówno powstańcy, jak i żołnierze 1 Armii Wojska Polskiego na czele z Łatyszonkiem. Podczas tej próby przebicia 22 września w nocy doszło tam do rozproszenia tych oddziałów. Udało się garstce przebić do Śródmieścia. Łatyszonek niestety został wzięty do niewoli. Przez Niemców trafił do stalagu Zandpostel i właściwie ślad po nim ginie. Nie wiemy, co się stało. Ostatnie wzmianki pochodzą z lutego 1945 roku. Była tutaj też dzielna podporucznik Janina Błaszczak, która dowodziła trzecią kompanią moździerzy w 9 Pułku Piechoty. Dzielna kobieta, która rozpoczęła służbę w Armii Polskiej u Berlinga w 1943 roku. I też taka ciekawa historia, bo jej rodzina w 1940 roku, jak i ona, została wywieziona przez Sowietów na wschód. Zgłosiła się i została skierowana na kurs do szkoły oficerskiej w Riazaniu. No i została dowódcą właśnie kompanii moździerzy. Walczyła o przyczółek Warecko-Magnuszewski na Pradze. Wraz ze swoimi żołnierzami desantowała się na przyczółek Czerniakowski. Tutaj dzielnie dowodziła, była dwukrotnie ciężko ranna. Trafiła do niewoli niemieckiej, a następnie jako ranna trafiła do szpitala w Skierniewicach i tam dzięki pomocy sanitariuszek z Armii Krajowej została wyprowadzona z tego szpitala i ukrywała się do lutego 1945 roku w rodzinie polskich kolejarzy. Także szczęśliwie przeżyła. Bardzo dzielna kobieta, która w 1944 roku miała 20 lat i dowodziła największym oddziałem pierwszoliniowym polskim, dowodzonym przez kobietę w czasie II wojny światowej.
0: Myśmy chodzili na przyczółek w nocy trochę za jedzeniem. Wody mieliśmy pod ostatkiem prosto z Wisły, a jedzenia nie było. To znaleźliśmy trochę zgniłych sucharów, trochę kasy jaglanej na surowo, żeśmy ją jedli. Też taka półzgniła. Czekaliśmy, że może przyjadą te czółna z Pragi. Bo przecież wiedzieli, że tu jest taka garstka ludzi, to wystarczyło, żeby co noc dawali więcej tych czółek. 2 października 11 kolegów i berlingowcy byli i było 2 Żydów z Gęsiówki jeszcze. Chcieli przejść przez most Poniatowskiego, bo ten most Poniatowskiego to prawie leżał na Wiśle. Idą. Prawie już pół Wisły przeszli i Niemcy ich zauważyli, z grantników zaczęli tłuc. Jak muchy po deszczu padali. No mówimy, źle chyba za ostentacyjnie szli, to my pójdziemy troszeczkę później i podzielimy się na grupy, będziemy mądrze szli. Ale już tego dnia żeśmy nie poszli, tylko Niemcy nas wygruzili z bajki. To była godzina chyba 10. Zabrali nas do takiego budynku naprzeciwko kościoła, na przyczółku Czerniakowskim na Solcu. I tam rewizję nas zrobili, tam nas potłukli i zabrali nas do szpitala Czerwonego Krzyża na Solcu.
2: Przed wojną nikt zapewne nie przypuszczał, że bajka będzie kiedyś miejscem tak dramatycznych wydarzeń. W latach 30. na jej pokładzie bawili się beztrosko ludzie tworzący warszawską elitę kulturalno-towarzyską.
1: Luksusowy statek pasażerski, wszyscy kojarzą go pod nazwą Bajka, bo rzeczywiście pod taką nazwą kursował od 1927 roku, ale musimy się troszeczkę cofnąć do

0: 2012 roku, bo wtedy powstaje ten statek, zostaje zbudowany i pływa pod nazwą Hetman. No i później różne koleje losów, zmienia właścicieli, jest remontowany, przebudowywany, między innymi w 15 roku zostaje zatopiony, potem wyremontowany, wydobyty, pływa pod nazwą San, a od 27 roku pod nazwą Bajka jest przebudowany na taki luksusowy statek pasażerski, na którym bawi się elita warszawska ze świata finansjery, kultury, polityki również. Bywali tam między innymi Bodo, jeden z najsłynniejszych aktorów przedwojennego kina polskiego.
1: Umówiłem się z nią na 9, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od szefa akonto, kupię jej bukiecik róż.
0: Był również generał Bolesław Wieniawa-Długoszowski, pierwszy szwoleżer II Rzeczpospolitej.
2: Wie.

0: Na tej bajce były kajuty z łóżkami, była sala balowa, był bar, stoliki brydżowe, a na górnym pokładzie znajdowały się sale restauracyjne, także ulubione miejsce właśnie warszawskich elit.
1: Jak pan się zainteresował historią bajki?
2: Mieliśmy tutaj jakąś akcję na rzece, w której trzeba było awaryjnie spuścić kotwicę na dno rzeki, zaczepić się o dno, a następnie coś tam zrobić. I jak próbowałem wyciągnąć kotwicę, to się okazało, że zaczepiła o dno tak skutecznie, że nie mogłem jej wyciągnąć. Musieliśmy odciąć kotwicę, zostawiliśmy ją na bojce, odpłynęliśmy w swoją stronę, ale na drugi dzień, żałując mojej kotwicy, wróciłem tutaj z kolegami, dowiązaliśmy długą linę, było to blisko brzegu, i po prostu z brzegu zaczęliśmy ciągnąć. Jak już udało się wyrwać tą kotwicę z dna rzeki, to się okazało, że najwyraźniej po śladach, patrząc po tej kotwicy, ugrzęzła ona w jakimś złomie, a nie po prostu zwykłym wiślanym kamieniu. Miałem gdzieś pod ręką pamiętniki żołnierzy Baonu Zośka, którzy opisywali swoje wspomnienia stąd, ale też różnych w archiwaliach zacząłem się doszukiwać, że gdzieś tutaj był statek bajka. Postanowiłem odnaleźć statek, myśląc, że właśnie ten złom to jest właśnie dokładnie to. W 2015 roku woda w Wiśle opadła na tyle, że z toni wodnej wynurzył się kawałek złomu. To był właśnie ten mój złom, o który zahaczyłem kotwicą. Szukając po zdjęciach archiwalnych, po zdjęciach lotniczych po wojnie, dostrzegłem, że to jest mniej więcej to miejsce, gdzie był zatopiony statek bajka. Już w tym czasie organizowałem coroczne takie uroczyste rejsy Godzina W i to było nasze to miejsce takie symboliczne w tym rejonie Wisły, ponieważ myśmy wiedzieli, że tutaj po prostu były takie walki i zawsze się tutaj w Godzinie W zatrzymywaliśmy, żeby uczcić pamięć tych powstańców i ludzi, którzy tutaj zginęli. No i nagle okazała się ta nasza bajka. Dosyć szybko zgłosił się do mnie człowiek, który ostudził moje emocje i powiedział, że proszę pana, w latach 50. mój tatuś tutaj pracował na barce metalowej. Te barki metalowe dowoziły tutaj gruz oraz kamienie do umacniania brzegu, zaś potem zostały zatopione. Faktycznie dalsze nasze obserwacje wskazały, że jest to faktycznie kawałek metalowej barki, ale niestety nie bajki. Ale niesamowita popularność tej historii spowodowała, że miasto stołeczne zamówiło badania georadarowe i faktycznie zostało odkryte to miejsce bajki. Okazało się, że leży ona pod schodami betonowymi robionymi tutaj jako bulwar w latach 70., czyli de facto spoczywa w takim sarkofagu z betonu. Jest niestety na pół przecięta kanałem zrzutowym też, który był wtedy zrobiony. To jest kanał, w którym dawniej płynęły ścieki, obecnie wypływa tutaj rzeka Żurawka, która płynie z ulicy Żurawiej, jest skanalizowana i płynie pod miastem oraz różne inne cieki podziemne, które tędy się wydostają. Bajka jest generalnie nie do wydobycia w tym momencie, nie mówiąc o tym, że zaraz po wojnie przy niskich stanach wody w latach 50., kiedy stany wody były takie minimalne jak obecnie, został na wysokości linii wodnej cały statek odcięty, złom został wywieziony do huty, zaś na dole zostało

praktycznie właściwie to tylko to odcięte dno bajki. Ludzie przychodzą nad Wisłę się bawić, na rozrywkę, coś wypić, zatańczyć, a faktycznie depczą po miejscach, które